0: służby zapewniają, że nie ma obecnie zagrożenia dla mieszkańców ani turystów.
1: Książę William płaci rocznie około 35 milionów złotych podatku dochodowego, co stanowi połowę jego dochodów. Główne źródło jego przychodów to księstwo Cornwalli, przynoszące mu około 100 milionów złotych rocznie. Mimo że nie ma formalnego obowiązku, książę zdecydował się płacić najwyższą stawkę podatku, wynoszącą 45%. To efekt porozumienia z 2013 roku między brytyjskim rządem a królową Elżbietą II. Podczas majówki w austriackim Kaprun doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 26-letnia Polka. Kobieta, wędrując z rodzicami, rozłączyła się z nimi i ruszyła na szlak sama. Jej ciało odnaleziono następnego dnia w trudnym terenie, kilkaset metrów poniżej szlaku. Służby przypominają o konieczności zachowania ostrożności w górach, nawet na pozornie łatwych trasach.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Dwa amerykańskie statki handlowe bezpiecznie przepłynęły przez cieśninę Ormus w ramach operacji Projekt Wolność. Amerykańska armia zapewnia asystę wojskową, aby przywrócić bezpieczny tranzyt dla żeglugi handlowej w tym regionie. Iran wcześniej groził atakami na amerykańskie okręty, jednak operacja przebiegła bez incydentów. Obecnie w wodach cieśniny działają niszczyciele rakietowe USA.
1: Ukraińskie siły przeprowadziły nocny atak rakietowy na rosyjski zakład zbrojeniowy VNIR Progress w Czeboksarach, oddalony o 1000 km od granicy z Ukrainą. Celem były komponenty do rakiet Iskander, Kalibr i dronów Shahed. Do ataku użyto prawdopodobnie pocisku manewrującego FP-5 Flamingo. W nocy ogłoszono alarmy rakietowe w 18 regionach Rosji, a nad Czeboksarami zaobserwowano loty ukraińskich dronów uderzeniowych.
0: Stany Zjednoczone zrezygnowały z rozmieszczenia pocisków Tomahawk w Niemczech, co wywołało zaniepokojenie w Berlinie. Decyzja ta, będąca wynikiem zmiany polityki administracji Donalda Trumpa, osłabia zdolności odstraszania Niemiec i zwiększa ryzyko bezpośredniego zaangażowania wojsk amerykańskich w Europie. Niemcy planują teraz rozwój własnych systemów obronnych, w tym modernizację pocisków Taurus i współpracę w ramach europejskich projektów zbrojeniowych. Trendy w nadawaniu imion w Polsce zmieniają się dynamicznie, a rodzice coraz częściej kierują się zarówno brzmieniem, jak i znaczeniem imienia. Imię Diana, wywodzące się od rzymskiej bogini łowów, symbolizuje niezależność i siłę, zyskując na popularności dzięki postaci księżnej Diany. W 2025 roku imię to nadano 409 dziewczynkom, co pokazuje jego rosnące uznanie. Mimo to najpopularniejszym imieniem żeńskim w Polsce pozostaje Anna, noszone przez ponad milion kobiet.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Codzienne ćwiczenia umysłowe, takie jak łamigłówki matematyczne, są kluczowe dla utrzymania sprawności mózgu. Regularne rozwiązywanie takich zadań wzmacnia połączenia nerwowe, poprawia koncentrację i zdolności logiczne. Przykładowe równanie do rozwiązania to 4 plus 6 razy 2 minus 10 podzielone przez 5 razy x równa się 10, gdzie x wynosi 3. Takie ćwiczenia to inwestycja w długowieczność poznawczą i lepszą jakość życia.
0: Anita Werner, znana dziennikarka TVN, podzieliła się w mediach społecznościowych archiwalnymi zdjęciami z czasów swojej matury z 1996 roku. Publikacja wywołała entuzjastyczne reakcje internautów, którzy komplementowali jej niezmienną urodę i wspominali własne młodzieńcze lata. Werner, która na początku kariery zmagała się z postrzeganiem przez pryzmat urody, dziś jest cenioną twarzą faktów TVN. Jej wspomnienia z matury podkreślają, jak ważnym etapem w życiu jest ten okres.
1: Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej i szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, znany z intensywnych działań na rzecz wsparcia Ukrainy, podczas majówki pokazał swoją pasję do ogrodnictwa. Na swoim balkonie, zamieniając garnitur na domowe ubranie, z zaangażowaniem pielęgnował rośliny, stosując nawozy i opryski. Kowal przyznaje, że praca przy roślinach to dla niego forma autoterapii i odskocznia od polityki. Jego balkonowy ogród to miejsce, gdzie znajduje spokój i satysfakcję z widocznych efektów swojej pracy.
0: W wieku 85 lat zmarł arcybiskup Józef Michalik, były przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i metropolita przemyski. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Przemyślu, w Bazylice Archikatedralnej. Eksporta zaplanowana jest na 8 maja, a główne uroczystości z pochówkiem na 9 maja. Ciało arcybiskupa zostanie złożone w podziemiach archikatedry.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Szczecinie lekkie opady deszczu i temperatura 9 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 14 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1008 hektopaskali. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express. Reklama.
4: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
0: I po reklamie.
5: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Dymna, ikona polskiego kina, zaskoczyła wszystkich w podcaście Wojewódzkiego i Kędzierskiego. Choć zawsze stroniła od używek, po operacji miała do czynienia z narkotykami, które wywołały u niej halucynacje. Aktorka przyznała, że lubi smak alkoholu i sama robi nalewki, ale nie przepada za stanem upojenia. A co z haszyszem? Okazuje się, że to tylko imię jej ukochanego kota.
2: Maj to czas matur, a Julia Gąsowska, córka Piotra Gąsowskiego i Anny Głogowskiej, właśnie staje przed tym wyzwaniem. Choć rodzice rozstali się lata temu, nadal łączy ich wyjątkowa troska o córkę, co widać w ich wspólnym wsparciu podczas egzaminów. Anna Głogowska na Instagramie życzyła Julii powodzenia, podkreślając, że to rodzice najbardziej przeżywają ten stresujący czas. Piotr Gąsowski również nie kryje emocji, trzymając kciuki za swoją maturzystkę. Heidi Klum znowu zaskoczyła na Met Gali 2026, ale tym razem chyba pomyliła wydarzenia. Jej stylizacja bardziej przypominała kostium z horroru niż elegancką suknię haute couture. Inspiracje były ambitne, nawiązujące do dzieł sztuki, ale efekt końcowy to raczej teatralna przesada niż subtelna elegancja. Internauci nie pozostawili suchej nitki, twierdząc, że Heidi pomyliła Met Gale z Halloween.
1: Świat show biznesu wstrząśnięty nagłą śmiercią Jakuba Łozy. Ten zaledwie 41-letni aktor i kulturysta, znany z serialu Barwy Szczęścia, odszedł niespodziewanie w nocy z 2 na 3 maja. Jeszcze niedawno inspirował innych do walki o zdrowie, a teraz jego ostatnie słowa o wierze i akceptacji brzmią jak przejmujące pożegnanie. Pogrzeb odbędzie się 7 maja w Rzeszowie, gdzie rodzina i fani pożegnają go na zawsze.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Maj to czas, gdy tysiące młodych ludzi w Polsce zmagają się z maturą, a Martyna Wojciechowska, znana podróżniczka, postanowiła dodać im otuchy. W instagramowym wpisie podzieliła się zdjęciem z czasów licealnych, przypominając, że wyniki matury nie definiują człowieka. Sama nie dostała się na wymarzone studia, a mimo to osiągnęła sukces w zupełnie innej dziedzinie. Wojciechowska apeluje, by nie stresować się egzaminem, bo to tylko kolejny krok w życiu, a nie jego wyrok. Maj to czas matur, a znane postaci chętnie dzielą się swoimi wspomnieniami z tego okresu. Mikołaj Bagi Bagiński, triumfator Tańca z Gwiazdami, postanowił pochwalić się swoimi wynikami. Polski 53%, matematyka 62%, angielski podstawowy 96%, angielski rozszerzony 52%. Oto jego osiągnięcia. Bagi, który w szkole nie błyszczał ocenami, teraz dodaje otuchy maturzystom, twierdząc, że jeśli on zdał, to każdy da radę. Polska doczekała się własnej wersji Love is Blind, gdzie miłość ma być ślepa, a uczestnicy mają nadzieję, że nie będą musieli być. 15 kobiet i 15 mężczyzn, w tym poszukiwacz złota i zawodniczka rugby, zamknie się w kabinach, by sprawdzić, czy można zakochać się bez patrzenia. Show poprowadzą Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona, a pierwszy odcinek już jutro na Netflixie. Ciekawe, ilu z nich dotrwa do ołtarza, a ilu ucieknie w popłochu. Alex Van Halen, legendarny perkusista Van Halen, wspomina, jak podczas jednego z koncertów jego ramię zapłonęło. Efekty specjalne przygotowywano domowymi sposobami, a techniczny, zamiast gasić pożar, pokazał kciuk w górę, uznając, że wygląda to świetnie. Tymczasem Alex pracuje nad wydaniem niepublikowanych utworów zespołu, ale wciąż szuka wokalisty, bo Paul Rogers odmówił. Cóż, może ktoś inny będzie miał odwagę stanąć w płomieniach rockowej legendy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Bruce Dickinson, frontman Iron Maiden, z typowym dla siebie luzem ogłosił, że zespół nie zamierza mieszać się w produkcję nadchodzącego dokumentu Burning Ambition. Nie jesteśmy grupą pudli, stwierdził, podkreślając, że film ma być surowy i z pazurem. Tymczasem Iron Maiden w końcu trafi do Rock and Roll Hall of Fame, co zajęło im jedynie 2 dekady. Cóż, lepiej późno niż wcale, prawda? Wprowadzenie zespołu zbiega się z ich 50-leciem, które świętują na trasie Run for Your Lives. Melanie C. ze Spice Girls w końcu przerwała milczenie na temat swojej relacji z Antonym Kiedisem z Red Hot Chili Peppers. Okazuje się, że utwór Emmett Remus z legendarnego albumu Californication jest o niej. Melanie przyznała, że była trochę zawstydzona pikantnym tekstem, ale jednocześnie zaszczycona, bo jest wielką fanką papryczek. Tymczasem Red Hot Chili Peppers nie próżnują i już pracują nad nowym albumem, próbując złapać ten magiczny groove w domu Johna Frusciante.
1: Chorzów szykuje się na metalowy spektakl roku. Rusty Head, znany wcześniej jako Alkoholika, rozgrzeje scenę w Leśniczówka Rock'n'Roll Cafe, serwując ponad 2 godziny klasyków Metaliki. To idealna przystawka przed wielkim koncertem na Stadionie Śląskim. W programie także krakowski Snakebite, który zaserwuje solidną dawkę metalu lat 80. i 90. A dla fanów Cliffa Burtona replika jego basu i efektów do przetestowania. Metalowa uczta gwarantowana.
2: Greta Van Fleet, zespół, który kiedyś wywołał burzę w świecie rocka, teraz zaskoczył fanów tajemniczym wpisem. Po niemal roku ciszy muzycy podziękowali za dziką jazdę, co wielu odebrało jako pożegnanie. Fani są w szoku, zastanawiając się, czy to koniec zespołu, czy może tylko koniec pewnej ery. W tle nagrania pojawił się nieznany utwór, co daje nadzieję na nowy początek. Czekamy na rozwój wydarzeń.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Toruniu zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 12 stopni. Wiatr będzie wiał północno-wschodni z prędkością 5 metrów na sekundę. W Katowicach prognozowane jest małe zachmurzenie, a termometry wskażą 14 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Żoliborzu, przy ulicy Powązkowskiej, doszło do tragicznych wydarzeń. Mieszkańcy bloku zgłosili służbom ratunkowym duszący fetor, który okazał się pochodzić z mieszkania, gdzie znaleziono rozkładające się zwłoki i tajemniczy list. Podczas interwencji 68-letni mężczyzna wyskoczył z okna, ponosząc śmierć na miejscu. Prokuratura prowadzi śledztwo, starając się wyjaśnić okoliczności tej tragedii.
2: Na Mazowszu doszło do dwóch niebezpiecznych wypadków na torach kolejowych. W Warszawie znaleziono ciało 16-latka, który prawdopodobnie spadł z dachu pociągu. A w Parzniewie 18-latka w stanie nietrzeźwości również spadła z pociągu i trafiła do szpitala. Śledczy badają okoliczności tych zdarzeń, a eksperci podejrzewają, że mogą one być związane z niebezpieczną modą na ekstremalne wyczyny w mediach społecznościowych.
1: Stołeczni policjanci rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się handlem ludźmi i zmuszaniem kobiet do prostytucji. W wyniku akcji zatrzymano 9 osób, w tym 7 obywateli Bułgarii i 2 Polaków. Zatrzymani usłyszeli zarzuty związane z udziałem w grupie przestępczej, handlem ludźmi oraz zmuszaniem do prostytucji. 7 osób trafiło do aresztu, a 2 zostały zwolnione po przesłuchaniu. Dziś o godzinie 9:00 maturzyści przystąpili do egzaminu z matematyki, który wzbudził duże zainteresowanie. Arkusze CKE z tegorocznej matury są już analizowane, a dostępne rozwiązania mają charakter orientacyjny. Oficjalne odpowiedzi zostaną opublikowane po zakończeniu procedur egzaminacyjnych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: 10-letnia Laura została potrącona przez SUV-a pod krakowskiej miejscowości, gdy przechodziła przez ulicę po wyjściu z autobusu. Dziewczynka doznała poważnych obrażeń, w tym urazu mózgu, i zapadła w śpiączkę, z której rodzice wyczekują jej wybudzenia w klinice Budzik. Miejsce wypadku to niebezpieczny odcinek drogi bez chodników i przejść dla pieszych, gdzie kierowcy często łamią przepisy. Rodzice Laury zbierają fundusze na jej rehabilitację, wierząc w powrót córki do zdrowia. Kraków został uznany za najlepsze miasto na turystyczny wyjazd w Europie w prestiżowym plebiscycie Leisure Lifestyle Awards 2026 roku, organizowanym przez magazyn Global Traveler. Stolica Małopolski wyprzedziła takie metropolie jak Stambuł, Sewilla i Porto. O zwycięstwie zdecydowały głosy turystów, którzy docenili nie tylko historyczne dziedzictwo miasta, ale także lokalną kuchnię i bogate życie kulturalne. To wyróżnienie podkreśla wyjątkowy charakter Krakowa jako idealnego miejsca do rekreacji. Dziś maturzyści w całej Polsce przystępują do egzaminu z matematyki, który od lat budzi największy lęk. Kluczowe zagadnienia, które warto powtórzyć, to funkcje kwadratowe i liniowe, równania, logarytmy, rachunek prawdopodobieństwa, procenty, statystyka oraz geometria. Egzamin trwa 180 minut i składa się z zadań zamkniętych i otwartych, a do jego zdania wystarczy zdobyć 30% punktów. Matematyka jest przedmiotem, który najczęściej sprawia problemy, dlatego ważne jest opanowanie podstawowych schematów zadań.
2: Na południu Polski, w powiecie gliwickim, wybuchł potężny pożar traw, który objął tereny w okolicach Kleszczowa, Rudzińca, Rzeczyc i Rudna. Ogień zmusił do całkowitego wstrzymania ruchu pociągów na głównej trasie kolejowej, łączącej Katowice z Wrocławiem. W akcji gaśniczej uczestniczy dromader z Lasów Państwowych oraz 14 zastępów Straży Pożarnej. Sytuacja jest poważna, a podróżni powinni śledzić komunikaty przewoźników.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Prokuratura wciąż bada okoliczności tragicznego wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Śledczy czekają na wyniki kluczowych ekspertyz, które mogą zadecydować o rekonstrukcji zdarzenia. Głównym podejrzanym jest 57-letni mężczyzna, którego wersja wydarzeń budzi wiele wątpliwości. Prokuratura potwierdziła, że samochód miał polskie tablice rejestracyjne, a zakończenie sprawy zależy od wyników badań, które mają być dostępne w najbliższych dniach. Hotel Gołębiewski w Pobierowie otworzy swoje drzwi dla gości 26 czerwca, tuż na początku sezonu wakacyjnego. Mimo zbliżającego się terminu otwarcia, obiekt wciąż intensywnie rekrutuje pracowników do różnych działów, w tym gastronomii i obsługi. Hotel oferuje 1200 luksusowych pokoi, rozbudowaną strefę spa, kompleks basenów oraz własną salę kinową, a jego lokalizacja przy plaży czyni go atrakcyjnym miejscem na letni wypoczynek. Dziś 19-latkowie przystępują do egzaminu maturalnego, co dla ich rodziców jest powrotem do wspomnień sprzed 30 lat. W 1996 roku matura wyglądała zupełnie inaczej, bez internetu i smartfonów, ale z dużym stresem i kanapkami od mam. Tamte czasy były okresem, gdy Polska dopiero uczyła się żyć w nowej rzeczywistości, a młodzi ludzie mieli poczucie, że świat stoi przed nimi otworem, mimo że przyszłość była niepewna. Wspomnienia z matury sprzed 3 dekad wciąż są żywe, a stres przed egzaminem pozostaje niezmienny. Bydgoszcz, nazywana polską Wenecją, zyskuje na popularności wśród turystów dzięki swojemu niepowtarzalnemu klimatowi i przystępnym cenom. Miasto przyciąga urokliwymi kanałami i bulwarami nad rzeką Brdą, oferując atmosferę zbliżoną do włoskich miasteczek. Wyspa Młyńska, pełna zieleni i historycznej zabudowy, jest jednym z najpiękniejszych miejsc w Bydgoszczy. Dzięki niskim kosztom pobytu, Bydgoszcz staje się atrakcyjnym celem na krótki, weekendowy wyjazd.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1007 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 14 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. We Wrocławiu termometry pokażą także 14 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa wygrała z Widzewem Łódź 1-0 w 31. kolejce Ekstraklasy dzięki bramce Rafała Adamskiego w 97. minucie. Mecz, który odbył się 1 maja w Warszawie, przez większość czasu był mało emocjonujący. Były minister sportu, Sławomir Nitras, zasugerował spalonego przy golu, ale internauci szybko wyjaśnili, że decyzja sędziów była prawidłowa. Łukasz Podolski kończy 5. sezon w Górniku Zabrze, ale nie jest pewne, czy będzie to jego ostatni. Choć wielu spodziewa się, że zakończy karierę tego lata, sam piłkarz podkreśla, że decyzji jeszcze nie podjął. Podolski, który ma już na koncie 132 występy w barwach Górnika, cieszy się z Pucharu Polski i skupia na utrzymaniu miejsca w tabeli. Możliwość gry w europejskich pucharach może być dla niego dodatkową motywacją. Inter Mediolan zdobył Mistrzostwo Włoch, a w Serie A trwa zacięta walka o miejsca w Lidze Mistrzów. Napoli, AC Milan i Juventus są w czołówce, ale AS Roma depcze im po piętach. W Anglii Arsenal i Manchester City rywalizują o tytuł mistrza Premier League z kanonierami na prowadzeniu. Do Ligi Mistrzów z Premier League awansuje 5 drużyn, a walka o te miejsca wciąż jest otwarta. Projekt Warszawa przegrał z Asseco Resovią 2-3 w trzecim meczu o brązowy medal plus ligi. Kolejne starcie odbędzie się 6 maja w Rzeszowie. Aleksander Śliwka, nowy zawodnik projektu, mimo porażki jest optymistycznie nastawiony i liczy na zwycięstwo w nadchodzącym meczu. Śliwka dołączył do zespołu po kontuzji Bartosza Bednoża i ma szansę na drugi medal w sezonie.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express. Czołowi tenisiści, w tym Iga Świątek, zwrócili uwagę na niewystarczające podwyżki nagród finansowych w turniejach wielkoszlemowych, mimo wzrostu przychodów. Organizatorzy Roland Garros zwiększyli pulę nagród o 9,5% w porównaniu do zeszłego roku, ale zawodnicy uważają, że to wciąż za mało. Dyskusje na temat bardziej zrównoważonego podziału przychodów i lepszych warunków dla graczy trwają od kwietnia zeszłego roku. Roland Garros rozpocznie się 18 maja, a finały zaplanowano na 6 i 7 czerwca.
1: Podczas finału Mistrzostw Świata w snookerze w Sheffield doszło do niecodziennego incydentu. Modelka Sasha Swan wtargnęła na arenę Crucible Theatre, próbując rozebrać się przy stole, ale została powstrzymana przez sędziego i ochronę. Kobieta protestowała przeciwko opłatom abonamentowym w Wielkiej Brytanii, a jej akcja miała na celu przyciągnięcie uwagi do jej profili w sieci. W rywalizacji sportowej Wu Yize prowadzi z Seanem Murphym 10-7, a finał zakończy się w poniedziałek wieczorem. Nikola Zalewski, polski piłkarz Atalanty Bergamo, spędził majówkę nad jeziorem Como z włoską partnerką Emilii Palini. Para, znana z aktywności w mediach społecznościowych, podzieliła się zdjęciami z romantycznego rejsu po malowniczym akwenie. Ich związek, choć początkowo kontrowersyjny, kwitnie mimo krytyki ze strony fanów. Emilii Palini to popularna influencerka, której profile śledzą miliony osób.
0: Klaudia Kiwior, żona polskiego piłkarza Jakuba Kiwiora, stała się internetową sensacją po tym, jak świętowała mistrzostwo FC Porto wśród najbardziej zagorzałych kibiców. Nagranie z jej żywiołowym dopingiem szybko obiegło sieć, zdobywając uznanie internautów. Klaudia, znana również jako Klaudia Redheaded, jest mistrzynią twerku i regularnie wspiera drużynę męża z trybun dla zwykłych kibiców, co zyskało jej sympatię fanów FC Porto. Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rozpoczął się czas egzaminów maturalnych, które dla wielu młodych ludzi są kluczowym krokiem w przyszłość. Jednak historia sportu pokazuje, że brak matury nie przekreśla szans na sukces. Cristiano Ronaldo i Lionel Messi zrezygnowali z edukacji na rzecz kariery piłkarskiej, co nie przeszkodziło im w osiągnięciu światowej sławy. Podobnie w Polsce znani sportowcy, jak Jacek Góralski czy Artur Boruc, również nie ukończyli szkoły średniej, a mimo to zdobyli uznanie w swoich dziedzinach. Stefan Horngacher po 7 latach przerwy wraca do polskich skoków narciarskich jako koordynator systemu szkoleniowego. Austriacki trener, który wcześniej przyczynił się do sukcesów polskiej reprezentacji, będzie teraz doradzał wszystkim kadrom narodowym. Maciej Maciusiak, główny szkoleniowiec, wyraził nadzieję na owocną współpracę, podkreślając, że Horngacher wniesie świeżość i dostęp do nowinek technicznych. Relacje między trenerami opierają się na wzajemnym szacunku i współpracy. Wojciech Szczęsny, były bramkarz reprezentacji Polski, zdecydował się pozostać w FC Barcelona, mimo ofert z innych klubów La Liga. Po powrocie z emerytury w 2024 roku podpisał 2-letni kontrakt z katalońskim klubem, który obowiązuje do czerwca przyszłego roku. Szczęsny ceni sobie stabilizację życiową i spokój rodziny, a jego doświadczenie jest cennym wsparciem dla młodszych zawodników. Jego rodzina dobrze zaaklimatyzowała się w Barcelonie, a żona Marina rozwija tam swoje projekty muzyczne. Kacper Tomasiak, objawienie minionego sezonu w skokach narciarskich, zdobył 3 medale na zimowych Igrzyskach Olimpijskich. Mimo sukcesów, 19-latek zaskoczył kibiców, wyrażając wątpliwości co do dalszej kariery sportowej. Po trudnym sezonie, w którym zakończył Puchar Świata na 23. miejscu, Tomasiak skupia się teraz na nauce i nadrabianiu zaległości na studiach. W wywiadzie dla Polskiego Radia przyznał, że nie ma jeszcze konkretnych planów na przyszłość.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy lekkie opady deszczu i temperatura 12 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W Warszawie umiarkowane zachmurzenie i temperatura 18 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1006 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w odcinku 3372, który wyemitowano 4 maja, przyniosły wiele emocji. Daniel rozpoczął współpracę z redakcją Szoku, ale jego pierwsze kroki w świecie mediów nie były łatwe. Kornel poprosił Weronikę o pomoc dla Daniela, jednak zazdrosny Błażej miał inne plany. Modrzycki, nie chcąc zostawić Weroniki samej z Danielem, wymyślił pilny temat, by odciągnąć ją od nowego kolegi. Weronika szybko przejrzała jego zamiary, ale Błażej nie dał za wygraną. Zazdrość Błażeja o Daniela stała się widoczna, gdy próbował ukryć swoje prawdziwe uczucia. Mimo wszystko Weronika postanowiła dać mu szansę i odpuściła.
0: Barwy szczęścia zapowiadają emocjonujący 3376 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 8 maja o 20:05 na TVP2. Daniel Sokalski zaskoczy wszystkich, pojawiając się wcześniej na Wigilii Upyrków, co wprowadzi nieco zamieszania. Lucyna, która zaprosiła go bez wiedzy rodziny, obiecała zająć się przygotowaniami, ale ostatecznie to na domownikach spoczną obowiązki. Daniel, chcąc spędzić ten czas z synem i byłą żoną, weźmie dzień wolny w pracy. W trakcie wieczerzy Lucyna pochwali potrawy, a Daniel z dumą przyzna, że sam lepił pierogi. Nie zapomni też o komplementach dla Asi, co wywoła mieszane uczucia wśród obecnych. Sytuację spróbuje ratować Emil, zmieniając temat, ale niezręczności będą nieuniknione.
1: W 3381 odcinku Barw Szczęścia emocje sięgną zenitu. Aldona odkrywa, że w nowej partii suszonych grzybów znalazły się niejadalne lisówki. Ostrzega Borysa, ale niestety grzyby już trafiły do pana Bogumiła. Senior trafia do szpitala w ciężkim stanie, co wywołuje panikę u grzelaków. Borys, pełen obaw, rusza na poszukiwania klienta, a sytuacja staje się dramatyczna, gdy znajduje go nieprzytomnego. Na szczęście pomoc przybywa na czas, ale diagnoza jest poważna. Niewydolność nerek. Szpital informuje o konieczności powiadomienia policji, co stawia grzelaków w trudnej sytuacji prawnej. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 15 maja o 20:05 na TVP2. M jak miłość wkracza w emocjonujący etap. W 1931 odcinku, który zostanie wyemitowany dziś o 20:55 na TVP2, Dorota stara się, by pierwsze święta z Frankiem były niezapomniane. Chce go uszczęśliwić drogimi prezentami, ale chłopak reaguje z dystansem. Jego tajemnicze zachowanie budzi niepokój Doroty i Bartka. Franek, który trafił do Lisieckich po trudnych przejściach, nadal zmaga się z przeszłością. Jego ojczym manipuluje nim i zmusza do kradzieży. Sytuacja staje się dramatyczna, gdy Franek nagle znika. Cała grabina rusza na poszukiwania, próbując uratować chłopaka przed niebezpieczeństwem.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. M jak miłość. W 1932 odcinku przynosi prawdziwe emocje. Oleg Chodakowski wpada w poważne tarapaty, gdy nowy dyrektor kliniki, Aleksander Sowiński, knuje przeciwko niemu intrygę. Sowiński z pomocą Moniki podstawia Olkowi pacjentkę, by oskarżyć go o molestowanie. W spisek zostaje wciągnięta także pielęgniarka Tereska, która nie wierzy w oskarżenia i informuje o wszystkim Anetę. Aneta dowiaduje się również, że Sowiński obwinia Olka za problemy zdrowotne swojej siostry Ewy. Wszystko wskazuje na to, że dyrektor chce zniszczyć Chodakowskiego z zemsty. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 11 maja, o godzinie 20:55 na TVP2.
1: M jak miłość zaskakuje widzów w 1931 odcinku, który już wkrótce pojawi się na ekranach. Aleksander Bożyk, wcielający się w rolę Miśka, syna Kingi i Piotrka, przeszedł widoczną metamorfozę. 14-letni aktor dosłownie rośnie na oczach widzów, a jego wygląd i zachowanie pokazują, że dojrzewa nie tylko fizycznie, ale i emocjonalnie. Wizyta rodziny Zduńskich w Grabinie ujawni także zmianę aktorek grających bliźniaczki, najmłodsze córki Kingi i Piotrka. Misiek, znany z pomysłowości i skłonności do pakowania się w kłopoty, teraz pokazuje większą samodzielność i dojrzałość. To wyraźny sygnał, że czas w serialu płynie, a młodsze pokolenie wchodzi w nowy etap życia. Odcinek zapowiada się emocjonująco i pełen niespodzianek. Barwy szczęścia w odcinku 3378 przyniosą kolejne emocjonujące zwroty akcji. Marcin po dramatycznych wydarzeniach odwozi Renatę do ośrodka leczenia uzależnień, ale jego życie zawodowe zostaje wywrócone do góry nogami przez Rawicza. Ten, chcąc złagodzić swój wyrok, decyduje się na współpracę z prokuraturą, co skutkuje degradacją Marcina. Oliwka i Tomasz również przeżywają trudne chwile, gdy ich związek wisi na włosku. Tomasz przyznaje, że Grażyna wciąż jest dla niego ważna, co zmusza Oliwkę do podjęcia decyzji o odejściu. Najnowszy odcinek będzie można obejrzeć 12 maja o godzinie 20:05 na TVP2. Serial od lat przyciąga widzów, oferując historie bliskie każdemu z nas.
0: W 911 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Nana i Poyraz wreszcie doświadczą pierwszego zbliżenia, choć nie z własnej woli, a za sprawą Tekina, który ich wcześniej zaręczy. Poyraz odważnie przyciągnie Mariam do siebie i pocałuje ją w policzek, co sprawi, że Nana zesztywnieje z zaskoczenia. Po wszystkim Mariam nie pozostanie obojętna i da Poyrazowi srogą lekcję, co mocno go zaskoczy. Mimo że oboje będą udawać, ten pocałunek nie pozostanie bez znaczenia. Czy to początek czegoś większego między nimi? Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 7 maja o godzinie 16:05 w TVP1.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1008 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 8 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 12 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Na ten moment w Gdańsku jakość powietrza jest umiarkowana, a w Poznaniu dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Prezydent Karol Nawrocki ogłosił powołanie Rady Nowej Konstytucji, której zadaniem będzie opracowanie nowej konstytucji dla Polski. W skład Rady weszli m.in. Marek Jurek, profesor Ryszard Legutko i Julia Przyłębska. Prezydent podkreśla, że różnorodność członków Rady zapewni uczciwą debatę. Inicjatywa spotkała się z krytyką, m.in. ze strony byłego premiera Włodzimierza Cimoszewicza, który uważa, że zmiana konstytucji nie jest konieczna.
2: Afera związana z platformą Zonda Krypto wywołuje burzę w polskiej polityce, prowadząc do wszczęcia prokuratorskiego śledztwa w sprawie prania brudnych pieniędzy i oszustw. Premier Donald Tusk ostro krytykuje domniemane powiązania polityków opozycji z aferą, nazywając ją największą aferą ostatnich dekad. Zapowiedział także powrót do prac nad ustawą regulującą rynek kryptowalut, mającą na celu zaostrzenie kar dla oszustów. Sprawa zyskuje coraz większy rozgłos i może mieć dalekosiężne konsekwencje.
0: W zeszłym tygodniu odbył się pogrzeb posła Łukasza Litewki, który zginął tragicznie w wypadku drogowym. Uroczystości żałobne miały charakter państwowy i odbyły się w Sosnowcu z udziałem wielu ważnych osobistości, w tym premiera Donalda Tuska i pary prezydenckiej. Prezydent pośmiertnie odznaczył posła krzyżem oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

0: Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie wypadku, a wiceminister Krzysztof Gawkowski ostro zareagował na pojawiające się w sieci fałszywe informacje dotyczące tragedii. Janusz Kowalski zrezygnował z członkostwa w Klubie Parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości, pozostając posłem niezrzeszonym. Decyzję tę ogłosił 30 kwietnia, dziękując kolegom z PiS za współpracę. W kuluarach mówi się, że powodem odejścia mogą być jego związki finansowe z firmą Zonda Krypto. Sam Kowalski podkreśla, że nie zgadza się na tolerowanie lokalnych układów, które według niego przyczyniły się do porażki PiS w 2023 roku.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W Prawie i Sprawiedliwości narasta konflikt między frakcjami Przemysława Czarnka i Mateusza Morawieckiego. Były premier przestał uczestniczyć w spotkaniach kierownictwa partii, co spotkało się z krytyką. Zwolennicy Czarnka chcą założyć własne stowarzyszenie, podczas gdy Morawiecki sygnalizuje potrzebę równowagi frakcyjnej. Sytuacja zaostrzyła się po ogłoszeniu Czarnka kandydatem na premiera. Donald Tusk w czwartek, 7 maja, spotka się z papieżem Leonem XIV w Watykanie. To pierwsza audiencja Tuska u nowego papieża. Tego samego dnia premier Polski odbędzie również rozmowy z szefową włoskiego rządu Giorgią Meloni. Wizyta w Rzymie ma istotne znaczenie dyplomatyczne w kontekście aktualnych dyskusji w Europie. Rozpoczął się czwarty turnus dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, który potrwa do 30 maja 2026 roku. Uczestnicy przejdą intensywne 27-dniowe szkolenie wojskowe zakończone uroczystą przysięgą. Program oferuje możliwość zdobycia podstawowych umiejętności wojskowych oraz opcję dalszego, specjalistycznego szkolenia trwającego do 11 miesięcy. To szansa dla osób chcących sprawdzić się w realiach służby wojskowej bez konieczności natychmiastowego wiązania się z karierą zawodową. Władimir Putin od marca wprowadził zaostrzone środki bezpieczeństwa, obawiając się wycieku informacji i zamachu stanu. Raporty wywiadowcze wskazują na rosnące napięcia w rosyjskich strukturach siłowych oraz wzmożoną ochronę prezydenta i jego otoczenia. Wśród działań znalazły się m.in. dwuetapowe kontrole odwiedzających, częste ukrywanie się w bunkrach oraz ograniczenie publicznych wystąpień. Siergiej Szojgu, były minister obrony, jest postrzegany jako potencjalne zagrożenie dla stabilności władzy.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Unia Europejska intensyfikuje działania na rzecz wzmocnienia swojej autonomii obronnej, przeprowadzając ćwiczenia symulacyjne dotyczące artykułu 42, 7 Traktatu o Unii Europejskiej. Ćwiczenia te miały na celu sprawdzenie gotowości do wzajemnej pomocy w przypadku zagrożeń hybrydowych, takich jak cyberataki czy sabotaż. Inicjatywa ta jest odpowiedzią na wycofanie 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec i dążenie Europy do zmniejszenia zależności od USA przy jednoczesnym utrzymaniu Sojuszu Transatlantyckiego. Bobby Vickery, szeryf hrabstwa Calhoun w Teksasie, po wizycie w Polsce podkreśla, że współczesny świat przestępczy bardziej zarabia na ludziach niż na narkotykach. Podczas pobytu w Polsce Vickery był pod wrażeniem czystości, życzliwości ludzi i poczucia bezpieczeństwa, szczególnie w Warszawie. Szeryf planuje zacieśnić współpracę polsko-teksańskich służb i wymianę doświadczeń, podkreślając wyjątkową siłę Polaków w odbudowie kraju. Lagerstroemia indyjska, znana jako bezpołudnia, to egzotyczny krzew, który kwitnie przez 120 dni w roku, oferując alternatywę dla wymagających hortensji. Aby cieszyć się jego długim i obfitym kwitnieniem, należy zapewnić mu dobrze nasłonecznione i osłonięte od wiatru stanowisko oraz żyzną, przepuszczalną glebę. Ważne jest regularne podlewanie, nawożenie i przycinanie, a także ochrona przed zimnem, co czyni go idealnym wyborem dla miłośników ogrodów szukających egzotycznych akcentów. Zakurzony kokpit w samochodzie można łatwo odświeżyć, używając dziecięcej oliwki pielęgnacyjnej. Wystarczy przetrzeć nią deskę rozdzielczą, by odzyskała dawny blask i była mniej podatna na osiadanie kurzu. To prosty i tani sposób na czyste wnętrze auta, bez potrzeby sięgania po drogie preparaty.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie lekkie opady deszczu i temperatura 9 stopni oraz wiatr północny o prędkości 4 metry na sekundę. W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 17 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1008 hektopaskali. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna.
4: Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Cameron Diaz i Benji Madden znowu w centrum uwagi, ale nie na czerwonym dywanie, tylko w domowym zaciszu. Para powitała na świecie trzecie dziecko, które jak poprzednie urodziła surogatka. Nowy członek rodziny, chłopiec o imieniu Nautas, ma już zapewnione życie pełne miłości i łacińskich inspiracji. Cameron, mimo że czuje się młodo, nie ukrywa obaw związanych z późnym macierzyństwem. Ale kto by się tym przejmował, gdy ma się w planach dożyć 107 lat?
2: Śmierć Łukasza Litewki wywołała burzę w sieci, a jego partnerka Natalia postanowiła powiedzieć dość internetowym szaleństwom. Zamiast żałobnego wpisu pojawił się mocny apel przeciwko dezinformacji i wykorzystywaniu tragedii do zbiórek pieniędzy. Natalia nie przebierała w słowach, ostrzegając przed manipulacjami i teoriami spiskowymi, które ranią bliskich. Wzywa do odpowiedzialności i przypomina, że jedynym wiarygodnym źródłem informacji jest fundacja związana z działalnością Litewki. Świat kultury i sportu wstrząśnięty nagłą śmiercią Jakuba Łozy. Aktor, kulturysta i trener zmarł w wieku zaledwie 41 lat, pozostawiając fanów i bliskich w szoku. Jeszcze 2 tygodnie przed śmiercią dzielił się refleksjami o leczeniu i niezwykłym spokoju, który odnalazł. Pogrzeb odbędzie się 7 maja w Rzeszowie, a rodzina prosi o uszanowanie żałoby. Met Gala, czyli coroczny pokaz mody i dyscypliny. Gwiazdy płacą fortunę, by przejść przez próg Metropolitan Museum of Art, ale to dopiero początek ich wyzwań. Anna Wintour, niczym generał, kontroluje każdy szczegół, od listy gości po ich stylizację. A gdy już uda się wejść, czeka ich rozdzielenie od partnerów, zakaz czosnku i cebuli oraz absolutny brak telefonu. Luksus czy reżim? Oceńcie sami.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Marcin Prokop i Maria Prażuch Prokop zakończyli swoje małżeństwo po ponad 2 dekadach, ale nie martwcie się, to był rozwód jogowy. Tak, dobrze słyszycie. Joga pomogła im rozstać się w spokoju i harmonii. Maria, która teraz dzieli czas między Polskę a Teneryfę, twierdzi, że to wszystko było naturalne, jakby joga była magicznym eliksirem na problemy małżeńskie. Cóż, może to nowy trend w rozstaniach celebrytów. Netflix wprowadza pierwszą polską edycję Love is Blind, gdzie 30 singli zamkniętych w kabinach próbuje udowodnić, że miłość nie patrzy na wygląd. Czy rozmowy bez patrzenia sobie w oczy naprawdę pomogą znaleźć tę jedyną osobę? Wśród uczestniczek znajdziemy m.in. stylistki rzęs, bioinżynierki i hipnoterapeutki, które marzą o prawdziwej miłości. Pierwsze odcinki już jutro, a emocje sięgną zenitu, gdy uczestnicy staną twarzą w twarz po zaręczynach. Met Gala 2026 zaskoczyła wszystkich, gdy na czerwonym dywanie pojawiła się nie kto inny, jak sama Stevie Nicks, rockowa ikona, znana z zespołu Fleetwood Mac. Zadebiutowała na tym modowym wydarzeniu w czarnej, czarowniczej sukni od Zary, zaprojektowanej przez Johna Galliano. Jakby tego było mało, Nicks połączyła siły z gwiazdą popu Sabriną Carpenter, wykonując klasyk Landslide. Kto by pomyślał, że Met Gala stanie się miejscem, gdzie magia rocka spotyka się z popem? Nowojorska Met Gala 2026 znowu przyciągnęła uwagę, ale niekoniecznie z powodu mody. Większość gości zignorowała temat przewodni, ale Sabrina Carpenter błysnęła w kreacji Diora, wykorzystując autentyczne taśmy filmowe z Sabriny z 1954 roku. Tymczasem Lauren Sanchez, żona Jeffa Bezosa, wywołała burzę, wybierając prostą suknię, co internauci skomentowali bezlitośnie. Na szczęście Emma Chamberlain i jej suknia Muglera, zainspirowana krzykiem Muncha, przywróciły wiarę w modę jako sztukę.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Hanna Bieluszko, znana z M jak Miłość, otwarcie mówi o swojej walce z rakiem jelita grubego. Aktorka, która przeszła poważną operację, teraz zmaga się z konsekwencjami, w tym uszkodzeniem nerwu i niedowładem nogi. Kosztowna rehabilitacja to kolejny etap tej dramatycznej historii, a zebrane dotąd 119 tysięcy złotych to wciąż za mało. Bieluszko, z charakterystycznym dla siebie dystansem, porównuje rozmowy o swojej chorobie do niestosownego żartu w towarzystwie, które nie wie, jak zareagować.
1: Bruce Kulik, legendarny gitarzysta Kiss, przeszedł operację na otwartym sercu. Nie, to nie była nagła akcja ratunkowa, jak niektórzy sugerowali, ale zaplanowany zabieg. 72-letni muzyk, który wciąż ma wiele muzyki do stworzenia, wraca do zdrowia u boku żony Lisy. Fani i koledzy z branży, w tym Gene Simmons, trzymają kciuki za jego szybki powrót na scenę. Kulik już planuje występ na Kiss Cruise w listopadzie w Las Vegas.
2: Five Finger Death Punch nie zwalnia tempa i ogłasza trasę po Europie i Wielkiej Brytanii na 2027 rok, świętując swoje 20-lecie. W towarzystwie Lamb of God i Bleed From Within szykuje się prawdziwa metalowa uczta. Nowy album zespołu ma pojawić się jeszcze w tym roku, a pierwszy singiel już za chwilę. Wygląda na to, że metalowi giganci nie zamierzają zejść ze sceny, a wręcz przeciwnie, dopiero się rozkręcają. Piotr Rogucki, człowiek orkiestra polskiego showbiznesu, obchodzi dziś swoje 48 urodziny. Ten aktor z dyplomem, ale przede wszystkim frontman legendarnej Komy, nie przestaje zaskakiwać. Po przerwie zespół znów koncertuje, a Rogucki nie tylko śpiewa, ale i błyszczy na ekranach w produkcjach takich jak Nic na siłę czy Wielka woda. Ciekawe, co jeszcze wymyśli ten niezmordowany artysta.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Toruniu odczujemy temperaturę 15 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 6 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Katowic będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 16 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Policja w Warszawie rozbiła grupę przestępczą, zajmującą się handlem ludźmi i sutenerstwem. Zatrzymano 9 osób, w tym 7 obywateli Bułgarii i 2 Polaków. Kobiety były zwabiane obietnicą pracy w rolnictwie, a następnie zmuszane do prostytucji po odebraniu im dokumentów. 7 podejrzanych trafiło do aresztu tymczasowego.
2: W sobotę, 9 maja, o godzinie 11 w 15 polskich miastach odbędą się demonstracje obrońców praw zwierząt. Fundacja Karuna i Koalicja Kastrujemy Bezdomność będą domagać się darmowych kastracji, chipowania zwierząt oraz surowszych kar za znęcanie się nad nimi. Protesty są reakcją na wieloletnie zaniedbania w systemie ochrony zwierząt, który koncentruje się na skutkach, a nie przyczynach problemu. Organizatorzy apelują o reformy, które pomogą zapobiegać bezdomności zwierząt. Pod Krakowem doszło do tragicznego wypadku, w którym 10-letnia Laura została potrącona przez SUV-a. Dziewczynka trafiła do szpitala z poważnymi obrażeniami mózgu i narządów wewnętrznych, a obecnie przebywa w klinice Budzik w Warszawie. Rodzice Laury nieustannie czuwają przy jej łóżku, wierząc w jej powrót do zdrowia. Choć lekarze zalecają ostrożność w prognozach. Mieszkańcy okolicy, gdzie doszło do wypadku, od dawna alarmowali o braku chodników i niebezpiecznych warunkach na drodze. Kraków zdobył prestiżowe wyróżnienie w plebiscycie Leisure Lifestyle Awards 2026 roku, organizowanym przez magazyn Global Traveler. Miasto zostało uznane za najlepsze miejsce do wypoczynku w Europie, pokonując takie destynacje jak Stambuł, Sewilla czy Porto. To wyróżnienie opiera się na opiniach doświadczonych podróżników, co podkreśla rosnącą pozycję Krakowa na turystycznej mapie świata. Historyczne zabytki, wyjątkowa atmosfera i bogata oferta kulturalna przyciągają turystów z całego świata.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Krakowie, na ulicy Długiej, od 6 maja wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu, mająca na celu rozwiązanie problemu blokowania tramwajów przez źle zaparkowane samochody. Wyznaczono 7 miejsc postojowych, dostępnych tylko dla posiadaczy abonamentu KR dla sektora A3. Dodatkowo, w wakacje planowane jest uruchomienie systemu automatycznego nadzoru, który ma szybko wykrywać nieprawidłowo zaparkowane pojazdy. Celem tych zmian jest poprawa płynności komunikacji miejskiej.
2: Centralna Komisja Egzaminacyjna określiła zakres wiedzy na maturę z języka angielskiego w 2026 roku. Egzamin na poziomie podstawowym będzie trwał 120 minut i składał się z 4 części: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, znajomości środków językowych oraz wypowiedzi pisemnej. Kluczowe jest opanowanie słownictwa z 14 obszarów tematycznych oraz umiejętność stosowania konkretnych struktur gramatycznych, takich jak czasy gramatyczne, czasowniki modalne i tryby warunkowe. Aby zdać, maturzyści muszą zdobyć co najmniej 30% punktów. Przy Enea Arenie pojawiły się tabliczki z nazwiskami sportowców. To inicjatywa, która ma upamiętnić zawodników i przypominać o ich osiągnięciach. Marek Kolbowicz, mistrz olimpijski z Pekinu, podkreśla, że tabliczki będą trwałym śladem ich obecności w mieście. Aleja powstała w ramach szczecińskiego budżetu obywatelskiego. Obraz niemieckiego emeryta jako symbolu luksusu i stabilności finansowej odchodzi w przeszłość. Najnowsze dane pokazują, że wielu seniorów w Niemczech żyje na granicy ubóstwa, a sytuacja pogarsza się z każdym rokiem. Aż około 19,5% osób powyżej 65 lat balansuje na granicy biedy, a 740 tysięcy seniorów musi korzystać z państwowego wsparcia. Eksperci podkreślają, że niemiecki system emerytalny wymaga pilnych reform.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Bydgoszcz, nazywana tańszą wersją Wenecji, przyciąga turystów swoim nieoczywistym urokiem. Miasto zachwyca malowniczymi kanałami i zabytkową zabudową, a rejs tramwajem wodnym pozwala poczuć klimat włoskich miast w spokojniejszym wydaniu. Wyspa Młyńska, pełna zieleni i historycznych budynków, to idealne miejsce na odpoczynek. Bydgoszcz oferuje atrakcyjne ceny, co czyni ją świetną alternatywą dla droższych europejskich destynacji.
2: Majówka w bydgoskim Osówcu przyciągnęła tłumy miłośników historii i wojskowej techniki. Wydarzenie rozpoczęło się od uruchomienia czołgu T-72, co nadało mu wyjątkowy charakter. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć z bliska pojazdy wojskowe, inscenizacje historyczne oraz pokazy grup rekonstrukcyjnych. Nie zabrakło również tradycyjnej wojskowej grochówki, co dopełniło atmosferę tego wyjątkowego dnia. Największy festiwal muzyki elektronicznej w regionie odbędzie się od 28 do 30 maja. Koncerty zaplanowano w Galerii Arsenał oraz w Parku Lubomirskich na Dojlida. Wydarzenie przyciągnie wielu artystów, a także turystów, którzy będą mogli skorzystać z podlaskiego bonu turystycznego. Festiwal wspiera Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz lokalne władze.
1: W trzech województwach przeprowadzono jedną z największych operacji przeciwko przestępczości akcyzowej, zatrzymując 18 osób i likwidując nielegalną fabrykę papierosów. Skarb Państwa mógł stracić aż 640 milionów złotych. W trakcie akcji zabezpieczono mienie o wartości blisko 10 milionów złotych, w tym papierosy bez akcyzy, prekursory narkotykowe oraz gotówkę. Podejrzanym grozi do 8 lat więzienia, a śledczy nie wykluczają dalszych zatrzymań.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1007 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 17 stopni, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. We Wrocławiu możemy spodziewać się temperatury tak samo 17 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. Trzy dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express. Dziś, 5 maja, kierowcy muszą przygotować się na zmiany cen paliw. Maksymalna cena benzyny 95 wzrosła do około 6,5 zł za litr, a benzyny 98 do niecałych 7 zł. Olej napędowy pozostał na poziomie ponad 7 zł za litr. Od końca marca benzyna 95 podrożała o 33 grosze, a 98 o 23 grosze, podczas gdy olej napędowy potaniał o 29 groszy. Obecne ceny są niższe dzięki tymczasowej obniżce VAT do 8% i akcyzy, które obowiązują do 15 maja. Po tej dacie możliwe są kolejne podwyżki, jeśli obniżki nie zostaną przedłużone.
1: Internetowa akcja Łatwoganga i BDOS-a osiągnęła niesamowity sukces, przyciągając prawie 100 milionów wyświetleń na YouTube. Dzięki temu rekordowemu wynikowi z reklam na platformie może wpłynąć nawet 1 000 000 zł. Wszystkie zebrane środki trafią do Fundacji Cancer Fighters, wspierając 57 podopiecznych w walce z chorobą. Mimo że widzowie narzekali na częste reklamy, to właśnie one przyczynią się do znacznego wsparcia finansowego. To wydarzenie pokazuje, jak internauci potrafią się zjednoczyć dla wspólnego dobra. Akcja ta na długo pozostanie w pamięci nie tylko w Polsce. Od 1 maja w Polsce obowiązują nowe zasady liczenia stażu pracy. Teraz do stażu można wliczyć okresy pracy na umowach zlecenie, prowadzenie własnej działalności gospodarczej oraz inne formy zatrudnienia poza tradycyjną umową o pracę. Zmiany te dotyczą zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego. Choć nowe przepisy nie wpływają na wysokość emerytury, mogą przynieść korzyści takie jak dodatkowy urlop czy wyższa nagroda jubileuszowa. Aby skorzystać z nowych zasad, konieczne jest uzyskanie odpowiedniego zaświadczenia z ZUS. Dokument ten można zdobyć przez internet, a jego autentyczność pracodawca może łatwo zweryfikować online. W najbliższy piątek Polska podpisze umowę z Komisją Europejską w ramach programu SAFE, otwierając linię kredytową na niecałe 44 miliardy euro. Środki te zostaną przeznaczone na zakup sprzętu wojskowego, w tym realizację programu Tarcza Wschód. Aż 89% funduszy ma zasilić polski przemysł, głównie polską grupę zbrojeniową. Ze względu na weto prezydenta pieniądze nie trafią do Policji i Straży Granicznej, ale rząd pracuje nad alternatywnym finansowaniem dla tych formacji. Oprocentowanie poszczególnych transz kredytu szacowane jest na około 3,18%.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express. Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował nowy poradnik dla przyszłych i obecnych rodziców. Publikacja wyjaśnia, jakie świadczenia są dostępne oraz jak się o nie ubiegać. Poradnik jest skierowany do szerokiej grupy odbiorców, w tym kobiet w ciąży, ojców, opiekunów prawnych oraz osób planujących powiększenie rodziny. Zawiera praktyczne wskazówki dotyczące m.in. zasiłku macierzyńskiego i chorobowego. ZUS zapewnia również możliwość skorzystania z infolinii, e-wizyt oraz spotkań z ekspertami w placówkach. To realne wsparcie dla rodziców łączących pracę zawodową z przygotowaniami do nowej roli.
1: Przedsiębiorcy mają czas do 20 maja na złożenie rocznego rozliczenia składki zdrowotnej za 2024 rok. Dotyczy to osób prowadzących działalność gospodarczą, które w ubiegłym roku były objęte ubezpieczeniem zdrowotnym. Nowością jest możliwość uwzględnienia dochodów ze sprzedaży majątku firmy w podstawie wymiaru składki, co może być korzystne. W przypadku nadpłaty składki ZUS automatycznie przygotuje wniosek o jej zwrot, który należy wysłać do 1 czerwca. Niedopłaty trzeba uregulować do 20 maja, a zwrot nadpłaty jest możliwy tylko przy braku zaległości w ZUS. PKP Intercity wprowadziło nowy program lojalnościowy Moje IC, który ma zachęcić pasażerów do częstszych podróży pociągami. Uczestnicy programu zbierają punkty za każdy kupiony bilet, które można wymienić na zniżki. Aby dołączyć do programu, trzeba wypełnić formularz w aplikacji mobilnej. Na start można otrzymać 500 punktów, a w dniu urodzin dodatkowe 250. Jednak wartość punktów nie jest wysoka, oferując około 4% zniżki na bilety. Program może przynieść niewielkie oszczędności dla regularnych pasażerów, ale nie rewolucyjne obniżki cen. Rząd Donalda Tuska przyjął projekt ustawy wprowadzającej bon senioralny. To świadczenie ma wspierać osoby powyżej 65 lat, których dochód nie przekracza 3410 zł miesięcznie. Bon zapewni seniorom dostęp do usług opiekuńczych, takich jak pomoc w ubieraniu się, przygotowywaniu posiłków czy utrzymaniu porządku. Nowe przepisy będą wdrażane stopniowo, początkowo w gminach bez publicznych usług opiekuńczych. Świadczenie to jest częścią Krajowego Planu Odbudowy i ma na celu poprawę jakości życia seniorów. Bon będzie dostępny dla obywateli Polski oraz innych krajów europejskich.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Wypożyczalnia samochodów. Panek znalazła się w centrum uwagi po zarzutach postawionych przez UOKiK. Firma miała stosować niedozwolone klauzule, przypisując klientom winę za uszkodzenia pojazdów i pobierając pieniądze z ich kart płatniczych. UOKiK skierował sprawę do prokuratury, podejrzewając oszustwo. Klienci skarżyli się, że byli obciążani kosztami za szkody, których nie spowodowali. W związku z brakiem współpracy na Panek nałożono karę finansową w wysokości ponad 3 700 000 zł. Sprawą zajmą się teraz organy ścigania.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Bydgoszczy odczujemy temperaturę 13 stopni i wiatr wschodni o prędkości 6 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Warszawy będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 20 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Radio Super Express.

0: gdzie leży twój świat.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy! W nadchodzącym 3377 odcinku Barw Szczęścia czeka nas emocjonujący zwrot akcji. Renata, kelnerka, przedawkuje opioidy i zostanie znaleziona nieprzytomna przez Marcina. Świąteczne śniadanie, które Marcin przygotował dla ukochanej, zamieni się w dramatyczną walkę o życie. Renata trafi do szpitala, a przy jej łóżku czuwać będzie zmartwiony partner. Dominika, przyjaciółka Renaty, nie może uwierzyć w to, co się stało i natychmiast informuje swojego męża. Na szczęście Renata przeżyje, ale jej problem z uzależnieniem nie zniknie. Marcin zdecyduje się umieścić ją w ośrodku dla uzależnionych, opłacając jej pobyt. Czy Renata zgodzi się na leczenie i zawalczy o nowe życie? Odpowiedzi poznamy już 11 maja o 20:05 na TVP2.
2: W 1935 odcinku M jak miłość Elżbieta Domańska nie ustaje w próbach uwiedzenia Marcina Chodakowskiego. Pomimo jej determinacji, Marcin pozostaje wierny swojej żonie Kamie. Elżbieta, niezrażona jego oporem, postanawia sfingować upadek, by zwabić go do swojej rezydencji. Jednak Marcin nie daje się nabrać i zabiera ją na badania, gdzie jej intryga zostaje odkryta. Po kolejnej porażce Domańska planuje skłócić Marcina z Kamą, by w końcu zdobyć jego serce. Czy jej plan się powiedzie? Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja o godzinie 20:55 na TVP2.
1: W serialu M jak miłość emocje sięgają zenitu. Ślub Natalki i Adama Karskiego, zapowiadany przez produkcję, stoi pod dużym znakiem zapytania. Wszystko przez zauroczenie Natalii, dyrektorem szkoły, Mikołajem Lipińskim. Choć przyjęła oświadczyny Adama, to serce Natalii zdaje się bić mocniej dla Mikołaja. Fani serialu są przekonani, że scenarzyści szykują kolejny miłosny trójkąt. Ostatni odcinek obecnego sezonu M jak miłość ma zostać wyemitowany 26 maja 2026 roku. Choć data ta nie jest jeszcze potwierdzona, czy Natalka i Adam staną na ślubnym kobiercu, czy też uczucie do Mikołaja zburzy ich plany? Odpowiedzi na te pytania poznamy dopiero jesienią 2026 roku.
2: W nadchodzącym 4210 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Ola ponownie spotka się ze Zduńskim, który zaoferuje jej wsparcie w trudnym czasie. Tymczasem w rodzinie narasta konflikt, który doprowadzi do gwałtownej reakcji nastolatka poza domem. Problemy zdrowotne jednego z bohaterów wywołają napiętą atmosferę w szpitalu. Jarek, po odkryciu romansu żony, zdecydował się na radykalne kroki, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. Eliza zmaga się z trudnościami, próbując naprawić relację z juniorem, który w furii ucieka z domu. Michał trafia do szpitala z problemami kardiologicznymi, co komplikuje jego relacje z ukochaną. Odcinek zostanie wyemitowany 12 maja o godzinie 20:15 na kanale TVN. Finał piątego sezonu popularnego programu Tanfarma już w czwartek, 7 maja. To wyjątkowe wydarzenie odbędzie się na żywo, a emocje sięgną zenitu, gdy widzowie zdecydują, kto zdobędzie główną nagrodę. Zmiana terminu finału z piątku na czwartek zaskoczyła wielu fanów, którzy przyzwyczaili się do piątkowych emisji. Na placu boju pozostała już tylko garstka uczestników, a do finału dotrą zaledwie 3 osoby. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozstrzygnięcie, które zakończy ten emocjonujący sezon. Choć niektórzy żałują, że show dobiega końca, to finał z pewnością dostarczy niezapomnianych wrażeń. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. Już 26 maja TVP1 wyemituje 876 odcinek, który zapowiada się niezwykle dramatycznie. Jaime grozi Samuelowi, co prowadzi do tragicznych wydarzeń. Samuel w przypływie gniewu dusi ojca, a Ursula pomaga ukryć ciało. Tymczasem Rosina trafia do aresztu, a Casilda postanawia zakończyć żałobę. W tle tych wydarzeń wojskowi dokonują egzekucji na zawali, a Sylwia wraca do domu pułkownika. Ursula i Samuel planują odnaleźć Blankę i Diego. Serial pełen jest zaskakujących zwrotów akcji, które trzymają widzów w napięciu.
1: W 94. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda emocje sięgają zenitu. Cihan, po długim czasie unikania prawdy, w końcu wyznaje Hanser, że był mężem Bejzy i nie zamierza uczestniczyć w wychowaniu jej dziecka. To wyznanie wstrząsa Hanser, a jej miłość do Cihana przeradza się w głęboką nienawiść. Kobieta ogłasza koniec ich małżeństwa, co stawia pod znakiem zapytania przyszłość ich związku. Sytuację dodatkowo komplikuje tajemniczy prezent od Bejzy, który ostatecznie pozbawia Hanser złudzeń. Cihan, mimo wszystko, próbuje zatrzymać żonę przy sobie, ale jej decyzja wydaje się nieodwracalna. Ten odcinek pełen jest dramatycznych zwrotów akcji i emocjonalnych konfrontacji.
2: W 126 odcinku serialu Szpital Świętej Anny dr Zyta Orłowicz staje przed największym wyzwaniem w swojej karierze. Dyrekcja postanawia zamknąć oddział onkologii, co zmusza Zytę do ryzykownej walki o dobro pacjentów. Mimo grożących konsekwencji, Zyta sprzeciwia się przełożonemu i przyjmuje nową pacjentkę z podejrzeniem nawrotu choroby nowotworowej. W szpitalu atmosfera jest napięta, a Streker zwalnia Wrońskiego i grozi Sabinie. Tymczasem Kaja zmaga się z problemami w związku i niepowodzeniami swojego startupu. Najnowszy odcinek będzie można obejrzeć 12 maja o godzinie 16:50 na antenie TVN. Serial Szpital Świętej Anny to emocjonująca opowieść o sile kobiecej przyjaźni i codziennych dylematach w krakowskim szpitalu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 8 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 13 stopni, a wiatr północno-wschodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
0: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
3: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Posłanka Dominika Chorosińska zaapelowała o pomoc dla profesora Jacka Kurzępy, który zmaga się z chorobą nowotworową. Były poseł i socjolog potrzebuje wsparcia finansowego na leczenie, a także modlitwy, o co prosi również sam profesor. W internecie ruszyła zbiórka, która szybko zyskała popularność, a internauci chętnie udostępniają apel. Chorosińska podkreśla, że Jacek Kurzępa przez lata angażował się w sprawy społeczne, a teraz sam potrzebuje wsparcia.
2: W Lipsku doszło do tragicznego wypadku, gdzie samochód wjechał w tłum na deptaku, zabijając 2 osoby i raniąc 80. Sprawcą jest 33-letni mieszkaniec miasta, znany wcześniej policji, który niedawno opuścił szpital psychiatryczny. Motyw jego działania pozostaje nieznany, ale wykluczono tło polityczne i religijne. Władze miasta zapowiedziały sprawdzenie zabezpieczeń w centrum, by zapobiec podobnym zdarzeniom w przyszłości.
0: Na pokładzie holenderskiego wycieczkowca MV Hondius, płynącego z Argentyny na Wyspy Kanaryjskie, wybuchła epidemia hantawirusa. Statek utknął w rejonie Wysp Zielonego Przylądka, nie mogąc wejść do portu. Na pokładzie znajduje się około 150 osób, w tym Polacy, którzy według MSZ czują się dobrze. Niestety, 3 osoby zmarły, a na statku trwają działania związane z epidemią. Światowa Organizacja Zdrowia uspokaja, że ryzyko dla szerszej grupy ludzi jest niewielkie. W Waszyngtonie doszło do strzelaniny w pobliżu Białego Domu, parku między siedzibą Donalda Trumpa a pomnikiem Waszyngtona. Funkcjonariusze Secret Service zauważyli mężczyznę, który mógł mieć broń i podczas interwencji padły strzały. Ranny został podejrzany oraz przypadkowy nastolatek, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Sytuacja została szybko opanowana, a służby zapewniają, że nie ma obecnie zagrożenia dla mieszkańców ani turystów.
2: Książę William płaci rocznie około

0: 35 milionów złotych podatku dochodowego, co stanowi połowę jego dochodów. Główne źródło jego przychodów to księstwo Cornwalli, przynoszące mu około 100 milionów złotych rocznie. Mimo że nie ma formalnego obowiązku, książę zdecydował się płacić najwyższą stawkę podatku, wynoszącą 45%. To efekt porozumienia z 2013 roku między brytyjskim rządem a królową Elżbietą II. Ukraińskie siły przeprowadziły nocny atak rakietowy na rosyjski zakład zbrojeniowy WENIR Progress w Czeboksarach, oddalony o 1000 km od granicy z Ukrainą. Celem były komponenty do rakiet Iskander, Kalibr i dronów Shahed. Do ataku użyto prawdopodobnie pocisku manewrującego FP-5 Flamingo. W nocy ogłoszono alarmy rakietowe w 18 regionach Rosji, a nad Czeboksarami zaobserwowano loty ukraińskich dronów uderzeniowych.
1: Stany Zjednoczone zrezygnowały z rozmieszczenia pocisków Tomahawk w Niemczech, co wywołało zaniepokojenie w Berlinie. Decyzja ta, będąca wynikiem zmiany polityki administracji Donalda Trumpa, osłabia zdolności odstraszania Niemiec i zwiększa ryzyko bezpośredniego zaangażowania wojsk amerykańskich w Europie. Niemcy planują teraz rozwój własnych systemów obronnych, w tym modernizację pocisków Taurus i współpracę w ramach europejskich projektów zbrojeniowych.
0: Matura 2026 rozpoczęła się od kontrowersji związanych z nieuczciwością egzaminacyjną. Zdjęcia arkuszy z języka polskiego i matematyki pojawiły się w internecie tuż po rozpoczęciu egzaminów. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Robert Zakrzewski, podkreśla, że nie doszło do wycieku, lecz do wniesienia niedozwolonych urządzeń na salę egzaminacyjną. Kilkunastu maturzystów już straciło szansę na zdanie egzaminu w tym roku, a sprawą mogą zająć się policja i prokuratura. Codzienne ćwiczenia umysłowe, takie jak łamigłówki matematyczne, są kluczowe dla utrzymania sprawności mózgu. Regularne rozwiązywanie takich zadań wzmacnia połączenia nerwowe, poprawia koncentrację i zdolności logiczne. Przykładowe równanie do rozwiązania to 4 plus 6 razy 2 minus 10 podzielone przez 5 razy x równa się 10, gdzie x wynosi 3. Takie ćwiczenia to inwestycja w długowieczność poznawczą i lepszą jakość życia.
1: Anita Werner, znana dziennikarka TVN, podzieliła się w mediach społecznościowych archiwalnymi zdjęciami z czasów swojej matury z 1996 roku. Publikacja wywołała entuzjastyczne reakcje internautów, którzy komplementowali jej niezmienną urodę i wspominali własne młodzieńcze lata. Werner, która na początku kariery zmagała się z postrzeganiem przez pryzmat urody, dziś jest cenioną twarzą faktów TVN. Jej wspomnienia z matury podkreślają, jak ważnym etapem w życiu jest ten okres.
0: Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej i szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, znany z intensywnych działań na rzecz wsparcia Ukrainy, podczas majówki pokazał swoją pasję do ogrodnictwa. Na swoim balkonie, zamieniając garnitur na domowe ubranie, z zaangażowaniem pielęgnował rośliny, stosując nawozy i opryski. Kowal przyznaje, że praca przy roślinach to dla niego forma autoterapii i odskocznia od polityki. Jego balkonowy ogród to miejsce, gdzie znajduje spokój i satysfakcję z widocznych efektów swojej pracy.
1: W wieku 85 lat zmarł arcybiskup Józef Michalik, były przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i metropolita Przemyski. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Przemyślu, w Bazylice Archikatedralnej. Eksporta zaplanowana jest na 8 maja, a główne uroczystości z pochówkiem na 9 maja. Ciało arcybiskupa zostanie złożone w podziemiach archikatedry.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1007 hektopaskali. W Szczecinie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 10 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 20 stopni. Na chwilę obecną powietrze w Szczecinie oceniane jest jako dobre, a w Krakowie jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Dymna, ikona polskiego kina, zaskoczyła wszystkich w podcaście Wojewódzkiego i Kędzierskiego. Choć zawsze stroniła od używek, po operacji miała do czynienia z narkotykami, które wywołały u niej halucynacje. Aktorka przyznała, że lubi smak alkoholu i sama robi nalewki, ale nie przepada za stanem upojenia. A co z haszyszem? Okazuje się, że to tylko imię jej ukochanego kota.
2: Maj to czas matur, a Julia Gąsowska, córka Piotra Gąsowskiego i Anny Głogowskiej, właśnie staje przed tym wyzwaniem. Choć rodzice rozstali się lata temu, nadal łączy ich wyjątkowa troska o córkę, co widać w ich wspólnym wsparciu podczas egzaminów. Anna Głogowska na Instagramie życzyła Julii powodzenia, podkreślając, że to rodzice najbardziej przeżywają ten stresujący czas. Piotr Gąsowski również nie kryje emocji, trzymając kciuki za swoją maturzystkę.
1: Met Gala 2026, czyli coroczny festiwal próżności, znów zaskoczyła świat. Gwiazdy prześcigały się w absurdalnych stylizacjach, a moda zamieniła się w pokaz ego. Nicole Kidman wyglądała jak żywa dekoracja świąteczna, a Hailey Bieber postawiła na złoto, pokazując raczej stan konta niż modową finezję. W tym roku obowiązywała jedna zasada: im więcej, tym lepiej. Ale czy ktoś jeszcze pamięta, gdzie kończy się dobry smak? Iwona Węgrowska, znana z Czerwonych Dywanów, tym razem postanowiła zaszaleć i pojawiła się na półfinale Tańca z Gwiazdami z córką Lilią. Dziewczynka, która już prawie dorównuje mamie wzrostem, towarzyszyła jej w eleganckiej czerwonej kreacji. Węgrowska, która nie boi się mówić o trudach samotnego macierzyństwa, podkreśla, że to właśnie Lilia daje jej siłę do działania. Na koniec, jak na prawdziwą gwiazdę przystało, podziękowała Ewie Kasprzyk za zaproszenie, bo przecież bez tego wieczoru nie byłby tak magiczny.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Świat show biznesu wstrząśnięty nagłą śmiercią Jakuba Łozy. Ten zaledwie 41-letni aktor i kulturysta, znany z serialu Barwy Szczęścia, odszedł niespodziewanie w nocy z 2 na 3 maja. Jeszcze niedawno inspirował innych do walki o zdrowie, a teraz jego ostatnie słowa o wierze i akceptacji brzmią jak przejmujące pożegnanie. Pogrzeb odbędzie się 7 maja w Rzeszowie, gdzie rodzina i fani pożegnają go na zawsze. Cher powróciła na Met Gala 2026 i, jak można było się spodziewać, zmiotła konkurencję. W wieku 79 lat, w czarnej, półtransparentnej sukience z jedwabnego tiulu, udowodniła, że czas się jej nie ima. Jej stylizacja, pełna odniesień do przeszłości, przypomniała wszystkim, kto tu rządzi. Cher nie przyszła być tłem, ona przyszła rządzić i zrobiła to z rozmachem, który przejdzie do historii. Maj to czas, gdy tysiące młodych ludzi w Polsce zmagają się z maturą, a Martyna Wojciechowska, znana podróżniczka, postanowiła dodać im otuchy. W instagramowym wpisie podzieliła się zdjęciem z czasów licealnych, przypominając, że wyniki matury nie definiują człowieka. Sama nie dostała się na wymarzone studia, a mimo to osiągnęła sukces w zupełnie innej dziedzinie. Wojciechowska apeluje, by nie stresować się egzaminem, bo to tylko kolejny krok w życiu, a nie jego wyrok. Maj to czas matur, a znane postaci chętnie dzielą się swoimi wspomnieniami z tego okresu. Mikołaj Bagi Bagiński, triumfator Tańca z Gwiazdami, postanowił pochwalić się swoimi wynikami. Polski 53%, matematyka 62%, angielski podstawowy 96%, angielski rozszerzony 52%. Oto jego osiągnięcia. Bagi, który w szkole nie błyszczał ocenami, teraz dodaje otuchy maturzystom, twierdząc, że jeśli on zdał, to każdy da radę.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polska doczekała się własnej wersji Love is Blind, gdzie miłość ma być ślepa, a uczestnicy mają nadzieję, że nie będą musieli być. 15 kobiet i 15 mężczyzn, w tym poszukiwacz złota i zawodniczka rugby, zamknie się w kabinach, by sprawdzić, czy można zakochać się bez patrzenia. Show poprowadzą Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona, a pierwszy odcinek już jutro na Netflixie. Ciekawe, ilu z nich dotrwa do ołtarza, a ilu ucieknie w popłochu.
2: Roxy Węgiel wraca na scenę z hukiem, a jej nowa płyta Błękit już wkrótce ujrzy światło dzienne. Podczas plenerowych koncertów artystka nie tylko prezentuje nowe utwory, ale też cieszy się wsparciem całej rodziny, w tym męża, który zaskoczył wszystkich nowym wizerunkiem. Roxy nie zapomina o fanach, dzieląc się zdjęciami zza kulis w mediach społecznościowych. Wygląda na to, że lato 2026 będzie pełne muzycznych emocji i rodzinnych wzruszeń.
1: Chorzów szykuje się na metalowy spektakl roku. Rusty Head, znany wcześniej jako Alkoholika, rozgrzeje scenę w Leśniczówka Rock'n'Roll Cafe, serwując ponad 2 godziny klasyków Metaliki. To idealna przystawka przed wielkim koncertem na Stadionie Śląskim. W programie także krakowski Snakebite, który zaserwuje solidną dawkę metalu lat 80. i 90. A dla fanów Cliffa Burtona replika jego basu i efektów do przetestowania. Metalowa uczta gwarantowana.
2: Greta Van Fleet, zespół, który kiedyś wywołał burzę w świecie rocka, teraz zaskoczył fanów tajemniczym wpisem. Po niemal roku ciszy muzycy podziękowali za dziką jazdę, co wielu odebrało jako pożegnanie. Fani są w szoku, zastanawiając się, czy to koniec zespołu, czy może tylko koniec pewnej ery. W tle nagrania pojawił się nieznany utwór, co daje nadzieję na nowy początek. Czekamy na rozwój wydarzeń.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1007 hektopaskali. Dla Torunia prognozowana temperatura to 17 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Katowicach termometry pokażą 18 stopni i małe zachmurzenie. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Żoliborzu, przy ulicy Powązkowskiej, doszło do tragicznych wydarzeń. Mieszkańcy bloku zgłosili służbom ratunkowym duszący fetor, który okazał się pochodzić z mieszkania, gdzie znaleziono rozkładające się zwłoki i tajemniczy list. Podczas interwencji 68-letni mężczyzna wyskoczył z okna, ponosząc śmierć na miejscu. Prokuratura prowadzi śledztwo, starając się wyjaśnić okoliczności tej tragedii.
2: W sobotę, 9 maja, w 15 miastach wojewódzkich w Polsce odbędą się protesty pod hasłem Mamy dość! Stop cierpieniu zwierząt w Polsce. Organizatorzy domagają się systemowych zmian, takich jak bezpłatna kastracja i sterylizacja oraz obowiązkowe czipowanie psów i kotów. Celem jest zwrócenie uwagi na potrzebę reformy schronisk i skutecznego karania za okrucieństwo wobec zwierząt. Protesty mają charakter otwarty i są odpowiedzią na wieloletnie zaniedbania w ochronie zwierząt.
1: Wilanów przygotowuje się na wyjątkowe wydarzenie muzyczne. 9 maja na dziedzińcu pałacu w Wilanowie odbędzie się impreza elektroniczna Circo Loco, która przyciągnie około 7 tysięcy uczestników. Mieszkańcy wyrażają obawy o wpływ hałasu na zabytkowe mury i brak wcześniejszych konsultacji. Organizatorzy zapewniają, że infrastruktura będzie tymczasowa, a dźwięk kontrolowany, co ma pomóc w utrzymaniu zabytku.
2: Na Mazowszu doszło do dwóch niebezpiecznych wypadków na torach kolejowych. W Warszawie znaleziono ciało 16-latka, który prawdopodobnie spadł z dachu pociągu, a w Parzniewie 18-latka w stanie nietrzeźwości również spadła z pociągu i trafiła do szpitala. Śledczy badają okoliczności tych zdarzeń, a eksperci podejrzewają, że mogą one być związane z niebezpieczną modą na ekstremalne wyczyny w mediach społecznościowych.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Stołeczni policjanci rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się handlem ludźmi i zmuszaniem kobiet do prostytucji. W wyniku akcji zatrzymano 9 osób, w tym 7 obywateli Bułgarii i 2 Polaków. Zatrzymani usłyszeli zarzuty związane z udziałem w grupie przestępczej, handlem ludźmi oraz zmuszaniem do prostytucji. 7 osób trafiło do aresztu, a 2 zostały zwolnione po przesłuchaniu. Jutro, 6 maja, maturzyści podejdą do egzaminu z języka angielskiego w 2 formułach, nowej i starej. Egzamin rozpocznie się o godzinie 9 i potrwa 120 minut. W internecie pojawiają się niepotwierdzone przecieki dotyczące arkuszy egzaminacyjnych, jednak eksperci zalecają, by nie ufać takim źródłom i skupić się na własnej wiedzy. Oficjalne arkusze i odpowiedzi zostaną opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną o godzinie 14. Dziś maturzyści w całej Polsce przystępują do egzaminu z matematyki, który od lat budzi największy lęk. Kluczowe zagadnienia, które warto powtórzyć, to funkcje kwadratowe i liniowe, równania, logarytmy, rachunek prawdopodobieństwa, procenty, statystyka oraz geometria. Egzamin trwa 180 minut i składa się z zadań zamkniętych i otwartych, a do jego zdania wystarczy zdobyć 30% punktów. Matematyka jest przedmiotem, który najczęściej sprawia problemy, dlatego ważne jest opanowanie podstawowych schematów zadań. Prokuratura wciąż bada okoliczności tragicznego wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Śledczy czekają na wyniki kluczowych ekspertyz, które mogą zadecydować o rekonstrukcji zdarzenia. Głównym podejrzanym jest 57-letni mężczyzna, którego wersja wydarzeń budzi wiele wątpliwości. Prokuratura potwierdziła, że samochód miał polskie tablice rejestracyjne, a zakończenie sprawy zależy od wyników badań, które mają być dostępne w najbliższych dniach.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie otworzy swoje drzwi dla gości 26 czerwca, tuż na początku sezonu wakacyjnego. Mimo zbliżającego się terminu otwarcia, obiekt wciąż intensywnie rekrutuje pracowników do różnych działów, w tym gastronomii i obsługi. Hotel oferuje 1200 luksusowych pokoi, rozbudowaną strefę spa, kompleks basenów oraz własną salę kinową, a jego lokalizacja przy plaży czyni go atrakcyjnym miejscem na letni wypoczynek. Dziś 19-latkowie przystępują do egzaminu maturalnego, co dla ich rodziców jest powrotem do wspomnień sprzed 30 lat. W 1996 roku matura wyglądała zupełnie inaczej, bez internetu i smartfonów, ale z dużym stresem i kanapkami od mam. Tamte czasy były okresem, gdy Polska dopiero uczyła się żyć w nowej rzeczywistości, a młodzi ludzie mieli poczucie, że świat stoi przed nimi otworem, mimo że przyszłość była niepewna. Wspomnienia z matury sprzed 3 dekad wciąż są żywe, a stres przed egzaminem pozostaje niezmienny. Bydgoszcz, nazywana polską Wenecją, zyskuje na popularności wśród turystów dzięki swojemu niepowtarzalnemu klimatowi i przystępnym cenom. Miasto przyciąga urokliwymi kanałami i bulwarami nad rzeką Brdą, oferując atmosferę zbliżoną do włoskich miasteczek. Wyspa Młyńska, pełna zieleni i historycznej zabudowy, jest jednym z najpiękniejszych miejsc w Bydgoszczy. Dzięki niskim kosztom pobytu, Bydgoszcz staje się atrakcyjnym celem na krótki, weekendowy wyjazd.
2: W Białymstoku zbliża się Wielkie Majowe Święto Studentów, które odbędzie się 15 i 16 maja na kampusie Politechniki Białostockiej. Na dwóch scenach wystąpi ponad 20 artystów, w tym takie gwiazdy jak Myslowic, PRO8L3CM i Zenek Martyniuk. Sprzedaż karnetów została wznowiona na krótko i potrwa do godziny 23.59 dzisiaj. Od jutra dostępne będą jedynie bilety jednodniowe.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. We Wrocławiu za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1007 hektopaskali. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa wygrała z Widzewem Łódź 1-0 w 31. kolejce Ekstraklasy dzięki bramce Rafała Adamskiego w 97. minucie. Mecz, który odbył się 1 maja w Warszawie, przez większość czasu był mało emocjonujący. Były minister sportu, Sławomir Nitras, zasugerował spalonego przy golu, ale internauci szybko wyjaśnili, że decyzja sędziów była prawidłowa. Lukas Podolski kończy 5. sezon w Górniku Zabrze, ale nie jest pewne, czy będzie to jego ostatni. Choć wielu spodziewa się, że zakończy karierę tego lata, sam piłkarz podkreśla, że decyzji jeszcze nie podjął. Podolski, który ma już na koncie 132 występy w barwach Górnika, cieszy się z Pucharu Polski i skupia na utrzymaniu miejsca w tabeli. Możliwość gry w europejskich pucharach może być dla niego dodatkową motywacją. Keylor Navas, znany bramkarz z Kostaryki, mógł w 2010 roku trafić do Wisły Kraków. Rozmowy były zaawansowane, ale ostatecznie do transferu nie doszło. Dariusz Dudka, były reprezentant Polski, potwierdził te informacje w wywiadzie. Navas później odnosił sukcesy z Realem Madry, zdobywając m.in. 3 razy Ligę Mistrzów.
2: Fabian Drzyzga, polski siatkarz, ponownie odniósł się do kontrowersyjnych wypowiedzi na temat Rosji, które wywołały szerokie dyskusje. W rozmowie z TVP Sport podkreślił, że dla niego sport i polityka to oddzielne kwestie, a jego słowa miały na celu jedynie przedstawienie sportowego punktu widzenia. Drzyzga, dwukrotny mistrz świata, prawdopodobnie wróci do gry w Polsce, podpisując kontrakt z Kuprum Stilon Gorzów. Mimo to, jego wcześniejsze wypowiedzi wciąż budzą emocje wśród kibiców.
3: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Projekt Warszawa przegrał z Asseco Resovią 2-3 w trzecim meczu o brązowy medal plus ligi. Kolejne starcie odbędzie się 6 maja w Rzeszowie. Aleksander Śliwka, nowy zawodnik projektu, mimo porażki jest optymistycznie nastawiony i liczy na zwycięstwo w nadchodzącym meczu. Śliwka dołączył do zespołu po kontuzji Bartosza Bednoża i ma szansę na drugi medal w sezonie.
2: Czołowi tenisiści, w tym Iga Świątek, zwrócili uwagę na niewystarczające podwyżki nagród finansowych w turniejach wielkoszlemowych, mimo wzrostu przychodów. Organizatorzy Roland Garros zwiększyli pulę nagród o 9,5% w porównaniu do zeszłego roku, ale zawodnicy uważają, że to wciąż za mało. Dyskusje na temat bardziej zrównoważonego podziału przychodów i lepszych warunków dla graczy trwają od kwietnia zeszłego roku. Roland Garros rozpocznie się 18 maja, a finały zaplanowano na 6 i 7 czerwca.
1: Podczas finału Mistrzostw Świata w snukerze w Sheffield doszło do niecodziennego incydentu. Modelka Sasha Swan wtargnęła na arenę Crucible Theatre, próbując rozebrać się przy stole, ale została powstrzymana przez sędziego i ochronę. Kobieta protestowała przeciwko opłatom abonamentowym w Wielkiej Brytanii, a jej akcja miała na celu przyciągnięcie uwagi do jej profili w sieci. W rywalizacji sportowej Wu Yize prowadzi z Seanem Murphym 10-7, a finał zakończy się w poniedziałek wieczorem. Iga Świątek przygotowuje się do turnieju WTA w Rzymie, gdzie zagra swój pierwszy mecz w piątek. Po trudnym doświadczeniu w Madrycie, gdzie choroba pokrzyżowała jej plany, teraz trenuje pod okiem trenera Francisco Roiga, wprowadzając kluczowe zmiany w swojej grze. Świątek podkreśla, że cieszy się z powrotu do Rzymu i z treningów, które dają jej wiele radości. Dodatkowo Iga bierze udział w negocjacjach dotyczących wysokości premii w Roland Garros, licząc na konstruktywne rozmowy z władzami tenisowymi.
3: To są wiadomości w Radiu Super Expert.
2: Naomi Osaka zachwyciła na czerwonym dywanie nowojorskiego Muzeum Metropolitalnego, prezentując się w spektakularnej kreacji autorstwa Roberta Wuna. Jej stylizacja, złożona z białej sukni z czerwonymi akcentami i imponującym nakryciem głowy, wzbudziła powszechny zachwyt i kontrowersje. W wydarzeniu wzięły udział także Serena i Venus Williams, które również przyciągnęły uwagę eleganckimi strojami. Oskar Pietuszewski, piłkarz FC Porto i reprezentant Polski, przystąpił do egzaminu maturalnego w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku. Zmierzył się już z językiem polskim i matematyką, a jego nietypowe białe obuwie przyciągnęło uwagę fotoreporterów. Mimo modowej wpadki, Pietuszewski był zadowolony z egzaminu z polskiego, podkreślając, że trafił na ciekawy temat. Po egzaminie piłkarz rozdawał autografy i pozował do zdjęć z kibicami.
1: Stefan Horngacher po 7 latach przerwy wraca do polskich skoków narciarskich jako koordynator systemu szkoleniowego. Austriacki trener, który wcześniej przyczynił się do sukcesów polskiej reprezentacji, będzie teraz doradzał wszystkim kadrom narodowym. Maciej Maciusiak, główny szkoleniowiec, wyraził nadzieję na owocną współpracę, podkreślając, że Horngacher wniesie świeżość i dostęp do nowinek technicznych. Relacje między trenerami opierają się na wzajemnym szacunku i współpracy. Wojciech Szczęsny, były bramkarz reprezentacji Polski, zdecydował się pozostać w FC Barcelona, mimo ofert z innych klubów La Liga. Po powrocie z emerytury w 2024 roku podpisał 2-letni kontrakt z katalońskim klubem, który obowiązuje do czerwca przyszłego roku. Szczęsny ceni sobie stabilizację życiową i spokój rodziny, a jego doświadczenie jest cennym wsparciem dla młodszych zawodników. Jego rodzina dobrze zaaklimatyzowała się w Barcelonie, a żona Marina rozwija tam swoje projekty muzyczne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1004 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 14 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. W Warszawie możemy spodziewać się temperatury 22 stopnie oraz niewielkie zachmurzenie. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
4: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia zapowiadają emocjonujący 3376 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 8 maja o 25 na TVP2. Daniel Sokalski zaskoczy wszystkich, pojawiając się wcześniej na Wigilii Upyrków, co wprowadzi nieco zamieszania. Lucyna, która zaprosiła go bez wiedzy rodziny, obiecała zająć się przygotowaniami, ale ostatecznie to na domownikach spoczną obowiązki. Daniel, chcąc spędzić ten czas z synem i byłą żoną, weźmie dzień wolny w pracy. W trakcie wieczerzy Lucyna pochwali potrawy, a Daniel z dumą przyzna, że sam lepił pierogi. Nie zapomnij też o komplementach dla Asi, co wywoła mieszane uczucia wśród obecnych. Sytuację spróbuje ratować Emil, zmieniając temat, ale niezręczności będą nieuniknione.
2: W 3381 odcinku Barw Szczęścia emocje sięgną zenitu. Aldona odkrywa, że w nowej partii suszonych grzybów znalazły się niejadalne lisówki. Ostrzega Borysa, ale niestety grzyby już trafiły do pana Bogumiła. Senior trafia do szpitala w ciężkim stanie, co wywołuje panikę u grzelaków. Borys, pełen obaw, rusza na poszukiwania klienta, a sytuacja staje się dramatyczna, gdy znajduje go nieprzytomnego. Na szczęście pomoc przybywa na czas, ale diagnoza jest poważna. Niewydolność nerek. Szpital informuje o konieczności powiadomienia policji, co stawia grzelaków w trudnej sytuacji prawnej. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 15 maja o 25 na TVP2. Dziedzictwo w 911 odcinku przynosi długo oczekiwany przełom w relacji Nany i Poyraza. Emisja już w czwartek, 7 maja o 16.05 w TVP1. Poyraz, pod wpływem tekina, decyduje się na odważny krok i całuje Mariam w policzek. Ten gest wywołuje burzę emocji i nieoczekiwane reakcje. Mariam, zaskoczona i oburzona, odpowiada mocnym kopniakiem, co prowadzi do gwałtownej kłótni. Mimo zewnętrznej złości, oboje nie mogą ukryć głęboko skrywanych uczuć. Czy ten moment stanie się początkiem nowego etapu w ich relacji? Wszystko wskazuje na to, że emocje wkrótce wezmą górę.
1: Panna Młoda w 94. odcinku przynosi emocje, które na długo zapadną w pamięć. Cichan w końcu zdobywa się na odwagę i wyjawia Hunter prawdę o swojej przeszłości z Bejzą, swoją byłą żoną. To wyznanie zmienia wszystko, a miłość Hunter do Cichana zamienia się w nienawiść. Strząsająca rozmowa prowadzi do decyzji o zakończeniu ich małżeństwa. Cichan, mimo prób zatrzymania żony, nie jest w stanie powstrzymać lawiny wydarzeń. Hunter, po otrzymaniu tajemniczej paczki od Bejzy, odkrywa, że była manipulowana. Odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji zostanie wyemitowany we wtorek, 12 maja o godzinie 17.20 na TVP2.
2: M jak miłość w 1931 odcinku przyniesie emocjonujące wydarzenia. Franek, przybrany syn Doroty i Bartka, ucieka z domu, co wywołuje panikę w całej Grabinie. Odcinek zostanie wyemitowany 5 maja o 20.55 na TVP2. Ania, córka Natalki, jako jedyna wie, gdzie ukrywa się Franek. Chłopiec znalazł schronienie w leśniczówce, uciekając przed groźnym ojczymem, Malickim. Ania, mimo obietnicy milczenia, zdecyduje się pomóc Bartkowi, ujawniając miejsce pobytu Franka. Dzięki jej wskazówkom, Bartek odnajduje chłopca nad rzeką, gdzie dochodzi do dramatycznej konfrontacji z Malickim. Niestety, Bartek zostaje ranny podczas walki z uzbrojonym ojczymem Franka. M jak miłość zaskakuje widzów w 1931 odcinku, który już wkrótce pojawi się na ekranach. Aleksander Bożyk, wcielający się w rolę Miśka, syna Kingi i Piotrka, przeszedł widoczną metamorfozę. 14-letni aktor dosłownie rośnie na oczach widzów, a jego wygląd i zachowanie pokazują, że dojrzewa nie tylko fizycznie, ale i emocjonalnie. Wizyta rodziny Zduńskich w Grabinie ujawni także zmianę aktorek grających bliźniaczki, najmłodsze córki Kingi i Piotrka. Misiek, znany z pomysłowości i skłonności do pakowania się w kłopoty, teraz pokazuje większą samodzielność i dojrzałość. To wyraźny sygnał, że czas w serialu płynie, a młodsze pokolenie wchodzi w nowy etap życia. Odcinek zapowiada się emocjonująco i pełen niespodzianek. Serial Na Sygnale wkracza w emocjonujący 903 odcinek, który zostanie wyemitowany w środę 13 maja o godzinie 21.55 na TVP2. W tym epizodzie ratownicy zmierzą się z dramatycznymi wyzwaniami. Starsza kobieta traci przytomność w domu seniora, a młody chłopak, zrozpaczony niespełnioną miłością do wirtualnej influencerki, chce skoczyć z dachu. Zespół doktora Góry staje także przed trudnym zadaniem, gdy pacjentka w zaawansowanym stadium raka umiera, co głęboko wstrząsa Grzegorzem, który postanawia złożyć rezygnację. Tego samego wieczoru Britney i Piotr spotykają się z Pauliną, której wyznanie wprawia ich w osłupienie. Scenariusz tego odcinka stworzył Łukasz Jakubowski, a na ekranie zobaczymy m.in. Wojciecha Kulińskiego i Monikę Mazur.
1: M jak miłość zaskakuje widzów emocjonującymi zwrotami akcji. W nadchodzących odcinkach Artur Rogowski, lekarz z przychodni, wyzna miłość Joannie, co wstrząśnie życiem bohaterów. Jego uczucia do Joanny, początkowo skrywane, teraz wybuchną z pełną siłą. Artur nie tylko wyzna swoje uczucia, ale też zacznie całować Joannę, prosząc ją o zachowanie wewnętrznej siły. To dramatyczne wyznanie może być potężnym ciosem dla jego małżeństwa z Marysią. Widzowie z pewnością będą z niecierpliwością czekać na moment, gdy Marysia odkryje prawdę o podwójnym życiu swojego męża. Te wydarzenia z pewnością wprowadzą nowe napięcia i emocje do serialu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 8 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 14 stopni, a wiatr północno-wschodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W zeszłym tygodniu odbył się pogrzeb posła Łukasza Litewki, który zginął tragicznie w wypadku drogowym. Uroczystości żałobne miały charakter państwowy i odbyły się w Sosnowcu z udziałem wielu ważnych osobistości, w tym premiera Donalda Tuska i pary prezydenckiej. Prezydent pośmiertnie odznaczył posła Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie wypadku, a wiceminister Krzysztof Gawkowski ostro zareagował na pojawiające się w sieci fałszywe informacje dotyczące tragedii. Paweł Kukiz dołączył do Rady do spraw nowej konstytucji, zainicjowanej przez prezydenta Karola Nawrockiego, aby promować rozwiązania wzmacniające demokrację bezpośrednią. Kukiz planuje m.in. zmiany w ordynacji wyborczej i obniżenie progu referendalnego. Premier Donald Tusk odmówił udziału w pracach Rady, wyrażając sceptycyzm wobec inicjatywy prezydenta i podkreślając, że obecny system dobrze służy Polsce. W skład Rady weszli uznani prawnicy, byli politycy i eksperci, a prezydent zapowiada dalsze rozszerzenie jej składu. Donald Tusk w czwartek, 7 maja, spotka się z papieżem Leonem XIV w Watykanie. To pierwsza audiencja Tuska u nowego papieża. Tego samego dnia premier Polski odbędzie również rozmowy z szefową włoskiego rządu Giorgią Meloni. Wizyta w Rzymie ma istotne znaczenie dyplomatyczne w kontekście aktualnych dyskusji w Europie. Dwa amerykańskie statki handlowe bezpiecznie przepłynęły przez cieśninę Ormuz w ramach operacji Projekt Wolność. Amerykańska armia zapewnia asystę wojskową, aby przywrócić bezpieczny tranzyt dla żeglugi handlowej w tym regionie. Iran wcześniej groził atakami na amerykańskie okręty, jednak operacja przebiegła bez incydentów. Obecnie w wodach cieśniny działają niszczyciele rakietowe USA.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Władimir Putin od marca wprowadził zaostrzone środki bezpieczeństwa, obawiając się wycieku informacji i zamachu stanu. Raporty wywiadowcze wskazują na rosnące napięcia w rosyjskich strukturach siłowych oraz wzmożoną ochronę prezydenta i jego otoczenia. Wśród działań znalazły się m.in. dwuetapowe kontrole odwiedzających, częste ukrywanie się w bunkrach oraz ograniczenie publicznych wystąpień. Siergiej Szojgu, były minister obrony, jest postrzegany jako potencjalne zagrożenie dla stabilności władzy. Unia Europejska intensyfikuje działania na rzecz wzmocnienia swojej autonomii obronnej, przeprowadzając ćwiczenia symulacyjne dotyczące artykułu 42, 7 traktatu.

0: Parlamentu o Unii Europejskiej. Ćwiczenia te miały na celu sprawdzenie gotowości do wzajemnej pomocy w przypadku zagrożeń hybrydowych, takich jak cyberataki czy sabotaż. Inicjatywa ta jest odpowiedzią na wycofanie 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec i dążenie Europy do zmniejszenia zależności od USA przy jednoczesnym utrzymaniu Sojuszu Transatlantyckiego. Bobby Vickery, szeryf hrabstwa Calhoun w Teksasie, po wizycie w Polsce podkreśla, że współczesny świat przestępczy bardziej zarabia na ludziach niż na narkotykach. Podczas pobytu w Polsce Vickery był pod wrażeniem czystości, życzliwości ludzi i poczucia bezpieczeństwa, szczególnie w Warszawie. Szeryf planuje zacieśnić współpracę polsko-teksańskich służb i wymianę doświadczeń, podkreślając wyjątkową siłę Polaków w odbudowie kraju. Francuska marka odzieżowa Okaidi wycofuje się z polskiego rynku, zamykając wszystkie 25 sklepów stacjonarnych oraz platformę online. Decyzja ta jest wynikiem trudności finansowych, z jakimi borykają się obecnie liczne marki odzieżowe, w tym konkurencja ze strony e-commerce i firm fast fashion. W wyniku zamknięcia sklepów pracę straciło 57 osób. Okaidi, oferująca ubrania dla dzieci i młodzieży, była obecna w Polsce od 2012 roku.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Lagerstroemia indyjska, znana jako bezpołudnia, to egzotyczny krzew, który kwitnie przez 120 dni w roku, oferując alternatywę dla wymagających hortensji. Aby cieszyć się jego długim i obfitym kwitnieniem, należy zapewnić mu dobrze nasłonecznione i osłonięte od wiatru stanowisko oraz żyzną, przepuszczalną glebę. Ważne jest regularne podlewanie, nawożenie i przycinanie, a także ochrona przed zimnem, co czyni go idealnym wyborem dla miłośników ogrodów szukających egzotycznych akcentów. Trendy w nadawaniu imion w Polsce zmieniają się dynamicznie, a rodzice coraz częściej kierują się zarówno brzmieniem, jak i znaczeniem imienia. Imię Diana, wywodzące się od rzymskiej bogini łowów, symbolizuje niezależność i siłę, zyskując na popularności dzięki postaci księżnej Diany. W 2025 roku imię to nadano 409 dziewczynkom, co pokazuje jego rosnące uznanie. Mimo to najpopularniejszym imieniem żeńskim w Polsce pozostaje Anna, noszone przez ponad milion kobiet. Zakurzony kokpit w samochodzie można łatwo odświeżyć, używając dziecięcej oliwki pielęgnacyjnej. Wystarczy przetrzeć nią deskę rozdzielczą, by odzyskała dawny blask i była mniej podatna na osiadanie kurzu. To prosty i tani sposób na czyste wnętrze auta, bez potrzeby sięgania po drogie preparaty. Senator Krzysztof Kwiatkowski wspomina swoją maturę z końca lat 80. w Zgierzu. Egzamin z historii zdał znakomicie, dzięki wiedzy zdobytej z serialu o wojnie secesyjnej. Miał trudności z matematyką, ale dzięki wsparciu nauczycielki zdał na trójkę. W tamtym czasie Służba Bezpieczeństwa próbowała mu przeszkodzić z powodu działalności w Federacji Młodzieży Walczącej, jednak pomoc nauczycieli pozwoliła mu spokojnie podejść do egzaminu.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 10 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1007 hektopaskali. Stan powietrza w Szczecinie obecnie pozostaje dobry, natomiast w Krakowie jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. Trzy dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Cameron Diaz i Benji Madden znowu w centrum uwagi, ale nie na czerwonym dywanie, tylko w domowym zaciszu. Para powitała na świecie trzecie dziecko, które jak poprzednie urodziła surogatka. Nowy członek rodziny, chłopiec o imieniu Nautas, ma już zapewnione życie pełne miłości i łacińskich inspiracji. Cameron, mimo że czuje się młodo, nie ukrywa obaw związanych z późnym macierzyństwem. Ale kto by się tym przejmował, gdy ma się w planach dożyć 107 lat?
2: Dolly Parton, królowa muzyki country, zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi, co zmusiło ją do odwołania koncertów w Las Vegas. Mimo że fani obawiają się, że już nigdy nie zobaczą jej na scenie, Dolly nie traci ducha. W zaciszu domowym pracuje nad nową muzyką i przygotowuje otwarcie własnego muzeum i hotelu w Nashville. A na horyzoncie już widać broadwayowski musical o jej życiu, który ma zadebiutować jeszcze w tym roku. Jak sama mówi, leki czasem sprawiają, że wszystko wiruje w głowie, ale nie zamierza się poddawać. Śmierć Łukasza Litewki wywołała burzę w sieci, a jego partnerka Natalia postanowiła powiedzieć dość internetowym szaleństwom. Zamiast żałobnego wpisu pojawił się mocny apel przeciwko dezinformacji i wykorzystywaniu tragedii do zbiórek pieniędzy. Natalia nie przebierała w słowach, ostrzegając przed manipulacjami i teoriami spiskowymi, które ranią bliskich. Wzywa do odpowiedzialności i przypomina, że jedynym wiarygodnym źródłem informacji jest fundacja związana z działalnością Litewki. Świat kultury i sportu wstrząśnięty nagłą śmiercią Jakuba Łozy. Aktor, kulturysta i trener zmarł w wieku zaledwie 41 lat, pozostawiając fanów i bliskich w szoku. Jeszcze 2 tygodnie przed śmiercią dzielił się refleksjami o leczeniu i niezwykłym spokoju, który odnalazł. Pogrzeb odbędzie się 7 maja w Rzeszowie, a rodzina prosi o uszanowanie żałoby.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Met Gala, czyli coroczny pokaz mody i dyscypliny. Gwiazdy płacą fortunę, by przejść przez próg Metropolitan Museum of Art, ale to dopiero początek ich wyzwań. Anna Wintour, niczym generał, kontroluje każdy szczegół, od listy gości po ich stylizację. A gdy już uda się wejść, czeka ich rozdzielenie od partnerów, zakaz czosnku i cebuli oraz absolutny brak telefonu. Luksus czy reżim? Oceńcie sami. Maciej Musiał, znany aktor i mistrz autopromocji, znowu podbija internet. Tym razem w roli modela bielizny. Jego najnowsze zdjęcia, na których w skąpym stroju parzy kawę i kosi trawnik, wywołały prawdziwą burzę w mediach społecznościowych. Internauci prześcigają się w kreatywnych komplementach, a sekcja komentarzy pęka w szwach od zachwytów nad jego muskulaturą. Czy to jeszcze kampania reklamowa, czy już sztuka uwodzenia? Met Gala 2026 zaskoczyła wszystkich, gdy na czerwonym dywanie pojawiła się nie kto inny, jak sama Stevie Nicks, rockowa ikona, znana z zespołu Fleetwood Mac. Zadebiutowała na tym modowym wydarzeniu w czarnej, czarowniczej sukni od Zary, zaprojektowanej przez Johna Galliano. Jakby tego było mało, Nicks połączyła siły z gwiazdą popu Sabriną Carpenter, wykonując klasyk Landslide. Kto by pomyślał, że Met Gala stanie się miejscem, gdzie magia rocka spotyka się z popem?
1: Bruce Dickinson, frontman Iron Maiden, z typowym dla siebie luzem ogłosił, że zespół nie zamierza mieszać się w produkcję nadchodzącego dokumentu Burning Ambition. Nie jesteśmy grupą pudli, stwierdził, podkreślając, że film ma być surowy i z pazurem. Tymczasem Iron Maiden w końcu trafi do Rock and Roll Hall of Fame, co zajęło im jedynie 2 dekady. Cóż, lepiej późno niż wcale, prawda? Wprowadzenie zespołu zbiega się z ich 50-leciem, które świętują na trasie Run for Your Lives.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Bruce Kulik, legendarny gitarzysta Kiss, przeszedł operację na otwartym sercu. Nie, to nie była nagła akcja ratunkowa, jak niektórzy sugerowali, ale zaplanowany zabieg. 72-letni muzyk, który wciąż ma wiele muzyki do stworzenia, wraca do zdrowia u boku żony Lisy. Fani i koledzy z branży, w tym Gene Simmons, trzymają kciuki za jego szybki powrót na scenę. Kulik już planuje występ na Kiss Cruise w listopadzie w Las Vegas.
2: Five Finger Death Punch nie zwalnia tempa i ogłasza trasę po Europie i Wielkiej Brytanii na 2027 rok, świętując swoje 20-lecie. W towarzystwie Lamb of God i Bleed From Within szykuje się prawdziwa metalowa uczta. Nowy album zespołu ma pojawić się jeszcze w tym roku, a pierwszy singiel już za chwilę. Wygląda na to, że metalowi giganci nie zamierzają zejść ze sceny, a wręcz przeciwnie, dopiero się rozkręcają.
1: Melanie C. ze Spice Girls w końcu przerwała milczenie na temat swojej relacji z Antonym Kiedisem z Red Hot Chili Peppers. Okazuje się, że utwór Emmett Remus z legendarnego albumu Californication jest o niej. Melanie przyznała, że była trochę zawstydzona pikantnym tekstem, ale jednocześnie zaszczycona, bo jest wielką fanką papryczek. Tymczasem Red Hot Chili Peppers nie próżnują i już pracują nad nowym albumem, próbując złapać ten magiczny groove w domu Johna Frusciante.
2: Piotr Rogucki, człowiek orkiestra polskiego showbiznesu, obchodzi dziś swoje 48 urodziny. Ten aktor z dyplomem, ale przede wszystkim frontman legendarnej Komy, nie przestaje zaskakiwać. Po przerwie zespół znów koncertuje, a Rogucki nie tylko śpiewa, ale i błyszczy na ekranach w produkcjach takich jak Nic na siłę czy Wielka woda. Ciekawe, co jeszcze wymyśli ten niezmordowany artysta.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Toruniu odczujemy temperaturę 17 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 6 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Katowic będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 18 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: 80-letnia Natalia B. padła ofiarą brutalnego napadu we własnym domu, gdy wróciła z ogrodu i natknęła się na dwóch włamywaczy. Sprawcy, 27-letni Wojciech K. i 43-letni Paweł W., zaatakowali seniorkę, próbując wymusić informacje o ukrytej gotówce, jednak uciekli z pustymi rękami. Policja zatrzymała już Wojciecha K., który usłyszał zarzuty usiłowania rozboju i spowodowania obrażeń ciała. Paweł W. jest nadal poszukiwany, a obaj mężczyźni mogą spędzić za kratkami nawet 22 lata.
2: Policja w Warszawie rozbiła grupę przestępczą, zajmującą się handlem ludźmi i sutenerstwem. Zatrzymano 9 osób, w tym 7 obywateli Bułgarii i 2 Polaków. Kobiety były zwabiane obietnicą pracy w rolnictwie, a następnie zmuszane do prostytucji po odebraniu im dokumentów. 7 podejrzanych trafiło do aresztu tymczasowego.
1: W sobotę, 9 maja, o godzinie 11 w 15 polskich miastach odbędą się demonstracje obrońców praw zwierząt. Fundacja Karuna i Koalicja Kastrujemy Bezdomność będą domagać się darmowych kastracji, chipowania zwierząt oraz surowszych kar za znęcanie się nad nimi. Protesty są reakcją na wieloletnie zaniedbania w systemie ochrony zwierząt, który koncentruje się na skutkach, a nie przyczynach problemu. Organizatorzy apelują o reformy, które pomogą zapobiegać bezdomności zwierząt. Na warszawskim Żoliborzu doszło do dramatycznych wydarzeń w bloku przy ulicy Powązkowskiej. Mieszkańcy wezwali służby z powodu niepokojącego zapachu, który okazał się pochodzić od zwłok w stanie rozkładu. Podczas interwencji 68-letni mężczyzna wyskoczył z okna i zmarł na miejscu. Sprawę bada prokuratura, która ustala szczegóły zdarzenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Pod Krakowem doszło do tragicznego wypadku, w którym 10-letnia Laura została potrącona przez SUV-a. Dziewczynka trafiła do szpitala z poważnymi obrażeniami mózgu i narządów wewnętrznych, a obecnie przebywa w klinice Budzik w Warszawie. Rodzice Laury nieustannie czuwają przy jej łóżku, wierząc w jej powrót do zdrowia, choć lekarze zalecają ostrożność w prognozach. Mieszkańcy okolicy, gdzie doszło do wypadku, od dawna alarmowali o braku chodników i niebezpiecznych warunkach na drodze.
2: W Krakowie, na ulicy Długiej, od 6 maja wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu, mająca na celu rozwiązanie problemu blokowania tramwajów przez źle zaparkowane samochody. Wyznaczono 7 miejsc postojowych, dostępnych tylko dla posiadaczy abonamentu KR dla sektora A3. Dodatkowo, w wakacje planowane jest uruchomienie systemu automatycznego nadzoru, który ma szybko wykrywać nieprawidłowo zaparkowane pojazdy. Celem tych zmian jest poprawa płynności komunikacji miejskiej.
1: Centralna Komisja Egzaminacyjna określiła zakres wiedzy na maturę z języka angielskiego w 2026 roku. Egzamin na poziomie podstawowym będzie trwał 120 minut i składał się z 4 części: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, znajomości środków językowych oraz wypowiedzi pisemnej. Kluczowe jest opanowanie słownictwa z 14 obszarów tematycznych oraz umiejętność stosowania konkretnych struktur gramatycznych, takich jak czasy gramatyczne, czasowniki modalne i tryby warunkowe. Aby zdać, maturzyści muszą zdobyć co najmniej 30% punktów. Tegoroczne matury w Polsce wywołały spore emocje z powodu zdjęć arkuszy egzaminacyjnych, które pojawiły się w internecie. Centralna Komisja Egzaminacyjna wyjaśnia, że nie doszło do wycieku dokumentów, a problemem była nieuczciwość zdających, którzy wnieśli na salę telefony i smartwatche. W wyniku tego kilkunastu maturzystów straciło możliwość zdawania egzaminu w tym roku. CKE planuje przekazać sprawę organom ścigania, aby ukarać winnych.
0: Słuchacie Radia Super Express. Na południu Polski, w powiecie gliwickim, wybuchł potężny pożar traw, który objął tereny w okolicach Kleszczowa, Rudzińca, Rzeczyc i Rudna. Ogień zmusił do całkowitego wstrzymania ruchu pociągów na głównej trasie kolejowej, łączącej Katowice z Wrocławiem. W akcji gaśniczej uczestniczy dromader z Lasów Państwowych oraz 14 zastępów Straży Pożarnej. Sytuacja jest poważna, a podróżni powinni śledzić komunikaty przewoźników.
1: Obraz niemieckiego emeryta jako symbolu luksusu i stabilności finansowej odchodzi w przeszłość. Najnowsze dane pokazują, że wielu seniorów w Niemczech żyje na granicy ubóstwa, a sytuacja pogarsza się z każdym rokiem. Aż około 19,5% osób powyżej 65 lat balansuje na granicy biedy, a 740 tysięcy seniorów musi korzystać z państwowego wsparcia. Eksperci podkreślają, że niemiecki system emerytalny wymaga pilnych reform.
2: Bydgoszcz, nazywana tańszą wersją Wenecji, przyciąga turystów swoim nieoczywistym urokiem. Miasto zachwyca malowniczymi kanałami i zabytkową zabudową, a rejs tramwajem wodnym pozwala poczuć klimat włoskich miast w spokojniejszym wydaniu. Wyspa Młyńska, pełna zieleni i historycznych budynków, to idealne miejsce na odpoczynek. Bydgoszcz oferuje atrakcyjne ceny, co czyni ją świetną alternatywą dla droższych europejskich destynacji.
1: Największy festiwal muzyki elektronicznej w regionie odbędzie się od 28 do 30 maja. Koncerty zaplanowano w Galerii Arsenał oraz w Parku Lubomirskich na Dojlidach. Wydarzenie przyciągnie wielu artystów, a także turystów, którzy będą mogli skorzystać z podlaskiego bonu turystycznego. Festiwal wspiera Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz lokalne władze.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. We Wrocławiu prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Białymstoku możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1007 hektopaskali. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Castorama Smart w Ostrowie Wielkopolskim, pierwszy taki sklep w Polsce, zostanie zamknięty 16 maja. Decyzja ta oznacza utratę pracy dla kilkudziesięciu osób, a szczegóły dotyczące odpraw czy przeniesień nie zostały jeszcze podane. Format Smart nie przyniósł oczekiwanych zysków, głównie z powodu bliskości dużego sklepu Castorama w Kaliszu. Mimo to firma nie rezygnuje z mniejszych formatów i planuje rozwój sieci Smart i Express w ramach strategii Ekspansja 2.0. Do zamknięcia sklepu trwa wyprzedaż, co może być okazją dla klientów. W 2026 roku koperty z gotówką to najpopularniejszy prezent komunijny, a ich zawartość może sięgać nawet kilkunastu tysięcy złotych. Pieniądze te są własnością dziecka, a nie rodziców, co oznacza, że rodzice mogą nimi zarządzać, ale nie traktować jak własne. Wydatki przekraczające zwykły zarząd, takie jak pokrycie kosztów przyjęcia, wymagają zgody sądu. Po 13 urodzinach dziecko zyskuje ograniczoną zdolność do czynności prawnych, ale pieniądze z komunii nadal pozostają pod zarządem rodziców. Najlepszym rozwiązaniem jest otwarcie konta oszczędnościowego dla dziecka, co zapewnia bezpieczeństwo środków i uczy zarządzania finansami. Stany Zjednoczone planują podnieść cła na samochody i ciężarówki z Unii Europejskiej do 25%. Decyzja ta wynika z oskarżeń Waszyngtonu, że Unia Europejska nie wywiązała się z wcześniejszych umów handlowych. Unia Europejska odrzuca te zarzuty, twierdząc, że to USA łamały porozumienia, między innymi podnosząc cła na metale. Konflikt handlowy między USA a Unią Europejską może się zaostrzyć, a nowe ograniczenia mogą zostać wprowadzone już latem. Sytuacja ta jest częścią szerszego sporu, który grozi eskalacją napięć między obydwoma partnerami handlowymi. Rząd Donalda Tuska przyjął projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych, które mają wspierać Polaków w oszczędzaniu i inwestowaniu. Nowe konta, wzorowane na szwedzkich rozwiązaniach, pozwolą inwestować w obligacje, lokaty, akcje i fundusze inwestycyjne. Inwestycje do 25 tysięcy złotych w obligacje i lokaty oraz do 100 tysięcy złotych w akcje i fundusze będą zwolnione z podatku. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku. Celem jest wzmocnienie polskiej gospodarki i repolonizacja kapitału. Każdy pełnoletni Polak będzie mógł założyć takie konto, korzystając z atrakcyjnych ulg podatkowych.
0: Państwowa Inspekcja Pracy przygotowuje się do wprowadzenia nowych uprawnień kontrolnych, które wejdą w życie 8 lipca. Inspektorzy skupią się na umowach cywilnoprawnych, gdzie często dochodzi do naruszeń praw pracowników. Szczególną uwagę zwrócą na branże takie jak budownictwo, handel i usługi, gdzie dominują elastyczne formy zatrudnienia. Liczba skarg pracowników gwałtownie rośnie, co skłania PIP do bardziej zdecydowanych działań. Nowe przepisy przewidują wyższe kary dla pracodawców, a w skrajnych przypadkach możliwe będą sprawy sądowe. Inspekcja będzie również monitorować przypadki mobbingu, sprawdzając, czy firmy mają odpowiednie procedury.
1: Polska wkrótce otrzyma 6,5 miliarda euro z unijnego programu SAFE na modernizację armii. Umowa pożyczkowa z Komisją Europejską ma zostać podpisana w najbliższy piątek, co pozwoli na szybkie przekazanie środków. Rządowi zależy na finalizacji transakcji przed końcem maja, aby móc samodzielnie zamawiać sprzęt wojskowy. Z niecałych 44 miliardów euro, które Polska otrzyma z programu, aż 89% trafi do krajowego przemysłu zbrojeniowego. Środki zostaną przeznaczone na kluczowe projekty obronne, w tym program Tarcza Wschód i rozwój systemów antydronowych. Rząd znalazł sposób na obejście prezydenckiego weta, umożliwiając Bankowi Gospodarstwa Krajowego zaciągnięcie pożyczki na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy, który zmieni sposób przekazywania informacji podatkowych. Od 2027 roku pracodawcy nie będą musieli automatycznie dostarczać pracownikom formularzy PIT, 11 oraz innych podobnych dokumentów. Zmiana ma uprościć życie przedsiębiorcom i odciążyć działy kadr i płac. Pracownicy, którzy będą chcieli otrzymać PIT, 11, będą musieli złożyć odpowiedni wniosek. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku. Związkowa Alternatywa przedstawiła propozycję wprowadzenia 3-miesięcznego płatnego urlopu regeneracyjnego do kodeksu pracy. Po 7 latach pracy u jednego pracodawcy pracownik miałby prawo do takiego urlopu bez konieczności przedstawiania zwolnień lekarskich. Obecnie podobne przywileje mają m.in. nauczyciele i służby mundurowe. Projekt trafił już do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ale decyzji jeszcze nie podjęto. Eksperci przewidują, że wprowadzenie zmian może zająć sporo czasu. Jeśli pomysł zostanie zrealizowany, może to zrewolucjonizować rynek pracy w Polsce.
0: Ukraińska sieć odzieżowa WOWK wycofuje się z Polski po niespełna 3 latach działalności. Mimo początkowej inwestycji 300 tysięcy euro i otwarcia salonu w Warszawie, firma nie zdołała przyciągnąć wystarczającej liczby klientów. Główne przyczyny to strategia skupiona na ukraińskich konsumentach oraz opóźnione uruchomienie sklepu internetowego. WOWK musiał także stawić czoła wysokim kosztom działalności i silnej konkurencji na polskim rynku. Mimo wycofania się z Polski, marka nadal działa prężnie w Ukrainie, gdzie posiada 56 sklepów. Zachęca również polskich klientów do zakupów w swoim ukraińskim sklepie online.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1004 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie 14 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Warszawy termometry ukażą 22 stopnie i niewielkie zachmurzenie. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nadchodzącym 3377 odcinku Barw Szczęścia czeka nas emocjonujący zwrot akcji. Renata, kelnerka, przedawkuje opioidy i zostanie znaleziona nieprzytomna przez Marcina. Świąteczne śniadanie, które Marcin przygotował dla ukochanej, zamieni się w dramatyczną walkę o życie. Renata trafi do szpitala, a przy jej łóżku czuwać będzie zmartwiony partner. Dominika, przyjaciółka Renaty, nie może uwierzyć w to, co się stało i natychmiast informuje swojego męża. Na szczęście Renata przeżyje, ale jej problem z uzależnieniem nie zniknie. Marcin zdecyduje się umieścić ją w ośrodku dla uzależnionych, opłacając jej pobyt. Czy Renata zgodzi się na leczenie i zawalczy o nowe życie? Odpowiedzi poznamy już 11 maja o 20:05 na TVP2.
2: Panna Młoda to turecka produkcja, która zadebiutowała na antenie TVP2 w styczniu tego roku. Już 12 maja widzowie będą mogli obejrzeć emocjonujący 95. odcinek. W tym epizodzie Hancer zdecydowanie postanawia odejść od Cichana, co wywołuje burzę emocji wśród bohaterów. Mukadder po rozmowie z ogrodnikiem uznaje to za definitywne pożegnanie z Hancer. Z kolei Melich przed swoim wyjazdem podkreśla, jak bardzo ceni Sinem. Serial, który od początku przyciąga uwagę widzów, opowiada o skomplikowanych relacjach i prawdziwych uczuciach. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hancer i Turkseve jako Cichan. Produkcja liczy już 325 odcinków, a jej popularność wciąż rośnie. M jak miłość wkracza w emocjonujący etap. W 1931 odcinku, który zostanie wyemitowany dziś o 20:55 na TVP2, Dorota stara się, by pierwsze święta z Frankiem były niezapomniane. Chce go uszczęśliwić drogimi prezentami, ale chłopak reaguje z dystansem. Jego tajemnicze zachowanie budzi niepokój Doroty i Bartka. Franek, który trafił do Lisieckich po trudnych przejściach, nadal zmaga się z przeszłością. Jego ojczym manipuluje nim i zmusza do kradzieży. Sytuacja staje się dramatyczna, gdy Franek nagle znika. Cała grabina rusza na poszukiwania, próbując uratować chłopaka przed niebezpieczeństwem.
1: M jak miłość. W 1932 odcinku przynosi prawdziwe emocje. Olek Chodakowski wpada w poważne tarapaty, gdy nowy dyrektor kliniki, Aleksander Sowiński, knuje przeciwko niemu intrygę. Sowiński z pomocą Moniki podstawia Olkowi pacjentkę, by oskarżyć go o molestowanie. W spisek zostaje wciągnięta także pielęgniarka Tereska, która nie wierzy w oskarżenia i informuje o wszystkim Anetę. Aneta dowiaduje się również, że Sowiński obwinia Olka za problemy zdrowotne swojej siostry Ewy. Wszystko wskazuje na to, że dyrektor chce zniszczyć Chodakowskiego z zemsty. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 11 maja, o godzinie 20:55 na TVP2.
2: Finał piątego sezonu popularnego programu Ten Farma już w czwartek, 7 maja. To wyjątkowe wydarzenie odbędzie się na żywo, a emocje sięgną zenitu, gdy widzowie zdecydują, kto zdobędzie główną nagrodę. Zmiana terminu finału z piątku na czwartek zaskoczyła wielu fanów, którzy przyzwyczaili się do piątkowych emisji. Na placu boju pozostała już tylko garstka uczestników, a do finału dotrą zaledwie 3 osoby. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozstrzygnięcie, które zakończy ten emocjonujący sezon. Choć niektórzy żałują, że show dobiega końca, to finał z pewnością dostarczy niezapomnianych wrażeń. Dziedzictwo w 916 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Nana zostaje zwolniona z pracy w stolarni przez Poiraza, co zmusza ją do powrotu do dawnego zajęcia, gdzie spotyka się z poniżeniem. Tymczasem Ainur, opiekując się Sinanem, zaniedbuje własne zdrowie, co prowadzi do jej osłabienia. Ferit stara się naprawić relacje z Ajze, ale przeszkadzają mu w tym manipulacje Derii i obowiązki zawodowe. Odcinek zostanie wyemitowany 12 maja o godzinie 16:05 na kanale TVP1. Serial Dziedzictwo to turecki hit pełen miłości i tajemnic, który wciąż przyciąga widzów dynamicznymi relacjami między postaciami. W obsadzie znajdują się m.in. Halil Ibrahim Ceyhan i Sila Turkoglu.
1: W 94. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda emocje sięgają zenitu. Cichan, po długim czasie unikania prawdy, w końcu wyznaje Hancer, że był mężem Bejzy i nie zamierza uczestniczyć w wychowaniu jej dziecka. To wyznanie wstrząsa Hancer, a jej miłość do Cichana przeradza się w głęboką nienawiść. Kobieta ogłasza koniec ich małżeństwa, co stawia pod znakiem zapytania przyszłość ich związku. Sytuację dodatkowo komplikuje tajemniczy prezent od Bejzy, który ostatecznie pozbawia Hancer złudzeń. Cichan, mimo wszystko, próbuje zatrzymać żonę przy sobie, ale jej decyzja wydaje się nieodwracalna. Ten odcinek pełen jest dramatycznych zwrotów akcji i emocjonalnych konfrontacji.
2: W 126 odcinku serialu Szpital Świętej Anny dr Zyta Orłowicz staje przed największym wyzwaniem w swojej karierze. Dyrekcja postanawia zamknąć oddział onkologii, co zmusza Zytę do ryzykownej walki o dobro pacjentów. Mimo grożących konsekwencji, Zyta sprzeciwia się przełożonemu i przyjmuje nową pacjentkę z podejrzeniem nawrotu choroby nowotworowej. W szpitalu atmosfera jest napięta, a Strecker zwalnia Wrońskiego i grozi Sabinie. Tymczasem Kaja zmaga się z problemami w związku i niepowodzeniami swojego startupu. Najnowszy odcinek będzie można obejrzeć 12 maja o godzinie 16:50 na antenie TVN. Serial Szpital Świętej Anny to emocjonująca opowieść o sile kobiecej przyjaźni i codziennych dylematach w krakowskim szpitalu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1007 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 8 stopni, z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 14 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Lipsku doszło do tragicznego wypadku, gdzie samochód wjechał w tłum na deptaku, zabijając 2 osoby i raniąc 80. Sprawcą jest 33-letni mieszkaniec miasta, znany wcześniej policji, który niedawno opuścił szpital psychiatryczny. Motyw jego działania pozostaje nieznany, ale wykluczono tło polityczne i religijne. Władze miasta zapowiedziały sprawdzenie zabezpieczeń w centrum, by zapobiec podobnym zdarzeniom w przyszłości.
3: W Waszyngtonie doszło do strzelaniny w pobliżu Białego Domu, parku między siedzibą Donalda Trumpa a pomnikiem Waszyngtona. Funkcjonariusze Secret Service zauważyli mężczyznę, który mógł mieć broń i podczas interwencji padły strzały. Ranny został podejrzany oraz przypadkowy nastolatek, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Sytuacja została szybko opanowana, a służby zapewniają, że nie ma obecnie zagrożenia dla mieszkańców ani turystów.
2: Książę William płaci rocznie około 35 milionów złotych podatku dochodowego, co stanowi połowę jego dochodów. Główne źródło jego przychodów to księstwo Cornwallii, przynoszące mu około 100 milionów złotych rocznie. Mimo że nie ma formalnego obowiązku, książę zdecydował się płacić najwyższą stawkę podatku, wynoszącą 45%. To efekt porozumienia z 2013 roku między brytyjskim rządem a królową Elżbietą II. Podczas majówki w austriackim Kaprun doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 26-letnia Polka. Kobieta, wędrując z rodzicami, rozłączyła się z nimi i ruszyła na szlak sama. Jej ciało odnaleziono następnego dnia w trudnym terenie, kilkaset metrów poniżej szlaku. Służby przypominają o konieczności zachowania ostrożności w górach, nawet na pozornie łatwych trasach.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Rozpoczął się czwarty turnus dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, który potrwa do 30 maja 2026 roku. Uczestnicy przejdą intensywne 27-dniowe szkolenie wojskowe zakończone uroczystą przysięgą. Program oferuje możliwość zdobycia podstawowych umiejętności wojskowych oraz opcję dalszego, specjalistycznego szkolenia trwającego do 11 miesięcy. To szansa dla osób chcących sprawdzić się w realiach służby wojskowej bez konieczności natychmiastowego wiązania się z karierą zawodową. Stany Zjednoczone zrezygnowały z rozmieszczenia pocisków Tomahawk w Niemczech, co wywołało zaniepokojenie w Berlinie. Decyzja ta, będąca wynikiem zmiany polityki administracji Donalda Trumpa, osłabia zdolności odstraszania Niemiec i zwiększa ryzyko bezpośredniego zaangażowania wojsk amerykańskich w Europie. Niemcy planują teraz rozwój własnych systemów obronnych, w tym modernizację pocisków Taurus i współpracę w ramach europejskich projektów zbrojeniowych.
2: Matura 2026 rozpoczęła się od kontrowersji związanych z nieuczciwością egzaminacyjną. Zdjęcia arkuszy z języka polskiego i matematyki pojawiły się w internecie tuż po rozpoczęciu egzaminów. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Robert Zakrzewski, podkreśla, że nie doszło do wycieku, lecz do wniesienia niedozwolonych

0: urządzeń na salę egzaminacyjną. Kilkunastu maturzystów już straciło szansę na zdanie egzaminu w tym roku, a sprawą mogą zająć się policja i prokuratura. Codzienne ćwiczenia umysłowe, takie jak łamigłówki matematyczne, są kluczowe dla utrzymania sprawności mózgu. Regularne rozwiązywanie takich zadań wzmacnia połączenia nerwowe, poprawia koncentrację i zdolności logiczne. Przykładowe równanie do rozwiązania to 4 plus 6 razy 2 minus 10 podzielone przez 5 razy x równa się 10, gdzie x wynosi 3. Takie ćwiczenia to inwestycja w długowieczność poznawczą i lepszą jakość życia.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej i szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, znany z intensywnych działań na rzecz wsparcia Ukrainy, podczas majówki pokazał swoją pasję do ogrodnictwa. Na swoim balkonie, zamieniając garnitur na domowe ubranie, z zaangażowaniem pielęgnował rośliny, stosując nawozy i opryski. Kowal przyznaje, że praca przy roślinach to dla niego forma autoterapii i odskocznia od polityki. Jego balkonowy ogród to miejsce, gdzie znajduje spokój i satysfakcję z widocznych efektów swojej pracy.
2: W wieku 85 lat zmarł arcybiskup Józef Michalik, były przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i metropolita przemyski. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Przemyślu, w Bazylice Archikatedralnej. Eksporta zaplanowana jest na 8 maja, a główne uroczystości z pochówkiem na 9 maja. Ciało arcybiskupa zostanie złożone w podziemiach archikatedry.
0: 3 maja w Polsce obchodzono 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Para prezydencka uczestniczyła w mszy, uroczystościach na Zamku Królewskim oraz spotkaniu w ogrodach Pałacu Prezydenckiego. Prezydent Karol Nawrocki ogłosił powołanie Rady Nowej Konstytucji, a orderem Orła Białego uhonorowano Andrzeja Poczobuta. Pierwsza dama, Marta Nawrocka, zwróciła uwagę stylizacją, a po oficjalnych uroczystościach zmieniła szpilki na wygodne sneakersy.
2: Anne Applebaum, amerykańska dziennikarka i laureatka Nagrody Pulitzera, od ponad 30 lat mieszka w Polsce, gdzie znalazła swój dom. Z mężem, Radosławem Sikorskim, połączyła ją miłość, która narodziła się podczas wspólnej podróży do Berlina w czasie upadku muru berlińskiego. Applebaum, mimo amerykańskich korzeni, czuje się związana z Polską, gdzie rozpoczęła swoją karierę dziennikarską i wychowała dwóch synów.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie zapowiadane są intensywne opady deszczu z temperaturą 10 stopni. Wiatr będzie wiał północny z prędkością 5 metrów na sekundę. W Krakowie prognozowane jest niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 21 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. Dzisiejsza aura to delikatny powiew zmieniającej się pory roku. Warto zatrzymać się i poczuć tę harmonię.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Co słychać w świecie gwiazd i show biznesu? Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Rok po Eurowizji 2025. Justyna Steczkowska wciąż jest na ustach wszystkich. A to za sprawą Iwony Pawlowicz, która ujawniła swój tajemniczy wkład w jej występ. Okazuje się, że słynna jurorka Tańca z Gwiazdami doradziła wokalistce usunięcie dwóch ruchów z choreografii, co miało kluczowy wpływ na ostateczny efekt. Choć Steczkowska zajęła 14 miejsce, jej występ z utworem Gaja uznano za jeden z najlepszych w historii polskich startów. Cóż, czasem wystarczy jeden SMS, by zmienić bieg historii. Iwona Węgrowska, znana z Czerwonych Dywanów, tym razem postanowiła zaszaleć i pojawiła się na półfinale Tańca z Gwiazdami z córką Lilią. Dziewczynka, która już prawie dorównuje mamie wzrostem, towarzyszyła jej w eleganckiej czerwonej kreacji. Węgrowska, która nie boi się mówić o trudach samotnego macierzyństwa, podkreśla, że to właśnie Lilia daje jej siłę do działania. Na koniec, jak na prawdziwą gwiazdę przystało, podziękowała Ewie Kasprzyk za zaproszenie, bo przecież bez tego wieczoru nie byłby tak magiczny. Świat show biznesu wstrząśnięty nagłą śmiercią Jakuba Łozy. Ten zaledwie 41-letni aktor i kulturysta, znany z serialu Barwy Szczęścia, odszedł niespodziewanie w nocy z 2 na 3 maja. Jeszcze niedawno inspirował innych do walki o zdrowie, a teraz jego ostatnie słowa o wierze i akceptacji brzmią jak przejmujące pożegnanie. Pogrzeb odbędzie się 7 maja w Rzeszowie, gdzie rodzina i fani pożegnają go na zawsze. Cher powróciła na Met Gala 2026 i, jak można było się spodziewać, zmiotła konkurencję. W wieku 79 lat, w czarnej, półtransparentnej sukience z jedwabnego tiulu, udowodniła, że czas się jej nie ima. Jej stylizacja, pełna odniesień do przeszłości, przypomniała wszystkim, kto tu rządzi. Cher nie przyszła być tłem, ona przyszła rządzić i zrobiła to z rozmachem, który przejdzie do historii.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Marcin Prokop i Maria Prażuk Prokop zakończyli swoje małżeństwo po ponad 2 dekadach, ale nie martwcie się, to był rozwód jogowy. Tak, dobrze słyszycie, joga pomogła im rozstać się w spokoju i harmonii. Maria, która teraz dzieli czas między Polskę a Teneryfę, twierdzi, że to wszystko było naturalne, jakby joga była magicznym eliksirem na problemy małżeńskie. Cóż, może to nowy trend w rozstaniach celebrytów.
2: Magazyn Rolling Stone postanowił przypomnieć światu, co to znaczy prawdziwa gitara, publikując listę 100 najlepszych gitarowych solówek wszechczasów. Na szczycie znalazł się Prince z utworem Purple Rain, który według redakcji wznosi się ku niebu bardziej niż jego teksty. W pierwszej trójce nie mogło zabraknąć Jimiego Hendrixa z Machine Gun i The Eagles z Hotel California. Lista jest pełna klasyków, ale nie zabrakło też świeżych brzmień, jak choćby Getting Killed grupy Geese. Cóż, gitara wciąż rządzi.
1: Alex Van Halen, legendarny perkusista Van Halen, wspomina, jak podczas jednego z koncertów jego ramię zapłonęło. Efekty specjalne przygotowywano domowymi sposobami, a techniczny, zamiast gasić pożar, pokazał kciuk w górę, uznając, że wygląda to świetnie. Tymczasem Alex pracuje nad wydaniem niepublikowanych utworów zespołu, ale wciąż szuka wokalisty, bo Paul Rogers odmówił. Cóż, może ktoś inny będzie miał odwagę stanąć w płomieniach rockowej legendy. Billy Sheehan, znany basista z Mr. Big, zaskoczył wszystkich, wskazując najbardziej niedocenianego basistę w historii rocka. Jego wybór padł na Cliffa Williamsa z AC/DC, którego grę w Back in Black uznaje za najlepszą w historii. Sheehan opowiedział też o niesamowitym geście Williamsa, który podarował mu bas Hofner Beetle. Tymczasem Mr. Big, mimo zakończenia kariery koncertowej w 2024 roku, nie zamierza całkowicie zniknąć ze sceny muzycznej. Po wydaniu albumu Ten w 2024 roku planują jeszcze jedno studyjne wydawnictwo.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jason Newsted, były basista Metalliki, po długiej ciszy medialnej znowu jest na ustach wszystkich. W wywiadzie dla podcastu Let There Be Talk ujawnił, że w ubiegłym roku zdiagnozowano u niego raka języka, ale na szczęście jest już w remisji. Newsted przyznał, że jego rockowy styl życia mógł przyczynić się do choroby, a wirus HPV, który często dotyka muzyków w trasie, jest głównym winowajcą. Teraz, zdrowy i pełen energii, planuje powrócić na scenę z zespołem Jason Newsted and the Chop House Band. Chorzów szykuje się na metalowy spektakl roku. Rusty Head, znany wcześniej jako Alkoholika, rozgrzeje scenę w leśniczówka Rock'n'Roll Cafe, serwując ponad 2 godziny klasyków Metalliki. To idealna przystawka przed wielkim koncertem na Stadionie Śląskim. W programie także krakowski Snakebite, który zaserwuje solidną dawkę metalu lat 80. i 90. A dla fanów Cliffa Burtona replika jego basu i efektów do przetestowania. Metalowa uczta gwarantowana.
2: The Rolling Stones znowu zaskakują. Ledwo co opadł kurz po ich ostatnim albumie, a już zapowiadają nową płytę Foreign Tongues, która pojawi się 10 lipca. Singiel In The Stars już podbija serwisy cyfrowe, a fizyczna wersja trafi do sklepów 15 maja. Mick Jagger, Keith Richards i Ronnie Wood nie zwalniają tempa, tworząc w Londynie w zaledwie miesiąc 14 utworów, które mają być mieszanką klasyki i nowoczesności. A wszystko to z gościnnym udziałem takich gwiazd jak Paul McCartney czy Robert Smith. Cóż, panowie z The Rolling Stones pokazują, że wiek to tylko liczba.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie zachmurzenie całkowite. W Katowicach prognozowana temperatura to 19 stopni, z wiatrem południowo-zachodnim, wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. Natomiast w Toruniu termometry pokażą podobnie 19 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie 8 metrów na sekundę. Dzisiejsza ciepła aura wprowadza miasto w lekki, radosny rytm. Idealny czas na spacer.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W sobotę, 9 maja, w 15 miastach wojewódzkich w Polsce odbędą się protesty pod hasłem Mamy dość! Stop cierpieniu zwierząt w Polsce. Organizatorzy domagają się systemowych zmian, takich jak bezpłatna kastracja i sterylizacja oraz obowiązkowe czipowanie psów i kotów. Celem jest zwrócenie uwagi na potrzebę reformy schronisk i skutecznego karania za okrucieństwo wobec zwierząt. Protesty mają charakter otwarty i są odpowiedzią na wieloletnie zaniedbania w ochronie zwierząt. Na Mazowszu doszło do dwóch niebezpiecznych wypadków na torach kolejowych. W Warszawie znaleziono ciało 16-latka, który prawdopodobnie spadł z dachu pociągu. A w Parzniewie 18-latka w stanie nietrzeźwości również spadła z pociągu i trafiła do szpitala. Śledczy badają okoliczności tych zdarzeń, a eksperci podejrzewają, że mogą one być związane z niebezpieczną modą na ekstremalne wyczyny w mediach społecznościowych.
2: Stołeczni policjanci rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się handlem ludźmi i zmuszaniem kobiet do prostytucji. W wyniku akcji zatrzymano 9 osób, w tym 7 obywateli Bułgarii i 2 Polaków. Zatrzymani usłyszeli zarzuty związane z udziałem w grupie przestępczej, handlem ludźmi oraz zmuszaniem do prostytucji. 7 osób trafiło do aresztu, a 2 zostały zwolnione po przesłuchaniu. 80-letnia pani Natalia padła ofiarą brutalnego napadu we własnym domu w Ostrołęce. 2 mężczyzn włamało się do jej mieszkania, a następnie zaatakowało seniorkę, żądając pieniędzy. Dzięki szybkiej reakcji policji, jeden z napastników, 27-letni Wojciech K., został już zatrzymany i tymczasowo aresztowany. Drugi sprawca, 43-letni Paweł W., jest poszukiwany.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: 10-letnia Laura została potrącona przez SUV-a w podkrakowskiej miejscowości, gdy przechodziła przez ulicę po wyjściu z autobusu. Dziewczynka doznała poważnych obrażeń, w tym urazu mózgu, i zapadła w śpiączkę, z której rodzice wyczekują jej wybudzenia w klinice Budzik. Miejsce wypadku to niebezpieczny odcinek drogi bez chodników i przejść dla pieszych, gdzie kierowcy często łamią przepisy. Rodzice Laury zbierają fundusze na jej rehabilitację, wierząc w powrót córki do zdrowia. Kraków został uznany za najlepsze miasto na turystyczny wyjazd w Europie w prestiżowym plebiscycie Leisure Lifestyle Awards 2026 roku, organizowanym przez magazyn Global Traveler. Stolica Małopolski wyprzedziła takie metropolie jak Stambuł, Sewilla i Porto. O zwycięstwie zdecydowały głosy turystów, którzy docenili nie tylko historyczne dziedzictwo miasta, ale także lokalną kuchnię i bogate życie kulturalne. To wyróżnienie podkreśla wyjątkowy charakter Krakowa jako idealnego miejsca do rekreacji. Prokuratura wciąż bada okoliczności tragicznego wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Śledczy czekają na wyniki kluczowych ekspertyz, które mogą zadecydować o rekonstrukcji zdarzenia. Głównym podejrzanym jest 57-letni mężczyzna, którego wersja wydarzeń budzi wiele wątpliwości. Prokuratura potwierdziła, że samochód miał polskie tablice rejestracyjne, a zakończenie sprawy zależy od wyników badań, które mają być dostępne w najbliższych dniach. Hotel Gołębiewski w Pobierowie otworzy swoje drzwi dla gości 26 czerwca, tuż na początku sezonu wakacyjnego. Mimo zbliżającego się terminu otwarcia, obiekt wciąż intensywnie rekrutuje pracowników do różnych działów, w tym gastronomii i obsługi. Hotel oferuje 1200 luksusowych pokoi, rozbudowaną strefę spa, kompleks basenów oraz własną salę kinową, a jego lokalizacja przy plaży czyni go atrakcyjnym miejscem na letni wypoczynek.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Majówka w bydgoskim Osówcu przyciągnęła tłumy miłośników historii i wojskowej techniki. Wydarzenie rozpoczęło się od uruchomienia czołgu T-72, co nadało mu wyjątkowy charakter. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć z bliska pojazdy wojskowe, inscenizacje historyczne oraz pokazy grup rekonstrukcyjnych. Nie zabrakło również tradycyjnej wojskowej grochówki, co dopełniło atmosferę tego wyjątkowego dnia. Bydgoszcz, nazywana polską Wenecją, zyskuje na popularności wśród turystów dzięki swojemu niepowtarzalnemu klimatowi i przystępnym cenom. Miasto przyciąga urokliwymi kanałami i bulwarami nad rzeką Brdą, oferując atmosferę zbliżoną do włoskich miasteczek. Wyspa Młyńska, pełna zieleni i historycznej zabudowy, jest jednym z najpiękniejszych miejsc w Bydgoszczy. Dzięki niskim kosztom pobytu, Bydgoszcz staje się atrakcyjnym celem na krótki, weekendowy wyjazd. Łukasz K. z Wrocławia został skazany na 15 lat więzienia za kradzież luksusowego Audi i spowodowanie śmiertelnego wypadku pod Polkowicami w 2021 roku. Otrzymał także dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysokie kary finansowe. Wspólnicy Łukasza K., w tym prawniczka Ewelina S., również usłyszeli wyroki za udział w przestępstwie. Sąd uznał dowody za jednoznaczne, a prokuratura oceniła wyrok jako słuszny.
1: W trzech województwach przeprowadzono jedną z największych operacji przeciwko przestępczości akcyzowej, zatrzymując 18 osób i likwidując nielegalną fabrykę papierosów. Skarb Państwa mógł stracić aż 640 milionów złotych. W trakcie akcji zabezpieczono mienie o wartości blisko 10 milionów złotych, w tym papierosy bez akcyzy, prekursory narkotykowe oraz gotówkę. Podejrzanym grozi do 8 lat więzienia, a śledczy nie wykluczają dalszych zatrzymań.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 20 stopni we Wrocławiu, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. W Białymstoku natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 21 stopni, a wiatr południowy będzie wiał z prędkością 8 metrów na sekundę. Ciepłe dni otulają miasto przyjaznym klimatem, który sprzyja aktywności na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczkę.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Internetowa akcja Łatwoganga i BDOS-a osiągnęła niesamowity sukces, przyciągając prawie 100 milionów wyświetleń na YouTube. Dzięki temu rekordowemu wynikowi z reklam na platformie może wpłynąć nawet 1 000 000 zł. Wszystkie zebrane środki trafią do Fundacji Cancer Fighters, wspierając 57 podopiecznych w walce z chorobą. Mimo że widzowie narzekali na częste reklamy, to właśnie one przyczynią się do znacznego wsparcia finansowego. To wydarzenie pokazuje, jak internauci potrafią się zjednoczyć dla wspólnego dobra. Akcja ta na długo pozostanie w pamięci nie tylko w Polsce. W Polsce rośnie problem kradzieży głosu, co ujawnia sprawa Jarosława Łukomskiego, którego głos bezprawnie wykorzystano w reklamie. To pierwszy taki przypadek w kraju, który może stać się precedensem prawnym. Koalicja Mój Głos, Moja Własność, zrzeszająca organizacje takie jak ZASP, ZSTD i ZESZAP, apeluje o pilne regulacje prawne chroniące twórców przed nieautoryzowanym użyciem ich głosów przez sztuczną inteligencję. Artyści podkreślają, że głos to nie tylko dźwięk, ale element tożsamości i efekt wieloletniej pracy. Koalicja postuluje obowiązek uzyskiwania zgody na użycie głosu przez AI oraz transparentność danych treningowych. Problem dotyczy nie tylko reklam, ale także audiobooków i produkcji audiowizualnych. Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące suplementu diety Avaganda, żywe zioła marki Mother's Protect. Wykryto w nim szkodliwy pestycyd chlorpirifos, zakazany w Unii Europejskiej. Wycofanie z rynku obejmuje kolejne partie produktu, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia. Konsumenci powinni sprawdzić etykiety i nie spożywać tego suplementu. Zaleca się zwrot produktu do miejsca zakupu lub jego bezpieczną utylizację. Producent współpracuje z GIS, aby szybko usunąć niebezpieczne partie z obrotu.
0: W 2026 roku trendy komunijne wyraźnie zmieniają się w kierunku nowoczesnych prezentów. Rowery elektryczne, laptopy i inne urządzenia elektroniczne wypierają tradycyjne koperty z pieniędzmi i biżuterię. Rowery elektryczne stały się hitem, oferując prędkości do 20 km na godzinę i ceny zaczynające się od 1500 zł. Elektronika dominuje wśród prezentów, z laptopami na czele, a gotówka i klasyczne upominki tracą na popularności. Kupujący coraz częściej wybierają prezenty praktyczne, które wspierają rozwój dziecka.
2: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
0: Akcje Orlenu osiągnęły historyczne maksima na warszawskiej giełdzie, zbliżając się do poziomu 143 zł za akcję. Wzrost o prawie 4% na otwarciu przyciągnął uwagę inwestorów, zwłaszcza zagranicznych. Kluczowymi czynnikami tego sukcesu są wysokie ceny ropy naftowej oraz zapowiedziana dywidenda w wysokości 8 zł na akcję. Kapitalizacja rynkowa Orlenu przewyższyła już Gazprom i zmierza do przegonienia innych rosyjskich gigantów naftowych. Analitycy podkreślają, że te czynniki znacząco podnoszą atrakcyjność akcji Orlenu na rynku.
1: Przedsiębiorcy mają czas do 20 maja na złożenie rocznego rozliczenia składki zdrowotnej za 2024 rok. Dotyczy to osób prowadzących działalność gospodarczą, które w ubiegłym roku były objęte ubezpieczeniem zdrowotnym. Nowością jest możliwość uwzględnienia dochodów ze sprzedaży majątku firmy w podstawie wymiaru składki, co może być korzystne. W przypadku nadpłaty składki ZUS automatycznie przygotuje wniosek o jej zwrot, który należy wysłać do 1 czerwca. Niedopłaty trzeba uregulować do 20 maja, a zwrot nadpłaty jest możliwy tylko przy braku zaległości w ZUS. PKP Intercity wprowadziło nowy program lojalnościowy Moje IC, który ma zachęcić pasażerów do częstszych podróży pociągami. Uczestnicy programu zbierają punkty za każdy kupiony bilet, które można wymienić na zniżki. Aby dołączyć do programu, trzeba wypełnić formularz w aplikacji mobilnej. Na start można otrzymać 500 punktów, a w dniu urodzin dodatkowe 250. Jednak wartość punktów nie jest wysoka, oferując około 4% zniżki na bilety. Program może przynieść niewielkie oszczędności dla regularnych pasażerów, ale nie rewolucyjne obniżki cen. Rząd Donalda Tuska przyjął projekt ustawy wprowadzającej bon senioralny. To świadczenie ma wspierać osoby powyżej 65 lat, których dochód nie przekracza 3410 zł miesięcznie. Bon zapewni seniorom dostęp do usług opiekuńczych, takich jak pomoc w ubieraniu się, przygotowywaniu posiłków czy utrzymaniu porządku. Nowe przepisy będą wdrażane stopniowo, początkowo w gminach bez publicznych usług opiekuńczych. Świadczenie to jest częścią Krajowego Planu Odbudowy i ma na celu poprawę jakości życia seniorów. Bon będzie będzie dostępny dla obywateli Polski oraz innych krajów europejskich.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Nie wszyscy muszą pracować do ustawowego wieku emerytalnego. ZUS umożliwia wcześniejsze przejście na emeryturę dla osób urodzonych między 1948 a 1969 rokiem, które pracowały w trudnych warunkach. Dotyczy to zawodów takich jak prace pod ziemią, przetwarzanie azbestu czy służby mundurowe. Kluczowe jest posiadanie dokumentu potwierdzającego charakter pracy, co najczęściej odbywa się poprzez wpis w świadectwie pracy. Wymagany jest także odpowiedni staż ubezpieczeniowy – 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Wniosek o wcześniejszą emeryturę należy złożyć przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1006 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 14 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Warszawie termometry pokażą 20 stopni i małe zachmurzenie. Dzisiejsze ciepło to wyjątkowy moment, który zaprasza do wyjścia i podziwiania natury w pełnym rozkwicie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo w 911 odcinku przynosi długo oczekiwany przełom w relacji Nany i Poyraza. Emisja już w czwartek, 7 maja o 16:05 TVP1. Poyraz pod wpływem tekina decyduje się na odważny krok i całuje Mariam w policzek. Ten gest wywołuje burzę emocji i nieoczekiwane reakcje. Mariam, zaskoczona i oburzona, odpowiada mocnym popniakiem, co prowadzi do gwałtownej kłótni. Mimo zewnętrznej złości, oboje nie mogą ukryć głęboko skrywanych uczuć. Czy ten moment stanie się początkiem nowego etapu w ich relacji? Wszystko wskazuje na to, że emocje wkrótce wezmą górę. M jak miłość w 1931 odcinku przyniesie emocjonujące wydarzenia. Pranek, przybrany syn Doroty i Bartka, ucieka z domu, co wywołuje panikę w całej Grabinie. Odcinek zostanie wyemitowany 5 maja o 20:55 na TVP2. Ania, córka Natalki, jako jedyna wie, gdzie ukrywa się Franek. Chłopiec znalazł schronienie w leśniczówce, uciekając przed groźnym ojczymem, Malickim. Ania, mimo obietnicy milczenia, zdecyduje się pomóc Bartkowi, ujawniając miejsce pobytu Franka. Dzięki jej wskazówkom, Bartek odnajduje chłopca nad rzeką, gdzie dochodzi do dramatycznej konfrontacji z Malickim. Niestety, Bartek zostaje ranny podczas walki z uzbrojonym ojczymem Franka.
0: W serialu M jak miłość emocje sięgają zenitu. Ślub Natalki i Adama Karskiego, zapowiadany przez produkcję, stoi pod dużym znakiem zapytania. Wszystko przez zauroczenie Natalii, dyrektorem szkoły, Mikołajem Lipińskim. Choć przyjęła oświadczyny Adama, to serce Natalii zdaje się bić mocniej dla Mikołaja. Fani serialu są przekonani, że scenarzyści szykują kolejny miłosny trójkąt. Ostatni odcinek obecnego sezonu M jak miłość ma zostać wyemitowany 26 maja 2026 roku. Choć data ta nie jest jeszcze potwierdzona, czy Natalka i Adam staną na ślubnym kobiercu, czy też uczucie do Mikołaja zburzy ich plany? Odpowiedzi na te pytania poznamy dopiero jesienią 2026 roku.
1: M jak miłość zaskakuje widzów w 1931 odcinku, który już wkrótce pojawi się na ekranach. Aleksander Bożyk, wcielający się w rolę Miśka, syna Kingi i Piotrka, przeszedł widoczną metamorfozę. 14-letni aktor dosłownie rośnie na oczach widzów, a jego wygląd i zachowanie pokazują, że dojrzewa nie tylko fizycznie, ale i emocjonalnie. Wizyta rodziny Zduńskich w Grabinie ujawni także zmianę aktorek grających bliźniaczki, najmłodsze córki Kingi i Piotrka. Misiek, znany z pomysłowości i skłonności do pakowania się w kłopoty, teraz pokazuje większą samodzielność i dojrzałość. To wyraźny sygnał, że czas w serialu płynie, a młodsze pokolenie wchodzi w nowy etap życia. Odcinek zapowiada się emocjonująco i pełen niespodzianek.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W nadchodzącym 4210 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Ola ponownie spotka się ze Zduńskim, który zaoferuje jej wsparcie w trudnym czasie. Tymczasem w rodzinie narasta konflikt, który doprowadzi do gwałtownej reakcji nastolatka poza domem. Problemy zdrowotne jednego z bohaterów wywołają napiętą atmosferę w szpitalu. Jarek, po odkryciu romansu żony, zdecydował się na radykalne kroki, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. Eliza zmaga się z trudnościami, próbując naprawić relację z juniorem, który w furii ucieka z domu. Michał trafia do szpitala z problemami kardiologicznymi, co komplikuje jego relacje z ukochaną. Odcinek zostanie wyemitowany 12 maja o godzinie 20:15 na kanale TVN.
0: Hotel Paradise wkracza w emocjonującą fazę. Przed nami rajskie rozdanie, które może przynieść niespodziewane zwroty akcji. Darek, jeden z najbardziej kontrowersyjnych uczestników, stoi przed trudnym wyborem między Martyną a Roxaną. Choć Darek broni Martyny po kontrowersyjnej konkurencji, jego decyzja wciąż pozostaje tajemnicą. Martyna, nowa uczestniczka, zyskała jego wsparcie, co może sugerować, że ich relacja jest bliższa niż się wydaje. Roxana, mimo że pomogła Oliwce zdobyć immunitet, nie zdobyła uznania Darka. Czy wybór Darka podczas rajskiego rozdania zaskoczy widzów? Odpowiedź już wkrótce na ekranach.
1: Barwy szczęścia w odcinku 3378 przyniosą kolejne emocjonujące zwroty akcji. Marcin po dramatycznych wydarzeniach odwozi Renatę do ośrodka leczenia uzależnień, ale jego życie zawodowe zostaje wywrócone do góry nogami przez Rawicza. Ten, chcąc złagodzić swój wyrok, decyduje się na współpracę z prokuraturą, co skutkuje degradacją Marcina. Oliwka i Tomasz również przeżywają trudne chwile, gdy ich związek wisi na włosku. Tomasz przyznaje, że Grażyna wciąż jest dla niego ważna, co zmusza Oliwkę do podjęcia decyzji o odejściu. Najnowszy odcinek będzie można obejrzeć 12 maja o godzinie 20:05 na TVP2. Serial od lat przyciąga widzów, oferując historie bliskie każdemu z nas. Panna Młoda to emocjonujący turecki serial, który zagościł na antenie TVP2. Już 12 maja widzowie będą mogli obejrzeć 95 odcinek tej fascynującej opowieści. Hancer, główna bohaterka, zmaga się z trudnymi decyzjami i planuje rozstanie z Cihanem. Mukadder, po otrzymaniu wiadomości od ogrodnika, ogłasza, że Hancer odchodzi na zawsze. W międzyczasie Melih przekonuje Sinem o jej wyjątkowej wartości w rodzinie. Serial, który rozpoczął swoją przygodę w Polsce w styczniu tego roku, liczy obecnie 325 odcinków i wciąż jest emitowany w Turcji. Przygoda z Hancer i Cihanem zapowiada się na długie lata pełne wzruszeń i niespodzianek.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1010 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 8 stopni, z wiatrem z prędkością 10 metrów na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 13 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Deszczowe miasto ma swój klimat. Spacer w pelerynie również może mieć urok.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jerz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Waszyngtonie doszło do strzelaniny w pobliżu Białego Domu, parku między siedzibą Donalda Trumpa a pomnikiem Waszyngtona. Funkcjonariusze Secret Service zauważyli mężczyznę, który mógł mieć broń i podczas interwencji padły strzały. Ranny został podejrzany oraz przypadkowy nastolatek, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Sytuacja została szybko opanowana, a służby zapewniają, że nie ma obecnie zagrożenia dla mieszkańców ani turystów.
3: Książę William płaci rocznie około 35 milionów złotych podatku dochodowego, co stanowi połowę jego dochodów. Główne źródło jego przychodów to księstwo Cornwallii, przynoszące mu około 100 milionów złotych rocznie. Mimo że nie ma formalnego obowiązku, książę zdecydował się płacić najwyższą stawkę podatku, wynoszącą 45%. To efekt porozumienia z 2013 roku między brytyjskim rządem a królową Elżbietą II. Podczas majówki w austriackim Kaprun doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 26-letnia Polka. Kobieta, wędrując z rodzicami, rozłączyła się z nimi i ruszyła na szlak sama. Jej ciało odnaleziono następnego dnia w trudnym terenie, kilkaset metrów poniżej szlaku. Służby przypominają o konieczności zachowania ostrożności w górach, nawet na pozornie łatwych trasach.
2: Dwa amerykańskie statki handlowe bezpiecznie przepłynęły przez cieśninę Ormus w ramach operacji Projekt Wolność. Amerykańska armia zapewnia asystę wojskową, aby przywrócić bezpieczny tranzyt dla żeglugi handlowej w tym regionie. Iran wcześniej groził atakami na amerykańskie okręty, jednak operacja przebiegła bez incydentów. Obecnie w wodach cieśniny działają niszczyciele rakietowe USA.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: NATO przeprowadziło w Rumunii zaawansowane testy obrony antydronowej w ramach manewrów Eastern Phoenix 26. W ćwiczeniach wzięło udział 500 żołnierzy i ponad 200 systemów, a udział ukraińskich ekspertów pozwolił na zastosowanie realnych doświadczeń z pola walki. Testy koncentrowały się na integracji różnych technologii obronnych, w tym radarów i narzędzi walki elektronicznej, w jeden spójny system. Celem było przyspieszenie przejścia od testów technologicznych do realnych zdolności operacyjnych, co ma wzmocnić wschodnią flankę NATO. Unia Europejska intensyfikuje działania na rzecz wzmocnienia swojej autonomii obronnej, przeprowadzając ćwiczenia symulacyjne dotyczące artykułu 42, 7 Traktatu o Unii Europejskiej. Ćwiczenia te miały na celu sprawdzenie gotowości do wzajemnej pomocy w przypadku zagrożeń hybrydowych, takich jak cyberataki czy sabotaż. Inicjatywa ta jest odpowiedzią na wycofanie 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec i dążenie Europy do zmniejszenia zależności od USA przy jednoczesnym utrzymaniu Sojuszu Transatlantyckiego. Stany Zjednoczone zrezygnowały z rozmieszczenia pocisków Tomahawk w Niemczech, co wywołało zaniepokojenie w Berlinie. Decyzja ta, będąca wynikiem zmiany polityki administracji Donalda Trumpa, osłabia zdolności odstraszania Niemiec i zwiększa ryzyko bezpośredniego zaangażowania wojsk amerykańskich w Europie. Niemcy planują teraz rozwój własnych systemów obronnych, w tym modernizację pocisków Taurus i współpracę w ramach europejskich projektów zbrojeniowych.
3: Matura 2026 rozpoczęła się od kontrowersji związanych z nieuczciwością egzaminacyjną. Zdjęcia arkuszy z języka polskiego i matematyki pojawiły się w internecie tuż po rozpoczęciu egzaminów. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Robert Zakrzewski, podkreśla, że nie doszło do wycieku, lecz do wniesienia niedozwolonych urządzeń na salę egzaminacyjną. Kilkunastu maturzystów już straciło szansę na zdanie egzaminu w tym roku, a sprawą mogą zająć się policja i prokuratura.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Codzienne ćwiczenia umysłowe, takie jak łamigłówki matematyczne, są kluczowe dla utrzymania sprawności mózgu. Regularne rozwiązywanie takich zadań wzmacnia połączenia nerwowe, poprawia koncentrację i zdolności logiczne. Przykładowe równanie do rozwiązania to 4 plus 6 razy 2 minus 10 podzielone przez 5 razy x równa się 10, gdzie x wynosi 3. Takie ćwiczenia to inwestycja w długowieczność poznawczą i lepszą jakość życia.
2: W wieku 85 lat zmarł arcybiskup Józef Michalik, były przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i metropolita Przemyski. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Przemyślu, w Bazylice Archikatedralnej. Eksporta zaplanowana jest na 8 maja, a główne uroczystości z pochówkiem na 9 maja. Ciało arcybiskupa zostanie złożone w podziemiach archikatedry.
3: 3 maja w Polsce obchodzono 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Para prezydencka uczestniczyła w mszy, uroczystościach na Zamku Królewskim oraz spotkaniu w ogrodach Pałacu Prezydenckiego. Prezydent Karol Nawrocki ogłosił powołanie Rady Nowej Konstytucji, a orderem Orła Białego uhonorowano Andrzeja Poczobuta. Pierwsza dama, Marta Nawrocka, zwróciła uwagę stylizacją, a po oficjalnych uroczystościach zmieniła szpilki na wygodne sneakersy.
2: Annę Applebaum, amerykańska dziennikarka i laureatka Nagrody Pulitzera, od ponad 30 lat mieszka w Polsce, gdzie znalazła swój dom. Z mężem, Radosławem Sikorskim, połączyła ją miłość, która narodziła się podczas wspólnej podróży do Berlina w czasie upadku muru berlińskiego. Applebaum, mimo amerykańskich korzeni, czuje się związana z Polską, gdzie rozpoczęła swoją karierę dziennikarską i wychowała dwóch synów.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody. W Szczecinie umiarkowane opady deszczu i temperatura 9 stopni oraz wiatr północny o prędkości 4 metry na sekundę. W Krakowie niewielkie zachmurzenie i temperatura 22 stopnie i wiatr południowo-zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1008 hektopaskali. Ciepłe powietrze w tej porze roku to zaproszenie do refleksji i cieszenia się urokami dnia.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Rok po Eurowizji 2025. Justyna Steczkowska wciąż jest na ustach wszystkich. A to za sprawą Iwony Pawłowicz, która ujawniła swój tajemniczy wkład w jej występ. Okazuje się, że słynna jurorka Tańca z Gwiazdami doradziła wokalistce usunięcie dwóch ruchów z choreografii, co miało kluczowy wpływ na ostateczny efekt. Choć Steczkowska zajęła 14 miejsce, jej występ z utworem Gaja uznano za jeden z najlepszych w historii polskich startów. Cóż, czasem wystarczy jeden SMS, by zmienić bieg historii. Iwona Węgrowska, znana z Czerwonych Dywanów, tym razem postanowiła zaszaleć i pojawiła się na półfinale Tańca z Gwiazdami z córką Lilią. Dziewczynka, która już prawie dorównuje mamie wzrostem, towarzyszyła jej w eleganckiej czerwonej kreacji. Węgrowska, która nie boi się mówić o trudach samotnego macierzyństwa, podkreśla, że to właśnie Lilia daje jej siłę do działania. Na koniec, jak na prawdziwą gwiazdę przystało, podziękowała Ewie Kasprzyk za zaproszenie, bo przecież bez tego wieczoru nie byłby tak magiczny. Cher powróciła na Met Gala 2026 i, jak można było się spodziewać, zmiotła konkurencję. W wieku 79 lat, w czarnej, półtransparentnej sukience z jedwabnego tiulu, udowodniła, że czas się jej nie ima. Jej stylizacja, pełna odniesień do przeszłości, przypomniała wszystkim, kto tu rządzi. Cher nie przyszła być tłem, ona przyszła rządzić i zrobiła to z rozmachem, który przejdzie do historii. Maciej Musiał, znany aktor i mistrz autopromocji, znowu podbija internet. Tym razem w roli modela bielizny. Jego najnowsze zdjęcia, na których w skąpym stroju parzy kawę i kosi trawnik, wywołały prawdziwą burzę w mediach społecznościowych. Internauci prześcigają się w kreatywnych komplementach, a sekcja komentarzy pęka w szwach od zachwytów nad jego muskulaturą. Czy to jeszcze kampania reklamowa, czy już sztuka uwodzenia?
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Marcin Prokop i Maria Prażur-Prokop zakończyli swoje małżeństwo po ponad dwóch dekadach. Ale nie martwcie się, to był rozwód jogowy. Tak, dobrze słyszycie. Joga pomogła im rozstać się w spokoju i harmonii. Maria, która teraz dzieli czas między Polskę a Teneryfę, twierdzi, że to wszystko było naturalne, jakby joga była magicznym eliksirem na problemy małżeńskie. Cóż, może to nowy trend w rozstaniach celebrytów.
2: Roxy Węgiel wraca na scenę z hukiem, a jej nowa płyta Błękit już wkrótce ujrzy światło dzienne. Podczas plenerowych koncertów artystka nie tylko prezentuje nowe utwory, ale też cieszy się wsparciem całej rodziny, w tym męża, który zaskoczył wszystkich nowym wizerunkiem. Roxy nie zapomina o fanach, dzieląc się zdjęciami zza kulis w mediach społecznościowych. Wygląda na to, że lato 2026 będzie pełne muzycznych emocji i rodzinnych wzruszeń. Magazyn Rolling Stone postanowił przypomnieć światu, co to znaczy prawdziwa gitara, publikując listę 100 najlepszych gitarowych solówek wszechczasów. Na szczycie znalazł się Prince z utworem Purple Rain, który według redakcji wznosi się ku niebu bardziej niż jego teksty. W pierwszej trójce nie mogło zabraknąć Jimiego Hendrixa z Machine Gun i The Eagles z Hotel California. Lista jest pełna klasyków, ale nie zabrakło też świeżych brzmień, jak choćby Getting Killed grupy Geese. Cóż, gitara wciąż rządzi.
1: Billy Sheehan, znany basista z Mr. Big, zaskoczył wszystkich, wskazując najbardziej niedocenianego basistę w historii rocka. Jego wybór padł na Cliffa Williamsa z AC/DC, którego grę w Back in Black uznaje za najlepszą w historii. Sheehan opowiedział też o niesamowitym geście Williamsa, który podarował mu bas Hofner Beetle. Tymczasem Mr. Big, mimo zakończenia kariery koncertowej w 2024 roku, nie zamierza całkowicie zniknąć ze sceny muzycznej. Po wydaniu albumu Ten w 2024 roku planują jeszcze jedno studyjne wydawnictwo.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jason Newsted, były basista Metalliki, po długiej ciszy medialnej znowu jest na ustach wszystkich. W wywiadzie dla podcastu Let There Be Talk ujawnił, że w ubiegłym roku zdiagnozowano u niego raka języka, ale na szczęście jest już w remisji. Newsted przyznał, że jego rockowy styl życia mógł przyczynić się do choroby, a wirus HPV, który często dotyka muzyków w trasie, jest głównym winowajcą. Teraz, zdrowy i pełen energii, planuje powrócić na scenę z zespołem Jason Newsted and the Chop House Band. Chorzów szykuje się na metalowy spektakl roku. Rusty Head, znany wcześniej jako Alkoholika, rozgrzeje scenę w Leśniczówka Rock'n'Roll Cafe, serwując ponad dwie godziny klasyków Metalliki. To idealna przystawka przed wielkim koncertem na Stadionie Śląskim. W programie także krakowski Snakebite, który zaserwuje solidną dawkę metalu lat 80. i 90. A dla fanów Cliffa Burtona replika jego basu i efektów do przetestowania. Metalowa uczta gwarantowana.
2: The Rolling Stones znowu zaskakują. Ledwo co opadł kurz po ich ostatnim albumie, a już zapowiadają nową płytę Foreign Tongues, która pojawi się 10 lipca. Singiel In The Stars już podbija serwisy cyfrowe, a fizyczna wersja trafi do sklepów 15 maja. Mick Jagger, Keith Richards i Ronnie Wood nie zwalniają tempa, tworząc w Londynie w zaledwie miesiąc 14 utworów, które mają być mieszanką klasyki i nowoczesności. A wszystko to z gościnnym udziałem takich gwiazd jak Paul McCartney czy Robert Smith. Cóż, panowie z The Rolling Stones pokazują, że wiek to tylko liczba.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 19 stopni w Toruniu, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. W Katowicach natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 21 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 7 metrów na sekundę. Ciepło w tej porze roku to delikatny akcent, który dodaje dniom wyjątkowego charakteru.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W sobotę, 9 maja, w 15 miastach wojewódzkich w Polsce odbędą się protesty pod hasłem Mamy dość! Stop cierpieniu zwierząt w Polsce. Organizatorzy domagają się systemowych zmian, takich jak bezpłatna kastracja i sterylizacja oraz obowiązkowe czipowanie psów i kotów. Celem jest zwrócenie uwagi na potrzebę reformy schronisk i skutecznego karania za okrucieństwo wobec zwierząt. Protesty mają charakter otwarty i są odpowiedzią na wieloletnie zaniedbania w ochronie zwierząt.
2: 80-letnia Natalia B. padła ofiarą brutalnego napadu we własnym domu, gdy wróciła z ogrodu i natknęła się na dwóch włamywaczy. Sprawcy, 27-letni Wojciech K. i 43-letni Paweł W., zaatakowali seniorkę, próbując wymusić informacje o ukrytej gotówce, jednak uciekli z pustymi rękami. Policja zatrzymała już Wojciecha K., który usłyszał zarzuty usiłowania rozboju i spowodowania obrażeń ciała. Paweł W. jest nadal poszukiwany, a obaj mężczyźni mogą spędzić za kratkami nawet 22 lata. Na warszawskim Żoliborzu doszło do dramatycznych wydarzeń w bloku przy ulicy Powązkowskiej. Mieszkańcy wezwali służby z powodu niepokojącego zapachu, który okazał się pochodzić od zwłok w stanie rozkładu. Podczas interwencji 68-letni mężczyzna wyskoczył z okna i zmarł na miejscu. Sprawę bada prokuratura, która ustala szczegóły zdarzenia.
1: Na Mazowszu doszło do dwóch niebezpiecznych wypadków na torach kolejowych. W Warszawie znaleziono ciało 16-latka, który prawdopodobnie spadł z dachu pociągu, a w Parzniewie 18-latka w stanie nietrzeźwości również spadła z pociągu i trafiła do szpitala. Śledczy badają okoliczności tych zdarzeń, a eksperci podejrzewają, że mogą one być związane z niebezpieczną modą na ekstremalne wyczyny w mediach społecznościowych.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Stołeczni policjanci rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, zajmującą się handlem ludźmi i zmuszaniem kobiet do prostytucji. W wyniku akcji zatrzymano 9 osób, w tym 7 obywateli Bułgarii i 2 Polaków. Zatrzymani usłyszeli zarzuty związane z udziałem w grupie przestępczej, handlem ludźmi oraz zmuszaniem do prostytucji. 7 osób trafiło do aresztu, a 2 zostały zwolnione po przesłuchaniu. 10-letnia Laura została potrącona przez SUV-a pod krakowskiej miejscowości, gdy przechodziła przez ulicę po wyjściu z autobusu. Dziewczynka doznała poważnych obrażeń, w tym urazu mózgu, i zapadła w śpiączkę, z której rodzice wyczekują jej wybudzenia w klinice Budzik. Miejsce wypadku to niebezpieczny odcinek drogi bez chodników i przejść dla pieszych, gdzie kierowcy często łamią przepisy. Rodzice Laury zbierają fundusze na jej rehabilitację, wierząc w powrót córki do zdrowia. Kraków został uznany za najlepsze miasto na turystyczny wyjazd w Europie w prestiżowym plebiscycie Leisure Lifestyle Awards 2026 roku, organizowanym przez magazyn Global Traveler. Stolica Małopolski wyprzedziła takie metropolie jak Stambuł, Sewilla i Porto. O zwycięstwie zdecydowały głosy turystów, którzy docenili nie tylko historyczne dziedzictwo miasta, ale także lokalną kuchnię i bogate życie kulturalne. To wyróżnienie podkreśla wyjątkowy charakter Krakowa jako idealnego miejsca do rekreacji. Prokuratura wciąż bada okoliczności tragicznego wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Śledczy czekają na wyniki kluczowych ekspertyz, które mogą zadecydować o rekonstrukcji zdarzenia. Głównym podejrzanym jest 57-letni mężczyzna, którego wersja wydarzeń budzi wiele wątpliwości. Prokuratura potwierdziła, że samochód miał polskie tablice rejestracyjne, a zakończenie sprawy zależy od wyników badań, które mają być dostępne w najbliższych dniach.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie otworzy swoje drzwi dla gości 26 czerwca, tuż na początku sezonu wakacyjnego. Mimo zbliżającego się terminu otwarcia, obiekt wciąż intensywnie rekrutuje pracowników do różnych działów, w tym gastronomii i obsługi. Hotel oferuje 1200 luksusowych pokoi, rozbudowaną strefę spa, kompleks basenów oraz własną salę kinową, a jego lokalizacja przy plaży czyni go atrakcyjnym miejscem na letni wypoczynek. Majówka w bydgoskim Osówcu przyciągnęła tłumy miłośników historii i wojskowej techniki. Wydarzenie rozpoczęło się od uruchomienia czołgu T-72, co nadało mu wyjątkowy charakter. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć z bliska pojazdy wojskowe, inscenizacje historyczne oraz pokazy grup rekonstrukcyjnych. Nie zabrakło również tradycyjnej wojskowej grochówki, co dopełniło atmosferę tego wyjątkowego dnia. Bydgoszcz, nazywana polską Wenecją, zyskuje na popularności wśród turystów dzięki swojemu niepowtarzalnemu klimatowi i przystępnym cenom. Miasto przyciąga urokliwymi kanałami i bulwarami nad rzeką Brdą, oferując atmosferę zbliżoną do włoskich miasteczek. Wyspa Młyńska, pełna zieleni i historycznej zabudowy, jest jednym z najpiękniejszych miejsc w Bydgoszczy. Dzięki niskim kosztom pobytu, Bydgoszcz staje się atrakcyjnym celem na krótki, weekendowy wyjazd. Łukasz K. z Wrocławia został skazany na 15 lat więzienia za kradzież luksusowego Audi i spowodowanie śmiertelnego wypadku pod Polkowicami w 2021 roku. Otrzymał także dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysokie kary finansowe. Wspólnicy Łukasza K., w tym prawniczka Ewelina S., również usłyszeli wyroki za udział w przestępstwie. Sąd uznał dowody za jednoznaczne, a prokuratura oceniła wyrok jako słuszny.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1006 hektopaskali. We Wrocławiu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 20 stopni. Z drugiej strony kraju w Białymstoku na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Dzisiejsze słońce wprowadza wakacyjny nastrój. Idealny moment na spacer wśród zieleni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Stany Zjednoczone planują podnieść cła na samochody i ciężarówki z Unii Europejskiej do 25%. Decyzja ta wynika z oskarżeń Waszyngtonu, że Unia Europejska nie wywiązała się z wcześniejszych umów handlowych. Unia Europejska odrzuca te zarzuty, twierdząc, że to USA łamały porozumienia, między innymi podnosząc cła na metale. Konflikt handlowy między USA a Unią Europejską może się zaostrzyć, a nowe ograniczenia mogą zostać wprowadzone już latem. Sytuacja ta jest częścią szerszego sporu, który grozi eskalacją napięć między obydwoma partnerami handlowymi. W najbliższy piątek Polska podpisze umowę z Komisją Europejską w ramach programu SAFE, otwierając linię kredytową na niecałe 44 miliardy euro. Środki te zostaną przeznaczone na zakup sprzętu wojskowego, w tym realizację programu Tarcza Wschód. Aż 89% funduszy ma zasilić polski przemysł, głównie polską grupę zbrojeniową. Ze względu na weto prezydenta pieniądze nie trafią do policji i Straży Granicznej, ale rząd pracuje nad alternatywnym finansowaniem dla tych formacji. Oprocentowanie poszczególnych transz kredytu szacowane jest na około 3,18%. Od 1 maja przedsiębiorcy muszą korzystać z nowych formularzy ZUS, DRA i RCA przy rozliczaniu składki zdrowotnej. Kluczowa zmiana polega na możliwości uwzględnienia dochodów ze sprzedaży firmowego majątku, co wpływa na wysokość składki. Decyzję tę należy podjąć do 20 maja. Nowe zasady dotyczą wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od formy opodatkowania. Złożenie dokumentów na starych wzorach będzie wymagało ich korekty. Program Płatnik został już zaktualizowany, aby ułatwić proces składania nowych deklaracji.
0: Akcje Orlenu osiągnęły historyczne maksima na warszawskiej giełdzie, zbliżając się do poziomu 143 zł za akcję. Wzrost o prawie 4% na otwarciu przyciągnął uwagę inwestorów, zwłaszcza zagranicznych. Kluczowymi czynnikami tego sukcesu są wysokie ceny ropy naftowej oraz zapowiedziana dywidenda w wysokości 8 zł na akcję. Kapitalizacja rynkowa Orlenu przewyższyła już Gazprom i zmierza do przegonienia innych rosyjskich gigantów naftowych. Analitycy podkreślają, że te czynniki znacząco podnoszą atrakcyjność akcji Orlenu na rynku.
2: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
0: Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował nowy poradnik dla przyszłych i obecnych rodziców. Publikacja wyjaśnia, jakie świadczenia są dostępne oraz jak się o nie ubiegać. Poradnik jest skierowany do szerokiej grupy odbiorców, w tym kobiet w ciąży, ojców, opiekunów prawnych oraz osób planujących powiększenie rodziny. Zawiera praktyczne wskazówki dotyczące m.in. zasiłku macierzyńskiego i chorobowego. ZUS zapewnia również możliwość skorzystania z infolinii, e-wizyt oraz spotkań z ekspertami w placówkach. To realne wsparcie dla rodziców łączących pracę zawodową z przygotowaniami do nowej roli. Państwowa Inspekcja Pracy przygotowuje się do wprowadzenia nowych uprawnień kontrolnych, które wejdą w życie 8 lipca. Inspektorzy skupią się na umowach cywilnoprawnych, gdzie często dochodzi do naruszeń praw pracowników. Szczególną uwagę zwrócą na branże takie jak budownictwo, handel i usługi, gdzie dominują elastyczne formy zatrudnienia. Liczba skarg pracowników gwałtownie rośnie, co skłania PIP do bardziej zdecydowanych działań. Nowe przepisy przewidują wyższe kary dla pracodawców, a w skrajnych przypadkach możliwe będą sprawy sądowe. Inspekcja będzie również monitorować przypadki mobbingu, sprawdzając, czy firmy mają odpowiednie procedury.
1: Związkowa Alternatywa przedstawiła propozycję wprowadzenia 3-miesięcznego płatnego urlopu regeneracyjnego do kodeksu pracy. Po 7 latach pracy u jednego pracodawcy pracownik miałby prawo do takiego urlopu bez konieczności przedstawiania zwolnień lekarskich. Obecnie podobne przywileje mają m.in. nauczyciele i służby mundurowe. Projekt trafił już do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ale decyzji jeszcze nie podjęto. Eksperci przewidują, że wprowadzenie zmian może zająć sporo czasu. Jeśli pomysł zostanie zrealizowany, może to zrewolucjonizować rynek pracy w Polsce.
0: W dniach 10-13 maja 2026 roku w Warszawie i Kajetanach odbędzie się 18. Międzynarodowa Konferencja CI 2026, poświęcona implantom ślimakowym i innym technologiom implantacyjnym. Polska po raz pierwszy jest gospodarzem tego prestiżowego wydarzenia, które przyciągnie ekspertów z całego świata. Kluczowe tematy obejmują nowe technologie, robotykę oraz znaczenie rehabilitacji w leczeniu zaburzeń słuchu. Organizacja konferencji podkreśla wiodącą rolę Światowego Centrum Słuchu w międzynarodowej medycynie słuchu. Według WHO do 2050 roku aż 2,5 miliarda ludzi może mieć problemy ze słuchem, co czyni rozwój technologii implantacyjnych niezwykle istotnym.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Ukraińska sieć odzieżowa WOWK Wycofuje się z Polski po niespełna 3 latach działalności. Mimo początkowej inwestycji 300 tysięcy euro i otwarcia salonu w Warszawie, firma nie zdołała przyciągnąć wystarczającej liczby klientów. Główne przyczyny to strategia skupiona na ukraińskich konsumentach oraz opóźnione uruchomienie sklepu internetowego. Fovek musiał także stawić czoła wysokim kosztom działalności i silnej konkurencji na polskim rynku. Mimo wycofania się z Polski, marka nadal działa prężnie w Ukrainie, gdzie posiada 56 sklepów. Zachęca również polskich klientów do zakupów w swoim ukraińskim sklepie online.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1005 hektopaskali. Dzisiejsze ciepłe powietrze to doskonała okazja, by zwolnić tempo i cieszyć się otaczającym pięknem.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo w 911 odcinku przynosi długo oczekiwany przełom w relacji Nany i Poyraza. Emisja już w czwartek, 7 maja o 16:05 TVP1. Poyraz, pod wpływem tekina, decyduje się na odważny krok i całuje Mariam w policzek. Ten gest wywołuje burzę emocji i nieoczekiwane reakcje. Mariam, zaskoczona i oburzona, odpowiada mocnym popniakiem, co prowadzi do gwałtownej kłótni. Mimo zewnętrznej złości, oboje nie mogą ukryć głęboko skrywanych uczuć. Czy ten moment stanie się początkiem nowego etapu w ich relacji? Wszystko wskazuje na to, że emocje wkrótce wezmą górę. M jak miłość w 1931 odcinku przyniesie emocjonujące wydarzenia. Pranek, przybrany syn Doroty i Bartka, ucieka z domu, co wywołuje panikę w całej Grabinie. Odcinek zostanie wyemitowany 5 maja o 20:55 na TVP2. Ania, córka Natalki, jako jedyna wie, gdzie ukrywa się Franek. Chłopiec znalazł schronienie w leśniczówce, uciekając przed groźnym ojczymem, Malickim. Ania, mimo obietnicy milczenia, zdecyduje się pomóc Bartkowi, ujawniając miejsce pobytu Franka. Dzięki jej wskazówkom, Bartek odnajduje chłopca nad rzeką, gdzie dochodzi do dramatycznej konfrontacji z Malickim. Niestety, Bartek zostaje ranny podczas walki z uzbrojonym ojczymem Franka.
0: W serialu M jak miłość emocje sięgają zenitu. Ślub Natalki i Adama Karskiego, zapowiadany przez produkcję, stoi pod dużym znakiem zapytania. Wszystko przez zauroczenie Natalii, dyrektorem szkoły, Mikołajem Lipińskim. Choć przyjęła oświadczyny Adama, to serce Natalii zdaje się bić mocniej dla Mikołaja. Fani serialu są przekonani, że scenarzyści szykują kolejny miłosny trójkąt. Ostatni odcinek obecnego sezonu M jak miłość ma zostać wyemitowany 26 maja 2026 roku. Choć data ta nie jest jeszcze potwierdzona, czy Natalka i Adam staną na ślubnym kobiercu, czy też uczucie do Mikołaja zburzy ich plany? Odpowiedzi na te pytania poznamy dopiero jesienią 2026 roku.
1: M jak miłość zaskakuje widzów w 1931 odcinku, który już wkrótce pojawi się na ekranach. Aleksander Bożyk, wcielający się w rolę Miśka, syna Kingi i Piotrka, przeszedł widoczną metamorfozę. 14-letni aktor dosłownie rośnie na oczach widzów, a jego wygląd i zachowanie pokazują, że dojrzewa nie tylko fizycznie, ale i emocjonalnie. Wizyta rodziny z Duńskich w Grabinie ujawni także zmianę aktorek grających bliźniaczki, najmłodsze córki Kingi i Piotrka. Misiek, znany z pomysłowości i skłonności do pakowania się w kłopoty, teraz pokazuje większą samodzielność i dojrzałość. To wyraźny sygnał, że czas w serialu płynie, a młodsze pokolenie wchodzi w nowy etap życia. Odcinek zapowiada się emocjonująco i pełen niespodzianek.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W nadchodzącym 4210 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Ola ponownie spotka się ze Zduńskim, który zaoferuje jej wsparcie w trudnym czasie. Tymczasem w rodzinie narasta konflikt, który doprowadzi do gwałtownej reakcji nastolatka poza domem. Problemy zdrowotne jednego z bohaterów wywołają napiętą atmosferę w szpitalu. Jarek, po odkryciu romansu żony, zdecydował się na radykalne kroki, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. Eliza zmaga się z trudnościami, próbując naprawić relację z juniorem, który w furii ucieka z domu. Michał trafia do szpitala z problemami kardiologicznymi, co komplikuje jego relacje z ukochaną. Odcinek zostanie wyemitowany 12 maja o godzinie 20:15 na kanale TVN.
0: Hotel Paradise wkracza w emocjonującą fazę. Przed nami rajskie rozdanie, które może przynieść niespodziewane zwroty akcji. Darek, jeden z najbardziej kontrowersyjnych uczestników, stoi przed trudnym wyborem między Martyną a Roxaną. Choć Darek broni Martyny po kontrowersyjnej konkurencji, jego decyzja wciąż pozostaje tajemnicą. Martyna, nowa uczestniczka, zyskała jego wsparcie, co może sugerować, że ich relacja jest bliższa niż się wydaje. Roxana, mimo że pomogła Oliwce zdobyć immunitet, nie zdobyła uznania Darka. Czy wybór Darka podczas rajskiego rozdania zaskoczy widzów? Odpowiedź już wkrótce na ekranach.
1: Barwy szczęścia w odcinku 3378 przyniosą kolejne emocjonujące zwroty akcji. Marcin po dramatycznych wydarzeniach odwozi Renatę do ośrodka leczenia uzależnień, ale jego życie zawodowe zostaje wywrócone do góry nogami przez Rawicza. Ten, chcąc złagodzić swój wyrok, decyduje się na współpracę z prokuraturą, co skutkuje degradacją Marcina. Oliwka i Tomasz również przeżywają trudne chwile, gdy ich związek wisi na włosku. Tomasz przyznaje, że Grażyna wciąż jest dla niego ważna, co zmusza Oliwkę do podjęcia decyzji o odejściu. Najnowszy odcinek będzie można obejrzeć 12 maja o godzinie 20:05 na TVP2. Serial od lat przyciąga widzów, oferując historie bliskie każdemu z nas. Panna Młoda to emocjonujący turecki serial, który zagościł na antenie TVP2. Już 12 maja widzowie będą mogli obejrzeć 95 odcinek tej fascynującej opowieści. Hancer, główna bohaterka, zmaga się z trudnymi decyzjami i planuje rozstanie z Cihanem. Mukadder, po otrzymaniu wiadomości od ogrodnika, ogłasza, że Hancer odchodzi na zawsze. W międzyczasie Melih przekonuje Sinem o jej wyjątkowej wartości w rodzinie. Serial, który rozpoczął swoją przygodę w Polsce w styczniu tego roku, liczy obecnie 325 odcinków i wciąż jest emitowany w Turcji. Przygoda z Hancer i Cihanem zapowiada się na długie lata pełne wzruszeń i niespodzianek.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1008 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 8 stopni, z wiatrem z prędkością 10 metrów na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 14 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Szarość nieba skłania do delikatnych aktywności. Może porządki lub pieczenie?
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na pokładzie holenderskiego wycieczkowca Amphihondius, płynącego z Argentyny na Wyspy Kanaryjskie, wybuchła epidemia hantawirusa. Statek utknął w rejonie Wysp Zielonego Przylądka, nie mogąc wejść do portu. Na pokładzie znajduje się około 150 osób, w tym Polacy, którzy według MSZ czują się dobrze. Niestety, 3 osoby zmarły, a na statku trwają działania związane z epidemią. Światowa Organizacja Zdrowia uspokaja, że ryzyko dla szerszej grupy ludzi jest niewielkie.
3: Ukraińskie siły przeprowadziły nocny atak rakietowy na rosyjski zakład zbrojeniowy VNIR Progress w Czeboksarach, oddalony o 1000 kilometrów od granicy z Ukrainą. Celem były komponenty do rakiet Iskander, Kalibr i dronów Shahed. Do ataku użyto prawdopodobnie pocisku manewrującego FP-5 Flamingo. W nocy ogłoszono alarmy rakietowe w 18 regionach Rosji, a nad Czeboksarami zaobserwowano loty ukraińskich dronów uderzeniowych.
2: Władimir Putin od marca wprowadził zaostrzone środki bezpieczeństwa, obawiając się wycieku informacji i zamachu stanu. Raporty wywiadowcze wskazują na rosnące napięcia w rosyjskich strukturach siłowych oraz wzmożoną ochronę prezydenta i jego otoczenia. Wśród działań znalazły się m.in. dwuetapowe kontrole odwiedzających, częste ukrywanie się w bunkrach oraz ograniczenie publicznych wystąpień. Siergiej Szojgu, były minister obrony, jest postrzegany jako potencjalne zagrożenie dla stabilności władzy.
3: Rosja posiada największy na świecie arsenał jądrowy, który jest nieustannie modernizowany i dywersyfikowany. W obliczu wygaśnięcia traktatu New Start w lutym rosnące napięcia międzynarodowe budzą obawy o przyszłość kontroli zbrojeń. Rosyjska doktryna nuklearna dopuszcza użycie broni jądrowej w 4 scenariuszach, w tym w przypadku ataku rakietowego na Rosję. Mimo zawieszenia udziału w traktacie New Start, Rosja deklaruje przestrzeganie jego limitów, jeśli USA zrobią to samo.
4: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Bobby Vickery, szeryf hrabstwa Calhoun w Teksasie, po wizycie w Polsce podkreśla, że współczesny świat przestępczy bardziej zarabia na ludziach niż na narkotykach. Podczas pobytu w Polsce Vickery był pod wrażeniem czystości, życzliwości ludzi i poczucia bezpieczeństwa, szczególnie w Warszawie. Szeryf planuje zacieśnić współpracę polsko-teksańskich służb i wymianę doświadczeń, podkreślając wyjątkową siłę Polaków w odbudowie kraju. Nieodpowiednie korzystanie ze zlewozmywaka, takie jak wylewanie tłuszczu czy wrzucanie resztek jedzenia, może prowadzić do zatorów i kosztownych awarii. Aby utrzymać sitko w czystości, warto regularnie stosować mieszankę wody z sodą oczyszczoną, która skutecznie usuwa osady. Codzienna pielęgnacja zlewu, w tym usuwanie resztek pokarmu, pomaga zapobiegać problemom z instalacją. W razie potrzeby można sięgnąć po profesjonalne środki czyszczące, pamiętając o bezpieczeństwie. Lagerstroemia indyjska, znana jako bezpołudnia, to egzotyczny krzew, który kwitnie przez 120 dni w roku, oferując alternatywę dla wymagających hortensji. Aby cieszyć się jego długim i obfitym kwitnieniem, należy zapewnić mu dobrze nasłonecznione i osłonięte od wiatru stanowisko oraz żyzną, przepuszczalną glebę. Ważne jest regularne podlewanie, nawożenie i przycinanie, a także ochrona przed zimnem, co czyni go idealnym wyborem dla miłośników ogrodów szukających egzotycznych akcentów. Trendy w nadawaniu imion w Polsce zmieniają się dynamicznie, a rodzice coraz częściej kierują się zarówno brzmieniem, jak i znaczeniem imienia. Imię Diana, wywodzące się od rzymskiej bogini łowów, symbolizuje niezależność i siłę, zyskując na popularności dzięki postaci księżnej Diany. W 2025 roku imię to nadano 409 dziewczynkom, co pokazuje jego rosnące uznanie. Mimo to najpopularniejszym imieniem żeńskim w Polsce pozostaje Anna, noszone przez ponad 1 000 000 kobiet.
4: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Zakurzony kokpit w samochodzie można łatwo odświeżyć, używając dziecięcej oliwki pielęgnacyjnej. Wystarczy przetrzeć nią deskę rozdzielczą, by odzyskała dawny blask i była mniej podatna na osiadanie kurzu. To prosty i tani sposób na czyste wnętrze auta, bez potrzeby sięgania po drogie preparaty. Mariusz Max Kolonko, były korespondent TVP w USA, opublikował na Facebooku archiwalne nagranie z serii Odkrywanie Ameryki. Wideo przedstawia Marzenę Słupkowską, znaną pogodynkę TVP, podczas spacerów USA w nietypowej stylizacji. Kolonko, który obecnie prowadzi własny kanał na YouTubie, przypomniał tym samym swoje dawne reportaże, w których Słupkowska pomagała mu szukać złota w górach Sierra Nevada.
3: Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej i szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, znany z intensywnych działań na rzecz wsparcia Ukrainy, podczas

0: Majówki pokazał swoją pasję do ogrodnictwa. Na swoim balkonie, zamieniając garnitur na domowe ubranie, z zaangażowaniem pielęgnował rośliny, stosując nawozy i opryski. Kowal przyznaje, że praca przy roślinach to dla niego forma autoterapii i odskocznia od polityki. Jego balkonowy ogród to miejsce, gdzie znajduje spokój i satysfakcję z widocznych efektów swojej pracy.
1: Senator Krzysztof Kwiatkowski wspomina swoją maturę z końca lat 80. w Zgierzu. Egzamin z historii zdał znakomicie, dzięki wiedzy zdobytej z serialu o wojnie secesyjnej. Miał trudności z matematyką, ale dzięki wsparciu nauczycielki zdał na trójkę. W tamtym czasie Służba Bezpieczeństwa próbowała mu przeszkodzić z powodu działalności w Federacji Młodzieży Walczącej, jednak pomoc nauczycieli pozwoliła mu spokojnie podejść do egzaminu.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1009 hektopaskali. W Szczecinie umiarkowane opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 9 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie. Na niebie będzie można oglądać niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Dzisiejsza aura wprowadza do miasta harmonię i lekkość. Warto docenić tę pogodę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Dymna, ikona polskiego kina, zaskoczyła wszystkich w podcaście Wojewódzkiego i Kędzierskiego. Choć zawsze stroniła od używek, po operacji miała do czynienia z narkotykami, które wywołały u niej halucynacje. Aktorka przyznała, że lubi smak alkoholu i sama robi nalewki, ale nie przepada za stanem upojenia. A co z haszyszem? Okazuje się, że to tylko imię jej ukochanego kota.
2: Bruce Willis, niegdyś gwiazda Hollywood, teraz zmaga się z nieuleczalną chorobą, a jego żona, Emma Heming-Willis, planuje przekazać jego mózg do badań po jego śmierci. To zaskakująca decyzja, która ma pomóc w zrozumieniu demencji, na którą cierpi aktor. Co ciekawe, Willis nie zdaje sobie sprawy ze swojego stanu zdrowia, co jego żona określa jako błogosławieństwo i przekleństwo jednocześnie. Rodzina wspiera tę decyzję, widząc w niej szansę na odkrycie tajemnic tej choroby. Cameron Diaz i Benji Madden znowu w centrum uwagi, ale nie na czerwonym dywanie, tylko w domowym zaciszu. Para powitała na świecie trzecie dziecko, które jak poprzednie urodziła surogatka. Nowy członek rodziny, chłopiec o imieniu Nautas, ma już zapewnione życie pełne miłości i łacińskich inspiracji. Cameron, mimo że czuje się młodo, nie ukrywa obaw związanych z późnym macierzyństwem. Ale kto by się tym przejmował, gdy ma się w planach dożyć 107 lat?
1: Dolly Parton, królowa muzyki country, zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi, co zmusiło ją do odwołania koncertów w Las Vegas. Mimo że fani obawiają się, że już nigdy nie zobaczą jej na scenie, Dolly nie traci ducha. W zaciszu domowym pracuje nad nową muzyką i przygotowuje otwarcie własnego muzeum i hotelu w Nashville. A na horyzoncie już widać broadwayowski musical o jej życiu, który ma zadebiutować jeszcze w tym roku. Jak sama mówi, leki czasem sprawiają, że wszystko wiruje w głowie, ale nie zamierza się poddawać.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Świat show biznesu wstrząśnięty nagłą śmiercią Jakuba Łozy. Ten zaledwie 41-letni aktor i kulturysta, znany z serialu Barwy Szczęścia, odszedł niespodziewanie w nocy z 2 na 3 maja. Jeszcze niedawno inspirował innych do walki o zdrowie, a teraz jego ostatnie słowa o wierze i akceptacji brzmią jak przejmujące pożegnanie. Pogrzeb odbędzie się 7 maja w Rzeszowie, gdzie rodzina i fani pożegnają go na zawsze. Met Gala 2026 zaskoczyła wszystkich, gdy na czerwonym dywanie pojawiła się nie kto inny, jak sama Stevie Nicks, rockowa ikona, znana z zespołu Fleetwood Mac. Zadebiutowała na tym modowym wydarzeniu w czarnej, czarowniczej sukni od Zary, zaprojektowanej przez Johna Galliano. Jakby tego było mało, Nicks połączyła siły z gwiazdą popu Sabriną Carpenter, wykonując klasyk Landslide. Kto by pomyślał, że Met Gala stanie się miejscem, gdzie magia rocka spotyka się z popem?
2: Bruce Kulik, legendarny gitarzysta Kiss, przeszedł operację na otwartym sercu. Nie, to nie była nagła akcja ratunkowa, jak niektórzy sugerowali, ale zaplanowany zabieg. 72-letni muzyk, który wciąż ma wiele muzyki do stworzenia, wraca do zdrowia u boku żony Lisy. Fani i koledzy z branży, w tym Gene Simmons, trzymają kciuki za jego szybki powrót na scenę. Kulik już planuje występ na Kiss Cruise w listopadzie w Las Vegas.
1: Five Finger Death Punch nie zwalnia tempa i ogłasza trasę po Europie i Wielkiej Brytanii na 2027 rok, świętując swoje 20-lecie. W towarzystwie Lamb of God i Bleed From Within szykuje się prawdziwa metalowa uczta. Nowy album zespołu ma pojawić się jeszcze w tym roku, a pierwszy singiel już za chwilę. Wygląda na to, że metalowi giganci nie zamierzają zejść ze sceny, a wręcz przeciwnie, dopiero się rozkręcają.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Melanie C. ze Spice Girls w końcu przerwała milczenie na temat swojej relacji z Antonym Kiedisem z Red Hot Chili Peppers. Okazuje się, że utwór Emit Remus z legendarnego albumu Californication jest o niej. Melanie przyznała, że była trochę zawstydzona pikantnym tekstem, ale jednocześnie zaszczycona, bo jest wielką fanką papryczek. Tymczasem Red Hot Chili Peppers nie próżnują i już pracują nad nowym albumem, próbując złapać ten magiczny groove w domu Johna Frusciante.
1: Mushroomhead, zamaskowani mistrzowie teatralnego metalu, wracają do Polski po 2-letniej przerwie. Już 31 lipca we Wrocławiu, w klubie Łączni, fani będą mogli doświadczyć ich mrocznego spektaklu na żywo. Koncert promuje ich ostatni album Call the Devil, który zdobył serca miłośników ciężkiego brzmienia. Bilety już w sprzedaży, a młodsi fani muszą pamiętać o ograniczeniach wiekowych. Ciekawe, kto rozgrzeje publiczność przed głównym show.
2: Greta Van Fleet, zespół, który kiedyś wywołał burzę w świecie rocka, teraz zaskoczył fanów tajemniczym wpisem. Po niemal roku ciszy muzycy podziękowali za dziką jazdę, co wielu odebrało jako pożegnanie. Fani są w szoku, zastanawiając się, czy to koniec zespołu, czy może tylko koniec pewnej ery. W tle nagrania pojawił się nieznany utwór, co daje nadzieję na nowy początek. Czekamy na rozwój wydarzeń.
1: Amerykańskie trio Wunderbar znów zawita do Warszawy, by zagrać w kultowym klubie Hybrydy 29 września. Fani indie rocka mogą już zacierać ręce na tę wybuchową mieszankę zadziornych dźwięków i chwytliwych melodii. Zespół, który zdobył serca użytkowników TikToka utworem Alien Blues, promuje swój 6. album Surgery and Pleasure. Bilety już w sprzedaży, ale ceny to tajemnica większa niż skład Coca-Coli.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1006 hektopaskali. W Toruniu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Dzisiejsza pogoda zachęca do aktywności na zewnątrz i podziwiania przebudzenia natury.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Żoliborzu, przy ulicy Powązkowskiej, doszło do tragicznych wydarzeń. Mieszkańcy bloku zgłosili służbom ratunkowym duszący fetor, który okazał się pochodzić z mieszkania, gdzie znaleziono rozkładające się zwłoki i tajemniczy list. Podczas interwencji 68-letni mężczyzna wyskoczył z okna, ponosząc śmierć na miejscu. Prokuratura prowadzi śledztwo, starając się wyjaśnić okoliczności tej tragedii.
2: Policja w Warszawie rozbiła grupę przestępczą, zajmującą się handlem ludźmi i sutenerstwem. Zatrzymano 9 osób, w tym 7 obywateli Bułgarii i 2 Polaków. Kobiety były zwabiane obietnicą pracy w rolnictwie, a następnie zmuszane do prostytucji po odebraniu im dokumentów. 7 podejrzanych trafiło do aresztu tymczasowego.
1: 80-letnia pani Natalia padła ofiarą brutalnego napadu we własnym domu w Ostrołęce. 2 mężczyzn włamało się do jej mieszkania, a następnie zaatakowało seniorkę, żądając pieniędzy. Dzięki szybkiej reakcji policji, jeden z napastników, 27-letni Wojciech K., został już zatrzymany i tymczasowo aresztowany. Drugi sprawca, 43-letni Paweł W., jest poszukiwany. Pod Krakowem doszło do tragicznego wypadku, w którym 10-letnia Laura została potrącona przez SUV-a. Dziewczynka trafiła do szpitala z poważnymi obrażeniami mózgu i narządów wewnętrznych, a obecnie przebywa w klinice Budzik w Warszawie. Rodzice Laury nieustannie czuwają przy jej łóżku, wierząc w jej powrót do zdrowia, choć lekarze zalecają ostrożność w prognozach. Mieszkańcy okolicy, gdzie doszło do wypadku, od dawna alarmowali o braku chodników i niebezpiecznych warunkach na drodze.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kraków zdobył prestiżowe wyróżnienie w plebiscycie Leisure Lifestyle Awards 2026 roku, organizowanym przez magazyn Global Traveler. Miasto zostało uznane za najlepsze miejsce do wypoczynku w Europie, pokonując takie destynacje jak Stambuł, Sewilla czy Porto. To wyróżnienie opiera się na opiniach doświadczonych podróżników, co podkreśla rosnącą pozycję Krakowa na turystycznej mapie świata. Historyczne zabytki, wyjątkowa atmosfera i bogata oferta kulturalna przyciągają turystów z całego świata.
2: W Krakowie, na ulicy Długiej, od 6 maja wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu, mająca na celu rozwiązanie problemu blokowania tramwajów przez źle zaparkowane samochody. Wyznaczono 7 miejsc postojowych, dostępnych tylko dla posiadaczy abonamentu KR dla sektora A3. Dodatkowo, w wakacje planowane jest uruchomienie systemu automatycznego nadzoru, który ma szybko wykrywać nieprawidłowo zaparkowane pojazdy. Celem tych zmian jest poprawa płynności komunikacji miejskiej.
1: Centralna Komisja Egzaminacyjna określiła zakres wiedzy na maturę z języka angielskiego w 2026 roku. Egzamin na poziomie podstawowym będzie trwał 120 minut i składał się z 4 części: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, znajomości środków językowych oraz wypowiedzi pisemnej. Kluczowe jest opanowanie słownictwa z 14 obszarów tematycznych oraz umiejętność stosowania konkretnych struktur gramatycznych, takich jak czasy gramatyczne, czasowniki modalne i tryby warunkowe. Aby zdać, maturzyści muszą zdobyć co najmniej 30% punktów. Przy Enea Arenie pojawiły się tabliczki z nazwiskami sportowców. To inicjatywa, która ma upamiętnić zawodników i przypominać o ich osiągnięciach. Marek Kolbowicz, mistrz olimpijski z Pekinu, podkreśla, że tabliczki będą trwałym śladem ich obecności w mieście. Aleja powstała w ramach szczecińskiego budżetu obywatelskiego.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Obraz niemieckiego emeryta jako symbolu luksusu i stabilności finansowej odchodzi w przeszłość. Najnowsze dane pokazują, że wielu seniorów w Niemczech żyje na granicy ubóstwa, a sytuacja pogarsza się z każdym rokiem. Aż około 19,5% osób powyżej 65 lat balansuje na granicy biedy, a 740 tysięcy seniorów musi korzystać z państwowego wsparcia. Eksperci podkreślają, że niemiecki system emerytalny wymaga pilnych reform.
2: Bydgoszcz, nazywana tańszą wersją Wenecji, przyciąga turystów swoim nieoczywistym urokiem. Miasto zachwyca malowniczymi kanałami i zabytkową zabudową, a rejs tramwajem wodnym pozwala poczuć klimat włoskich miast w spokojniejszym wydaniu. Wyspa Młyńska, pełna zieleni i historycznych budynków, to idealne miejsce na odpoczynek. Bydgoszcz oferuje atrakcyjne ceny, co czyni ją świetną alternatywą dla droższych europejskich destynacji. W 3 województwach przeprowadzono jedną z największych operacji przeciwko przestępczości akcyzowej, zatrzymując 18 osób i likwidując nielegalną fabrykę papierosów. Skarb Państwa mógł stracić aż 640 milionów złotych. W trakcie akcji zabezpieczono mienie o wartości blisko 10 milionów złotych, w tym papierosy bez akcyzy, prekursory narkotykowe oraz gotówkę. Podejrzanym grozi do 8 lat więzienia, a śledczy nie wykluczają dalszych zatrzymań. Łukasz K. z Wrocławia został skazany na 15 lat więzienia za kradzież luksusowego Audi i spowodowanie śmiertelnego wypadku pod Polkowicami w 2021 roku. Otrzymał także dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysokie kary finansowe. W sprawę zamieszani byli również Dominik B., który otrzymał 6 lat więzienia, oraz prawniczka Ewelina S., której kara została zawieszona na 3 lata. Sąd rejonowy w Lubinie nie miał wątpliwości co do winy oskarżonych.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. We Wrocławiu za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 21 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1006 hektopaskali. Dzisiejszy dzień pachnie wakacjami. Czas na lekki strój i okulary przeciwsłoneczne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa wygrała z Widzewem Łódź 1-0 w 31. kolejce Ekstraklasy dzięki bramce Rafała Adamskiego w 97. minucie. Mecz, który odbył się 1 maja w Warszawie, przez większość czasu był mało emocjonujący. Były minister sportu, Sławomir Nitras, zasugerował spalonego przy golu, ale internauci szybko wyjaśnili, że decyzja sędziów była prawidłowa. Łukasz Podolski kończy 5. sezon w Górniku Zabrze, ale nie jest pewne, czy będzie to jego ostatni. Choć wielu spodziewa się, że zakończy karierę tego lata, sam piłkarz podkreśla, że decyzji jeszcze nie podjął. Podolski, który ma już na koncie 132 występy w barwach Górnika, cieszy się z Pucharu Polski i skupia na utrzymaniu miejsca w tabeli. Możliwość gry w europejskich pucharach może być dla niego dodatkową motywacją. Inter Mediolan zdobył Mistrzostwo Włoch, a w Serie A trwa zacięta walka o miejsca w Lidze Mistrzów. Napoli, AC Milan i Juventus są w czołówce, ale AS Roma depcze im po piętach. W Anglii Arsenal i Manchester City rywalizują o tytuł mistrza Premier League z kanonierami na prowadzeniu. Do Ligi Mistrzów z Premier League awansuje 5 drużyn, a walka o te miejsca wciąż jest otwarta. Amerykanie już świętują zdobycie Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, choć turniej jeszcze się nie rozpoczął. Wszystko za sprawą reklamy Fox Sports, w której Christian Pulisic strzela zwycięskiego gola w finale z Brazylią. Spot wywołał ogromne poruszenie w mediach społecznościowych, zapowiadając emocje związane z Mundialem 2026. Turniej odbędzie się w USA, Kanadzie i Meksyku, a Amerykanie pokazują, że mierzą wysoko.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Fabian Drzyzga, polski siatkarz, ponownie odniósł się do kontrowersyjnych wypowiedzi na temat Rosji, które wywołały szerokie dyskusje. W rozmowie z TVP Sport podkreślił, że dla niego sport i polityka to oddzielne kwestie, a jego słowa miały na celu jedynie przedstawienie sportowego punktu widzenia. Drzyzga, dwukrotny mistrz świata, prawdopodobnie wróci do gry w Polsce, podpisując kontrakt z Kuprum Stilon Gorzów. Mimo to jego wcześniejsze wypowiedzi wciąż budzą emocje wśród kibiców. Kylian Mbappe znalazł się w centrum kontrowersji po tym, jak paparazzi uchwycili go na luksusowym jachcie u wybrzeży Sardynii w towarzystwie hiszpańskiej aktorki Esther Exposito. Kibice Realu Madryt są oburzeni, że zamiast rehabilitować kontuzjowane kolano przed El Clasico, francuski napastnik wybrał wakacje. Ponad 250 tysięcy fanów podpisało petycję domagającą się jego usunięcia z drużyny. Sytuację dodatkowo zaogniają doniesienia o napięciach między Mbappe a resztą zespołu oraz incydent z członkiem sztabu szkoleniowego.
1: Podczas finału Mistrzostw Świata w snukerze w Sheffield doszło do niecodziennego incydentu. Modelka Sasha Swan wtargnęła na arenę Crucible Theatre, próbując rozebrać się przy stole, ale została powstrzymana przez sędziego i ochronę. Kobieta protestowała przeciwko opłatom abonamentowym w Wielkiej Brytanii, a jej akcja miała na celu przyciągnięcie uwagi do jej profili w sieci. W rywalizacji sportowej Wu Yize prowadzi z Seanem Murphym 10-7, a finał zakończy się w poniedziałek wieczorem. Jakub Kiwior został definitywnie wykupiony przez FC Porto z Arsenalu za 17 milionów euro. Polak podpisał kontrakt do 2030 roku, a klauzula odstępnego wynosi 70 milionów euro. FC Porto, które niedawno zdobyło Mistrzostwo Portugalii, traktuje Kiwiora jako kluczowego zawodnika swojej defensywy. W drużynie Smoków grają także Jan Bednarek i młody Oskar Pietuszewski.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Arsenal Londyn awansował do finału Ligi Mistrzów po zwycięstwie nad Atletico Madryt. Decydującą bramkę zdobył Bukayo Saka, zapewniając Londyńczykom miejsce w finale po 20 latach przerwy. Antoine Griezmann zakończył swoją europejską karierę w barwach Atletico, które ponownie nie zdołało sięgnąć po trofeum. Arsenal zmierzy się teraz z Bayernem Monachium lub PSG w finale zaplanowanym na 30 maja w Budapeszcie. Legia Warszawa zmaga się z poważnymi problemami kadrowymi. Paweł Wszołek i Arkadiusz Reca, kluczowi zawodnicy, doznali kontuzji w meczu z Widzewem Łódź i nie zagrają do końca sezonu. To duże osłabienie dla drużyny, która walczy o utrzymanie w Ekstraklasie, zajmując obecnie 11 miejsce. Przed Legią kluczowe mecze z Bruk Bet Termalicą Nieciecza, Lechią Gdańsk i Motorem Lublin. Stefan Horngacher po 7 latach przerwy wraca do polskich skoków narciarskich jako koordynator systemu szkoleniowego. Austriacki trener, który wcześniej przyczynił się do sukcesów polskiej reprezentacji, będzie teraz doradzał wszystkim kadrom narodowym. Maciej Maciusiak, główny szkoleniowiec, wyraził nadzieję na owocną współpracę, podkreślając, że Horngacher wniesie świeżość i dostęp do nowinek technicznych. Relacje między trenerami opierają się na wzajemnym szacunku i współpracy. Wojciech Szczęsny, były bramkarz reprezentacji Polski, zdecydował się pozostać w FC Barcelona, mimo ofert z innych klubów La Liga. Po powrocie z emerytury w 2024 roku podpisał 2-letni kontrakt z katalońskim klubem, który obowiązuje do czerwca przyszłego roku. Szczęsny ceni sobie stabilizację życiową i spokój rodziny, a jego doświadczenie jest cennym wsparciem dla młodszych zawodników. Jego rodzina dobrze zaaklimatyzowała się w Barcelonie, a żona Marina rozwija tam swoje projekty muzyczne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy lekkie opady deszczu i temperatura 14 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Warszawie umiarkowane zachmurzenie i temperatura 22 stopnie i wiatr południowo-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1005 hektopaskali. Dzisiejsze ciepłe powietrze to idealny moment na aktywność na świeżym powietrzu i docenienie piękna otoczenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nadchodzącym 3377 odcinku Barw Szczęścia czeka nas emocjonujący zwrot akcji. Renata, kelnerka, przedawkuje opioidy i zostanie znaleziona nieprzytomna przez Marcina. Świąteczne śniadanie, które Marcin przygotował dla ukochanej, zamieni się w dramatyczną walkę o życie. Renata trafi do szpitala, a przy jej łóżku czuwać będzie zmartwiony partner. Dominika, przyjaciółka Renaty, nie może uwierzyć w to, co się stało i natychmiast informuje swojego męża. Na szczęście Renata przeżyje, ale jej problem z uzależnieniem nie zniknie. Marcin zdecyduje się umieścić ją w ośrodku dla uzależnionych, opłacając jej pobyt. Czy Renata zgodzi się na leczenie i zawalczy o nowe życie? Odpowiedzi poznamy już 11 maja o 20:05 na TVP2.
2: W 3381 odcinku Barw Szczęścia emocje sięgną zenitu. Aldona odkrywa, że w nowej partii suszonych grzybów znalazły się niejadalne lisówki. Ostrzega Borysa, ale niestety grzyby już trafiły do pana Bogumiła. Senior trafia do szpitala w ciężkim stanie, co wywołuje panikę u grzelaków. Borys, pełen obaw, rusza na poszukiwania klienta, a sytuacja staje się dramatyczna, gdy znajduje go nieprzytomnego. Na szczęście pomoc przybywa na czas, ale diagnoza jest poważna. Niewydolność nerek. Szpital informuje o konieczności powiadomienia policji, co stawia grzelaków w trudnej sytuacji prawnej. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 15 maja o 20:05 na TVP2. Panna Młoda to turecka produkcja, która zadebiutowała na antenie TVP2 w styczniu tego roku. Już 12 maja widzowie będą mogli obejrzeć emocjonujący 95. odcinek. W tym epizodzie Kancer zdecydowanie postanawia odejść od Cichana, co wywołuje burzę emocji wśród bohaterów. Mukadder po rozmowie z ogrodnikiem uznaje to za definitywne pożegnanie z Hansem. Z kolei Melich przed swoim wyjazdem podkreśla, jak bardzo ceni Sinem. Serial, który od początku przyciąga uwagę widzów, opowiada o skomplikowanych relacjach i prawdziwych uczuciach. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hanser i Turkseve jako Cichan. Produkcja liczy już 325 odcinków, a jej popularność wciąż rośnie. W 1935 odcinku M jak Miłość Elżbieta Domańska nie ustaje w próbach uwiedzenia Marcina Chodakowskiego. Pomimo jej determinacji, Marcin pozostaje wierny swojej żonie Kamie. Elżbieta, niezrażona jego oporem, postanawia sfingować upadek, by zwabić go do swojej rezydencji. Jednak Marcin nie daje się nabrać i zabiera ją na badania, gdzie jej intryga zostaje odkryta. Po kolejnej porażce Domańska planuje skłócić Marcina z Kamą, by w końcu zdobyć jego serce. Czy jej plan się powiedzie? Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja o godzinie 20:55 na TVP2.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. W 911 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Nana i Poyraz wreszcie doświadczą pierwszego zbliżenia, choć nie z własnej woli, a za sprawą Tekina, który ich wcześniej zaręczy. Poyraz odważnie przyciągnie Mariam do siebie i pocałuje ją w policzek, co sprawi, że Nana zesztywnieje z zaskoczenia. Po wszystkim Mariam nie pozostanie obojętna i da Poyrazowi srogą lekcję, co mocno go zaskoczy. Mimo że oboje będą udawać, ten pocałunek nie pozostanie bez znaczenia. Czy to początek czegoś większego między nimi? Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 7 maja o godzinie 16:05 w TVP1.
2: Dziedzictwo w 916 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Nana zostaje zwolniona z pracy w stolarni przez Poyraza, co zmusza ją do powrotu do dawnego zajęcia, gdzie spotyka się z poniżeniem. Tymczasem Aynur, opiekując się Sinanem, zaniedbuje własne zdrowie, co prowadzi do jej osłabienia. Ferit stara się naprawić relacje z Ayze, ale przeszkadzają mu w tym manipulacje Derry i obowiązki zawodowe. Odcinek zostanie wyemitowany 12 maja o godzinie 16:05 na kanale TVP1. Serial Dziedzictwo to turecki hit pełen miłości i tajemnic, który wciąż przyciąga widzów dynamicznymi relacjami między postaciami. W obsadzie znajdują się m.in. Halil Ibrahim Ceyhan i Sila Turkoglu.
1: M jak Miłość zaskakuje widzów emocjonującymi zwrotami akcji. W nadchodzących odcinkach Artur Rogowski, lekarz z przychodni, wyzna miłość Joannie, co wstrząśnie życiem bohaterów. Jego uczucia do Joanny, początkowo skrywane, teraz wybuchną z pełną siłą. Artur nie tylko wyzna swoje uczucia, ale też zacznie całować Joannę, prosząc ją o zachowanie wewnętrznej siły. To dramatyczne wyznanie może być potężnym ciosem dla jego małżeństwa z Marysią. Widzowie z pewnością będą z niecierpliwością czekać na moment, gdy Marysia odkryje prawdę o podwójnym życiu swojego męża. Te wydarzenia z pewnością wprowadzą nowe napięcia i emocje do serialu.
2: W 126 odcinku serialu Szpital Świętej Anny dr Zyta Orłowicz staje przed największym wyzwaniem w swojej karierze. Dyrekcja postanawia zamknąć oddział onkologii, co zmusza Zytę do ryzykownej walki o dobro pacjentów. Mimo grożących konsekwencji, Zyta sprzeciwia się przełożonemu i przyjmuje nową pacjentkę z podejrzeniem nawrotu choroby nowotworowej. W szpitalu atmosfera jest napięta, a Strecker zwalnia Wrońskiego i grozi Sabinie. Tymczasem Kaja zmaga się z problemami w związku i niepowodzeniami swojego startupu. Najnowszy odcinek będzie można obejrzeć 12 maja o godzinie 16:50 na antenie TVN. Serial Szpital Świętej Anny to emocjonująca opowieść o sile kobiecej przyjaźni i codziennych dylematach w krakowskim szpitalu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości opady deszczu. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1008 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 8 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane opady deszczu. Dla Poznania termometry ukażą 13 stopni i lekkie opady deszczu. Dziś świeżość powietrza przypomina, że pośród zgiełku dnia warto wziąć głęboki oddech.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Po tragicznej śmierci Łukasza Litewki w sieci pojawiły się teorie spiskowe, które wywołały ostrą reakcję Roberta Biedronia. Europoseł skrytykował osoby żerujące na tragedii, w tym Atora i polityków PiS, zarzucając im szerzenie dezinformacji. Rodzina zmarłego apeluje o uszanowanie jego pamięci i zaprzestanie spekulacji. Wicepremier Krzysztof Gawkowski również potępił rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, podkreślając, że ranią one bliskich Litewki.
1: Paraprezydencka Marta i Karol Nawrotcy opublikowała nagranie z okazji Dnia Osób z Niepełnosprawnościami, zwracając uwagę na bariery, które wciąż utrudniają życie wielu obywatelom. Marta Nawrocka podkreśliła, że te przeszkody powinny już dawno zniknąć, a prezydent Karol Nawrocki zaznaczył, że potrzebne są równe zasady i konkretne zmiany w systemie. Wystąpienie pary prezydenckiej wywołało szeroką dyskusję na temat wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami w Polsce. W Lipsku doszło do tragicznego wypadku, gdzie samochód wjechał w tłum na deptaku, zabijając 2 osoby i raniąc 80. Sprawcą jest 33-letni mieszkaniec miasta, znany wcześniej policji, który niedawno opuścił szpital psychiatryczny. Motyw jego działania pozostaje nieznany, ale wykluczono tło polityczne i religijne. Władze miasta zapowiedziały sprawdzenie zabezpieczeń w centrum, by zapobiec podobnym zdarzeniom w przyszłości.
0: W Waszyngtonie doszło do strzelaniny w pobliżu Białego Domu, parku między siedzibą Donalda Trumpa a pomnikiem Waszyngtona. Funkcjonariusze Secret Service zauważyli mężczyznę, który mógł mieć broń i podczas interwencji padły strzały. Ranny został podejrzany oraz przypadkowy nastolatek, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Sytuacja została szybko opanowana, a służby zapewniają, że nie ma obecnie zagrożenia dla mieszkańców ani turystów.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Książę William płaci rocznie około 35 milionów złotych podatku dochodowego, co stanowi połowę jego dochodów. Główne źródło jego przychodów to księstwo Cornwalli, przynoszące mu około 100 milionów złotych rocznie. Mimo że nie ma formalnego obowiązku, książę zdecydował się płacić najwyższą stawkę podatku, wynoszącą 45%. To efekt porozumienia z 2013 roku między brytyjskim rządem a królową Elżbietą II.
0: Unia Europejska intensyfikuje działania na rzecz wzmocnienia swojej autonomii obronnej, przeprowadzając ćwiczenia symulacyjne dotyczące artykułu 42, 7 Traktatu o Unii Europejskiej. Ćwiczenia te miały na celu sprawdzenie gotowości do wzajemnej pomocy w przypadku zagrożeń hybrydowych, takich jak cyberataki czy sabotaż. Inicjatywa ta jest odpowiedzią na wycofanie 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec i dążenie Europy do zmniejszenia zależności od USA przy jednoczesnym utrzymaniu Sojuszu Transatlantyckiego. Stany Zjednoczone zrezygnowały z rozmieszczenia pocisków Tomahawk w Niemczech, co wywołało zaniepokojenie w Berlinie. Decyzja ta, będąca wynikiem zmiany polityki administracji Donalda Trumpa, osłabia zdolności odstraszania Niemiec i zwiększa ryzyko bezpośredniego zaangażowania wojsk amerykańskich w Europie. Niemcy planują teraz rozwój własnych systemów obronnych, w tym modernizację pocisków Taurus i współpracę w ramach europejskich projektów zbrojeniowych. Polska Armia kontynuuje modernizację, przyjmując nowe wozy zabezpieczenia technicznego M88A-2 Herkules. Te pojazdy są kluczowe dla utrzymania gotowości bojowej czołgów Abrams, które Polska sukcesywnie wprowadza do służby. Herkulesy umożliwiają ewakuację ciężkich czołgów z pola walki oraz zapewniają wsparcie techniczne w trudnych warunkach. Dzięki temu polskie wojska pancerne zyskują na mobilności i efektywności.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Matura 2026 rozpoczęła się od kontrowersji związanych z nieuczciwością egzaminacyjną. Zdjęcia arkuszy z języka polskiego i matematyki pojawiły się w internecie tuż po rozpoczęciu egzaminów. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Robert Zakrzewski, podkreśla, że nie doszło do wycieku, lecz do wniesienia niedozwolonych urządzeń na salę egzaminacyjną. Kilkunastu maturzystów już straciło szansę na zdanie egzaminu w tym roku, a sprawą mogą zająć się policja i prokuratura.
0: Francuska marka odzieżowa Okaidi wycofuje się z polskiego rynku, zamykając wszystkie 25 sklepów stacjonarnych oraz platformę online. Decyzja ta jest wynikiem trudności finansowych, z jakimi borykają się obecnie liczne marki odzieżowe, w tym konkurencja ze strony e-commerce i firm fast fashion. W wyniku zamknięcia sklepów pracę straciło 57 osób. Okaidi, oferująca ubrania dla dzieci i młodzieży, była obecna w Polsce od 2012 roku. Wiosenna pogoda w Polsce sprzyjała wypoczynkowi na świeżym powietrzu, co wykorzystała Marta Kaczyńska, spędzając majówkę na plaży. Towarzyszyli jej mąż Piotr i syn Stanisław, a wspólny czas umilały zabawy na piasku. Kaczyńska, znana z zamiłowania do opalania, korzystała z promieni słonecznych, jednak kapryśna pogoda zmusiła ją do ubrania się, gdy wiatr się nasilił. W wieku 85 lat zmarł arcybiskup Józef Michalik, były przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i metropolita przemyski. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Przemyślu, w Bazylice Archikatedralnej. Eksporta zaplanowana jest na 8 maja, a główne uroczystości z pochówkiem na 9 maja. Ciało arcybiskupa zostanie złożone w podziemiach archikatedry.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 10 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr północny osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się niewielkie zachmurzenie. Temperatura wyniesie 25 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 6 metrów na sekundę. Ciepło wprowadza do miejskiego krajobrazu spokój i lekkość. Czas na chwilę relaksu i refleksji.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Śmierć Łukasza Litewki wywołała burzę w sieci, a jego partnerka Natalia postanowiła powiedzieć dość internetowym szaleństwom. Zamiast żałobnego wpisu pojawił się mocny apel przeciwko dezinformacji i wykorzystywaniu tragedii do zbiórek pieniędzy. Natalia nie przebierała w słowach, ostrzegając przed manipulacjami i teoriami spiskowymi, które ranią bliskich. Wzywa do odpowiedzialności i przypomina, że jedynym wiarygodnym źródłem informacji jest fundacja związana z działalnością Litewki. Rok po Eurowizji 2025. Justyna Steczkowska wciąż jest na ustach wszystkich, a to za sprawą Iwony Pawłowicz, która ujawniła swój tajemniczy wkład w jej występ. Okazuje się, że słynna jurorka Tańca z Gwiazdami doradziła wokalistce usunięcie dwóch ruchów z choreografii, co miało kluczowy wpływ na ostateczny efekt. Choć Steczkowska zajęła 14 miejsce, jej występ z utworem Gaja uznano za jeden z najlepszych w historii polskich startów. Cóż, czasem wystarczy jeden SMS, by zmienić bieg historii. Marcin Prokop i Maria Prażuch Prokop zakończyli swoje małżeństwo po ponad dwóch dekadach, ale nie martwcie się, to był rozwód jogowy. Tak, dobrze słyszycie, joga pomogła im rozstać się w spokoju i harmonii. Maria, która teraz dzieli czas między Polskę a Teneryfę, twierdzi, że to wszystko było naturalne, jakby joga była magicznym eliksirem na problemy małżeńskie. Cóż, może to nowy trend w rozstaniach celebrytów. Niecodzienne wieści z muzycznego świata. Legendarny zespół Eagles, znany z hitu Hotel California, musiał przerwać swój koncert na festiwalu w Nowym Orleanie. Powód? Tajemniczy medyczny epizod pianisty, który uniemożliwił wykonanie kultowego Desperado. Choć grupa jest w trakcie pożegnalnej trasy, fani muszą uzbroić się w cierpliwość i nadzieję, że to nie koniec ich muzycznej podróży.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Roxy Węgiel wraca na scenę z hukiem, a jej nowa płyta Błękit już wkrótce ujrzy światło dzienne. Podczas plenerowych koncertów artystka nie tylko prezentuje nowe utwory, ale też cieszy się wsparciem całej rodziny, w tym męża, który zaskoczył wszystkich nowym wizerunkiem. Roxy nie zapomina o fanach, dzieląc się zdjęciami zza kulis w mediach społecznościowych. Wygląda na to, że lato 2026 będzie pełne muzycznych emocji i rodzinnych wzruszeń.
1: Billy Sheehan, znany basista z Mr. Big, zaskoczył wszystkich, wskazując najbardziej niedocenianego basistę w historii rocka. Jego wybór padł na Cliffa Williamsa z AC/DC, którego grę w Back in Black uznaje za najlepszą w historii. Sheehan opowiedział też o niesamowitym geście Williamsa, który podarował mu bas Hofner Beetle. Tymczasem Mr. Big, mimo zakończenia kariery koncertowej w 2024 roku, nie zamierza całkowicie zniknąć ze sceny muzycznej. Po wydaniu albumu Ten w 2024 roku planują jeszcze jedno studyjne wydawnictwo.
2: Bruce Dickinson, frontman Iron Maiden, z typowym dla siebie luzem ogłosił, że zespół nie zamierza mieszać się w produkcję nadchodzącego dokumentu Burning Ambition. Nie jesteśmy grupą pudli, stwierdził, podkreślając, że film ma być surowy i z pazurem. Tymczasem Iron Maiden w końcu trafi do Rock and Roll Hall of Fame, co zajęło im jedynie dwie dekady. Cóż, lepiej późno niż wcale, prawda? Wprowadzenie zespołu zbiega się z ich 50-leciem, które świętują na trasie Run for Your Lives.
1: Jason Newsted, były basista Metallica, po długiej ciszy medialnej znowu jest na ustach wszystkich. W wywiadzie dla podcastu Let There Be Talk ujawnił, że w ubiegłym roku zdiagnozowano u niego raka języka, ale na szczęście jest już w remisji. Newsted przyznał, że jego rockowy styl życia mógł przyczynić się do choroby, a wirus HPV, który często dotyka muzyków w trasie, jest głównym winowajcą. Teraz, zdrowy i pełen energii, planuje powrócić na scenę z zespołem Jason Newsted and The Chop House Band.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Chorzów szykuje się na metalowy spektakl roku. Rusty Head, znany wcześniej jako Alkoholika, rozgrzeje scenę w Leśniczówka Rock'n'Roll Cafe, serwując ponad dwie godziny klasyków Metallica. To idealna przystawka przed wielkim koncertem na Stadionie Śląskim. W programie także krakowski Snakebite, który zaserwuje solidną dawkę metalu lat 80. i 90. A dla fanów Cliffa Burtona replika jego basu i efektów do przetestowania. Metalowa uczta gwarantowana. Tarja Turunen, niekwestionowana królowa symfonicznego metalu, powraca do Polski z nowym albumem Frisson Noir. Po 7 latach ciszy artystka zapowiada najcięższe brzmienia w swojej karierze, a na płycie pojawią się takie gwiazdy jak Marco Hietala czy Danny Field. Koncert w Gdańsku już 24 kwietnia przyszłego roku w klubie B90, gdzie fani będą mogli usłyszeć świeży materiał na żywo. Bilety już w sprzedaży, ale ceny to tajemnica większa niż sekrety Stonehenge.
2: The Rolling Stones znowu zaskakują. Ledwo co opadł kurz po ich ostatnim albumie, a już zapowiadają nową płytę Foreign Tongues, która pojawi się 10 lipca. Singiel In The Stars już podbija serwisy cyfrowe, a fizyczna wersja trafi do sklepów 15 maja. Mick Jagger, Keith Richards i Ronnie Wood nie zwalniają tempa, tworząc w Londynie w zaledwie miesiąc 14 utworów, które mają być mieszanką klasyki i nowoczesności. A wszystko to z gościnnym udziałem takich gwiazd jak Paul McCartney czy Robert Smith. Cóż, panowie z The Rolling Stones pokazują, że wiek to tylko liczba.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Toruniu prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Katowicach możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 23 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1006 hektopaskali. Ciepło w tej porze roku to delikatny akcent, który dodaje dniom wyjątkowego charakteru.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: 80-letnia Natalia B. padła ofiarą brutalnego napadu we własnym domu, gdy wróciła z ogrodu i natknęła się na dwóch włamywaczy. Sprawcy, 27-letni Wojciech K. i 43-letni Paweł W., zaatakowali seniorkę, próbując wymusić informacje o ukrytej gotówce, jednak uciekli z pustymi rękami. Policja zatrzymała już Wojciecha K., który usłyszał zarzuty usiłowania rozboju i spowodowania obrażeń ciała. Paweł W. jest nadal poszukiwany, a obaj mężczyźni mogą spędzić za kratkami nawet 22 lata.
2: W Siedlcach rozpoczął się proces Adama Cza, oskarżonego o zamordowanie ratownika medycznego Cezarego L. i próbę zabicia innego medyka. Do tragicznego zdarzenia doszło w styczniu ubiegłego roku, kiedy to Adam Cza, będąc pod wpływem alkoholu, zaatakował ratowników nożem. Oskarżony przyznał się do winy, ale twierdzi, że z powodu amnezji nie pamięta przebiegu zbrodni. Prokuratura domaga się surowego wyroku, a mężczyźnie grozi nawet dożywocie.
1: W sobotę, 9 maja, o godzinie 11 w 15 polskich miastach odbędą się demonstracje obrońców praw zwierząt. Fundacja Karuna i Koalicja Kastrujemy Bezdomność będą domagać się darmowych kastracji, chipowania zwierząt oraz surowszych kar za znęcanie się nad nimi. Protesty są reakcją na wieloletnie zaniedbania w systemie ochrony zwierząt, który koncentruje się na skutkach, a nie przyczynach problemu. Organizatorzy apelują o reformy, które pomogą zapobiegać bezdomności zwierząt. Na warszawskich Siekierkach powstaje nowoczesne centrum handlowe Plac Wiślany, które ma odpowiedzieć na potrzeby rozwijającej się okolicy. Wśród pierwszych najemców znajdą się takie marki jak Biedronka, Drogeria DM, Media Expert i Green Cafe Nero. Otwarcie obiektu planowane jest na połowę 2027 roku. Dodatkowo przy centrum powstanie zielona strefa relaksu z placem zabaw i ławkami.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wilanów przygotowuje się na wyjątkowe wydarzenie muzyczne. 9 maja na dziedzińcu pałacu w Wilanowie odbędzie się impreza elektroniczna Circo Loco, która przyciągnie około 7 tysięcy uczestników. Mieszkańcy wyrażają obawy o wpływ hałasu na zabytkowe mury i brak wcześniejszych konsultacji. Organizatorzy zapewniają, że infrastruktura będzie tymczasowa, a dźwięk kontrolowany, co ma pomóc w utrzymaniu zabytku.
2: Na Mazowszu doszło do dwóch niebezpiecznych wypadków na torach kolejowych. W Warszawie znaleziono ciało 16-latka, który prawdopodobnie spadł z dachu pociągu. A w Parzniewie 18-latka w stanie nietrzeźwości również spadła z pociągu i trafiła do szpitala. Śledczy badają okoliczności tych zdarzeń, a eksperci podejrzewają, że mogą one być związane z niebezpieczną modą na ekstremalne wyczyny w mediach społecznościowych.
1: 10-letnia Laura została potrącona przez SUV-a w podkrakowskiej miejscowości, gdy przechodziła przez ulicę po wyjściu z autobusu. Dziewczynka doznała poważnych obrażeń, w tym urazu mózgu, i zapadła w śpiączkę, z której rodzice wyczekują jej wybudzenia w klinice Budzik. Miejsce wypadku to niebezpieczny odcinek drogi bez chodników i przejść dla pieszych, gdzie kierowcy często łamią przepisy. Rodzice Laury zbierają fundusze na jej rehabilitację, wierząc w powrót córki do zdrowia. Kraków został uznany za najlepsze miasto na turystyczny wyjazd w Europie w prestiżowym plebiscycie Leisure Lifestyle Awards 2026 roku, organizowanym przez magazyn Global Traveler. Stolica Małopolski wyprzedziła takie metropolie jak Stambuł, Sewilla i Porto. O zwycięstwie zdecydowały głosy turystów, którzy docenili nie tylko historyczne dziedzictwo miasta, ale także lokalną kuchnię i bogate życie kulturalne. To wyróżnienie podkreśla wyjątkowy charakter Krakowa jako idealnego miejsca do rekreacji.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Na południu Polski, w powiecie gliwickim, wybuchł potężny pożar traw, który objął tereny w okolicach Kleszczowa, Rudzińca, Rzeczyc i Rudna. Ogień zmusił do całkowitego wstrzymania ruchu pociągów na głównej trasie kolejowej, łączącej Katowice z Wrocławiem. W akcji gaśniczej uczestniczy dromader z Lasów Państwowych oraz 14 zastępów Straży Pożarnej. Sytuacja jest poważna, a podróżni powinni śledzić komunikaty przewoźników.
1: Prokuratura wciąż bada okoliczności tragicznego wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Śledczy czekają na wyniki kluczowych ekspertyz, które mogą zadecydować o rekonstrukcji zdarzenia. Głównym podejrzanym jest 57-letni mężczyzna, którego wersja wydarzeń budzi wiele wątpliwości. Prokuratura potwierdziła, że samochód miał polskie tablice rejestracyjne, a zakończenie sprawy zależy od wyników badań, które mają być dostępne w najbliższych dniach. Hotel Gołębiewski w Pobierowie otworzy swoje drzwi dla gości 26 czerwca, tuż na początku sezonu wakacyjnego. Mimo zbliżającego się terminu otwarcia, obiekt wciąż intensywnie rekrutuje pracowników do różnych działów, w tym gastronomii i obsługi. Hotel oferuje 1200 luksusowych pokoi, rozbudowaną strefę spa, kompleks basenów oraz własną salę kinową, a jego lokalizacja przy plaży czyni go atrakcyjnym miejscem na letni wypoczynek.
2: Na jednym z białostockich zbiorników retencyjnych trwa dramatyczna sytuacja z udziałem rannego łabędzia. Ptak z uszkodzonym skrzydłem jest regularnie atakowany przez parę broniącą swojego gniazda. Specjaliści alarmują, że jeśli ptak nie zostanie szybko zabrany, grozi mu śmierć z wycieńczenia lub w wyniku ataków. Mieszkańcy Białegostoku apelują o pilną interwencję odpowiednich służb.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: We Wrocławiu lekkie opady deszczu i temperatura 22 stopnie oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Białymstoku niewielkie zachmurzenie i temperatura 26 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1005 hektopaskali. Ciepło otula jak latem. Warto znaleźć chwilę dla siebie na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Kasztorama Smart w Ostrowie Wielkopolskim, pierwszy taki sklep w Polsce, zostanie zamknięty 16 maja. Decyzja ta oznacza utratę pracy dla kilkudziesięciu osób, a szczegóły dotyczące odpraw czy przeniesień nie zostały jeszcze podane. Format Smart nie przyniósł oczekiwanych zysków, głównie z powodu bliskości dużego sklepu Kasztorama w Kaliszu. Mimo to firma nie rezygnuje z mniejszych formatów i planuje rozwój sieci Smart i Express w ramach strategii Ekspansja 2.0. Do zamknięcia sklepu trwa wyprzedaż, co może być okazją dla klientów. W 2026 roku koperty z gotówką to najpopularniejszy prezent komunijny, a ich zawartość może sięgać nawet kilkunastu tysięcy złotych. Pieniądze te są własnością dziecka, a nie rodziców, co oznacza, że rodzice mogą nimi zarządzać, ale nie traktować jak własne. Wydatki przekraczające zwykły zarząd, takie jak pokrycie kosztów przyjęcia, wymagają zgody sądu. Po 13 urodzinach dziecko zyskuje ograniczoną zdolność do czynności prawnych, ale pieniądze z komunii nadal pozostają pod zarządem rodziców. Najlepszym rozwiązaniem jest otwarcie konta oszczędnościowego dla dziecka, co zapewnia bezpieczeństwo środków i uczy zarządzania finansami. Internetowa akcja Łatwoganga i BDOS-a osiągnęła niesamowity sukces, przyciągając prawie 100 milionów wyświetleń na YouTube. Dzięki temu rekordowemu wynikowi z reklam na platformie może wpłynąć nawet milion złotych. Wszystkie zebrane środki trafią do fundacji Cancer Fighters, wspierając 57 podopiecznych w walce z chorobą. Mimo że widzowie narzekali na częste reklamy, to właśnie one przyczynią się do znacznego wsparcia finansowego. To wydarzenie pokazuje, jak internauci potrafią się zjednoczyć dla wspólnego dobra. Akcja ta na długo pozostanie w pamięci nie tylko w Polsce.
0: W 2026 roku trendy komunijne wyraźnie zmieniają się w kierunku nowoczesnych prezentów. Rowery elektryczne, laptopy i inne urządzenia elektroniczne wypierają tradycyjne koperty z pieniędzmi i biżuterię. Rowery elektryczne stały się hitem, oferując prędkości do 20 km na godzinę i ceny zaczynające się od 1,5 tysiąca złotych. Elektronika dominuje wśród prezentów, z laptopami na czele, a gotówka i klasyczne upominki tracą na popularności. Kupujący coraz częściej wybierają prezenty praktyczne, które wspierają rozwój dziecka.
2: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Z najnowszego sondażu wynika, że prawie 60% Polaków woli otrzymywać formularze PIT-11 od pracodawcy, zamiast korzystać z e-Urzędu Skarbowego. Ministerstwo Finansów planuje jednak zmiany, które zwolnią pracodawców z obowiązku przekazywania tych dokumentów. Dane miałyby trafiać bezpośrednio do administracji skarbowej, co budzi obawy niecałych 43% ankietowanych o trudności w przekazywaniu 1,5% podatku na organizację pożytku publicznego. Tylko niecałe 27% badanych uważa, że wystarczy dostęp do danych wyłącznie w systemie rządowym. Badanie przeprowadzono na grupie 1000 dorosłych Polaków w styczniu. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy, który zmieni sposób przekazywania informacji podatkowych. Od 2027 roku pracodawcy nie będą musieli automatycznie dostarczać pracownikom formularzy PIT, 11 oraz innych podobnych dokumentów. Zmiana ma uprościć życie przedsiębiorcom i odciążyć działy kadr i płac. Pracownicy, którzy będą chcieli otrzymać PIT, 11 będą musieli złożyć odpowiedni wniosek. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku. PKP Intercity wprowadziło nowy program lojalnościowy Moje IC, który ma zachęcić pasażerów do częstszych podróży pociągami. Uczestnicy programu zbierają punkty za każdy kupiony bilet, które można wymienić na zniżki. Aby dołączyć do programu, trzeba wypełnić formularz w aplikacji mobilnej. Na start można otrzymać 500 punktów, a w dniu urodzin dodatkowe 250. Jednak wartość punktów nie jest wysoka, oferując około 4% zniżki na bilety. Program może przynieść niewielkie oszczędności dla regularnych pasażerów, ale nie rewolucyjne obniżki cen. Rząd Donalda Tuska przyjął projekt ustawy wprowadzającej bon senioralny. To świadczenie ma wspierać osoby powyżej 65 lat, których dochód nie przekracza 3410 zł miesięcznie. Bon zapewni seniorom dostęp do usług opiekuńczych, takich jak pomoc w ubieraniu się, przygotowywaniu posiłków czy utrzymaniu porządku. Nowe przepisy będą wdrażane stopniowo, początkowo w gminach bez publicznych usług opiekuńczych. Świadczenie to jest częścią Krajowego Planu Odbudowy i ma na celu poprawę jakości życia seniorów. Bon będzie dostępny dla obywateli Polski oraz innych krajów europejskich.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Nie wszyscy muszą pracować do ustawowego wieku emerytalnego. ZUS umożliwia wcześniejsze przejście na emeryturę dla osób urodzonych między 1948 a 1969 rokiem, które pracowały w trudnych warunkach. Dotyczy to zawodów takich jak prace pod ziemią, przetwarzanie azbestu czy służby mundurowe. Kluczowe jest posiadanie dokumentu potwierdzającego charakter pracy, co najczęściej odbywa się poprzez wpis w świadectwie pracy. Wymagany jest także odpowiedni staż ubezpieczeniowy – 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Wniosek o wcześniejszą emeryturę należy złożyć przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Bydgoszczy, lekkie opady deszczu i temperatura 14 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Warszawie umiarkowane zachmurzenie i temperatura 23 stopnie i wiatr południowo-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1005 hektopaskali. Dzisiejsza ciepła pogoda sprzyja chwilom spędzonym na świeżym powietrzu. Idealny moment na zatrzymanie się.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo w 911 odcinku przynosi długo oczekiwany przełom w relacji Nany i Poyraza. Emisja już w czwartek, 7 maja o 16:05 TVP1. Poyraz, pod wpływem tekina, decyduje się na odważny krok i całuje Mariam w policzek. Ten gest wywołuje burzę emocji i nieoczekiwane reakcje. Mariam, zaskoczona i oburzona, odpowiada mocnym popniakiem, co prowadzi do gwałtownej kłótni. Mimo zewnętrznej złości, oboje nie mogą ukryć głęboko skrywanych uczuć. Czy ten moment stanie się początkiem nowego etapu w ich relacji? Wszystko wskazuje na to, że emocje wkrótce wezmą górę. M jak miłość w 1931 odcinku przyniesie emocjonujące wydarzenia. Pranek, przybrany syn Doroty i Bartka, ucieka z domu, co wywołuje panikę w całej Grabinie. Odcinek zostanie wyemitowany 5 maja o 20:55 na TVP2. Ania, córka Natalki, jako jedyna wie, gdzie ukrywa się Franek. Chłopiec znalazł schronienie w leśniczówce, uciekając przed groźnym ojczymem, Malickim. Ania, mimo obietnicy milczenia, zdecyduje się pomóc Bartkowi, ujawniając miejsce pobytu Franka. Dzięki jej wskazówkom, Bartek odnajduje chłopca nad rzeką, gdzie dochodzi do dramatycznej konfrontacji z Malickim. Niestety, Bartek zostaje ranny podczas walki z uzbrojonym ojczymem Franka.
0: M jak miłość. W 1932 odcinku przynosi prawdziwe emocje. Oleg Chodakowski wpada w poważne tarapaty, gdy nowy dyrektor kliniki, Aleksander Sowiński, knuje przeciwko niemu intrygę. Sowiński, z pomocą Moniki, podstawia Olkowi pacjentkę, by oskarżyć go o molestowanie. W spisek zostaje wciągnięta także pielęgniarka Tereska, która nie wierzy w oskarżenia i informuje o wszystkim Anetę. Aneta dowiaduje się również, że Sowiński obwinia Olka za problemy zdrowotne swojej siostry Ewy. Wszystko wskazuje na to, że dyrektor chce zniszczyć Chodakowskiego z zemsty. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 11 maja, o godzinie 20:55 na TVP2. W serialu M jak miłość emocje sięgają zenitu. Ślub Natalki i Adama Karskiego, zapowiadany przez produkcję, stoi pod dużym znakiem zapytania. Wszystko przez zauroczenie Natalii, dyrektorem szkoły, Mikołajem Lipińskim. Choć przyjęła oświadczyny Adama, to serce Natalii zdaje się bić mocniej dla Mikołaja. Fani serialu są przekonani, że scenarzyści szykują kolejny miłosny trójkąt. Ostatni odcinek obecnego sezonu M jak miłość ma zostać wyemitowany 26 maja 2026 roku. Choć data ta nie jest jeszcze potwierdzona, czy Natalka i Adam staną na ślubnym kobiercu, czy też uczucie do Mikołaja zburzy ich plany? Odpowiedzi na te pytania poznamy dopiero jesienią 2026 roku.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. Już 26 maja TVP1 wyemituje 876 odcinek, który zapowiada się niezwykle dramatycznie. Jaime grozi Samuelowi, co prowadzi do tragicznych wydarzeń. Samuel w przypływie gniewu dusi ojca, a Ursula pomaga ukryć ciało. Tymczasem Rosina trafia do aresztu, a Casilda postanawia zakończyć żałobę. W tle tych wydarzeń wojskowi dokonują egzekucji na zawali, a Sylwia wraca do domu pułkownika. Ursula i Samuel planują odnaleźć Blankę i Diego. Serial pełen jest zaskakujących zwrotów akcji, które trzymają widzów w napięciu. Barwy szczęścia w odcinku 3378 przyniosą kolejne emocjonujące zwroty akcji. Marcin po dramatycznych wydarzeniach odwozi Renatę do ośrodka leczenia uzależnień, ale jego życie zawodowe zostaje wywrócone do góry nogami przez Rabicza. Ten, chcąc złagodzić swój wyrok, decyduje się na współpracę z prokuraturą, co skutkuje degradacją Marcina. Oliwka i Tomasz również przeżywają trudne chwile, gdy ich związek wisi na włosku. Tomasz przyznaje, że Grażyna wciąż jest dla niego ważna, co zmusza Oliwkę do podjęcia decyzji o odejściu. Najnowszy odcinek będzie można obejrzeć 12 maja o godzinie 20:05 na TVP2. Serial od lat przyciąga widzów, oferując historie bliskie każdemu z nas. Na Wspólnej wciąż zaskakuje emocjami i dramatami. W odcinkach 4209 i 4210 Mariusz Czerski przekracza kolejne granice, próbując odzyskać Olę siłą. Po nieudanej próbie pojednania Mariusz porywa ich syna Alka z przedszkola. Na ratunek przychodzi przystojny klient Oli, Zduński, który nie tylko ratuje ją z opresji, ale i oferuje wsparcie. W tle rozwija się kryzys w małżeństwie Jarka i Elizy, a Junior nie chce widzieć matki po jej romansie. Tymczasem Michał Brzozowski zmaga się z problemami zdrowotnymi po intensywnym życiu miłosnym z Lucy. Serial pełen jest napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji. Panna Młoda wkracza w emocjonujący 95. odcinek, który zostanie wyemitowany 13 maja o godzinie 17.20 na kanale TVP2. Hanser staje przed dramatycznym wyborem, decydując się na rozstanie z Cichanem po bolesnym odkryciu prawdy. W rezydencji Debelioglu atmosfera jest napięta, a relacje rodzinne stają się coraz bardziej skomplikowane. Mukadder, matka Cichana, przekazuje domownikom, że Hanser znika na zawsze, co wywołuje falę emocji. Melich żegna się z synem, podkreślając jej wyjątkową wartość dla rodziny. Serial Panna Młoda przyciąga widzów swoją zawiłą fabułą i emocjonalnymi zwrotami akcji, ukazując wpływ wielkich pieniędzy i intryg na życie bohaterów. W rolach głównych występują m.in. Talia Celebi, Khan Tarakczy i Betigul Ceylan.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości opady deszczu. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1007 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 8 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane opady deszczu. Dla Poznania termometry ukażą 12 stopni i lekkie opady deszczu. Dzisiejszy chłód idealnie komponuje się z zapachem rozkwitających drzew.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Była 26-letnia Polka. Kobieta, wędrując z rodzicami, rozłączyła się z nimi i ruszyła na szlak sama. Jej ciało odnaleziono następnego dnia w trudnym terenie, kilkaset metrów poniżej szlaku. Służby przypominają o konieczności zachowania ostrożności w górach, nawet na pozornie łatwych trasach. Ukraińskie siły przeprowadziły nocny atak rakietowy na rosyjski zakład zbrojeniowy VNIR Progress w Czeboksarach, oddalony o 1000 km od granicy z Ukrainą. Celem były komponenty do rakiet Iskander, Kalibr i dronów Shahed. Do ataku użyto prawdopodobnie pocisku manewrującego FP-5 Flamingo. W nocy ogłoszono alarmy rakietowe w 18 regionach Rosji, a nad Czeboksarami zaobserwowano loty ukraińskich dronów uderzeniowych.
1: Władimir Putin od marca wprowadził zaostrzone środki bezpieczeństwa, obawiając się wycieku informacji i zamachu stanu. Raporty wywiadowcze wskazują na rosnące napięcia w rosyjskich strukturach siłowych oraz wzmożoną ochronę prezydenta i jego otoczenia. Wśród działań znalazły się m.in. dwuetapowe kontrole odwiedzających, częste ukrywanie się w bunkrach oraz ograniczenie publicznych wystąpień. Siergiej Szojgu, były minister obrony, jest postrzegany jako potencjalne zagrożenie dla stabilności władzy.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Bobby Vickery, szeryf hrabstwa Calhoun w Teksasie, po wizycie w Polsce podkreśla, że współczesny świat przestępczy bardziej zarabia na ludziach niż na narkotykach. Podczas pobytu w Polsce Vickery był pod wrażeniem czystości, życzliwości ludzi i poczucia bezpieczeństwa, szczególnie w Warszawie. Szeryf planuje zacieśnić współpracę polsko-teksańskich służb i wymianę doświadczeń, podkreślając wyjątkową siłę Polaków w odbudowie kraju. Lagerstroemia indyjska, znana jako bezpołudnia, to egzotyczny krzew, który kwitnie przez 120 dni w roku, oferując alternatywę dla wymagających hortensji. Aby cieszyć się jego długim i obfitym kwitnieniem, należy zapewnić mu dobrze nasłonecznione i osłonięte od wiatru stanowisko oraz żyzną, przepuszczalną glebę. Ważne jest regularne podlewanie, nawożenie i przycinanie, a także ochrona przed zimnem, co czyni go idealnym wyborem dla miłośników ogrodów szukających egzotycznych akcentów.
0: Dziś o godzinie 9:00 rozpoczyna się matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym. To jeden z trzech obowiązkowych egzaminów pisemnych, obok języka polskiego i matematyki. Egzamin sprawdza umiejętności takie jak rozumienie ze słuchu, analiza tekstów pisanych oraz znajomość struktur językowych. Język angielski pozostaje najpopularniejszym wyborem wśród maturzystów, a jego wynik jest często kluczowy w rekrutacji na studia.
1: Trendy w nadawaniu imion w Polsce zmieniają się dynamicznie, a rodzice coraz częściej kierują się zarówno brzmieniem, jak i znaczeniem imienia. Imię Diana, wywodzące się od rzymskiej bogini łowów, symbolizuje niezależność i siłę, zyskując na popularności dzięki postaci księżnej Diany. W 2025 roku imię to nadano 409 dziewczynkom, co pokazuje jego rosnące uznanie. Mimo to najpopularniejszym imieniem żeńskim w Polsce pozostaje Anna, noszone przez ponad milion kobiet.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej i szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, znany z intensywnych działań na rzecz wsparcia Ukrainy, podczas majówki pokazał swoją pasję do ogrodnictwa. Na swoim balkonie, zamieniając garnitur na domowe ubranie, z zaangażowaniem pielęgnował rośliny, stosując nawozy i opryski. Kowal przyznaje, że praca przy roślinach to dla niego forma autoterapii i odskocznia od polityki. Jego balkonowy ogród to miejsce, gdzie znajduje spokój i satysfakcję z widocznych efektów swojej pracy.
1: Senator Krzysztof Kwiatkowski wspomina swoją maturę z końca lat 80. w Zgierzu. Egzamin z historii zdał znakomicie, dzięki wiedzy zdobytej z serialu o wojnie secesyjnej. Miał trudności z matematyką, ale dzięki wsparciu nauczycielki zdał na trójkę. W tamtym czasie Służba Bezpieczeństwa próbowała mu przeszkodzić z powodu działalności w Federacji Młodzieży Walczącej, jednak pomoc nauczycieli pozwoliła mu spokojnie podejść do egzaminu.
0: Były premier Waldemar Pawlak spędził romantyczny wieczór z ukochaną na warszawskim Powiślu. Para zjadła kolację we włoskiej restauracji, a następnie spacerowała po parku, ciesząc się wiosenną pogodą. Pawlak wyglądał na zrelaksowanego, a jego partnerka nie kryła radości. Ich relacja wydaje się kwitnąć, co widać po uśmiechach i gestach. 3 maja w Polsce obchodzono 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Para prezydencka uczestniczyła w mszy, uroczystościach na Zamku Królewskim oraz spotkaniu w ogrodach Pałacu Prezydenckiego. Prezydent Karol Nawrocki ogłosił powołanie Rady Nowej Konstytucji, a orderem Orła Białego uhonorowano Andrzeja Poczobuta. Pierwsza dama, Marta Nawrocka, zwróciła uwagę stylizacją, a po oficjalnych uroczystościach zmieniła szpilki na wygodne sneakersy.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 10 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr północny osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się niewielkie zachmurzenie. Temperatura wyniesie 25 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 6 metrów na sekundę. Ciepło wprowadza do miejskiego krajobrazu spokój i lekkość. Czas na chwilę relaksu i refleksji.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Super Express.
1: Jak powiedział kiedyś Konfucjusz, siła człowieka nie polega na tym, że nigdy nie upada, ale na tym, że potrafi się podnieść. Nazywam się Katarzyna Ziółkowska-Dąbek i w tym podcaście chciałam przedstawić Wam kobiety, które znalazły się w różnych, czasami bardzo trudnych sytuacjach życiowych. Choroby, wypadki, przemoc, utrata pracy czy trudne rozstania. Gdy wydawało się, że to sytuacje bez wyjścia, one znalazły w sobie na tyle siły, by się podnieść. Mam nadzieję, że ich historie zainspirują inne kobiety do walki o siebie. Według szacunków nawet 2% ludzi na świecie identyfikuje się jako osoby transpłciowe lub niebinarne. Transpłciowość to stan, w którym tożsamość płciowa danej osoby nie zgadza się z płcią przypisaną jej przy urodzeniu. W tym podcaście poznacie Kingę i jej historię.
2: Dzień dobry, nazywam się Kinga Kosińska. Jestem kobietą transpłciową. Jestem również autorką 3 książek. Propaguję styl życia slow life i generalnie staram się żyć każdym dniem.
1: Kiedy poczułaś, że źle się czujesz w swoim ciele?
2: Tak naprawdę to w okresie nastoletnim. To znaczy są jakieś przebłyski, że już od wczesnego dzieciństwa rzeczywiście coś mi nie pasowało, coś było nie tak, ale to było bardzo nieuświadomione. Takim dziecięcym pojmowaniem. Czułam jakiś dyskomfort, ale tak naprawdę potrafiłam to nazwać w wieku nastoletnim. Gdy rzeczywiście w okresie dojrzewania moje ciało zaczęło się zmieniać już na typowo męskie, czułam coraz większy dyskomfort i oglądając też w telewizji różne programy na temat transpłciowości, pamiętam, był na jedynce taki film dokumentalny, który zrobił na mnie olbrzymie wrażenie. Ja sobie wtedy pomyślałam, Boże, to jest chyba o mnie, ale trudno mi było sobie tak uzmysłowić, jakby to miało wyglądać. Właściwie nie miałam żadnej wiedzy na temat tego, czym jest korekta płci, jak to mogłoby wyglądać, czy w Polsce w ogóle są takie przypadki, jak to w ogóle, czym to się je, mówiąc kolokwialnie. Także od wieku nastoletniego, ale tak naprawdę gwałtowałam się i to pamiętam w wieku 19 lat.
1: Czy to było nieakceptowanie swojej płciowości, czyli organów męskich, które miałaś?
2: W pewnym sensie tak, aczkolwiek nie do końca. Czułam pewną odrazę do swoich organów płciowych, aczkolwiek to było taką narastającą falą i dopiero w pewnym momencie nabrałam pewności, że chcę operacji, że to musi się stać, aczkolwiek w sytuacjach typu masturbacja używałam swoich organów męskich, gdyż to było jakby potrzebne do osiągnięcia przyjemności, natomiast operację zaczęłam pragnąć już po coming outcie, takim oficjalnym przed rodziną. Coraz bardziej narastała we mnie ta potrzeba, że chciałabym przejść jednak operację zmiany narządu. Były to też pewnego rodzaju tęsknoty za brakiem biustu, zazdrość w stosunku do innych kobiet, że moje ciało jest tak inne od ich fizjonomii i taka tęsknota za kobiecością pojawiała się coraz częściej. Coś, czego nie mogłam zwalczyć i co stało się takim motywem przewodnim moich dni, gdy miałam te naście lat. Tęsknota za kobiecością i tak pewien taka dysharmonia między tym, jak się czuję, jaki świat jest we mnie, a tym, co widzę w lustrze też.
1: A powiedz mi, ubierałaś się w damskie ubrania? Sprawdzałaś, jak będzie wyglądać jako kobieta, czy nie?
2: Nie, to generalnie w moim przypadku nie miało związku z ubraniami, z żadnymi przebierankami. Dopiero gdy gwałtowałam się przed rodziną, zaczęłam przymierzać, jakby to w ogóle wyglądało, jakieś sukienki mojej mamy, ale już za jej zgodą, nie były to przebieranki gdzieś tam po kryjomu i chciałam zobaczyć, jakbym ewentualnie wyglądała, ale to było jeszcze przed rozpoczęciem kuracji hormonalnej i generalnie w moim przypadku nie chodziło, że tak jak teraz, no podkreślam swoją kobiecość tyle o ile stawiam na styl taki naturalny, można by powiedzieć, czuję się kobietą i jakby ta sfera duchowości, jeśli chodzi o kobiecość, była zawsze dla mnie najważniejsza. Były pewne eksperymenty z makijażem, z odzieżą typowo kobiecą, ale jakby to nigdy nie było najistotniejsze. To było gdzieś tam taka poboczna uliczka, w którą od czasu do czasu wkraczam nawet dzisiaj, ale to nie jest jakby priorytetem dla mnie.
1: Powiedziałaś rodzicom, jak zareagowali?
2: Szok, pewne niedowierzanie. Generalnie sytuacja jest taka, o tym piszę też w mojej pierwszej książce autobiograficznej Brudny Róż, że najpierw wyautowałam się przed rodzicami jako osoba homoseksualna, jako gej, gdyż nie potrafiłam, nie wyobrażałam sobie, jak mam im oznajmić, że tak naprawdę mają córkę. I ten coming out był taki stopniowy. Pamiętam reakcję mojej mamy na te słowa, że jestem gejem. Ona stwierdziła, zapytała się mnie, skąd wiesz, skąd masz tą pewność. Była w szoku, była w takim zaprzeczeniu też, czy to na pewno to. Później doszliśmy do wniosku, że należy odnaleźć odpowiedniego specjalistę. Może on jednak stwierdzi, że mam jakieś zaburzenia psychiczne. Może to jednak nie będzie do końca to. Miała cały czas nadzieję na początku, że może jednak nie dojdzie do tej finalnej procedury. Mój tata generalnie był w całkowitym zaprzeczeniu na początku i były to dla nich na pewno trudne chwile, aczkolwiek po jakimś czasie przegryźli w sobie ten temat i zaakceptowali mnie w pełni, ale to była dla nich też taka podróż emocjonalno-filozoficzno-duchowa do tego, aby zobaczyć we mnie córkę.
1: Ale generalnie odważyłaś się, żeby im powiedzieć, czyli liczyłaś na to, że ta akceptacja przyjdzie wcześniej czy później?
2: Tak naprawdę doszłam do pewnej krawędzi i rzuciłam się w swoje dalsze życie jak w przepaść i było mi wszystko jedno w pewnym momencie. Miałam nadzieję, że zareagują pozytywnie, ale tak naprawdę poszłam na żywioł. Doszłam do pewnej bariery, za którą była tylko ciemność i albo pomyślałam sobie, że albo zakończy się moje życie, albo będę żyć już dalej jako prawdziwa ja.
1: Co dalej się stało? Czy najpierw rozmowy z jakimś psychologiem? Jak wyglądał ten pierwszy etap tej twojej przemiany?
2: Najpierw polega to na tym, że odbywa się proces diagnostyczny. Skontaktowałam się z seksuologiem, który skierował mnie do psychologa klinicznego, z którym odbywałam cykliczne spotkania i tam przeprowadzał różne testy ze mną, wypełniałam różne formularze, rozmawiałam z nim o tym, jak się czuję, jak odczuwam pewne sprawy. I to trwało przez okres półtora roku i wtedy ponownie wróciłam do seksuologa i została wprowadzona terapia hormonalna już z postawioną diagnozą przez tego psychologa klinicznego, że jest to transseksualizm, tak to się nazywa, jako jednostka określona medycznie i następnie weszła terapia hormonalna. Po jakimś czasie dostałam już skierowanie do sądu, aby rozpocząć sprawę o orzeczenie mojej płci jako kobiecej. I odbyła się wtedy rozprawa po jakimś czasie, bo niestety w polskim prawodawstwie jest odnaleziona taka luka, że aby dokonać korekty prawnej płci, należy pozwać swoich rodziców i odbywa się rozprawa cywilna, na którą zostają wezwani również rodzice, osoby zainteresowane. Jeżeli nie żyją, jest to reprezentant wyznaczony z gminy czy z danego miasta i odbywa się rozprawa cywilna o orzeczenie płci. W moim przypadku były to dwie rozprawy. Jeszcze został powołany biegły z Warszawy i gdy decyzja biegłego dotarła do sądu, był ogłoszony wyrok. To była druga rozprawa i po tym wyroku, po jego uprawomocnieniu się, mogłam zmienić swoją metrykę urodzenia i dokonać zmiany też dokumentu tożsamości, dowodu osobistego.
1: Co było najtrudniejsze na tym etapie? sobie? Czy kwestia pozwania rodziców, czy na przykład rozmowy z seksuologiem, psychologiem?
2: Myślę, że ja wtedy byłam osobą bardzo młodą i byłam przede wszystkim bardzo niecierpliwa. Chciałam, żeby to stało się już teraz, zaraz, za moment, a to trwało naprawdę wiele miesięcy i takie znużenie, zniechęcenie, zniecierpliwienie było czymś, co mi najbardziej doskwierało. Ten proces wydawał mi się bardzo monotonny, ciągłe spotkania z tym psychologiem, ciągłe analizy, ciągłe rozmowy. Byłam tym momentami bardzo rozdrażniona i też było mi trudno, gdyż moja cielesność coraz bardziej mi dokuczała, że tak powiem kolokwialnie, i sam etap wprowadzenia leczenia hormonalnego był bardzo upragniony, wyczekany, ale droga do niego była bardzo wyboista przez monotonną diagnostykę i myślę, że byłam tym trochę zmęczona, zniechęcona. Później początki leczenia hormonalnego też wymuszały gdzieś tam jakąś cierpliwość. Moje ciało bardzo się buntowało na początku i nie chciało dokonywać tych przemian i też była kwestia pewnego rozczarowania, rozdrażnienia. Mi się wydaje, że cała tranzycja, bo tak to należy określić prawidłowo, jest procesem z początku dosyć wyboistym i może wywoływać różnorakie reakcje i trzeba się też na to przygotować, że pewne oznaki też depresji mogą się pojawić i zwyczajne ludzkie zmęczenie, które no, jest dokuczliwe i też najlepiej mieć wsparcie w tym momencie ze strony bliskich, nawet ze strony tego psychologa, który potrafi wytłumaczyć pewne kwestie. U mnie był to też okres zakończenia procesu dojrzewania. Miałam wtedy 19-20, później 21 lat. To był okres intensywnych przemian też we mnie, wewnątrz mnie i ogólnie, no nie wspominam tego miło. Po rozpoczęciu już leczenia hormonalnego była pewna euforia rzeczywiście, że to już jest ten moment, że to już jest to. Pamiętam tą euforię bardzo wyraźnie, ale ta droga diagnostyczna była takim największym utrapieniem, mówiąc wprost.
1: Dopełnieniem tego była operacja korekty płci.
2: Tak. Nastąpiło to w Gdańsku. Oczywiście jest to możliwe dopiero po zmianie dokumentów, gdy prawnie jest się już kobietą. I chciałam tu też zaznaczyć, że niekoniecznie musi dojść do tego zabiegu. Nie wszystkie kobiety się na to decydują. Ja akurat tego chciałam, byłam tego świadoma, potrzebowałam tego i w moim przypadku nie podlegało to jakiejś większej dyskusji. I tak, byłam szczęśliwa, że mogę doprowadzić już do tego zabiegu. Oczywiście jest on nierefundowany. Muszę też powiedzieć, że w moim przypadku to było ponad 20 lat temu i pewne sprawy wyglądały inaczej niż dzisiaj i trzeba też wziąć na to poprawkę, że tak to wyglądało. Operacja była troszeczkę tańsza niż jest to obecnie. Obecnie jest to ponad kilkadziesiąt tysięcy, słyszałam kilkanaście tysięcy, kilkadziesiąt. Ja płaciłam za swój zabieg 4 tysiące i tak było to takie ukoronowanie tego pierwszego etapu tranzycji. Tak, byłam z tego zadowolona, niewątpliwie.
1: Kiedy się poczułaś taką stuprocentową kobietą? Już po tej operacji, czy już wcześniej zaczęłaś czuć, że zmieniasz się, że stajesz się kobietą?
2: Tak jak powiedziałam, droga do mojej kobiecości była dosyć wyboista. Moje ciało też zmieniało się dosyć opornie i tak naprawdę kobietą poczułam się w pełni kilka lat po zakończeniu tej prawnej i medycznej tranzycji. Cała tranzycja jest procesem, który potrafi trwać wiele lat. Niektórzy twierdzą, w tym ja, że tranzycja tak naprawdę nigdy się nie kończy. Nawet kobiety genetyczne ciągle odkrywają swoją kobiecość, czytają na ten temat, doświadczają na różne sposoby swojej kobiecości. Mają tutaj wpływ na to relacje z innymi ludźmi, z mężczyznami, czy też z kobietami, gdy kobieta jest lesbijką. Także odkrywamy swoją kobiecość cały czas i ja twierdzę, że nigdy nie jest za późno. Nawet teraz czuję, że moja kobiecość, tak jak wspominałam, 20 lat już po zakończeniu tego etapu początkowego, czuję, że moja kobiecość w pewnym sensie, w pewnych wymiarach wciąż się rozwija i że to jest niekończący się proces tak naprawdę. Także nie było takiego punktu, że o, dzisiaj jest ten dzień, kiedy czuję się w pełni kobiecą. kobietą. To był proces, to były różne etapy, tak. Różne etapy rozwoju, w ogóle ogólnoludzkiego takiego humanizmu w sobie.
1: Sama operacja korekty płci, jak wygląda? Ile taki zabieg trwa? Czy pamiętasz to jeszcze, czy nie?
2: To znaczy, sam zabieg trwa kilka godzin. Jest to procedura przekształcenia organów męskich w organ żeński. I opisując to bardzo obrazowo, nie wstydzimy się tego, nie bójmy się tego. Tam, gdzie była moszna, tworzy się srom i tam, gdzie był penis, jakby wywleka się go na drugą stronę i tworzy się kanał pochwowy. I z części penisa tworzy się łechtaczkę i w ten sposób powstaje organ płciowy żeński, z męskich organów płciowych. Tak jak powiedziałam, no operacja jest skomplikowana w sensie, że trwa te kilka godzin, ale gdy zabiegu dokonuje lekarz doświadczony, jest to też operacja, można powiedzieć, w pewnym sensie rutynowa i teraz dziewczyny bardzo często robią te zabiegi za granicą. Ja to zrobiłam w Polsce, w Gdańsku. Byłam średnio zadowolona z technicznych efektów tego zabiegu. Tutaj nie chcę się wdawać w szczegóły, ale byłam zadowolona i szczęśliwa, że to już jest za mną. Pamiętam sam moment pobytu w szpitalu, no byłam całkiem sama, akurat u nas w domu nigdy się nie przelewało, to było w Gdańsku. Ja urodziłam się i pochodzę z Czeladzi, nadal mieszkam w Czeladzi w Zagłębiu Dąbrowskim i jest to jednak spora odległość. Nikt mnie tam nie odwiedził. W szpitalu przebywałam 2 tygodnie. Generalnie, jeśli chodzi o ból, to nie ma go. Jest to bardzo dobrze zaopiekowany farmakologicznie proces, także można powiedzieć, że w pewnym sensie jest to operacja, która nie jest dla lekarza nowością. Przeprowadza się takie zabiegi w Polsce już chyba kilkadziesiąt lat. Pierwszy zabieg był chyba w latach 80. i nie jest to coś, przez co nie można przejść. Także tak to wyglądało. Pamiętam o moment operacji bardzo dobrze. Wybudziłam się, byłam zadowolona, tak nieśmiało spoglądałam w tamtą stronę i nie mogłam uwierzyć tak naprawdę, że to już.
1: Wróciłaś do rodzinnej Czeladzi i jak reagowali na ciebie znajomi? Jak wtedy już w rodzinie wyglądała sytuacja? Czy już była pełna akceptacja ze strony rodziców?
2: Tak, rodzice bardzo mnie wspierali w tych najtrudniejszych momentach. Miałam przyjaciółkę bardzo serdeczną, przed którą już się jakiś czas temu wtedy wałtowałam, która też mnie bardzo wspierała. Była druga taka znajoma, też bardzo wspierająca, także miałam wsparcie znajomych, miałam wsparcie rodziny. Rodzina dalsza dowiedziała się wtedy w formie listu, napisałam do nich list taki fizyczny, wysyłany pocztą, że od teraz mają kuzynka, a nie kuzyna i dostałam bardzo serdeczną odpowiedź na ten list. Otoczenie, jeśli chodzi o sąsiadów, ja bardzo stopniowo, jeśli chodzi o mój wizerunek, wprowadzałam pewne zmiany. Z początku, gdy wychodziłam w takiej delikatnej formie, w makijażu, w elementach takich żeńskich, ludzie nie mogli ode mnie oderwać wzroku. Było to ciężkie. Mi się wydaje, że szok dla ludzi, którzy nie mieli nigdy styczności z taką osobą, ale po jakimś czasie zrozumieli, jaki to jest proces, z czym to się je. Wiadomo, że były też wyzwiska od osób, których nawet nie znam, nigdy z nimi nie rozmawiałam, po prostu z widzenia wyrobili sobie jakąś opinię na mój temat i to było dosyć przykre, ale poza tym, tak, teraz, bo ja ciągle mieszkam w tym samym miejscu i mam całkiem dobre stosunki z sąsiadami i wszyscy jakoś przegryźli ten temat i zaakceptowali mnie. Finalnie to jest najważniejsze. Wyznaję, że to, co złe, nie należy tego pamiętać, pielęgnować w pamięci, że trzeba się skupić na tym, co jest dobre i dopuszczać też jak najwięcej światła do swojej psychiki. nie pielęgnować tego, co złe.
1: Ale po tym, co przeszłaś, rozumiesz na przykład osoby, które decydują się, żeby wyprowadzić się całkiem, żeby zmienić środowisko, bo boją się właśnie tego, jak na przykład będą reagować sąsiedzi, bo rodzina, wiadomo, najczęściej nas akceptuje, natomiast jeśli chodzi o obcych ludzi, którzy potrafią mnóstwo przykrości sprawić.
2: Z tą rodziną też bywa różnie. Są rodzice, niestety słyszałam różne historie od moich sióstr, jak ja to nazywam, i rodzina nie zawsze wspiera i jak najbardziej rozumiem potrzebę odcięcia się od swojej przyszłości. I tak jak ja miałam prawo zostać tam, gdzie mieszkam, mieszkałam i nie uciekać od swojego życia, które prowadziłam do tej pory, tak samo rozumiem, każdy ma prawo decydować o swoim życiu i zmiana otoczenia wręcz jest wskazana w niektórych przypadkach. Jak najbardziej to rozumiem, wtedy niektóre osoby są w stanie w pełni rozwinąć skrzydła i pójść dalej w swoim życiu. Jakby, jeśli chodzi o transpłciowość, to jest to też sprawa bardzo indywidualna. Tutaj nie ma jednej linijki, jednego szablonu, którym wszyscy podążamy. Tutaj jakby wszystko jest możliwe, każdy ma prawo decydować o swoim losie. Jest wiele scenariuszy, naprawdę słyszałam wiele historii, ludzie wyjeżdżają za granicę, ludzie wracają po jakimś czasie do swoich domów. Bardzo różne są przypadki, różne historie. Także nie można też wsadzać wszystkich do jednego worka. Tutaj nie ma z góry jednego scenariusza.
1: Wiem, że nie chcesz rozpamiętywać, ale taka największa przykrość, jaka cię spotkała w tym czasie tej twojej przemiany, pamiętasz czy nie?
2: Największa przykrość, jaka mnie spotkała, to myślę, że już po poprawnej i medycznej korekcie, gdy była grupa osób, które bardzo chciały mi dopiec, już mówiąc tak delikatnie, i wracałam normalnie z pracy, żyłam jak każdy normalny człowiek, a wyzywano mnie od przerobów, mówiono, że nigdy nie będę prawdziwą kobietą, że zawsze będę pedałem, że w ogóle różne tego typu historie. Pamiętam, raz szłam zimą do pracy na drugą zmianę i był na mnie przeprowadzony taki zmasowany atak śnieżkami. Byłam wtedy w makijażu, normalnie przyszykowana do pracy, i był na mnie przeprowadzony właśnie zmasowany atak takimi bryłami śniegu przez grupkę mężczyzn w moim wieku, może trochę młodszych, może trochę starszych. Także było kilka takich bardzo przykrych sytuacji, gdy chciano mnie wgnieść w podłogę, że tak powiem, ale staram się tego nie pielęgnować. Wiadomo, że to wracam czasami w snach, różne sytuacje, nie do końca jesteśmy w stanie po prostu powiedzieć im żegnaj, tylko one gdzieś tam w podświadomości jednak są przechowywane i wypływa to momentami na wierzch, ale nie skupiam się na tym. Już dzisiaj nie. Były momenty, że tak, że było to dla mnie trudne, ale już dzisiaj nie.
1: Najważniejsze, że wsparcie miałaś w rodzicach, tak? Wracałaś do domu i wiedziałaś, że oni cię akceptują.
2: Tak, to była, że tak powiem, podstawa tego wszystkiego, aczkolwiek nie zawsze wystarczająca. Miałam momenty załamania i to też trzeba podkreślić, że nie żyłam w jakiejś różowej bańce, tylko życie każdego z nas to są złożone sprawy. Są aspekty społeczne, są aspekty rodzinne, są aspekty psychiczne, czasami wręcz psychiatryczne. Gryziemy się trochę ze swoim życiem. Momentami jesteśmy trochę bardziej nieśmiali ze swoją historią. Czasami trochę bardziej otwieramy się na to, co nas spotyka w życiu. Czasami przychodzimy załamania i ze mną również tak było. To nie była jakaś prosta linia, tylko różne doliny i depresje. Ale generalnie rodzice zawsze byli, i to podkreślam, że rodzice zawsze byli dla mnie ogromnym wsparciem, i to, że jestem częścią też, można powiedzieć, zbioru kobiet, takiej społeczności kobiet w szerokim tego słowa znaczeniu, że tak jak mówiłam wcześniej, przyjaciółki bardzo mnie wspierały i że dzięki nim tak naprawdę poczułam się częścią większej społeczności kobiet i to też opisuję w swojej twórczości. Jeśli chodzi o moje książki, to pierwsza była typową autobiografią, ale druga, moja książka Beza, była historią dorosłej kobiety, która ma zespół Downa, i trzecia książka to jest historia kobiety, która odsiaduje dożywotni wyrok pozbawienia wolności. I chciałam powiedzieć, że ważna w moim odczuciu kobiecości jest taka siostrzeńskość, że rzeczywiście potrafię się wczuć w różne sytuacje, w jakie kobiety są często uwikłane w tym naszym świecie, w tym naszym życiu, i takie poczucie większej wspólnoty sióstr jest dla mnie bardzo ważne, oprócz tego wsparcia rodziny.
1: A kiedy pojawił się pomysł, żeby napisać autobiografię, powiedz, czy już jak sobie to wszystko przerobiłaś, jak już poczułaś się na tyle silna, że byłaś w stanie to wszystko opisać?
2: Nie do końca tak było. Ja swoją autobiografię napisałam 10 lat, ponad 10 lat po przeprowadzeniu tranzycji. Był to taki trochę dołek w moim życiu. Ja kiedyś pisałam dzienniki, pisałam różnego typu, wyrażałam się artystycznie i nagle to do mnie wróciło, taka chęć, jakiś taki imperatyw się we mnie obudził, że przecież ja chciałam wyrażać siebie artystycznie, że ciągle mogę to zrobić, że nic mnie tak naprawdę nie ogranicza, że mogę siąść i rzeczywiście przyjąć pewien schemat pracy i że mogę podzielić się swoją historią, że takiej książki w taki sposób, w jaki ja chcę ją napisać, nie było do tej pory, i że mogę dać też ze swojego doświadczenia, że to z tych wszystkich złych rzeczy, między innymi, że może powstać coś kreatywnego, że mogę jakby tą całą bryłę, która gdzieś mi ciążyła, tą taką kulę u nogi z tego złego, co mnie też spotkało w życiu, stworzyć jednak coś, nie chcę powiedzieć pięknego, ale coś kreatywnego, że ważne było dla mnie to, żeby zacząć wyrażać siebie w sposób artystyczny, i to wtedy przyjęłam pewną metodę pracy, że będę pisać codziennie, że jestem w stanie to zrobić. W sumie nie wierzyłam, że znajdę wydawcę. Chciałam po prostu, bo ten pomysł do mnie przychodził, odchodził na przestrzeni lat, ale nic z tym nie robiłam tak naprawdę. Wiadomo, jak to jest, że nieraz chcemy coś zrobić, ale nie wiemy, jak się do tego zabrać. Nie chodzi tylko o pisanie książek, ale o różne rzeczy w naszym życiu, że czasami potrzeba trochę dłuższego czasu, aby przeobrazić nasze różne myśli, pragnienia w czyny, i ze mną też tak było. I samo zebranie się na napisanie tej książki też trwało. Ja dużo myślałam, jakbym chciała to zrobić, od czego powinnam zacząć, jaki to miałoby mieć kształt, jeśli chodzi o całość, i cieszę się, że ostatecznie to zrobiłam, i dla mnie był to taki punkt wyjścia, aby opowiadać też o kobiecości w szerszym wymiarze, nie tylko o transpłciowości swojej własnej czy ogólnej, ale o interesują mnie w ogóle kobiety w sytuacjach granicznych. To jest dla mnie bardzo fascynujący temat, o kobiety, które zostały postawione w sytuacji czasami bez wyjścia, w sytuacji bardzo trudnej. Jak one wtedy funkcjonują? Jak sobie radzą ze swoją codziennością? I bardzo jestem dumna z tego, co udało mi się stworzyć z tych trzech książek, które udało mi się wydać w modelu tradycyjnym. Nie jest to samofinansowane wydawanie, tylko rzeczywiście ktoś uwierzył w ten tekst. To jest dla mnie bardzo ważne. Postanowił go wydać i to jest dla mnie istotne. Jestem dumna ze swoich trzech książek, zdecydowanie.
1: A ta autobiografia, myślisz, że też ona powstała dlatego, żeby pomóc osobom, które są w podobnej sytuacji, jak ty byłaś, żeby im pokazać, że ta droga, chociaż trudna, jest warta tego?
2: Tak, ja gdy byłam młodą osobą, gdy zaczynałam uświadamiać sobie swoją kobiecość, bardzo szukałam różnych wydawnictw, czegokolwiek na temat transpłciowości, artykułów w gazetach. Tego wtedy było dużo mniej niż teraz. Było bardzo mało literatury. I pisząc swoją książkę w tym temacie, wiedziałam, że na pewno będzie ona czytana przez osoby, które znajdują się w podobnej sytuacji. sytuacji i rzeczywiście taki był odzew też na tą książkę. Do dzisiaj dostaję sygnały, że w pewnym sensie dla wielu osób była to lektura formacyjna, że była to pierwsza książka o transpłciowości, jaką przeczytali. Generalnie odbiór jej był bardzo pozytywny i też moje siostry, inne kobiety transpłciowe mówią mi często, że to im otworzyło też oczy, jak należy podejść do pewnych spraw. To dla mnie też jest bardzo wartościowe, że ta książka ma miejsce do dzisiaj w sercach różnych osób, kobiet przede wszystkim.
1: Myślisz, że teraz osoby w podobnej sytuacji jak ty żyją w troszkę lepszych czasach niż ty żyłaś?
2: Zdecydowanie, już sam internet, sama możliwość kontaktu na wyciągnięcie ręki z osobami takimi jak ty, jak dana osoba, to jest już ogromne ułatwienie. Ja nie miałam internetu, nie miałam wtedy telefonu komórkowego. To były całkiem inne czasy, które młodym osobom trudno sobie wyobrazić. Jak to bez telefonu komórkowego, bez internetu? Co wyście robili w ogóle? Jak wyście funkcjonowali? I tak to też wyglądało. Zanim poznałam pierwszą osobę transpłciową, to minęło sporo czasu, a to jest bardzo ważne. Bardzo ważne, by móc swoją historię też przefiltrować przez doświadczenie innej osoby. I to jest już duże ułatwienie. Są wywiady z różnymi postaciami znanymi, które przeszły tranzycję. Są różne artykuły. Jest tego całe multum. Ostatnio pierwsza kobieta transpłciowa była nominowana do Oscara. To też są takie kroki milowe, ale przede wszystkim wydaje mi się, że większa ilość specjalistów niemalże na wyciągnięcie ręki, aczkolwiek pewne problemy są niezmienne. Teraz Sąd Najwyższy orzekł, że już nie trzeba będzie pozywać rodziców, że to się zmieni, ale też nie wiadomo, jak do końca będą te sprawy wyglądać i pomimo upływu ponad 20 lat osoby transpłciowe ciągle mierzą się z bardzo podobnymi problemami. Jest w pewnym sensie łatwiej, ale też niektóre problemy pozostają. Bardzo często osoby organizują zrzutkę na finansowanie swoich zabiegów. Mężczyźni transpłciowi na mastektomię, gdyż po prostu jest to w dalszym ciągu nierefundowane, a koszty są ogromne. To jest kilkadziesiąt tysięcy za zabieg i jeżeli ktoś musi się utrzymać, musi normalnie żyć, nie ma zdolności kredytowej, a oprócz tego wytrzasnąć kilkanaście tysięcy czy kilkadziesiąt na zabieg, który uratuje ci życie tak naprawdę, to jest bardzo trudne. I to też jest ułatwienie, że można zrobić taką zrzutkę, że społeczność się jakby konsoliduje i że można dużo łatwiej odczuć wsparcie społeczności. Są media społecznościowe, Instagram, Facebook, łatwiejszy sposób komunikowania się i to jest dużo ułatwienie.
1: Jaką byś miała radę dla osób, które są w takiej samej sytuacji jak ty, przed którymi ta długa i trudna droga przemiany, w jaki sposób się do tego przygotować, na co się nastawić?
2: Myślę, że przede wszystkim uzbroić się w cierpliwość, wytrenować sobie trochę mózg, że tak powiem, że nie wszystko przyjdzie od razu, ale też wytworzyć sobie w swojej głowie pewien obraz, do którego się dąży i wiedzieć, że prowadzi do niego wiele etapów i że to nie przyjdzie tak od razu, ale warto pewną rzeczywistość wykreować najpierw w sobie, uświadomić sobie to, kim jesteśmy, gdzie zmierzamy, że tak naprawdę w życiu wszystko jest możliwe. To brzmi trochę naiwnie, ale jeśli chodzi o tranzycję, to jesteśmy trochę takimi marzycielami, bo dokonujemy rzeczy niemożliwej tak naprawdę. Dokonujemy bardzo gwałtownego przejścia, a jednocześnie jesteśmy częścią też szeroko pojętej natury i tu się odbywa taki cud trochę ponownych narodzin i warto to sobie uświadomić, budować też w sobie siłę, aby umieć stawić czoła pewnym przeciwnościom, na pewno uświadomić sobie, że to nie będzie prosta droga, że naprawdę wiele czasami złych rzeczy naprawdę może się przytrafić, ale zbudować w sobie takie fundamenty. Czasami to jest Bóg, czasami to są sprawy duchowe, czasami to jest wiara właśnie w to, że jesteśmy częścią przyrody, jakby zrobić sobie taką podstawę do dalszego funkcjonowania, wtedy jesteśmy naprawdę skłonni wiele znieść, gdy mamy takie fundamenty swojego istnienia, na pewno szukać społeczności, która cię zrozumie, szukać ludzi, którzy czują podobnie jak ty, budować taką atmosferę wsparcia wokół siebie i wiedzieć przede wszystkim, że nie jest się samym, że w dzisiejszym świecie jest wiele osób na wyciągnięcie ręki, które czują tak jak ty, otworzyć się na ten świat. Ja bardzo często się zamykałam w sobie, dusiłam, myślałam, że jestem beznadziejna, że nic już dobrego się nie przytrafi w moim życiu, ale to nie do końca była prawda, gdyż wystarczy czasami nieśmiało wyciągnąć do kogoś rękę i uzyskać tą pomoc. To poczucie braterstwa, siostrzeńskości jest możliwe. Dopuszczać światło do swojego życia, to przede wszystkim.
1: A czy coś zrobiłabyś inaczej? Tak jak analizujesz swoje życie, mówisz, że za bardzo zamykałaś się w sobie, nie szukałaś pomocy nigdzie, tak? Myślisz, że to jest ten błąd, który popełniłaś?
2: Dzisiaj jestem w takim momencie, że niczego nie żałuję. Tak naprawdę. I jakby to jest banalne, ale wszystkie rzeczy, które się wydarzyły, sprawiły, że jestem kobietą, którą jestem dzisiaj i staram się nie rozpamiętywać. To już trochę wybrzmiewało w naszej rozmowie, że staram się nie skupiać na tym, co złe i nie żałować rzeczy, na które nie mam już wpływu, bo co się stało, to się nie odstanie i to jest rzeczywiście prawda o naszym życiu, że jeżeli zaczniemy rozpamiętywać, że jeżeli zaczniemy skupiać się na tym, że coś mogłam jednak zrobić źle, że tyle mnie ominęło w życiu. No tak, okej, może cię ominęło, tak jest życie, ale może się jeszcze wydarzy coś, co zrekompensuje ci nawet tą stratę, która była w twoim życiu w przeszłości. Także otworzyć się na świat, nie rozpamiętywać. Ja osobiście niczego nie żałuję. Czasami wraca to w koszmarach. Nie mówię, że nie jestem idealna i nie żyję w różowej bańce. Czasami miewam koszmary, miewam czarne myśli, ale staram się nie rozpamiętywać swoich błędów, a popełniłam mnóstwo błędów, chociażby to zamknięcie się przed światem, które było bardzo takie wręcz schizofreniczne. Ja myślałam, że jestem najgorszym indywiduum, jaki tylko może być i też moi bliscy to odczuwali, bo ja wyżywałam się bardzo często. Ten mrok, który miałam w sobie, wypluwałam wręcz na zewnątrz. Moi biedni rodzice, co oni ze mną przeszli, ale teraz już wydaje mi się, że mój tata zmarł niestety 5 lat temu i też bardzo mocno to przeżyłam, ale ostatnie lata jego życia i nasze stosunki były tak pełne miłości i wzajemnego zrozumienia też, że wydaje mi się, że to wynagrodziło nam wszelkie nieporozumienia z przeszłości. Teraz mieszkam z mamą. Ja postawiłam sobie za cel życiowy, że nie pozwolę, aby moja mama odczuwała taką typową starczą samotność, że będę z nią do samego końca i nie pozwolę, aby czuła się odtrącona przez życie i przez świat. I tak, do tego zmierzam, żeby nigdy nie była samotna.
1: Jakie masz plany na przyszłość?
2: Chciałabym pisać, chciałabym realizować się zawodowo. Generalnie myślę, że jestem otwarta też na różne możliwości, które przyniesie czas. W internecie wyrażam siebie na różne sposoby i nie chcę powiedzieć, że oczekuję od życia, ale wiem, że zasługuję na rzeczy pozytywne, które też się wydarzą. Chciałabym się rozwijać, wyrażać artystycznie i taki jest mój plan na siebie i na życie.
1: Osoba transpłciowa zwykle cierpi z powodu nieakceptowania swojego ciała i przypisanej jej roli społecznej. Często ma niskie poczucie własnej wartości, pojawiają się u niej zaburzenia depresyjne i lękowe. Niestety wiele takich osób nie otrzymuje fachowej pomocy, co skutkuje próbami samobójczymi. Na ten temat rozmawiam z Tomaszem Jakubowskim, psychologiem, psychoterapeutą, który zajmuje się pomocą psychologiczną dla osób transpłciowych i niebinarnych. Co to jest transpłciowość?
3: No, to jest taki termin parasol, który obejmuje szereg różnych zjawisk, różnych doświadczeń osób, których płeć, to jak się identyfikują, no, jest w pewnym stopniu niezgodne z tą płcią przypisaną po urodzeniu.
1: A czym transpłciowość się różni od transseksualności?
3: Znaczy, tu nie wchodząc w jakieś takie historyczne zmiany w tej terminologii, transpłciowość jest takim bardziej aktualnym terminem, na pewno jest terminem szerszym. Transseksualizm natomiast jest jednostką diagnostyczną z klasyfikacji Światowej Organizacji Zdrowia ICD-10, która już przestała być aktualna.
1: Osoby, które nie czują się dobrze w swoim swoim ciele. Z jakimi one problemami się borykają? Jak one przychodzą do Pana na przykład? O czym one mówią? Że sobie z tym nie radzą? Czy na przykład nie radzi sobie otoczenie?
3: A to przyznam szczerze, bywa bardzo różnie. Często to jest to jakoś jedno i drugie, to o czym Pani wspomniała, czyli z jednej strony ta doświadczona dysforia płciowa, tutaj bardziej rozumiana jako właśnie taki symptom, to cierpienie wynikające z niezgodności pomiędzy tą płcią przypisaną, a tą doświadczaną, no ale również ta dyskryminacja, to niezrozumienie ze strony czy to najbliższych, czy jakiegoś dalszego otoczenia w środowisku pracy, w miejscu nauki.
1: A dlaczego my nie chcemy zrozumieć?
3: Nie wiem, czy nie chcemy, na pewno jest jedna rzecz taka podstawowa. No, jesteśmy wychowywani w takiej kulturze, gdzie to postrzeganie płci jest takie bardzo binarne, to znaczy jesteśmy wychowani, że są kobiety, mężczyźni i że jest to jakoś tam nadane, a przynajmniej określone. I jest to takie postrzeganie w pewnym sensie niezmienności, czy w kontekście tej nadanej płci, więc dla części osób to może być trudne do zrozumienia.
1: Czy można określić jakiś taki moment, czy to zaczyna się w tym okresie takim dojrzewania, kiedy to staje się dla osoby, która nie czuje się dobrze w swoim ciele, czy ten okres staje się najgorszy?
3: Czy okres dojrzewania staje się najgorszy? No, tak powiedziałbym z doświadczenia. Większość osób, która się do mnie zgłasza, mówi właśnie o tym okresie, że to był ten moment, gdy te cechy płciowe zaczynały się rozwijać, czy uwidaczniać i to zaczęło powodować znaczne cierpienie. Ale czy niezgodność ma swoje początki w wieku dojrzewania? To jest jakby do zakwestionowania. Część osób zaczyna identyfikować się, zaczyna czuć przynależność do innej płci niż ta przypisana po urodzeniu już wcześniej. Jest to stosunkowo mniejsza część tej grupy, tak według badań, niemniej też tak jest.
1: Co taka osoba czuje? Z czym ona się boryka?
3: Bardzo często z zaburzeniami nastroju, z takim dojmującym smutkiem, niezrozumieniem, ale też lękiem związany z tym, że nie wiedzą, co się dzieje. No, umówmy się szczerze, z jednej strony edukacja seksualna w Polsce stoi na takim poziomie, na jakim stoi, który też no, nie uwzględnia kwestii płci, więc tu jest istotna kwestia tego braku wiedzy, co się ze mną dzieje. Ja nie wiem, co się dzieje, czemu nie mam tak jak inni, czemu te zmiany w ciele, które osoby cieszą, niektóre osoby oczekują. Ja czuję, że one są złe, że nie pasują do mnie. I to powiedzmy w takim wariancie zakładającym, że osoba umie zidentyfikować, co powoduje ten dyskomfort. Ale to też jest istotne podkreślenie, bo tak skupiłem się może na tym ciele, a tak nie do końca zawsze jest, bo to nie zawsze chodzi o to ciało, które jakoś nie przystaje, ale takie poczucie nieprzynależności do tej grupy płci, która im została przypisana. Tu ten wymiar społeczny jest bardzo istotny.
1: Czyli co? Czujemy, że nie pasuje do tego podziału mężczyźni, kobiety, my jesteśmy gdzieś po środku.
3: Tak może być, ale może być to też kwestia tego, że na przykład nie czuję się przynależności do tej grupy, do której się zostało przypisane, można do tej przeciwnej na przykład.
1: Co wtedy? Mówił Pan to, co się dzieje w naszej głowie, ale jest też ta cielesność, tak? I co, zaczyna się maskowanie?
3: Tak. To jest rzecz, z którą bardzo często się spotykam. Właśnie młode osoby mówią, że zakrywają właśnie sylwetkę, próbują spłaszczyć klatkę, jeśli mówimy o osobach, które identyfikują się jako chłopcy, mężczyźni potem. Więc to nie jest niespotykane, czy na przykład usuwają włosienie ciała w jakimś stopniu, jeśli chodzi o osoby transkobiece. Ale tutaj ile osób, tyle sposobów dostosowywania tego ciała do tego odczuwania, czy do swoich potrzeb, które wynikają z tej identyfikacji płciowej.
1: Czy takie osoby szukają pomocy w najbliższym otoczeniu, czy szukają pomocy specjalistów?
3: A bardzo różnie. Siłą rzeczy, jeśli chodzi o osoby niepełnoletnie, no to jakoś ci opiekunowie są tam zaangażowani, więc w jakimś stopniu też są informowani. W przypadku osób pełnoletnich bardzo różnie. Często bywa tak, że psycholodzy, psycholożki, psychiatrzy, psychiatrki, czy inni lekarze są tymi pierwszymi osobami, które wiedzą, albo znajomi. Coraz częściej są to przyjaciele, najbliższe otoczenie. Niekoniecznie jest to rodzina, ale też tak bywa.
1: To wsparcie jest bardzo ważne.
3: To kluczowe. Kluczowe. I tutaj w zasadzie jednogłośnie badania mówią, jeśli chodzi o na przykład osoby niepełnoletnie doświadczające niezgodności płciowej, że takim kluczowym czynnikiem wpływającym na zdrowie psychiczne ich jest właśnie to wsparcie rodziców, wsparcie najbliższego otoczenia.
1: Co można zrobić? W jaki sposób można pomagać?
3: Podążać. Mógłbym na tym zakończyć moją odpowiedź, ale no, przede wszystkim słuchać to, czego osoba nastoletnia, czy również nie nastoletnia, dorosła, oczekuje, czego potrzebuje.
1: Dla wielu rodziców może to być szok.
3: I dla części bywa. No, jakby tu wchodzi w grę sama kwestia przyzwyczajenia, tak? Ktoś rodził dziecko, ta płeć była nadana, określona na podstawie właśnie tej płci genitalnej i za tym idziemy, za tym dążymy, budujemy jakieś oczekiwania, takie związane też z tą płcią przypisaną po urodzeniu, no i pewnego dnia dziecko przychodzi do nas i mówi, ale ja się nie identyfikuję jako dziewczynka, a nie identyfikuję jako chłopiec. I te lata budowania tych oczekiwań mogą niekorzystnie wpłynąć na reakcję tych rodziców. Sytuacja bardzo się zmienia. To jakby w perspektywie nawet ostatnich 10 lat widać taką drastyczną zmianę w akceptacji wśród rodziców.
1: No właśnie, bo chyba troszeczkę się zmieniamy, prawda? To podejście, to pokazywanie się, mówienie o problemie chyba jest drogą do sukcesu, do tego, żeby ludzie się nie bali inności.
3: Czy tu ważne jest do określenia tego, co jest problemem? Bo może to zabrzmieć, że transpłciowość. Nie, tylko właśnie ten brak akceptacji osób doświadczających niezgodności płciowej. Tutaj też nie można pomijać, mówię tak o osobach transpłciowych, ale też niebinarnych, które właśnie wymykają się temu binarnemu podziałowi płci na kobiety i mężczyzn.
1: Czyli osoba niebinarna to jest taka, która nie czuje się ani kobietą, ani mężczyzną.
3: Tak strasznie upraszczając, można by tak powiedzieć, ale są to osoby też, które na przykład identyfikują się zarówno jako kobiety, jako mężczyźni, albo w pewnej proporcji gdzieś na tych kontinuach kobiecości i męskości. Są też osoby, które identyfikują się jako trzecia płeć. Pewnie wiele osób kojarzy hijry z Indii albo musze z Meksyku. To są osoby, które w ogóle identyfikują się poza tymi kategoriami. Mamy też osoby, które nie identyfikują się w zasadzie z żadną z płci, a gender. Jakby tych sposobów określeń jest wiele i to jest takie dość mocno indywidualne.
1: Czy u wielu osób pojawia się chęć korekty płci, czy nie?
3: Wiele osób kojarzy korektę płci w sensie, w takim starym rozumieniu, jako operację związaną z rekonstrukcją genitaliów. Ale tych zabiegów jest wiele więcej. Mamy maskulinizację, feminizację twarzy, mamy chondroplastykę, czyli w skrócie usuwanie jabłka Adama, mamy rekonstrukcję klatki piersiowej, czy jej spłaszczanie, czy na przykład poprzez implanty w przypadku osób transkobiecych. Mamy również feminizację głosu. No i mamy właśnie te takie, powiedzmy, najczęściej kojarzone z osobami doświadczającymi dysforii płciowej rekonstrukcję genitaliów.
1: Czy to jest długi proces?
3: Warto mieć na uwadze trzy takie procesy. Mówi się generalnie o tranzycji, tak, czyli o tym dostosowywaniu ogólnie swojego funkcjonowania do tej płci doświadczanej. Ale można to podzielić na tranzycję społeczną, medyczną i prawną. Ta tranzycja społeczna wiąże się właśnie z dostosowywaniem takiego funkcjonowania społecznego do tej płci, z którą się identyfikujemy. Na przykład stosowania formy rodzajowej zgodnej z tą płcią doświadczoną. Dostosowanie wyglądu też w pewnym stopniu, ekspresji płciowej. Wiąże się to z procesem coming outu. Można powiedzieć, że on jest ciągły, bo w jakimś stopniu osoby doświadczające niezgodności płciowej ciągle aktualizują to i ujawniają bądź też nie ujawniają swój status mniejszości. Z drugiej strony mamy tę tranzycję medyczną, czy tranzycje medyczne, bo tutaj mamy zarówno interwencje afirmujące hormonalne, jak i chirurgiczne. Są też niechirurgiczne. W różnym zakresie osoby się ich podejmują ze względów bardzo różnych. Po pierwsze, w zależności od tego, jakie mają zapotrzebowanie. Z drugiej strony, szczególnie już w warunkach polskich, kwestie takiej bariery materialnej, jeśli chodzi o te interwencje przede wszystkim chirurgiczne. Już. No i trzecia taka bariera, można powiedzieć też bariera dostępu specjalistów zajmujących się tymi medycznymi interwencjami afirmującymi płeć. Jest ich coraz więcej przede wszystkim lekarzy zaczyna zajmować się tą tematyką, niemniej nadal jest to dość wąskie grono. No i trzeci rodzaj tranzycji, czyli ta tranzycja prawna, to też już nie jest tak jak dawniej, że pozywa się rodziców, bo od marca, zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego, prawna korekta oznaczenia płci zmieniła swój charakter na nieprocesowy, gdzie nie pozywa się rodziców. A tak było robione od 1995 roku, bodajże od września. Ale też jest inna forma tranzycji prawnej. Mianowicie można w Urzędzie Stanu Cywilnego imię skorygować.
1: Można powiedzieć, że tranzycja już załatwia sprawę, że jest już po problemie?
3: Część tych rzeczy nie można powiedzieć, że mają zakończenie, znaczy w kontekście jakichś interwencji chirurgicznych, tak, w kontekście tej tranzycji prawnej, też. W kontekście jakichś interwencji hormonalnych, często u wielu osób jest to rzecz, która trwa, przyjmowanie hormonów. W wielu sytuacjach jest dożywotnie, więc tu można powiedzieć, że ta tranzycja medyczna, hormonalna jest takim procesem trwałym. Tak samo z tranzycją społeczną. To już w zależności od warunków, od potrzeb, ta tranzycja społeczna jest takim procesem procesem ciągłego aktualizowania siebie, wchodzenia w nowe relacje, ujawniania bądź też nieujawniania tego statusu mniejszościowego, więc czym można powiedzieć, że jest zakończona? W jakimś ograniczonym stopniu tak. Tutaj te interwencje przede wszystkim mają umożliwić osobie funkcjonowanie w zgodzie z tą płcią doświadczaną, redukując również dysforię płciową, czyli to cierpienie wynikające z tej niezgodności, czy wynikające właśnie z tego cierpienia jakieś trudności. Czy można traktować to jako takie panaceum? Nie. No oczywiście, jak każdy człowiek, możemy doświadczać trudności, które wynikają z różnych źródeł, mają różne przyczyny, więc to, co jest związane z tym cierpieniem, to te kwestie będą, kolokwialnie mówiąc, załatwione, jeśli natomiast źródło cierpienia też jest w czymś innym, no to tutaj trudno już orzekać, w jakim stopniu te interwencje mogą w tym pomóc.
1: Czyli co, z naszej strony taka uważność na tego człowieka, tak? Cały czas obserwacja, czy wszystko jest w porządku? Pomoc, wsparcie.
3: Tak, wsparcie, ale to też jest taka ważna kwestia, bo może trochę za mocno wybrzmiały te interwencje medyczne. Tu też odchodzi się od takiej medykalizacji osób transpłciowych czy niebinarnych, właśnie żeby nie myśleć w kategoriach osób pacjenckich, no po prostu takich osób jak każdy z nas.
1: Czy macie świadomość tego, że tylko 25% matek i 15% ojców akceptuje transpłciowość swoich dzieci? To oznacza, że aż 85-85% dzieci, które zdecydowało się powiedzieć rodzicom o swojej niezgodności płciowej, są nieakceptowane we własnym domu. Kinga miała dużo szczęścia, że jej rodzice w pełni ją wspierali, byli przy niej, gdy tego potrzebowała. I chociaż normalnym jest, że wielu rodziców może odczuwać niepokój czy strach związany z tym, kim są i jak poradzą sobie w życiu ich dzieci, to najważniejsze jest, by przy dziecku trwać. Rozumieć, poznawać, słuchać ich.
0: Słuchacie Radia Super Express.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Najnowszy sondaż Opinia 24 pokazuje, że Koalicja Obywatelska Donalda Tuska prowadzi z około 31,5% poparcia. Jednak to Prawo i Sprawiedliwość wraz z Konfederacją mogą liczyć na większość sejmową. PiS zdobywa około 21,5% głosów, a Konfederacja ponad 12%. Do Sejmu weszłyby także Konfederacja Korony Polskiej z ponad 8% i Lewica z 7%. Mimo przewagi KO w sondażach, obecna koalicja rządząca nie osiągnęłaby większości, co stawia pod znakiem zapytania możliwość utworzenia stabilnego rządu. W Lipsku doszło do tragicznego wypadku, gdzie samochód wjechał w tłum na deptaku, zabijając 2 osoby i raniąc 80. Sprawcą jest 33-letni mieszkaniec miasta, znany wcześniej policji, który niedawno opuścił szpital psychiatryczny. Motyw jego działania pozostaje nieznany, ale wykluczono tło polityczne i religijne. Władze miasta zapowiedziały sprawdzenie zabezpieczeń w centrum, by zapobiec podobnym zdarzeniom w przyszłości.
3: W Waszyngtonie doszło do strzelaniny w pobliżu Białego Domu, parku między siedzibą Donalda Trumpa a pomnikiem Waszyngtona. Funkcjonariusze Secret Service zauważyli mężczyznę, który mógł mieć broń i podczas interwencji padły strzały. Ranny został podejrzany oraz przypadkowy nastolatek, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Sytuacja została szybko opanowana, a służby zapewniają, że nie ma obecnie zagrożenia dla mieszkańców ani turystów.
2: Książę William płaci rocznie około 35 milionów złotych podatku dochodowego, co stanowi połowę jego dochodów. Główne źródło jego przychodów to księstwo Cornwalli, przynoszące mu około 100 milionów złotych rocznie. Mimo że nie ma formalnego obowiązku, książę zdecydował się płacić najwyższą stawkę podatku, wynoszącą 45%. To efekt porozumienia z 2013 roku między brytyjskim rządem a królową Elżbietą II.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Dwa amerykańskie statki handlowe bezpiecznie przepłynęły przez cieśninę Ormus w ramach operacji Projekt Wolność. Amerykańska armia zapewnia asystę wojskową, aby przywrócić bezpieczny tranzyt dla żeglugi handlowej w tym regionie. Iran wcześniej groził atakami na amerykańskie okręty, jednak operacja przebiegła bez incydentów. Obecnie w wodach cieśniny działają niszczyciele rakietowe USA. Unia Europejska intensyfikuje działania na rzecz wzmocnienia swojej autonomii obronnej, przeprowadzając ćwiczenia symulacyjne dotyczące artykułu 42, 7 Traktatu o Unii Europejskiej. Ćwiczenia te miały na celu sprawdzenie gotowości do wzajemnej pomocy w przypadku zagrożeń hybrydowych, takich jak cyberataki czy sabotaż. Inicjatywa ta jest odpowiedzią na wycofanie 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec i dążenie Europy do zmniejszenia zależności od USA przy jednoczesnym utrzymaniu Sojuszu Transatlantyckiego. Stany Zjednoczone zrezygnowały z rozmieszczenia pocisków Tomahawk w Niemczech, co wywołało zaniepokojenie w Berlinie. Decyzja ta, będąca wynikiem zmiany polityki administracji Donalda Trumpa, osłabia zdolności odstraszania Niemiec i zwiększa ryzyko bezpośredniego zaangażowania wojsk amerykańskich w Europie. Niemcy planują teraz rozwój własnych systemów obronnych, w tym modernizację pocisków Taurus i współpracę w ramach europejskich projektów zbrojeniowych. Polska armia kontynuuje modernizację, przyjmując nowe wozy zabezpieczenia technicznego M88A-2 Herkules. Te pojazdy są kluczowe dla utrzymania gotowości bojowej czołgów Abrams, które Polska sukcesywnie wprowadza do służby. Herkulesy umożliwiają ewakuację ciężkich czołgów z pola walki oraz zapewniają wsparcie techniczne w trudnych warunkach. Dzięki temu polskie wojska pancerne zyskują na mobilności i efektywności.

0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Francuska marka odzieżowa Okaidi wycofuje się z polskiego rynku, zamykając wszystkie 25 sklepów stacjonarnych oraz platformę online. Decyzja ta jest wynikiem trudności finansowych, z jakimi borykają się obecnie liczne marki odzieżowe, w tym konkurencja ze strony e-commerce i firm fast fashion. W wyniku zamknięcia sklepów pracę straciło 57 osób. Okaidi, oferująca ubrania dla dzieci i młodzieży, była obecna w Polsce od 2012 roku.
2: Codzienne ćwiczenia umysłowe, takie jak łamigłówki matematyczne, są kluczowe dla utrzymania sprawności mózgu. Regularne rozwiązywanie takich zadań wzmacnia połączenia nerwowe, poprawia koncentrację i zdolności logiczne. Przykładowe równanie do rozwiązania to 4 plus 6 razy 2 minus 10 podzielone przez 5 razy x równa się 10, gdzie x wynosi 3. Takie ćwiczenia to inwestycja w długowieczność poznawczą i lepszą jakość życia.
1: Wiosenna pogoda w Polsce sprzyjała wypoczynkowi na świeżym powietrzu, co wykorzystała Marta Kaczyńska, spędzając majówkę na plaży. Towarzyszyli jej mąż Piotr i syn Stanisław, a wspólny czas umilały zabawy na piasku. Kaczyńska, znana z zamiłowania do opalania, korzystała z promieni słonecznych, jednak kapryśna pogoda zmusiła ją do ubrania się, gdy wiatr się nasilił. W wieku 85 lat zmarł arcybiskup Józef Michalik, były przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i metropolita przemyski. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Przemyślu, w Bazylice Archikatedralnej. Eksporta zaplanowana jest na 8 maja, a główne uroczystości z pochówkiem na 9 maja. Ciało arcybiskupa zostanie złożone w podziemiach archikatedry.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 10 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 23 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1010 hektopaskali. Ciepło wprowadza do miasta lekki i optymistyczny nastrój. Idealny moment na spacer wśród przyrody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Heidi Klum znowu zaskoczyła na Met Gali 2026, ale tym razem chyba pomyliła wydarzenia. Jej stylizacja bardziej przypominała kostium z horroru niż elegancką suknię haute couture. Inspiracje były ambitne, nawiązujące do dzieł sztuki, ale efekt końcowy to raczej teatralna przesada niż subtelna elegancja. Internauci nie pozostawili suchej nitki, twierdząc, że Heidi pomyliła Met Gale z Halloween. Olga Frycz i Albert Kosiński. Duet taneczny, który zamienił parkiet na plac zabaw. Zaczęło się od lekcji tańca, a skończyło na patchworkowej rodzinie z małym Janem na czele. Albert, tancerz z sercem na dłoni, zyskał nie tylko partnerkę do tańca, ale i rodzinę, którą uwielbia. Paparazzi uchwycili ich na rodzinnym wypadzie, pokazując, że miłość można znaleźć nawet w rytmie walca.
2: Maciej Musiał, znany aktor i mistrz autopromocji, znowu podbija internet. Tym razem w roli modela bielizny. Jego najnowsze zdjęcia, na których w skąpym stroju parzy kawę i kosi trawnik, wywołały prawdziwą burzę w mediach społecznościowych. Internauci prześcigają się w kreatywnych komplementach, a sekcja komentarzy pęka w szwach od zachwytów nad jego muskulaturą. Czy to jeszcze kampania reklamowa, czy już sztuka uwodzenia? Marcin Prokop i Maria Prażuch-Prokop po ponad 20 latach wspólnego życia zaskoczyli wszystkich informacją o swoim rozwodzie. Wszystko odbyło się w tajemnicy, bez medialnego szumu, a Maria postanowiła zachować nazwisko byłego męża. Cóż, skoro dziecko i pies też je noszą, to po co zmieniać? Para zapewnia, że mimo rozstania pozostają przyjaciółmi i rodzicami Zosi. Czyżby nowy trend na rozwody w stylu jogowym?
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Mata, czyli Michał Matczak, znowu na PGE Narodowym 15 maja. Radio SK postanowiło umilić maturzystom z liceum Batorego stres egzaminacyjny, rozdając bilety na koncert. Szczęśliwcy musieli jednak zmierzyć się z zadaniem matematycznym, bo przecież nic za darmo. A dla tych, którzy nie zdążyli zdobyć wejściówek, Spotify daje szansę na wybór dodatkowego utworu do setlisty. Głosowanie trwa do 10 maja. Kamila Kamińska, znana aktorka, zaskakuje internet swoją mleczną drogą. Na Instagramie podzieliła się zdjęciem, na którym karmi piersią nie tylko półrocznego synka, ale i 5-letnią córkę. Tak, dobrze słyszeliście, 5-letnią. Kamińska z dumą ogłasza, że jest mamą długokarmiącą, a jej mleczna przygoda to prawdziwa ekwilibrystyka. Cóż, każdy ma swoje hobby, prawda?
1: Roxy Węgiel wraca na scenę z hukiem, a jej nowa płyta Błękit już wkrótce ujrzy światło dzienne. Podczas plenerowych koncertów artystka nie tylko prezentuje nowe utwory, ale też cieszy się wsparciem całej rodziny, w tym męża, który zaskoczył wszystkich nowym wizerunkiem. Roxy nie zapomina o fanach, dzieląc się zdjęciami zza kulis w mediach społecznościowych. Wygląda na to, że lato 2026 będzie pełne muzycznych emocji i rodzinnych wzruszeń.
2: Love is Blind. Polska zadebiutowało na Netflixie, a widzowie już mają mieszane uczucia. Choć produkcja zachwyca profesjonalnym wyglądem i szczerymi emocjami uczestników, to prowadzący, Andrzej i Zosia, zdają się być największym rozczarowaniem. Ich brak charyzmy i emocji sprawia, że widzowie mogą poczuć się, jakby oglądali program w trybie mute. Cóż, może to nowa strategia na neutralność w reality show?
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Billy Sheehan, znany basista z Mr. Big, zaskoczył wszystkich, wskazując najbardziej niedocenianego basistę w historii roka. Jego wybór padł na Cliffa Williamsa z AC/DC, którego grę w Back in Black uznaje za najlepszą w historii. Sheehan opowiedział też o niesamowitym geście Williamsa, który podarował mu bas Hofner Beetle. Tymczasem Mr. Big, mimo zakończenia kariery koncertowej w 2024 roku, nie zamierza całkowicie zniknąć ze sceny muzycznej. Po wydaniu albumu Ten w 2024 roku planują jeszcze jedno studyjne wydawnictwo.
1: Bruce Dickinson, frontman Iron Maiden, z typowym dla siebie luzem ogłosił, że zespół nie zamierza mieszać się w produkcję nadchodzącego dokumentu Burning Ambition. Nie jesteśmy grupą pudli, stwierdził, podkreślając, że film ma być surowy i z pazurem. Tymczasem Iron Maiden w końcu trafi do Rock and Roll Hall of Fame, co zajęło im jedynie 2 dekady. Cóż, lepiej późno niż wcale, prawda? Wprowadzenie zespołu zbiega się z ich 50-leciem, które świętują na trasie Run for Your Lives.
2: Jason Newsted, były basista Metalliki, po długiej ciszy w mediach ujawnił, że walczył z rakiem gardła, co wyjaśnia jego nieobecność. W najnowszym wywiadzie zdradził, że prawdziwym powodem odejścia z zespołu nie były poboczne projekty, ale poważne uzależnienie, które zagrażało jego życiu. Co ciekawe, gdy poprosił kolegów z Metalliki o przerwę na leczenie, ci odmówili. Teraz, po roku od operacji i miesiącu remisji, Newsted wraca na scenę z zespołem Jason Newsted and the Chop House Band. Kiedy niemieccy pionierzy muzyki eksperymentowali z syntezatorami, Scorpions postawili na przesterowaną gitarę i tradycyjny rock. Klaus Meine, wokalista zespołu, stracił głos w 1981 roku, co mogło być końcem ich kariery, ale zamiast tego stało się początkiem nowego rozdziału. Po operacjach i terapii wrócił z jeszcze potężniejszym głosem, a ich hity, jak Rock You Like a Hurricane czy Wind of Change, stały się hymnami pokoleń. Scorpions pokazali, że czasem prostota i pasja są potężniejsze niż najbardziej awangardowe eksperymenty.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1006 hektopaskali. W Toruniu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 17 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciepło w tej porze roku to delikatny akcent, który dodaje dniom wyjątkowego charakteru.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: 80-letnia Natalia B. padła ofiarą brutalnego napadu we własnym domu, gdy wróciła z ogrodu i natknęła się na dwóch włamywaczy. Sprawcy, 27-letni Wojciech K. i 43-letni Paweł W., zaatakowali seniorkę, próbując wymusić informacje o ukrytej gotówce, jednak uciekli z pustymi rękami. Policja zatrzymała już Wojciecha K., który usłyszał zarzuty usiłowania rozboju i spowodowania obrażeń ciała. Paweł W. jest nadal poszukiwany, a obaj mężczyźni mogą spędzić za kratkami nawet 22 lata.
2: W Siedlcach rozpoczął się proces Adama Cza, oskarżonego o zamordowanie ratownika medycznego Cezarego L. i próbę zabicia innego medyka. Do tragicznego zdarzenia doszło w styczniu ubiegłego roku, kiedy to Adam Cza, będąc pod wpływem alkoholu, zaatakował ratowników nożem. Oskarżony przyznał się do winy, ale twierdzi, że z powodu amnezji nie pamięta przebiegu zbrodni. Prokuratura domaga się surowego wyroku, a mężczyźnie grozi nawet dożywocie.
1: W sobotę, 9 maja, o godzinie 11 w 15 polskich miastach odbędą się demonstracje obrońców praw zwierząt. Fundacja Karuna i Koalicja Kastrujemy Bezdomność będą domagać się darmowych kastracji, chipowania zwierząt oraz surowszych kar za znęcanie się nad nimi. Protesty są reakcją na wieloletnie zaniedbania w systemie ochrony zwierząt, który koncentruje się na skutkach, a nie przyczynach problemu. Organizatorzy apelują o reformy, które pomogą zapobiegać bezdomności zwierząt. Na warszawskich Siekierkach powstaje nowoczesne centrum handlowe Plac Wiślany, które ma odpowiedzieć na potrzeby rozwijającej się okolicy. Wśród pierwszych najemców znajdą się takie marki jak Biedronka, Drogeria DM, Media Expert i Green Cafe Nero. Otwarcie obiektu planowane jest na połowę 2027 roku. Dodatkowo przy centrum powstanie zielona strefa relaksu z placem zabaw i ławkami.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Wilanów przygotowuje się na wyjątkowe wydarzenie muzyczne. 9 maja na dziedzińcu pałaców w Wilanowie odbędzie się impreza elektroniczna Circo Loco, która przyciągnie około 7000 uczestników. Mieszkańcy wyrażają obawy o wpływ hałasu na zabytkowe mury i brak wcześniejszych konsultacji. Organizatorzy zapewniają, że infrastruktura będzie tymczasowa, a dźwięk kontrolowany, co ma pomóc w utrzymaniu zabytku.
2: Na Mazowszu doszło do dwóch niebezpiecznych wypadków na torach kolejowych. W Warszawie znaleziono ciało 16-latka, który prawdopodobnie spadł z dachu pociągu. A w Parzniewie 18-latka w stanie nietrzeźwości również spadła z pociągu i trafiła do szpitala. Śledczy badają okoliczności tych zdarzeń, a eksperci podejrzewają, że mogą one być związane z niebezpieczną modą na ekstremalne wyczyny w mediach społecznościowych.
1: Kraków został uznany za najlepsze miasto na turystyczny wyjazd w Europie w prestiżowym plebiscycie Leisure Lifestyle Awards 2026 roku, organizowanym przez magazyn Global Traveler. Stolica Małopolski wyprzedziła takie metropolie jak Stambuł, Sewilla i Porto. O zwycięstwie zdecydowały głosy turystów, którzy docenili nie tylko historyczne dziedzictwo miasta, ale także lokalną kuchnię i bogate życie kulturalne. To wyróżnienie podkreśla wyjątkowy charakter Krakowa jako idealnego miejsca do rekreacji.
2: W Ustroniu doszło do tragicznego pożaru budynku mieszkalnego przy ulicy Katowickiej, w którym zginęła 18-letnia obywatelka Czech. Mimo szybkiej akcji ratunkowej i zaangażowania licznych jednostek straży pożarnej, nie udało się uratować młodej kobiety. Prokuratura wszczęła śledztwo, a ciało ofiary zostanie poddane sekcji zwłok. Przyczyny pożaru są nadal badane przez specjalistów.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na południu Polski, w powiecie gliwickim, wybuchł potężny pożar traw, który objął tereny w okolicach Kleszczowa, Rudzińca, Rzeczyc i Rudna. Ogień zmusił do całkowitego wstrzymania ruchu pociągów na głównej trasie kolejowej, łączącej Katowice z Wrocławiem. W akcji gaśniczej uczestniczy dromader z Lasów Państwowych oraz 14 zastępów Straży Pożarnej. Sytuacja jest poważna, a podróżni powinni śledzić komunikaty przewoźników.
1: Prokuratura wciąż bada okoliczności tragicznego wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Śledczy czekają na wyniki kluczowych ekspertyz, które mogą zadecydować o rekonstrukcji zdarzenia. Głównym podejrzanym jest 57-letni mężczyzna, którego wersja wydarzeń budzi wiele wątpliwości. Prokuratura potwierdziła, że samochód miał polskie tablice rejestracyjne, a zakończenie sprawy zależy od wyników badań, które mają być dostępne w najbliższych dniach. Hotel Gołębiewski w Pobierowie otworzy swoje drzwi dla gości 26 czerwca, tuż na początku sezonu wakacyjnego. Mimo zbliżającego się terminu otwarcia, obiekt wciąż intensywnie rekrutuje pracowników do różnych działów, w tym gastronomii i obsługi. Hotel oferuje 1200 luksusowych pokoi, rozbudowaną strefę spa, kompleks basenów oraz własną salę kinową, a jego lokalizacja przy plaży czyni go atrakcyjnym miejscem na letni wypoczynek.
2: Łukasz K. z Wrocławia został skazany na 15 lat więzienia za kradzież luksusowego Audi i spowodowanie śmiertelnego wypadku pod Polkowicami w 2021 roku. Otrzymał także dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysokie kary finansowe. W sprawę zamieszani byli również Dominik B., który otrzymał 6 lat więzienia oraz prawniczka Ewelina S., której kara została zawieszona na 3 lata. Sąd rejonowy w Lubinie nie miał wątpliwości co do winy oskarżonych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Wrocławia przewidywana temperatura wynosi 22 stopnie, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dla Białegostoku zaś termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 7 metrów na sekundę. Gorąca aura sprzyja odpoczynkowi na leżaku, koniecznie z zimnym napojem w ręce.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Rząd Donalda Tuska przyjął projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych, które mają wspierać Polaków w oszczędzaniu i inwestowaniu. Nowe konta, wzorowane na szwedzkich rozwiązaniach, pozwolą inwestować w obligacje, lokaty, akcje i fundusze inwestycyjne. Inwestycje do 25 tysięcy złotych w obligacje i lokaty oraz do 100 tysięcy złotych w akcje i fundusze będą zwolnione z podatku. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku. Celem jest wzmocnienie polskiej gospodarki i repolonizacja kapitału. Każdy pełnoletni Polak będzie mógł założyć takie konto, korzystając z atrakcyjnych ulg podatkowych. Dwie znane firmy, Decora i Belpol, przez ponad 5 lat sztucznie zawyżały ceny paneli podłogowych. UOKiK wykrył, że ceny były utrzymywane poprzez groźby i monitorowanie sprzedawców. Dowody pochodzą z wewnętrznej korespondencji, a na firmy nałożono kary finansowe sięgające blisko 34 milionów złotych. Decora i Belpol podzieliły też rynek, eliminując konkurencję. Klienci, którzy przepłacili za panele, mogą teraz ubiegać się o odszkodowanie. Decyzja UOKiK nie jest jeszcze prawomocna, ale stanowi solidny dowód w sprawach sądowych. Od 2004 roku, kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej, polska wieś przeszła ogromne zmiany. Rolnicy otrzymali łącznie 466 miliardów złotych wsparcia, co pozwoliło na modernizację gospodarstw i zakup nowoczesnego sprzętu. Dzięki temu dochody rolników wzrosły o 250%, a eksport polskiej żywności zwiększył się 10-krotnie. Na wsiach powstały nowe drogi, wodociągi i kanalizacje, a także tysiące miejsc pracy poza rolnictwem. Młodzi rolnicy zyskali premię na start, co przyczyniło się do dalszego rozwoju. Dziś polska wieś to nowoczesne gospodarstwa i wyższy standard życia.
0: Państwowa Inspekcja Pracy przygotowuje się do wprowadzenia nowych uprawnień kontrolnych, które wejdą w życie 8 lipca. Inspektorzy skupią się na umowach cywilnoprawnych, gdzie często dochodzi do naruszeń praw pracowników. Szczególną uwagę zwrócą na branże takie jak budownictwo, handel i usługi, gdzie dominują elastyczne formy zatrudnienia. Liczba skarg pracowników gwałtownie rośnie, co skłania PIP do bardziej zdecydowanych działań. Nowe przepisy przewidują wyższe kary dla pracodawców, a w skrajnych przypadkach możliwe będą sprawy sądowe. Inspekcja będzie również monitorować przypadki mobbingu, sprawdzając, czy firmy mają odpowiednie procedury.
1: Związkowa Alternatywa przedstawiła propozycję wprowadzenia 3-miesięcznego płatnego urlopu regeneracyjnego do kodeksu pracy. Po 7 latach pracy u jednego pracodawcy pracownik miałby prawo do takiego urlopu bez konieczności przedstawiania zwolnień lekarskich. Obecnie podobne przywileje mają między innymi nauczyciele i służby mundurowe. Projekt trafił już do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ale decyzji jeszcze nie podjęto. Eksperci przewidują, że wprowadzenie zmian może zająć sporo czasu. Jeśli pomysł zostanie zrealizowany, może to zrewolucjonizować rynek pracy w Polsce. Termin składania wniosków o świadczenie 800+ minął 30 kwietnia. Osoby, które zdążyły złożyć dokumenty na czas, mogą liczyć na ciągłość wypłat od czerwca. Ci, którzy się spóźnili, mają czas do 30 czerwca, aby złożyć wniosek i otrzymać świadczenie z wyrównaniem za czerwiec. Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną, korzystając z platform takich jak PUE ZUS czy aplikacja mZUS. Nowe zasady dotyczą cudzoziemców, którzy muszą być aktywni zawodowo, a ich dzieci uczęszczać do polskich szkół, aby otrzymać świadczenie. Zmiany te nie dotyczą obywateli Polski oraz krajów Unii Europejskiej, EFTA i Wielkiej Brytanii.
0: Ukraińska sieć odzieżowa WOWK wycofuje się z Polski po niespełna 3 latach działalności. Mimo początkowej inwestycji 300 tysięcy euro i otwarcia salonu w Warszawie, firma nie zdołała przyciągnąć wystarczającej liczby klientów. Główne przyczyny to strategia skupiona na ukraińskich konsumentach oraz opóźnione uruchomienie sklepu internetowego. WOWK musiał także stawić czoła wysokim kosztom działalności i silnej konkurencji na polskim rynku. Mimo wycofania się z Polski, marka nadal działa prężnie w Ukrainie, gdzie posiada 56 sklepów. Zachęca również polskich klientów do zakupów w swoim ukraińskim sklepie online.
1: Wypożyczalnia samochodów. Panek znalazła się w centrum uwagi po zarzutach postawionych przez UOKiK. Firma miała stosować niedozwolone klauzule, przypisując klientom winę za uszkodzenia pojazdów i pobierając pieniądze z ich kart płatniczych. UOKiK skierował sprawę do prokuratury, podejrzewając oszustwo. Klienci skarżyli się, że byli obciążani kosztami za szkody, których nie spowodowali. W związku z brakiem współpracy na Panek nałożono karę finansową w wysokości ponad 3 700 000 zł. Sprawą zajmą się teraz organy ścigania. L3Harris Technologies dostarczy zaawansowany system zarządzania dla nowych fregat typu miecznik marynarki wojennej RP. System ten ma zwiększyć wydajność, niezawodność i bezpieczeństwo okrętów, co jest kluczowe dla modernizacji polskich sił morskich. Program Miecznik zakłada budowę 3 fregat, które będą wyposażone w nowoczesne systemy uzbrojenia i dowodzenia. Pierwsza jednostka, o Rzeczpospolita Polska Wicher, ma zostać zwodowana w sierpniu. Kolejne jednostki, o Rzeczpospolita Polska Burza i o Rzeczpospolita Polska Huragan, mają wejść do służby do 2031 roku. Nowe fregaty mają przywrócić pełne zdolności eskortowe i obrony powietrznej polskiej floty.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 13 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1007 hektopaskali. Ciepłe dni nadają miastu spokojnego, harmonijnego rytmu. Warto cieszyć się tą aurą.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo w 911 odcinku przynosi długo oczekiwany przełom w relacji Nany i Poyraza. Emisja już w czwartek, 7 maja o 16:05 TVP1. Poyraz, pod wpływem tekina, decyduje się na odważny krok i całuje Mariam w policzek. Ten gest wywołuje burzę emocji i nieoczekiwane reakcje. Mariam, zaskoczona i oburzona, odpowiada mocnym kopniakiem, co prowadzi do gwałtownej kłótni. Mimo zewnętrznej złości, oboje nie mogą ukryć głęboko skrywanych uczuć. Czy ten moment stanie się początkiem nowego etapu w ich relacji? Wszystko wskazuje na to, że emocje wkrótce wezmą górę. M jak miłość w 1931 odcinku przyniesie emocjonujące wydarzenia. Pranek, przybrany syn Doroty i Bartka, ucieka z domu, co wywołuje panikę w całej Grabinie. Odcinek zostanie wyemitowany 5 maja o 20:55 na TVP2. Ania, córka Natalki, jako jedyna wie, gdzie ukrywa się Franek. Chłopiec znalazł schronienie w leśniczówce, uciekając przed groźnym ojczymem Malickim. Ania, mimo obietnicy milczenia, zdecyduje się pomóc Bartkowi, ujawniając miejsce pobytu Franka. Dzięki jej wskazówkom, Bartek odnajduje chłopca nad rzeką, gdzie dochodzi do dramatycznej konfrontacji z Malickim. Niestety, Bartek zostaje ranny podczas walki z uzbrojonym ojczymem Franka.
0: M jak miłość. W 1932 odcinku przynosi prawdziwe emocje. Olek Chodakowski wpada w poważne tarapaty, gdy nowy dyrektor kliniki, Aleksander Sowiński, knuje przeciwko niemu intrygę. Sowiński z pomocą Moniki podstawia Olkowi pacjentkę, by oskarżyć go o molestowanie. W spisek zostaje wciągnięta także pielęgniarka Tereska, która nie wierzy w oskarżenia i informuje o wszystkim Anetę. Aneta dowiaduje się również, że Sowiński obwinia Olka za problemy zdrowotne swojej siostry Ewy. Wszystko wskazuje na to, że dyrektor chce zniszczyć Chodakowskiego z zemsty. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 11 maja, o godzinie 20:55 na TVP2. W serialu M jak miłość emocje sięgają zenitu. Ślub Natalki i Adama Karskiego, zapowiadany przez produkcję, stoi pod dużym znakiem zapytania. Wszystko przez zauroczenie Natalii, dyrektorem szkoły, Mikołajem Lipińskim. Choć przyjęła oświadczyny Adama, to serce Natalii zdaje się bić mocniej dla Mikołaja. Fani serialu są przekonani, że scenarzyści szykują kolejny miłosny trójkąt. Ostatni odcinek obecnego sezonu M jak miłość ma zostać wyemitowany 26 maja 2026 roku. Choć data ta nie jest jeszcze potwierdzona. Czy Natalka i Adam staną na ślubnym kobiercu, czy też uczucie do Mikołaja zburzy ich plany? Odpowiedzi na te pytania poznamy dopiero jesienią 2026 roku.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. Już 26 maja TVP1 wyemituje 876 odcinek, który zapowiada się niezwykle dramatycznie. Jaime grozi Samuelowi, co prowadzi do tragicznych wydarzeń. Samuel w przypływie gniewu dusi ojca, a Ursula pomaga ukryć ciało. Tymczasem Rosina trafia do aresztu, a Casilda postanawia zakończyć żałobę. W tle tych wydarzeń wojskowi dokonują egzekucji na zawali, a Sylwia wraca do domu pułkownika. Ursula i Samuel planują odnaleźć Blankę i Diego. Serial pełen jest zaskakujących zwrotów akcji, które trzymają widzów w napięciu. Barwy szczęścia w odcinku 3378 przyniosą kolejne emocjonujące zwroty akcji. Marcin po dramatycznych wydarzeniach odwozi Renatę do ośrodka leczenia uzależnień, ale jego życie zawodowe zostaje wywrócone do góry nogami przez Rabicza. Ten, chcąc złagodzić swój wyrok, decyduje się na współpracę z prokuraturą, co skutkuje degradacją Marcina. Oliwka i Tomasz również przeżywają trudne chwile, gdy ich związek wisi na włosku. Tomasz przyznaje, że Grażyna wciąż jest dla niego ważna, co zmusza Oliwkę do podjęcia decyzji o odejściu. Najnowszy odcinek będzie można obejrzeć 12 maja o godzinie 20:05 na TVP2. Serial od lat przyciąga widzów, oferując historie bliskie każdemu z nas. Na Wspólnej wciąż zaskakuje emocjami i dramatami. W odcinkach 4209 i 4210 Mariusz Czerski przekracza kolejne granice, próbując odzyskać Olę siłą. Po nieudanej próbie pojednania Mariusz porywa ich syna Alka z przedszkola. Na ratunek przychodzi przystojny klient Oli, Zduński, który nie tylko ratuje ją z opresji, ale i oferuje wsparcie. W tle rozwija się kryzys w małżeństwie Jarka i Elizy, a Junior nie chce widzieć matki po jej romansie. Tymczasem Michał Brzozowski zmaga się z problemami zdrowotnymi po intensywnym życiu miłosnym z Lucy. Serial pełen jest napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji. Panna Młoda wkracza w emocjonujący 95. odcinek, który zostanie wyemitowany 13 maja o godzinie 17:20 na kanale TVP2. Hanser staje przed dramatycznym wyborem. Decydując się na rozstanie z Cichanem, po bolesnym odkryciu prawdy. W rezydencji Debelioglu atmosfera jest napięta, a relacje rodzinne stają się coraz bardziej skomplikowane. Mukadder, matka Tihana, przekazuje domownikom, że Hancer znika na zawsze, co wywołuje falę emocji. Melih żegna się z Sinem, podkreślając jej wyjątkową wartość dla rodziny. Serial Panna Młoda przyciąga widzów swoją zawiłą fabułą i emocjonalnymi zwrotami akcji, ukazując wpływ wielkich pieniędzy i intryg na życie bohaterów. W rolach głównych występują m.in. Talia Celebi, Khan Tarakczy i Betigul Ceylan.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje umiarkowane opady deszczu i temperaturę 8 stopni w Gdańsku. Z wiatrem północnym o sile 10 metrów na sekundę. W Poznaniu zauważymy zachmurzenie całkowite, temperaturę 13 stopni, a wiatr zachodni powieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Rześkie poranki i ciepłe popołudnia sprawiają, że aż chce się spędzać czas na świeżym powietrzu. To idealny moment na odkrywanie nowych miejsc.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
6: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: Cała trzynasta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Europejska Prokuratura Generalna zwróciła się do Sejmu o uchylenie immunitetu jednego z posłów w związku z gigantyczną aferą korupcyjną. Śledztwo dotyczy podejrzeń o płatną protekcję przy przetargu na modernizację infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Funkcjonariusze CBA zatrzymali 6 osób i zabezpieczyli 1 000 000 złotych w gotówce. Prokuratura posiada dowody, że poseł przyjmował korzyści finansowe w zamian za wpływy. Na pokładzie holenderskiego wycieczkowca MV Hondius, płynącego z Argentyny na Wyspy Kanaryjskie, wybuchła epidemia hantawirusa. Statek utknął w rejonie Wysp Zielonego Przylądka, nie mogąc wejść do portu. Na pokładzie znajduje się około 150 osób, w tym Polacy, którzy według MSZ czują się dobrze. Niestety, 3 osoby zmarły, a na statku trwają działania związane z epidemią. Światowa Organizacja Zdrowia uspokaja, że ryzyko dla szerszej grupy ludzi jest niewielkie.
3: Podczas majówki w austriackim Kaprun doszło do tragicznego

0: 18 regionach Rosji, a nad Czeboksarami zaobserwowano loty ukraińskich dronów uderzeniowych.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Władimir Putin od marca wprowadził zaostrzone środki bezpieczeństwa, obawiając się wycieku informacji i zamachu stanu. Raporty wywiadowcze wskazują na rosnące napięcia w rosyjskich strukturach siłowych oraz wzmożoną ochronę prezydenta i jego otoczenia. Wśród działań znalazły się m.in. dwuetapowe kontrole odwiedzających, częste ukrywanie się w bunkrach oraz ograniczenie publicznych wystąpień. Siergiej Szojgu, były minister obrony, jest postrzegany jako potencjalne zagrożenie dla stabilności władzy. Bobby Vickery, szeryf hrabstwa Calhoun w Teksasie, po wizycie w Polsce podkreśla, że współczesny świat przestępczy bardziej zarabia na ludziach niż na narkotykach. Podczas pobytu w Polsce Vickery był pod wrażeniem czystości, życzliwości ludzi i poczucia bezpieczeństwa, szczególnie w Warszawie. Szeryf planuje zacieśnić współpracę polsko-teksańskich służb i wymianę doświadczeń, podkreślając wyjątkową siłę Polaków w odbudowie kraju. Lagerstroemia indyjska, znana jako bezpołudnia, to egzotyczny krzew, który kwitnie przez 120 dni w roku, oferując alternatywę dla wymagających hortensji. Aby cieszyć się jego długim i obfitym kwitnieniem, należy zapewnić mu dobrze nasłonecznione i osłonięte od wiatru stanowisko oraz żyzną, przepuszczalną glebę. Ważne jest regularne podlewanie, nawożenie i przycinanie, a także ochrona przed zimnem, co czyni go idealnym wyborem dla miłośników ogrodów szukających egzotycznych akcentów. Trendy w nadawaniu imion w Polsce zmieniają się dynamicznie, a rodzice coraz częściej kierują się zarówno brzmieniem, jak i znaczeniem imienia. Imię Diana, wywodzące się od rzymskiej bogini łowów, symbolizuje niezależność i siłę, zyskując na popularności dzięki postaci księżnej Diany. W 2025 roku imię to nadano 409 dziewczynkom, co pokazuje jego rosnące uznanie. Mimo to najpopularniejszym imieniem żeńskim w Polsce pozostaje Anna, noszone przez ponad milion kobiet.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej i szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, znany z intensywnych działań na rzecz wsparcia Ukrainy, podczas majówki pokazał swoją pasję do ogrodnictwa. Na swoim balkonie, zamieniając garnitur na domowe ubranie, z zaangażowaniem pielęgnował rośliny, stosując nawozy i opryski. Kowal przyznaje, że praca przy roślinach to dla niego forma autoterapii i odskocznia od polityki. Jego balkonowy ogród to miejsce, gdzie znajduje spokój i satysfakcję z widocznych efektów swojej pracy.
2: Senator Krzysztof Kwiatkowski wspomina swoją maturę z końca lat 80. w Zgierzu. Egzamin z historii zdał znakomicie, dzięki wiedzy zdobytej z serialu o wojnie secesyjnej. Miał trudności z matematyką, ale dzięki wsparciu nauczycielki zdał na trójkę. W tamtym czasie Służba Bezpieczeństwa próbowała mu przeszkodzić z powodu działalności w Federacji Młodzieży Walczącej, jednak pomoc nauczycieli pozwoliła mu spokojnie podejść do egzaminu.
0: Były premier Waldemar Pawlak spędził romantyczny wieczór z ukochaną na warszawskim Powiślu. Para zjadła kolację we włoskiej restauracji, a następnie spacerowała po parku, ciesząc się wiosenną pogodą. Pawlak wyglądał na zrelaksowanego, a jego partnerka nie kryła radości. Ich relacja wydaje się kwitnąć, co widać po uśmiechach i gestach. 3 maja w Polsce obchodzono 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Para prezydencka uczestniczyła w mszy, uroczystościach na Zamku Królewskim oraz spotkaniu w ogrodach Pałacu Prezydenckiego. Prezydent Karol Nawrocki ogłosił powołanie Rady Nowej Konstytucji, a orderem Orła Białego uhonorowano Andrzeja Poczobuta. Pierwsza dama, Marta Nawrocka, zwróciła uwagę stylizacją, a po oficjalnych uroczystościach zmieniła szpilki na wygodne sneakersy.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 10 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 22 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1010 hektopaskali. Ciepłe powietrze nadaje dniom harmonii i delikatnego uroku. Czas na chwilę relaksu na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych. Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Monika Richardson znowu w centrum uwagi. Ale tym razem to nie ona, a jej córka Zofia kradnie show. 21-letnia piękność pojawiła się na Instagramie mamy i wywołała prawdziwą burzę zachwytów. Internauci nie mogą uwierzyć, że Zofia wygląda jak gwiazda. A sama Richardson z przymrużeniem oka przyznaje, że córka przesadziła z urodą. Czyżby Monika musiała teraz ustąpić miejsca młodszej generacji?
2: Wielkimi krokami zbliża się Eurowizja 2026, a Polska zaskakuje. Alicja Szemplińska z utworem Pray i dwumetrową rampą w tle zdobyła serca fanów i bukmacherów, awansując na 10. miejsce w typowaniach do finału. Choć Finlandia wciąż króluje w zakładach, Polska ma teraz 46% szans na awans. Czyżbyśmy mieli doczekać się niespodzianki? Anna Dymna, ikona polskiego kina, zaskoczyła wszystkich w podcaście Wojewódzkiego i Kędzierskiego. Choć zawsze stroniła od używek, po operacji miała do czynienia z narkotykami, które wywołały u niej halucynacje. Aktorka przyznała, że lubi smak alkoholu i sama robi nalewki, ale nie przepada za stanem upojenia. A co z haszyszem? Okazuje się, że to tylko imię jej ukochanego kota. Śmierć Łukasza Litewki wywołała burzę w sieci, a jego partnerka Natalia postanowiła powiedzieć dość internetowym szaleństwom. Zamiast żałobnego wpisu pojawił się mocny apel przeciwko dezinformacji i wykorzystywaniu tragedii do zbiórek pieniędzy. Natalia nie przebierała w słowach, ostrzegając przed manipulacjami i teoriami spiskowymi, które ranią bliskich. Wzywa do odpowiedzialności i przypomina, że jedynym wiarygodnym źródłem informacji jest fundacja związana z działalnością Litewki. Świat show biznesu wstrząśnięty nagłą śmiercią Jakuba Łozy. Ten zaledwie 41-letni aktor i kulturysta, znany z serialu Barwy Szczęścia, odszedł niespodziewanie w nocy z 2 na 3 maja. Jeszcze niedawno inspirował innych do walki o zdrowie, a teraz jego ostatnie słowa o wierze i akceptacji brzmią jak przejmujące pożegnanie. Pogrzeb odbędzie się 7 maja w Rzeszowie, gdzie rodzina i fani pożegnają go na zawsze. Bruce Dickinson, głos Iron Maiden, wspomina swoje pierwsze spotkanie z zespołem, które miało miejsce 45 lat temu. Wtedy to, jeszcze jako wokalista grupy Samson, był pod wrażeniem występu Żelaznej Dziewicy, mimo że to jego zespół był główną gwiazdą wieczoru. Dickinson od razu wiedział, że chce dołączyć do Iron Maiden, wierząc, że jego styl śpiewania idealnie pasuje do ich brzmienia. Jak się okazało, miał rację, bo połączenie tych dwóch sił stworzyło coś naprawdę wyjątkowego. Five Finger Death Punch nie zwalnia tempa i ogłasza trasę po Europie i Wielkiej Brytanii na 2027 rok, świętując swoje 20-lecie. W towarzystwie Lamb of God i Bleed From Within szykuje się prawdziwa metalowa uczta. Nowy album zespołu ma pojawić się jeszcze w tym roku, a pierwszy singiel już za chwilę. Wygląda na to, że metalowi giganci nie zamierzają zejść ze sceny, a wręcz przeciwnie, dopiero się rozkręcają.
1: Melanie C. ze Spice Girls w końcu przerwała milczenie na temat swojej relacji z Antonym Kiedisem z Red Hot Chili Peppers. Okazuje się, że utwór Emmett Remus z legendarnego albumu Californication jest o niej. Melanie przyznała, że była trochę zawstydzona pikantnym tekstem, ale jednocześnie zaszczycona, bo jest wielką fanką papryczek. Tymczasem Red Hot Chili Peppers nie próżnują i już pracują nad nowym albumem, próbując złapać ten magiczny groove w domu Johna Frusciante.
2: Chorzów szykuje się na metalowy spektakl roku. Rusty Head, znany wcześniej jako Alkoholika, rozgrzeje scenę w Leśniczówka Rock'n'Roll Cafe, serwując ponad 2 godziny klasyków Metaliki. To idealna przystawka przed wielkim koncertem na Stadionie Śląskim. W programie także krakowski Snakebite, który zaserwuje solidną dawkę metalu lat 80. i 90. A dla fanów Cliffa Burtona replika jego basu i efektów do przetestowania. Metalowa uczta gwarantowana. Tarja Turunen, niekwestionowana królowa symfonicznego metalu, powraca do Polski z nowym albumem Frisson Noir. Po 7 latach ciszy artystka zapowiada najcięższe brzmienia w swojej karierze, a na płycie pojawią się takie gwiazdy jak Marco Hietala czy Danny Field. Koncert w Gdańsku już 24 kwietnia przyszłego roku w klubie B90, gdzie fani będą mogli usłyszeć świeży materiał na żywo. Bilety już w sprzedaży, ale ceny to tajemnica większa niż sekrety Stonehenge.
1: The Rolling Stones znowu zaskakują. Ledwo co opadł kurz po ich ostatnim albumie, a już zapowiadają nową płytę Foreign Tongues, która pojawi się 10 lipca. Singiel In The Stars już podbija serwisy cyfrowe, a fizyczna wersja trafi do sklepów 15 maja. Mick Jagger, Keith Richards i Ronnie Wood nie zwalniają tempa, tworząc w Londynie w zaledwie miesiąc 14 utworów, które mają być mieszanką klasyki i nowoczesności. A wszystko to z gościnnym udziałem takich gwiazd jak Paul McCartney czy Robert Smith. Cóż, panowie z The Rolling Stones pokazują, że wiek to tylko liczba.
2: Amerykańskie trio Wunderbar znów zawita do Warszawy, by zagrać w kultowym klubie Hybrydy 29 września. Fani indie rocka mogą już zacierać ręce na tę wybuchową mieszankę zadziornych dźwięków i chwytliwych melodii. Zespół, który zdobył serca użytkowników TikToka utworem Alien Blues, promuje swój 6. album Surgery and Pleasure. Bilety już w sprzedaży, ale ceny to tajemnica większa niż skład Coca-Coli.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 14 stopni w Toruniu. Z wiatrem północno-zachodnim o sile 8 metrów na sekundę. W Katowicach zauważymy umiarkowane zachmurzenie, temperaturę 21 stopni, a wiatr południowo-zachodni powieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Ciepło nadaje dniom subtelnego uroku i lekkości. Warto wykorzystać tę pogodę na spacer lub chwilę relaksu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W sobotę, 9 maja, w 15 miastach wojewódzkich w Polsce odbędą się protesty pod hasłem Mamy dość! Stop cierpieniu zwierząt w Polsce. Organizatorzy domagają się systemowych zmian, takich jak bezpłatna kastracja i sterylizacja oraz obowiązkowe czipowanie psów i kotów. Celem jest zwrócenie uwagi na potrzebę reformy schronisk i skutecznego karania za okrucieństwo wobec zwierząt. Protesty mają charakter otwarty i są odpowiedzią na wieloletnie zaniedbania w ochronie zwierząt. W najbliższą niedzielę na warszawskiej Pradze Północ odbędzie się Jarmark Floriański, którego główną atrakcją będzie koncert Zenona Martyniuka z zespołem Akcent. Wybór tego artysty wywołał jednak napięcia w zarządzie dzielnicy, co jest wynikiem politycznych tarć między koalicjantami. Mimo kontrowersji, burmistrz Gabriela Szóstek zapewnia, że impreza odbędzie się zgodnie z planem, a mieszkańcy mogą liczyć na dobrą zabawę. Festyn rozpocznie się o godzinie 14, a na uczestników czeka wiele atrakcji, w tym stoiska lokalnych rękodzielników.
2: 80-letnia pani Natalia padła ofiarą brutalnego napadu we własnym domu w Ostrołęce. Dwóch mężczyzn włamało się do jej mieszkania, a następnie zaatakowało seniorkę, żądając pieniędzy. Dzięki szybkiej reakcji policji, jeden z napastników, 27-letni Wojciech K., został już zatrzymany i tymczasowo aresztowany. Drugi sprawca, 43-letni Paweł W., jest poszukiwany.
1: W Sądzie Okręgowym w Siedlcach rozpoczął się proces Adama Cza, oskarżonego o zabójstwo ratownika medycznego Cezarego L. i usiłowanie zabójstwa jego kolegi. Do tragicznych wydarzeń doszło w styczniu ubiegłego roku, gdy Adam Cza, będąc pod wpływem alkoholu i leków, zaatakował ratowników nożem. Prokuratura domaga się surowej kary, podkreślając szczególne potępienie dla ataku na osoby niosące pomoc. Adamowi Cza grozi dożywocie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: 19-letni mieszkaniec gminy Oświęcim trafił do aresztu tymczasowego na 3 miesiące. Zarzuca mu się znęcanie się nad rodziną oraz atak na interweniującego policjanta. Śledczy ustalili, że młody mężczyzna od kilku tygodni regularnie maltretował swoich bliskich. Grożą mu surowe kary, w tym do 5 lat więzienia za przemoc domową. Pod Krakowem doszło do tragicznego wypadku, w którym 10-letnia Laura została potrącona przez SUV-a. Dziewczynka trafiła do szpitala z poważnymi obrażeniami mózgu i narządów wewnętrznych, a obecnie przebywa w klinice Budzik w Warszawie. Rodzice Laury nieustannie czuwają przy jej łóżku, wierząc w jej powrót do zdrowia, choć lekarze zalecają ostrożność w prognozach. Mieszkańcy okolicy, gdzie doszło do wypadku, od dawna alarmowali o braku chodników i niebezpiecznych warunkach na drodze.
1: W Krakowie, na ulicy Długiej, od 6 maja wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu, mająca na celu rozwiązanie problemu blokowania tramwajów przez źle zaparkowane samochody. Wyznaczono 7 miejsc postojowych, dostępnych tylko dla posiadaczy abonamentu KR dla sektora A3. Dodatkowo, w wakacje planowane jest uruchomienie systemu automatycznego nadzoru, który ma szybko wykrywać nieprawidłowo zaparkowane pojazdy. Celem tych zmian jest poprawa płynności komunikacji miejskiej.
2: Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie podstawowym w 2026 roku wymaga napisania krótkiego e-maila, najczęściej do znajomego z zagranicy. Centralna Komisja Egzaminacyjna ocenia m.in. realizację polecenia, spójność tekstu oraz bogactwo językowe. E-mail powinien mieć od 100 do 150 słów i zawierać odniesienia do 4 punktów podanych w poleceniu. Przekroczenie limitu słów nie skutkuje utratą punktów, ale zbyt krótki tekst może obniżyć ocenę.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dziś w Częstochowie zapadnie wyrok w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka, która wstrząsnęła Polską. Na ławie oskarżonych zasiadają Dawid B. i Magdalena B., którym grożą surowe kary za zabójstwo i pomoc w tej zbrodni. Proces ujawnił możliwe zaniedbania systemu ochrony dzieci, co wywołało debatę nad koniecznością zmian w prawie. Wyrok ma znaczenie nie tylko dla rodziny chłopca, ale i dla opinii publicznej. Obraz niemieckiego emeryta jako symbolu luksusu i stabilności finansowej odchodzi w przeszłość. Najnowsze dane pokazują, że wielu seniorów w Niemczech żyje na granicy ubóstwa, a sytuacja pogarsza się z każdym rokiem. Aż około 19,5% osób powyżej 65 lat balansuje na granicy biedy, a 740 tysięcy seniorów musi korzystać z państwowego wsparcia. Eksperci podkreślają, że niemiecki system emerytalny wymaga pilnych reform. Białostocka prokuratura zatrzymała 33-letnią kobietę podejrzaną o zabójstwo byłego partnera. Ciało 38-letniego mężczyzny znaleziono pod koniec kwietnia w domu jednorodzinnym w Białymstoku. Kobieta miała zadać mu śmiertelny cios ostrym narzędziem w klatkę piersiową. Mimo postawionych zarzutów nie przyznaje się do winy i została aresztowana na 3 miesiące. Prokuratura oczekuje na wyniki sekcji zwłok. Łukasz K. z Wrocławia został skazany na 15 lat więzienia za kradzież luksusowego Audi i spowodowanie śmiertelnego wypadku pod Polkowicami w 2021 roku. Otrzymał także dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysokie kary finansowe. Wspólnicy Łukasza K., w tym prawniczka Ewelina S., również usłyszeli wyroki za udział w przestępstwie. Sąd uznał dowody za jednoznaczne, a prokuratura oceniła wyrok jako słuszny.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj przewadzą lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1006 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 22 stopnie. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić też 22 stopnie Celsjusza. Dzisiejsze ciepłe powietrze to idealny moment na aktywność na świeżym powietrzu i docenienie piękna otoczenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Łukasz Podolski kończy piąty sezon w Górniku Zabrze, ale nie jest pewne, czy będzie to jego ostatni. Choć wielu spodziewa się, że zakończy karierę tego lata, sam piłkarz podkreśla, że decyzji jeszcze nie podjął. Podolski, który ma już na koncie 132 występy w barwach Górnika, cieszy się z Pucharu Polski i skupia na utrzymaniu miejsca w tabeli. Możliwość gry w europejskich pucharach może być dla niego dodatkową motywacją. Keylor Navas, znany bramkarz z Kostaryki, mógł w 2010 roku trafić do Wisły Kraków. Rozmowy były zaawansowane, ale ostatecznie do transferu nie doszło. Dariusz Dudka, były reprezentant Polski, potwierdził te informacje w wywiadzie. Navas później odnosił sukcesy z Realem Madry, zdobywając m.in. 3 razy Ligę Mistrzów. Wojciech Mońka, młody obrońca Lecha Poznań, łączy walkę o Mistrzostwo Polski z egzaminami maturalnymi. 19-letni piłkarz przyznał, że matura była dla niego mniej stresująca niż debiut w wyjściowym składzie. W przygotowaniach do egzaminów pomogły mu nagrania Mietka Mietczyńskiego, które w przystępny sposób omawiają szkolne lektury. Sesja pisemnych egzaminów maturalnych potrwa do 21 maja.
2: 31 maja we Wrocławiu planowane jest towarzyskie spotkanie reprezentacji Polski z Ukrainą. Jednak termin ten może kolidować z barażami o ekstraklasę, w których może zagrać Śląsk-Wrocław. Śląsk ma szansę na bezpośredni awans, ale w przypadku konieczności gry w barażach, finał również odbyłby się 31 maja we Wrocławiu. PZPN rozważa różne rozwiązania, w tym przeniesienie meczu reprezentacji do innego miasta lub rozegranie obu spotkań tego samego dnia. Możliwe, że baraż odbyłby się o 13, a mecz Polski wieczorem o 20:30.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express. Kylian Mbappe znalazł się w centrum kontrowersji po tym, jak paparazzi uchwycili go na luksusowym jachcie u wybrzeży Sardynii w towarzystwie hiszpańskiej aktorki Esther Exposito. Kibice Realu Madryt są oburzeni, że zamiast rehabilitować kontuzjowane kolano przed El Clasico, francuski napastnik wybrał wakacje. Ponad 250 tysięcy fanów podpisało petycję domagającą się jego usunięcia z drużyny. Sytuację dodatkowo zaogniają doniesienia o napięciach między Mbappe a resztą zespołu oraz incydent z członkiem sztabu szkoleniowego.
1: Podczas konferencji prasowej w Rzymie doszło do zabawnego incydentu z udziałem Igi Świątek i Aryny Sabalenki. Świątek niespodziewanie wtargnęła na salę, przerywając wypowiedź Sabalenki, co wywołało salwy śmiechu. Nagranie z tego wydarzenia szybko zyskało popularność w sieci. W turnieju Sabalenka zmierzy się z Barborą Krejcikową, a Świątek zagra z Darią Kasatkiną lub Katy McNally. Iga Świątek przygotowuje się do turnieju WTA w Rzymie, gdzie zagra swój pierwszy mecz w piątek. Po trudnym doświadczeniu w Madrycie, gdzie choroba pokrzyżowała jej plany, teraz trenuje pod okiem trenera Francisco Roiga, wprowadzając kluczowe zmiany w swojej grze. Świątek podkreśla, że cieszy się z powrotu do Rzymu i z treningów, które dają jej wiele radości. Dodatkowo Iga bierze udział w negocjacjach dotyczących wysokości premii w Roland Garros, licząc na konstruktywne rozmowy z władzami tenisowymi. Jakub Kiwior został definitywnie wykupiony przez FC Porto z Arsenalu za 17 milionów euro. Polak podpisał kontrakt do 2030 roku, a klauzula odstępnego wynosi 70 milionów euro. FC Porto, które niedawno zdobyło Mistrzostwo Portugalii, traktuje Kiwiora jako kluczowego zawodnika swojej defensywy. W drużynie Smoków grają także Jan Bednarek i młody Oskar Pietuszewski.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Naomi Osaka zachwyciła na czerwonym dywanie nowojorskiego Muzeum Metropolitalnego, prezentując się w spektakularnej kreacji autorstwa Roberta Wuna. Jej stylizacja, złożona z białej sukni z czerwonymi akcentami i imponującym nakryciem głowy, wzbudziła powszechny zachwyt i kontrowersje. W wydarzeniu wzięły udział także Serena i Venus Williams, które również przyciągnęły uwagę eleganckimi strojami.
1: Legia Warszawa zmaga się z poważnymi problemami kadrowymi. Paweł Wszołek i Arkadiusz Reca, kluczowi zawodnicy, doznali kontuzji w meczu z Widzewem Łódź i nie zagrają do końca sezonu. To duże osłabienie dla drużyny, która walczy o utrzymanie w Ekstraklasie, zajmując obecnie 11 miejsce. Przed Legią kluczowe mecze z Bruk Bet Termalicą Nieciecza, Lechią Gdańsk i Motorem Lublin. Stefan Horngacher po 7 latach przerwy wraca do polskich skoków narciarskich jako koordynator systemu szkoleniowego. Austriacki trener, który wcześniej przyczynił się do sukcesów polskiej reprezentacji, będzie teraz doradzał wszystkim kadrom narodowym. Maciej Maciusiak, główny szkoleniowiec, wyraził nadzieję na owocną współpracę, podkreślając, że Horngacher wniesie świeżość i dostęp do nowinek technicznych. Relacje między trenerami opierają się na wzajemnym szacunku i współpracy. Wojciech Szczęsny, były bramkarz reprezentacji Polski, zdecydował się pozostać w FC Barcelona, mimo ofert z innych klubów La Liga. Po powrocie z emerytury w 2024 roku podpisał 2-letni kontrakt z katalońskim klubem, który obowiązuje do czerwca przyszłego roku. Szczęsny ceni sobie stabilizację życiową i spokój rodziny, a jego doświadczenie jest cennym wsparciem dla młodszych zawodników. Jego rodzina dobrze zaaklimatyzowała się w Barcelonie, a żona Marina rozwija tam swoje projekty muzyczne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1007 hektopaskali. W Bydgoszczy lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 11 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 21 stopni. Dzisiejsza pogoda zachęca do aktywności na zewnątrz i podziwiania przebudzenia natury.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia zapowiadają emocjonujący 3376 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 8 maja o 20:05 na TVP2. Daniel Sokalski zaskoczy wszystkich, pojawiając się wcześniej na Wigilii Upyrków, co wprowadzi nieco zamieszania. Lucyna, która zaprosiła go bez wiedzy rodziny, obiecała zająć się przygotowaniami, ale ostatecznie to na domownikach spoczną obowiązki. Daniel, chcąc spędzić ten czas z synem i byłą żoną, weźmie dzień wolny w pracy. W trakcie wieczerzy Lucyna pochwali potrawy, a Daniel z dumą przyzna, że sam lepił pierogi. Nie zapomnij też o komplementach dla Asi, co wywoła mieszane uczucia wśród obecnych. Sytuację spróbuje ratować Emil, zmieniając temat, ale niezręczności będą nieuniknione. W nadchodzącym 3377 odcinku Barw Szczęścia czeka nas emocjonujący zwrot akcji. Renata, kelnerka, przedawkuje opioidy i zostanie znaleziona nieprzytomna przez Marcina. Świąteczne śniadanie, które Marcin przygotował dla ukochanej, zamieni się w dramatyczną walkę o życie. Renata trafi do szpitala, a przy jej łóżku czuwać będzie zmartwiony partner. Dominika, przyjaciółka Renaty, nie może uwierzyć w to, co się stało i natychmiast informuje swojego męża. Na szczęście Renata przeżyje, ale jej problem z uzależnieniem nie zniknie. Marcin zdecyduje się umieścić ją w ośrodku dla uzależnionych, opłacając jej pobyt. Czy Renata zgodzi się na leczenie i zawalczy o nowe życie? Odpowiedzi poznamy już 11 maja o 20:05 na TVP2.
2: W 1935 odcinku M jak miłość Elżbieta Domańska nie ustaje w próbach uwiedzenia Marcina Chodakowskiego. Pomimo jej determinacji, Marcin pozostaje wierny swojej żonie Kamie. Elżbieta, niezrażona jego oporem, postanawia sfingować upadek, by zwabić go do swojej rezydencji. Jednak Marcin nie daje się nabrać i zabiera ją na badania, gdzie jej intryga zostaje odkryta. Po kolejnej porażce Domańska planuje skłócić Marcina z Kamą, by w końcu zdobyć jego serce. Czy jej plan się powiedzie? Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek. 19 maja o godzinie 20:55 na TVP2. M jak miłość zaskakuje widzów w 1931 odcinku, który już wkrótce pojawi się na ekranach. Aleksander Bożyk, wcielający się w rolę Miśka, syna Kingi i Piotrka, przeszedł widoczną metamorfozę. 14-letni aktor dosłownie rośnie na oczach widzów, a jego wygląd i zachowanie pokazują, że dojrzewa nie tylko fizycznie, ale i emocjonalnie. Wizyta rodziny Zduńskich w Grabinie ujawni także zmianę aktorek grających bliźniaczki, najmłodsze córki Kingi i Piotrka. Misiek, znany z pomysłowości i skłonności do pakowania się w kłopoty, teraz pokazuje większą samodzielność i dojrzałość. To wyraźny sygnał, że czas w serialu płynie, a młodsze pokolenie wchodzi w nowy etap życia. Odcinek zapowiada się emocjonująco i pełen niespodzianek.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Finał 5. sezonu Farmy zapowiada się niezwykle emocjonująco. Już w czwartek, 7 maja, na żywo, widzowie będą mieli okazję wybrać zwycięzcę, a ich rola może być większa niż kiedykolwiek. Influencer Bagi, który pojawi się podczas finału, zasugerował, że widzowie mogą otrzymać dodatkowy przywilej wpływający na wynik programu. Jego zapowiedź na Instagramie wywołała niemałe poruszenie. Czy będzie to specjalne głosowanie? Czy coś zupełnie nowego? Prowadzące program również podsycają emocje, zachęcając widzów do czujności. Wszystko wskazuje na to, że finał Farmy przyniesie niespodziewane zwroty akcji.
1: Hotel Paradise wkracza w emocjonującą fazę. Przed nami rajskie rozdanie, które może przynieść niespodziewane zwroty akcji. Darek, jeden z najbardziej kontrowersyjnych uczestników, stoi przed trudnym wyborem między Martyną a Roxaną. Choć Darek broni Martyny po kontrowersyjnej konkurencji, jego decyzja wciąż pozostaje tajemnicą. Martyna, nowa uczestniczka, zyskała jego wsparcie, co może sugerować, że ich relacja jest bliższa niż się wydaje. Roxana, mimo że pomogła Oliwce zdobyć immunitet, nie zdobyła uznania Darka. Czy wybór Darka podczas rajskiego rozdania zaskoczy widzów? Odpowiedź już wkrótce na ekranach.
2: Dziedzictwo w 916 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Nana zostaje zwolniona z pracy w stolarni przez Poiraza, co zmusza ją do powrotu do dawnego zajęcia, gdzie spotyka się z poniżeniem. Tymczasem Ainur, opiekując się Sinanem, zaniedbuje własne zdrowie, co prowadzi do jej osłabienia. Ferit stara się naprawić relacje z Ajze, ale przeszkadzają mu w tym manipulacje Derii i obowiązki zawodowe. Odcinek zostanie wyemitowany 12 maja o godzinie 16:05 na kanale TVP1. Serial Dziedzictwo to turecki hit pełen miłości i tajemnic, który wciąż przyciąga widzów dynamicznymi relacjami między postaciami. W obsadzie znajdują się m.in. Halil Ibrahim Ceyhan i Sila Turkoglu. 1931 odcinku serialu M jak Miłość, który zostanie wyemitowany we wtorek 5 maja 2026 roku, Artur Rogowski wyruszy na poranny jogging z Joanną Dobrzańską. Czas spędzony z piękną koleżanką okaże się dla niego tak przyjemny, że nie będzie chciał wracać do domu. Marysia, jego żona, zauważy nieobecność męża, ale nie podejrzewa, że to wpływ nowej kardiolożki. Tymczasem Agnes, córka Artura, szybko odkryje prawdę. Podczas dyżuru w pracy odbierze telefon z krakowskiego hotelu, który potwierdzi rezerwację pokoju dla Artura i Joanny. To odkrycie pozbawi ją wszelkich złudzeń co do intencji ojca. Wszystko to dzieje się za plecami niczego nie podejrzewającej Marysi.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda nad Polską dzisiaj przedstawia się następująco. Na niebie nad Gdańskiem zaobserwujemy lekkie opady deszczu oraz temperaturę 8 stopni. Tymczasem nad Poznaniem będzie można dojrzeć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie tutaj maksymalnie 12 stopni. Rześkie poranki i ciepłe popołudnia sprawiają, że aż chce się spędzać czas na świeżym powietrzu. To idealny moment na odkrywanie nowych miejsc.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. I've been watching you.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Prawo i Sprawiedliwość zmaga się z problemami finansowymi, mimo ostatnich wpłat od sympatyków. Skarbnik partii, Henryk Kowalczyk, podkreśla, że regularne składki od europosłów płacą Joachim Brudziński, Tobiasz Bocheński i Marlena Maląg. Wśród posłów najhojniejsi są Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki, który wpłaca więcej niż wymagane minimum. Apel prezesa Kaczyńskiego o wsparcie finansowe przyniósł wyraźny wzrost wpłat.
2: Najnowszy sondaż Opinia 24 pokazuje, że Koalicja Obywatelska Donalda Tuska prowadzi z około 31,5% poparcia. Jednak to Prawo i Sprawiedliwość wraz z Konfederacją mogą liczyć na większość sejmową. PiS zdobywa około 21,5% głosów, a Konfederacja ponad 12%. Do Sejmu weszłyby także Konfederacja Korony Polskiej z ponad 8% i Lewica z 7%. Mimo przewagi KO w sondażach, obecna koalicja rządząca nie osiągnęłaby większości, co stawia pod znakiem zapytania możliwość utworzenia stabilnego rządu. Książę William płaci rocznie około 35 milionów złotych podatku dochodowego, co stanowi połowę jego dochodów. Główne źródło jego przychodów to księstwo Cornwalli, przynoszące mu około 100 milionów złotych rocznie. Mimo że nie ma formalnego obowiązku, książę zdecydował się płacić najwyższą stawkę podatku, wynoszącą 45%. To efekt porozumienia z 2013 roku między brytyjskim rządem a królową Elżbietą II.
0: Unia Europejska intensyfikuje działania na rzecz wzmocnienia swojej autonomii obronnej, przeprowadzając ćwiczenia symulacyjne dotyczące artykułu 4 wzmocnienia swojej

0: Idąca wynikiem zmiany polityki administracji Donalda Trumpa, osłabia zdolności odstraszania Niemiec i zwiększa ryzyko bezpośredniego zaangażowania wojsk amerykańskich w Europie. Niemcy planują teraz rozwój własnych systemów obronnych, w tym modernizację pocisków Taurus i współpracę w ramach europejskich projektów zbrojeniowych. Polska armia kontynuuje modernizację, przyjmując nowe wozy zabezpieczenia technicznego M88A-2 Herkules. Te pojazdy są kluczowe dla utrzymania gotowości bojowej czołgów Abrams, które Polska sukcesywnie wprowadza do służby. Herkulesy umożliwiają ewakuację ciężkich czołgów z pola walki oraz zapewniają wsparcie techniczne w trudnych warunkach. Dzięki temu polskie wojska pancerne zyskują na mobilności i efektywności. Francuska marka odzieżowa Okaidi wycofuje się z polskiego rynku, zamykając wszystkie 25 sklepów stacjonarnych oraz platformę online. Decyzja ta jest wynikiem trudności finansowych, z jakimi borykają się obecnie liczne marki odzieżowe, w tym konkurencja ze strony e-commerce i firm fast fashion. W wyniku zamknięcia sklepów pracę straciło 57 osób. Okaidi, oferująca ubrania dla dzieci i młodzieży, była obecna w Polsce od 2012 roku.
1: Ślimaki w ogrodzie mogą być prawdziwym utrapieniem, ale istnieją skuteczne sposoby na ich odstraszenie. Eksperci polecają użycie mieszanki octu i wody, którą należy spryskiwać okolice korzeni roślin, unikając liści. Dodatkowo warto zastosować fizyczne bariery, takie jak pokruszone skorupki jaj czy węgiel drzewny, które utrudniają ślimakom dostęp do rabat. Warto też zaprosić do ogrodu naturalnych wrogów ślimaków, takich jak jeże i ptaki, które pomogą w walce z tymi szkodnikami.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Szminka od wieków jest symbolem kobiecości, ale wybór odpowiedniego koloru może być wyzwaniem. Chłodne, fioletowe tony mogą postarzać i podkreślać niedoskonałości cery, zwłaszcza u osób o ciepłym typie urody. Aby uniknąć niekorzystnego efektu, warto stosować cieplejszą konturówkę, która złagodzi rysy i oddzieli problematyczny kolor od skóry. Idealny odcień szminki powinien być o 2 tony ciemniejszy od naturalnego koloru ust.
1: Codzienne ćwiczenia umysłowe, takie jak łamigłówki matematyczne, są kluczowe dla utrzymania sprawności mózgu. Regularne rozwiązywanie takich zadań wzmacnia połączenia nerwowe, poprawia koncentrację i zdolności logiczne. Przykładowe równanie do rozwiązania to 4 plus 6 razy 2 minus 10 podzielone przez 5 razy x równa się 10, gdzie x wynosi 3. Takie ćwiczenia to inwestycja w długowieczność poznawczą i lepszą jakość życia.
0: Zakurzony kokpit w samochodzie można łatwo odświeżyć, używając dziecięcej oliwki pielęgnacyjnej. Wystarczy przetrzeć nią deskę rozdzielczą, by odzyskała dawny blask i była mniej podatna na osiadanie kurzu. To prosty i tani sposób na czyste wnętrze auta, bez potrzeby sięgania po drogie preparaty. Wiosenna pogoda w Polsce sprzyjała wypoczynkowi na świeżym powietrzu, co wykorzystała Marta Kaczyńska, spędzając majówkę na plaży. Towarzyszyli jej mąż Piotr i syn Stanisław, a wspólny czas umilały zabawy na piasku. Kaczyńska, znana z zamiłowania do opalania, korzystała z promieni słonecznych, jednak kapryśna pogoda zmusiła ją do ubrania się, gdy wiatr się nasilił.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 10 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 22 stopnie, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Ciepłe powietrze nadaje dniom harmonii i delikatnego uroku. Czas na chwilę relaksu na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Cameron Diaz i Benji Madden znowu w centrum uwagi, ale nie na czerwonym dywanie, tylko w domowym zaciszu. Para powitała na świecie trzecie dziecko, które jak poprzednie urodziła surogatka. Nowy członek rodziny, chłopiec o imieniu Nautas, ma już zapewnione życie pełne miłości i łacińskich inspiracji. Cameron, mimo że czuje się młodo, nie ukrywa obaw związanych z późnym macierzyństwem. Ale kto by się tym przejmował, gdy ma się w planach dożyć 107 lat? Olga Frycz i Albert Kosiński. Duet taneczny, który zamienił parkiet na plac zabaw. Zaczęło się od lekcji tańca, a skończyło na patchworkowej rodzinie z małym Janem na czele. Albert, tancerz z sercem na dłoni, zyskał nie tylko partnerkę do tańca, ale i rodzinę, którą uwielbia. Paparazzi uchwycili ich na rodzinnym wypadzie, pokazując, że miłość można znaleźć nawet w rytmie walca.
2: Maciej Musiał, znany aktor i mistrz autopromocji, znowu podbija internet. Tym razem w roli modela bielizny. Jego najnowsze zdjęcia, na których w skąpym stroju parzy kawę i kosi trawnik, wywołały prawdziwą burzę w mediach społecznościowych. Internauci prześcigają się w kreatywnych komplementach, a sekcja komentarzy pęka w szwach od zachwytów nad jego muskulaturą. Czy to jeszcze kampania reklamowa, czy już sztuka uwodzenia? Mata, czyli Michał Matczak, znowu na PGE Narodowym 15 maja. Radio SK postanowiło umilić maturzystom z liceum Batorego stres egzaminacyjny, rozdając bilety na koncert. Szczęśliwcy musieli jednak zmierzyć się z zadaniem matematycznym, bo przecież nic za darmo. A dla tych, którzy nie zdążyli zdobyć wejściówek, Spotify daje szansę na wybór dodatkowego utworu do setlisty. Głosowanie trwa do 10 maja.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Warszawa na jeden wieczór stała się epicentrum modowego szaleństwa, gdzie celebryci prześcigali się w kreacjach, które mogłyby zawstydzić nawet najbardziej ekstrawaganckie pokazy. Sandra Kubicka w stylizacji przypominającej skórę węża przyciągnęła spojrzenia, podczas gdy Izabella Kszan udowodniła, że minimalizm to nowa ekstrawagancja. Jessica Mercedes błyszczała jak kula dyskotekowa, a Ada Fijał i Lidia Popiel zaskoczyły identycznymi spodniami, pokazując, że moda to nie tylko ubrania, ale i dystans do siebie. Wieczór pełen był modowych hitów i wpadek, które rozgrzały internet do czerwoności.
1: Roxy Węgiel wraca na scenę z hukiem, a jej nowa płyta Błękit już wkrótce ujrzy światło dzienne. Podczas plenerowych koncertów artystka nie tylko prezentuje nowe utwory, ale też cieszy się wsparciem całej rodziny, w tym męża, który zaskoczył wszystkich nowym wizerunkiem. Roxy nie zapomina o fanach, dzieląc się zdjęciami zza kulis w mediach społecznościowych. Wygląda na to, że lato 2026 będzie pełne muzycznych emocji i rodzinnych wzruszeń.
2: Na tegorocznej Met Gali 2026 Sam Smith i Christian Cowan postanowili zrobić coś, co przyciągnęło uwagę bardziej niż ich kreacje. Wygląda na to, że para postanowiła się zaręczyć, a wszystko zdradził pewien subtelny, ale znaczący detal. Ich romantyczna historia zaczęła się w 2022 roku, a teraz, niespełna dwa lata po oficjalnym potwierdzeniu związku, planują ślub. Christian Cowan, młody geniusz mody, który zachwycił samą Lady Gagę, teraz podbija serce Sama Smitha. Cóż, miłość i moda idą w parze. Billy Sheehan, znany basista z Mr. Big, zaskoczył wszystkich, wskazując najbardziej niedocenianego basistę w historii rocka. Jego wybór padł na Cliffa Williamsa z AC/DC, którego grę w Back in Black uznaje za najlepszą w historii. Sheehan opowiedział też o niesamowitym geście Williamsa, który podarował mu bas Hofner Beetle. Tymczasem Mr. Big, mimo zakończenia kariery koncertowej w 2024 roku, nie zamierza całkowicie zniknąć ze sceny muzycznej. Po wydaniu albumu Ten w 2024 roku planują jeszcze jedno studyjne wydawnictwo.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Bruce Dickinson, frontman Iron Maiden, z typowym dla siebie luzem ogłosił, że zespół nie zamierza mieszać się w produkcję nadchodzącego dokumentu Burning Ambition. Nie jesteśmy grupą pudli, stwierdził, podkreślając, że film ma być surowy i z pazurem. Tymczasem Iron Maiden w końcu trafi do Rock and Roll Hall of Fame, co zajęło im jedynie dwie dekady. Cóż, lepiej późno niż wcale, prawda? Wprowadzenie zespołu zbiega się z ich 50-leciem, które świętują na trasie Run for Your Lives.
2: Jason Newsted, były basista Metalliki, po długiej ciszy w mediach ujawnił, że walczył z rakiem gardła, co wyjaśnia jego nieobecność. W najnowszym wywiadzie zdradził, że prawdziwym powodem odejścia z zespołu nie były poboczne projekty, ale poważne uzależnienie, które zagrażało jego życiu. Co ciekawe, gdy poprosił kolegów z Metalliki o przerwę na leczenie, ci odmówili. Teraz, po roku od operacji i miesiącu remisji, Newsted wraca na scenę z zespołem Jason Newsted and the Chop House Band. Kiedy niemieccy pionierzy muzyki eksperymentowali z syntezatorami, Scorpions postawili na przesterowaną gitarę i tradycyjny rock. Klaus Meine, wokalista zespołu, stracił głos w 1981 roku, co mogło być końcem ich kariery, ale zamiast tego stało się początkiem nowego rozdziału. Po operacjach i terapii wrócił z jeszcze potężniejszym głosem, a ich hity, jak Rock You Like a Hurricane czy Wind of Change, stały się hymnami pokoleń. Scorpions pokazali, że czasem prostota i pasja są potężniejsze niż najbardziej awangardowe eksperymenty.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1006 hektopaskali. W Toruniu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 21 stopni. Taka pogoda to wyjątkowa chwila, doskonała okazja na aktywność na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: 80-letnia Natalia B. padła ofiarą brutalnego napadu we własnym domu, gdy wróciła z ogrodu i natknęła się na dwóch włamywaczy. Sprawcy, 27-letni Wojciech K. i 43-letni Paweł W., zaatakowali seniorkę, próbując wymusić informacje o ukrytej gotówce, jednak uciekli z pustymi rękami. Policja zatrzymała już Wojciecha K., który usłyszał zarzuty usiłowania rozboju i spowodowania obrażeń ciała. Paweł W. jest nadal poszukiwany, a obaj mężczyźni mogą spędzić za kratkami nawet 22 lata.
2: W Siedlcach rozpoczął się proces Adama Cza, oskarżonego o zamordowanie ratownika medycznego Cezarego L. i próbę zabicia innego medyka. Do tragicznego zdarzenia doszło w styczniu ubiegłego roku, kiedy to Adam Cza, będąc pod wpływem alkoholu, zaatakował ratowników nożem. Oskarżony przyznał się do winy, ale twierdzi, że z powodu amnezji nie pamięta przebiegu zbrodni. Prokuratura domaga się surowego wyroku, a mężczyźnie grozi nawet dożywocie. Warszawa jest jedynym miastem w Polsce, gdzie liczba kobiet przekroczyła milion, co potwierdzają statystyki Głównego Urzędu Statystycznego z 2024 roku. Stolica przyciąga kobiety z całego kraju dzięki szerokim możliwościom zawodowym, edukacyjnym i rozrywkowym. Warszawa, z populacją ponad 1,86 miliona mieszkańców, pozostaje liderem demograficznym, a kobiety odgrywają kluczową rolę w jej rozwoju gospodarczym i społecznym.
1: W sobotę, 9 maja, o godzinie 11 w 15 polskich miastach odbędą się demonstracje obrońców praw zwierząt. Fundacja Karuna i Koalicja Kastrujemy Bezdomność będą domagać się darmowych kastracji, chipowania zwierząt oraz surowszych kar za znęcanie się nad nimi. Protesty są reakcją na wieloletnie zaniedbania w systemie ochrony zwierząt, który koncentruje się na skutkach, a nie przyczynach problemu. Organizatorzy apelują o reformy, które pomogą zapobiegać bezdomności zwierząt.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na warszawskich Siekierkach powstaje nowoczesne centrum handlowe Plac Wiślany, które ma odpowiedzieć na potrzeby rozwijającej się okolicy. Wśród pierwszych najemców znajdą się takie marki jak Biedronka, Drogeria DM, Media Expert i Green Cafe Nero. Otwarcie obiektu planowane jest na połowę 2027 roku. Dodatkowo przy centrum powstanie zielona strefa relaksu z placem zabaw i ławkami. Wilanów przygotowuje się na wyjątkowe wydarzenie muzyczne. 9 maja na dziedzińcu pałacu w Wilanowie odbędzie się impreza elektroniczna Circo Loco, która przyciągnie około 7 tysięcy uczestników. Mieszkańcy wyrażają obawy o wpływ hałasu na zabytkowe mury i brak wcześniejszych konsultacji. Organizatorzy zapewniają, że infrastruktura będzie tymczasowa, a dźwięk kontrolowany, co ma pomóc w utrzymaniu zabytku.
2: 19-letni mieszkaniec gminy Oświęcim został aresztowany za znęcanie się nad rodziną oraz atak na policjanta. Sąd rejonowy w Oświęcimiu zdecydował o 3-miesięcznym areszcie tymczasowym dla młodego mężczyzny. Grozi mu do 5 lat więzienia za przemoc domową oraz dodatkowe kary za naruszenie nietykalności i znieważenie funkcjonariusza. Rodzina żyjąca w strachu zgłosiła sprawę na policję, co doprowadziło do zatrzymania agresora.
1: 10-letnia Laura została potrącona przez SUV-a pod krakowskiej miejscowości, gdy przechodziła przez ulicę po wyjściu z autobusu. Dziewczynka doznała poważnych obrażeń, w tym urazu mózgu, i zapadła w śpiączkę, z której rodzice wyczekują jej wybudzenia w klinice Budzik. Miejsce wypadku to niebezpieczny odcinek drogi bez chodników i przejść dla pieszych, gdzie kierowcy często łamią przepisy. Rodzice Laury zbierają fundusze na jej rehabilitację, wierząc w powrót córki do zdrowia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na południu Polski, w powiecie gliwickim, wybuchł potężny pożar traw, który objął tereny w okolicach Kleszczowa, Rudzińca, Rzeczyc i Rudna. Ogień zmusił do całkowitego wstrzymania ruchu pociągów na głównej trasie kolejowej, łączącej Katowice z Wrocławiem. W akcji gaśniczej uczestniczy dromader z Lasów Państwowych oraz 14 zastępów Straży Pożarnej. Sytuacja jest poważna, a podróżni powinni śledzić komunikaty przewoźników.
1: Prokuratura wciąż bada okoliczności tragicznego wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Śledczy czekają na wyniki kluczowych ekspertyz, które mogą zadecydować o rekonstrukcji zdarzenia. Głównym podejrzanym jest 57-letni mężczyzna, którego wersja wydarzeń budzi wiele wątpliwości. Prokuratura potwierdziła, że samochód miał polskie tablice rejestracyjne, a zakończenie sprawy zależy od wyników badań, które mają być dostępne w najbliższych dniach. Szczecińska policja poszukuje 34-letniego Piotra Biernackiego, który zaginął między 12 a 13 kwietnia. Mężczyzna nie skontaktował się z rodziną od momentu wyjścia z domu przy ulicy Podhalańskiej. Policja apeluje do mieszkańców o pomoc w odnalezieniu zaginionego, zwracając uwagę na jego charakterystyczne długie brązowe włosy i wyrazisty zarost. Każda informacja może być kluczowa w tej sprawie. Majówka w bydgoskim Osówcu przyciągnęła tłumy miłośników historii i wojskowej techniki. Wydarzenie rozpoczęło się od uruchomienia czołgu T-72, co nadało mu wyjątkowy charakter. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć z bliska pojazdy wojskowe, inscenizacje historyczne oraz pokazy grup rekonstrukcyjnych. Nie zabrakło również tradycyjnej wojskowej grochówki, co dopełniło atmosferę tego wyjątkowego dnia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Białymstoku prognozowana temperatura to 22 stopnie, z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. Natomiast we Wrocławiu termometry pokażą też 22 stopnie, a wiatr północno-zachodni osiągnie 5 metrów na sekundę. Dzisiejsza ciepła aura to doskonały pretekst, by spędzić czas na spacerach i relaksie na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Rząd planuje rewolucyjne zmiany w systemie emerytur mundurowych, które mogą skrócić staż pracy do 15 lat. Projekt Ministerstwa Obrony Narodowej ma na celu ujednolicenie zasad dla różnych służb, w tym służby celnej. Nowe przepisy mają również ograniczyć możliwość pobierania podwójnych świadczeń. Obecnie emerytury mundurowe są jednymi z najwyższych w Polsce, co budzi kontrowersje. Zmiany mają zostać przyjęte przez rząd w czwartym kwartale 2026 roku. Dla wielu osób oznacza to szybszy dostęp do świadczeń i większą elastyczność w planowaniu kariery. Galeria Bemowo w Warszawie, działająca od ponad 25 lat, może zostać zburzona, by ustąpić miejsca nowemu osiedlu mieszkaniowemu. Deweloper planuje budowę ponad 1200 mieszkań dla około 3000 osób. Plany te spotkały się z ostrym sprzeciwem radnych i mieszkańców, którzy obawiają się utraty lokalnych usług, takich jak kino i restauracje. Radni krytykują także bliskość lotniska, wskazując na potencjalny hałas. W odpowiedzi planują przyjęcie uchwały o mikroplanie zagospodarowania, aby zablokować lub opóźnić inwestycje. Castorama Smart w Ostrowie Wielkopolskim, pierwszy taki sklep w Polsce, zostanie zamknięty 16 maja. Decyzja ta oznacza utratę pracy dla kilkudziesięciu osób, a szczegóły dotyczące odpraw czy przeniesień nie zostały jeszcze podane. Format Smart nie przyniósł oczekiwanych zysków, głównie z powodu bliskości dużego sklepu Castorama w Kaliszu. Mimo to firma nie rezygnuje z mniejszych formatów i planuje rozwój sieci Smart i Express w ramach strategii Ekspansja 2.0. Do zamknięcia sklepu trwa wyprzedaż, co może być okazją dla klientów. Stany Zjednoczone planują podnieść cła na samochody i ciężarówki z Unii Europejskiej do 25%. Decyzja ta wynika z oskarżeń Waszyngtonu, że Unia Europejska nie wywiązała się z wcześniejszych umów handlowych. Unia Europejska odrzuca te zarzuty, twierdząc, że to USA łamały porozumienia, między innymi podnosząc cła na metale. Konflikt handlowy między USA a Unią Europejską może się zaostrzyć, a nowe ograniczenia mogą zostać wprowadzone już latem. Sytuacja ta jest częścią szerszego sporu, który grozi eskalacją napięć między obydwoma partnerami handlowymi.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: W Polsce rośnie problem kradzieży głosu, co ujawnia sprawa Jarosława Łukomskiego, którego głos bezprawnie wykorzystano w reklamie. To pierwszy taki przypadek w kraju, który może stać się precedensem prawnym. Koalicja Mój Głos, Moja Własność, zrzeszająca organizacje takie jak ZASP, ZSTD i ZESZAP, apeluje o pilne regulacje prawne chroniące twórców przed nieautoryzowanym użyciem ich głosów przez sztuczną inteligencję. Artyści podkreślają, że głos to nie tylko dźwięk, ale element tożsamości i efekt wieloletniej pracy. Koalicja postuluje obowiązek uzyskiwania zgody na użycie głosu przez AI oraz transparentność danych treningowych. Problem dotyczy nie tylko reklam, ale także audiobooków i produkcji audiowizualnych. Z najnowszego sondażu wynika, że prawie 60% Polaków woli otrzymywać formularze PIT-11 od pracodawcy, zamiast korzystać z e-Urzędu Skarbowego. Ministerstwo Finansów planuje jednak zmiany, które zwolnią pracodawców z obowiązku przekazywania tych dokumentów. Dane miałyby trafiać bezpośrednio do administracji skarbowej, co budzi obawy niecałych 43% ankietowanych o trudności w przekazywaniu 1,5% podatku na organizację pożytku publicznego. Tylko niecałe 27% badanych uważa, że wystarczy dostęp do danych wyłącznie w systemie rządowym. Badanie przeprowadzono na grupie 1000 dorosłych Polaków w styczniu. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy, który zmieni sposób przekazywania informacji podatkowych. Od 2027 roku pracodawcy nie będą musieli automatycznie dostarczać pracownikom formularzy PIT, 11 oraz innych podobnych dokumentów. Zmiana ma uprościć życie przedsiębiorcom i odciążyć działy kadr i płac. Pracownicy, którzy będą chcieli otrzymać PIT, 11, będą musieli złożyć odpowiedni wniosek. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku. PKP Intercity wprowadziło nowy program lojalnościowy Moje IC, który ma zachęcić pasażerów do częstszych podróży pociągami. Uczestnicy programu zbierają punkty za każdy kupiony bilet, które można wymienić na zniżki. Aby dołączyć do programu, trzeba wypełnić formularz w aplikacji mobilnej. Na start można otrzymać 500 punktów, a w dniu urodzin dodatkowe 250. Jednak wartość punktów nie jest wysoka, oferując około 4% zniżki na bilety. Program może przynieść niewielkie oszczędności dla regularnych pasażerów, ale nie rewolucyjne obniżki cen.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Nie wszyscy muszą pracować do ustawowego wieku emerytalnego. ZUS umożliwia wcześniejsze przejście na emeryturę dla osób urodzonych między 1948 a 1969 rokiem, które pracowały w trudnych warunkach. Dotyczy to zawodów takich jak prace pod ziemią, przetwarzanie azbestu czy służby mundurowe. Kluczowe jest posiadanie dokumentu potwierdzającego charakter pracy, co najczęściej odbywa się poprzez wpis w świadectwie pracy. Wymagany jest także odpowiedni staż ubezpieczeniowy – 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Wniosek o wcześniejszą emeryturę należy złożyć przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 11 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 21 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1007 hektopaskali. Ciepłe dni w tej porze roku dodają energii i sprzyjają chwilom spędzonym na świeżym powietrzu.
2: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo w 911 odcinku przynosi długo oczekiwany przełom w relacji Nany i Poyraza. Emisja już w czwartek, 7 maja o 16:05 TVP1. Poyraz, pod wpływem tekina, decyduje się na odważny krok i całuje Mariam w policzek. Ten gest wywołuje burzę emocji i nieoczekiwane reakcje. Mariam, zaskoczona i oburzona, odpowiada mocnym kopniakiem, co prowadzi do gwałtownej kłótni. Mimo zewnętrznej złości, oboje nie mogą ukryć głęboko skrywanych uczuć. Czy ten moment stanie się początkiem nowego etapu w ich relacji? Wszystko wskazuje na to, że emocje wkrótce wezmą górę. M jak miłość w 1931 odcinku przyniesie emocjonujące wydarzenia. Pranek, przybrany syn Doroty i Bartka, ucieka z domu, co wywołuje panikę w całej Grabinie. Odcinek zostanie wyemitowany 5 maja o 20:55 na TVP2. Ania, córka Natalki, jako jedyna wie, gdzie ukrywa się Franek. Chłopiec znalazł schronienie w leśniczówce, uciekając przed groźnym ojczymem, Malickim. Ania, mimo obietnicy milczenia, zdecyduje się pomóc Bartkowi, ujawniając miejsce pobytu Franka. Dzięki jej wskazówkom, Bartek odnajduje chłopca nad rzeką, gdzie dochodzi do dramatycznej konfrontacji z Malickim. Niestety, Bartek zostaje ranny podczas walki z uzbrojonym ojczymem Franka. M jak miłość wkracza na nowe tory w 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany 25 maja o 20:55 na TVP2. Agnes, córka Artura, przestaje ufać swojemu ojcu, który jest zauroczony Joanną. W szokującej scenie Agnes śledzi Artura i staje się świadkiem jego zdrady z Joanną przed domem Dobrzańskiej. Artur mimo decyzji Joanny o odejściu z przychodni nie zamierza z niej rezygnować i wyznaje jej miłość. Agnes, widząc pocałunki ojca z Joanną, wraca do domu Mostowiaków, gdzie spotyka zatroskaną Marysię. Czy zdecyduje się powiedzieć jej prawdę o zdradzie? Emocje sięgają zenitu, a miłosne intrygi nabierają tempa.
0: W serialu M jak miłość emocje sięgają zenitu. Ślub Natalki i Adama Karskiego, zapowiadany przez produkcję, stoi pod dużym znakiem zapytania. Wszystko przez zauroczenie Natalii, dyrektorem szkoły, Mikołajem Lipińskim. Choć przyjęła oświadczyny Adama, to serce Natalii zdaje się bić mocniej dla Mikołaja. Fani serialu są przekonani, że scenarzyści szykują kolejny miłosny trójkąt. Ostatni odcinek obecnego sezonu M jak miłość ma zostać wyemitowany 26 maja 2026 roku. Choć data ta nie jest jeszcze potwierdzona, czy Natalia i Adam staną na ślubnym kobiercu, czy też uczucie do Mikołaja zburzy ich plany? Odpowiedzi na te pytania poznamy dopiero jesienią 2026 roku.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. Ostatni odcinek przed wakacyjną przerwą, numer 1936, zostanie wyemitowany 25 maja. W tym odcinku Artur Rogowski zdradzi swoją żonę Marysię z Joanną, co wywoła burzę emocji. Ślub Natalki i Adama Karskiego zostanie odwołany, a w ich związku pojawią się poważne wątpliwości. Nowa bohaterka, która wkroczy do serialu, okaże się nie tylko intrygująca, ale i niebezpieczna. Rodzina Chodakowskich stanie przed wielkim zagrożeniem ze strony Sowińskiego, który nie cofnie się przed niczym. W finale sezonu szczęście zapanuje w rodzinie Doroty i Bartka, którzy będą mieli powód do świętowania. Dzień później, 26 maja, widzowie będą mogli obejrzeć specjalny odcinek jubileuszowy 25 lat M jak miłość. Finał piątego sezonu popularnego programu Tanfarma już w czwartek, 7 maja. To wyjątkowe wydarzenie odbędzie się na żywo, a emocje sięgną zenitu, gdy widzowie zdecydują, kto zdobędzie główną nagrodę. Zmiana terminu finału z piątku na czwartek zaskoczyła wielu fanów, którzy przyzwyczaili się do piątkowych emisji. Na placu boju pozostała już tylko garstka uczestników, a do finału dotrą zaledwie 3 osoby. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozstrzygnięcie, które zakończy ten emocjonujący sezon. Choć niektórzy żałują, że show dobiega końca, to finał z pewnością dostarczy niezapomnianych wrażeń. Panna Młoda wkracza w emocjonujący 95. odcinek, który zostanie wyemitowany 13 maja o godzinie 17:20 na kanale TVP2. Hanser staje przed dramatycznym wyborem, decydując się na rozstanie z Cichanem po bolesnym odkryciu prawdy. W rezydencji Debelioglu atmosfera jest napięta, a relacje rodzinne stają się coraz bardziej skomplikowane. Mukadder, matka Cichana, przekazuje domownikom, że Hanser znika na zawsze, co wywołuje falę emocji. Melich żegna się z synem, podkreślając jej wyjątkową wartość dla rodziny. Serial Panna Młoda przyciąga widzów swoją zawiłą fabułą i emocjonalnymi zwrotami akcji, ukazując wpływ wielkich pieniędzy i intryg na życie bohaterów. W rolach głównych występują m.in. Talia Celebi, Kan Tarakczy i Betigul Ceylan.
0: Szpital Świętej Anny powraca z emocjonującym 127 odcinkiem. Kasia, pełna energii, rozpoczyna dyżur, ale jej spokój zostaje zakłócony przez brak kontaktu z Bartkiem. W szpitalu czeka na nią trudny przypadek młodego pacjenta z dusznościami po treningu karate. Tymczasem dyrektor Strecker ogłasza otwarcie bazy lotniczego pogotowia i przedstawia nową lekarkę-pilotkę. Wieczorem, niespodziewanie, w mieszkaniu Kasi pojawia się Bartek. Premiera tego odcinka odbędzie się 13 maja o godzinie 16:50 w telewizji TVN. Serial przyciąga widzów autentycznymi historiami i emocjonującymi relacjami między bohaterami.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Gdańsku z temperaturą 8 stopni. W Poznaniu natomiast zauważymy zachmurzenie całkowite, a temperatura osiągnie maksymalnie 12 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1007 hektopaskali. Rześkie poranki i ciepłe popołudnia sprawiają, że aż chce się spędzać czas na świeżym powietrzu. To idealny moment na odkrywanie nowych miejsc.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje. Poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Włodzimierz Czarzasty ostro skrytykował prezydenta Karola Nawrockiego w porannym programie radiowym. Polityk lewicy zarzucił prezydentowi, że jest bardziej aktywny w wetowaniu ustaw niż w promowaniu własnych projektów w Sejmie. Wypowiedź Czarzastego podkreśla napięcia w relacjach między prezydentem a parlamentem, zwracając uwagę na skuteczność głowy państwa w procesie legislacyjnym.
1: W Krakowie zbliża się referendum dotyczące odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Poseł Łukasz Kmita z PiS krytykuje obecnego prezydenta za wzrost bezrobocia i politykę podwyżek, przewidując jego odwołanie. Senator Monika Piątkowska broni Miszalskiego, podkreślając, że jego prezydentura różni się od poprzedniej, ale nie jest gorsza. Referendum jest postrzegane jako spontaniczny ruch mieszkańców, który popiera prawo i sprawiedliwość.
0: Europejska Prokuratura Generalna zwróciła się do Sejmu o uchylenie immunitetu jednego z posłów w związku z gigantyczną aferą korupcyjną. Śledztwo dotyczy podejrzeń o płatną protekcję przy przetargu na modernizację infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Funkcjonariusze CBA zatrzymali 6 osób i zabezpieczyli 1 000 000 złotych w gotówce. Prokuratura posiada dowody, że poseł przyjmował korzyści finansowe w zamian za wpływy.
1: W Lipsku doszło do tragicznego wypadku, gdzie samochód wjechał w tłum na deptaku, zabijając 2 osoby i raniąc 80. Sprawcą jest 33-letni mieszkaniec miasta, znany wcześniej policji, który niedawno opuścił szpital psychiatryczny. Motyw jego działania pozostaje nieznany, ale wykluczono tło polityczne i religijne. Władze miasta zapowiedziały sprawdzenie zabezpieczeń w centrum, by zapobiec podobnym zdarzeniom w przyszłości.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Na pokładzie holenderskiego wycieczkowca MV Hondius, płynącego z Argentyny na Wyspy Kanaryjskie, wybuchła epidemia hantawirusa. Statek utknął w rejonie Wysp Zielonego Przylądka, nie mogąc wejść do portu. Na pokładzie znajduje się około 150 osób, w tym Polacy, którzy według MSZ czują się dobrze. Niestety, 3 osoby zmarły, a na statku trwają działania związane z epidemią. Światowa Organizacja Zdrowia uspokaja, że ryzyko jest niewielkie.

0: NIR Progress w Czeboksarach, oddalony o 1000 km od granicy z Ukrainą. Celem były komponenty do rakiet Iskander, Kalibr i dronów Shahed. Do ataku użyto prawdopodobnie pocisku manewrującego FP-5 Flamingo. W nocy ogłoszono alarmy rakietowe w 18 regionach Rosji, a nad Czeboksarami zaobserwowano loty ukraińskich dronów uderzeniowych.
1: Bobby Vickery, szeryf hrabstwa Calhoun w Teksasie, po wizycie w Polsce podkreśla, że współczesny świat przestępczy bardziej zarabia na ludziach niż na narkotykach. Podczas pobytu w Polsce Vickery był pod wrażeniem czystości, życzliwości ludzi i poczucia bezpieczeństwa, szczególnie w Warszawie. Szeryf planuje zacieśnić współpracę polsko-teksańskich służb i wymianę doświadczeń, podkreślając wyjątkową siłę Polaków w odbudowie kraju.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Lagerstroemia indyjska, znana jako bezpołudnia, to egzotyczny krzew, który kwitnie przez 120 dni w roku, oferując alternatywę dla wymagających hortensji. Aby cieszyć się jego długim i obfitym kwitnieniem, należy zapewnić mu dobrze nasłonecznione i osłonięte od wiatru stanowisko oraz żyzną, przepuszczalną glebę. Ważne jest regularne podlewanie, nawożenie i przycinanie, a także ochrona przed zimnem, co czyni go idealnym wyborem dla miłośników ogrodów szukających egzotycznych akcentów. Trendy w nadawaniu imion w Polsce zmieniają się dynamicznie, a rodzice coraz częściej kierują się zarówno brzmieniem, jak i znaczeniem imienia. Imię Diana, wywodzące się od rzymskiej bogini łowów, symbolizuje niezależność i siłę, zyskując na popularności dzięki postaci księżnej Diany. W 2025 roku imię to nadano 409 dziewczynkom, co pokazuje jego rosnące uznanie. Mimo to najpopularniejszym imieniem żeńskim w Polsce pozostaje Anna, noszone przez ponad milion kobiet. Senator Krzysztof Kwiatkowski wspomina swoją maturę z końca lat 80. w Zgierzu. Egzamin z historii zdał znakomicie, dzięki wiedzy zdobytej z serialu o wojnie secesyjnej. Miał trudności z matematyką, ale dzięki wsparciu nauczycielki zdał na trójkę. W tamtym czasie Służba Bezpieczeństwa próbowała mu przeszkodzić z powodu działalności w Federacji Młodzieży Walczącej, jednak pomoc nauczycieli pozwoliła mu spokojnie podejść do egzaminu.
0: 3 maja w Polsce obchodzono 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Para prezydencka uczestniczyła w mszy, uroczystościach na Zamku Królewskim oraz spotkaniu w ogrodach Pałacu Prezydenckiego. Prezydent Karol Nawrocki ogłosił powołanie Rady Nowej Konstytucji, a orderem Orła Białego uhonorowano Andrzeja Poczobuta. Pierwsza dama, Marta Nawrocka, zwróciła uwagę stylizacją, a po oficjalnych uroczystościach zmieniła szpilki na wygodne sneakersy.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1012 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 8 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Ciepło wprowadza do miasta subtelny rytm budzącej się przyrody. Chwilotrwaj.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wielkimi krokami zbliża się Eurowizja 2026, a Polska zaskakuje. Alicja Szemplińska z utworem Pray i dwumetrową rampą w tle zdobyła serca fanów i bukmacherów, awansując na 10. miejsce w typowaniach do finału. Choć Finlandia wciąż króluje w zakładach, Polska ma teraz 46% szans na awans. Czyżbyśmy mieli doczekać się niespodzianki? Anna Dymna, ikona polskiego kina, zaskoczyła wszystkich w podcaście Wojewódzkiego i Kędzierskiego. Choć zawsze stroniła od używek, po operacji miała do czynienia z narkotykami, które wywołały u niej halucynacje. Aktorka przyznała, że lubi smak alkoholu i sama robi nalewki, ale nie przepada za stanem upojenia. A co z haszyszem? Okazuje się, że to tylko imię jej ukochanego kota.
2: Bruce Willis, niegdyś gwiazda Hollywood, teraz zmaga się z nieuleczalną chorobą, a jego żona, Emma Heming-Willis, planuje przekazać jego mózg do badań po jego śmierci. To zaskakująca decyzja, która ma pomóc w zrozumieniu demencji, na którą cierpi aktor. Co ciekawe, Willis nie zdaje sobie sprawy ze swojego stanu zdrowia, co jego żona określa jako błogosławieństwo i przekleństwo jednocześnie. Rodzina wspiera tę decyzję, widząc w niej szansę na odkrycie tajemnic tej choroby.
1: Śmierć Łukasza Litewki wywołała burzę w sieci, a jego partnerka Natalia postanowiła powiedzieć dość internetowym szaleństwom. Zamiast żałobnego wpisu pojawił się mocny apel przeciwko dezinformacji i wykorzystywaniu tragedii do zbiórek pieniędzy. Natalia nie przebierała w słowach, ostrzegając przed manipulacjami i teoriami spiskowymi, które ranią bliskich. Wzywa do odpowiedzialności i przypomina, że jedynym wiarygodnym źródłem informacji jest fundacja związana z działalnością Litewki.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Świat show biznesu wstrząśnięty nagłą śmiercią Jakuba Łozy. Ten zaledwie 41-letni aktor i kulturysta, znany z serialu Barwy Szczęścia, odszedł niespodziewanie w nocy z 2 na 3 maja. Jeszcze niedawno inspirował innych do walki o zdrowie, a teraz jego ostatnie słowa o wierze i akceptacji brzmią jak przejmujące pożegnanie. Pogrzeb odbędzie się 7 maja w Rzeszowie, gdzie rodzina i fani pożegnają go na zawsze.
2: Sara Janicka, tancerka, która zdaje się mieć magiczny wpływ na polskich aktorów, znów jest na językach. Po romansie z Maciejem Zakościelnym, teraz Krystian Pesta otwarcie przyznaje, że widziałby ją u swojego boku w Tańcu z Gwiazdami. Choć Pesta nie miał jeszcze okazji poznać Janickiej osobiście, już teraz jest przekonany, że byłaby idealną partnerką taneczną. Cóż, wygląda na to, że Janicka ma w sobie coś, co przyciąga uwagę nawet na odległość. Artur Rojek, znany każdemu fanowi polskiej muzyki, obchodzi dziś swoje 54. urodziny. Kto by pomyślał, że ten legendarny muzyk, który zaczynał jako wokalista Mysłowic, mógł zostać nauczycielem WF-u. Jego życie to prawdziwa sinusoida. Od dramatycznego dzieciństwa, przez sportowe ambicje, aż po solową karierę pełną hitów. A teraz, jako organizator OFF Festiwalu, Rojek wciąż zaskakuje, współpracując z innymi artystami i tworząc muzyczne klasyki.
1: Zbigniew Wodecki, którego głos znał każdy Polak, odszedł 22 maja 2017 roku, pozostawiając po sobie ogromną pustkę. Choć operacja bypassów początkowo się udała, tragiczny w skutkach udar zakończył jego życie. Pogrzeb w Krakowie zgromadził tłumy, a dźwięk trąbki grającej My Way wycisnął łzy z oczu nawet najtwardszym. Dziś, blisko 6 lat później, jego grób wciąż przyciąga fanów, choć przydałoby się mu małe czyszczenie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Iron Maiden, legendarna brytyjska formacja heavy metalowa, ma w swoim dorobku nie tylko koncerty na największych scenach świata, ale i polskie wesele. W 1984 roku, podczas pierwszej wizyty w Polsce, muzycy zagrali na przyjęciu weselnym w Poznaniu, bo nie mogli zdobyć alkoholu na kartki. Bruce Dickinson wspomina to wydarzenie jako surrealistyczne. Wokalista ciepło mówił o Polakach, podkreślając ich wytrwałość i jedność w trudnych czasach, żartując, że ich muzyka mogła być małą cegiełką w drodze do wolności. Jason Newsted, były basista Metallica, po długiej ciszy medialnej znowu jest na ustach wszystkich. W wywiadzie dla podcastu Let There Be Talk ujawnił, że w ubiegłym roku zdiagnozowano u niego raka języka, ale na szczęście jest już w remisji. Newsted przyznał, że jego rockowy styl życia mógł przyczynić się do choroby, a wirus HPV, który często dotyka muzyków w trasie, jest głównym winowajcą. Teraz, zdrowy i pełen energii, planuje powrócić na scenę z zespołem Jason Newsted and The Chop House Band. Rubens, nasz niezależny artysta, znów zaskakuje. Jego nowy singiel Pod Palmą to hymn zmęczonych miejskim zgiełkiem, którzy marzą o ucieczce w spokój i prostotę. Po sukcesach z nominacjami do Fryderyków i eksperymentach z Britpopem, Rubens otworzy scenę w Gdańsku na festiwalu Męskie Granie. Czyżby szykował się nowy król alternatywnej sceny muzycznej? Chorzów szykuje się na metalowy spektakl roku. Rusty Head, znany wcześniej jako Alkoholika, rozgrzeje scenę w leśniczówka Rock'n'Roll Cafe, serwując ponad 2 godziny klasyków Metaliki. To idealna przystawka przed wielkim koncertem na Stadionie Śląskim. W programie także krakowski Snakebite, który zaserwuje solidną dawkę metalu lat 80. i 90. A dla fanów Cliffa Burtona replika jego basu i efektów do przetestowania. Metalowa uczta gwarantowana.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1009 hektopaskali. Dla Torunia prognozowana temperatura to 12 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Katowicach termometry pokażą 19 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Ciepłe dni w tej porze roku to zapowiedź budzącej się przyrody. Warto skorzystać z tej przyjemnej pogody.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Żoliborzu, przy ulicy Powązkowskiej, doszło do tragicznych wydarzeń. Mieszkańcy bloku zgłosili służbom ratunkowym duszący fetor, który okazał się pochodzić z mieszkania, gdzie znaleziono rozkładające się zwłoki i tajemniczy list. Podczas interwencji 68-letni mężczyzna wyskoczył z okna, ponosząc śmierć na miejscu. Prokuratura prowadzi śledztwo, starając się wyjaśnić okoliczności tej tragedii.
2: W najbliższą niedzielę na warszawskiej Pradze Północ odbędzie się Jarmark Floriański, którego główną atrakcją będzie koncert Zenona Martyniuka z zespołem Akcent. Wybór tego artysty wywołał jednak napięcia w zarządzie dzielnicy, co jest wynikiem politycznych tarć między koalicjantami. Mimo kontrowersji, burmistrz Gabriela Szóstek zapewnia, że impreza odbędzie się zgodnie z planem, a mieszkańcy mogą liczyć na dobrą zabawę. Festyn rozpocznie się o godzinie 14, a na uczestników czeka wiele atrakcji, w tym stoiska lokalnych rękodzielników.
1: Podczas rocznicy śmierci 16-letniej Mai Kowalskiej w Mławie rodzina i bliscy natknęli się na zakopane pudełko w pobliżu miejsca tragedii. Policja zabezpieczyła teren, a po otwarciu pakunku okazało się, że zawierał szczątki kota. To odkrycie wstrząsnęło rodziną, która chciała uczcić pamięć Mai w spokoju. Policja prowadzi dochodzenie, by wyjaśnić, kto i dlaczego umieścił tam pudełko. 80-letnia pani Natalia padła ofiarą brutalnego napadu we własnym domu w Ostrołęce. Dwóch mężczyzn włamało się do jej mieszkania, a następnie zaatakowało seniorkę, żądając pieniędzy. Dzięki szybkiej reakcji policji, jeden z napastników, 27-letni Wojciech K., został już zatrzymany i tymczasowo aresztowany. Drugi sprawca, 43-letni Paweł W., jest poszukiwany.
2: W sądzie okręgowym w Siedlcach rozpoczął się proces Adama Cza, oskarżonego o zabójstwo ratownika medycznego Cezarego L. i usiłowanie zabójstwa jego kolegi. Do tragicznych wydarzeń doszło w styczniu ubiegłego roku, gdy Adam Cza, będąc pod wpływem alkoholu i leków, zaatakował ratowników nożem. Prokuratura domaga się surowej kary, podkreślając szczególne potępienie dla ataku na osoby niosące pomoc. Adamowi Cza grozi dożywocie.
1: 19-letni mieszkaniec gminy Oświęcim trafił do aresztu tymczasowego na 3 miesiące. Zarzuca mu się znęcanie się nad rodziną oraz atak na interweniującego policjanta. Śledczy ustalili, że młody mężczyzna od kilku tygodni regularnie maltretował swoich bliskich. Grożą mu surowe kary, w tym do 5 lat więzienia za przemoc domową.
2: W Krakowie, na ulicy Długiej, od 6 maja wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu, mająca na celu rozwiązanie problemu blokowania tramwajów przez źle zaparkowane samochody. Wyznaczono 7 miejsc postojowych, dostępnych tylko dla posiadaczy abonamentu KR dla sektora A3. Dodatkowo, w wakacje planowane jest uruchomienie systemu automatycznego nadzoru, który ma szybko wykrywać nieprawidłowo zaparkowane pojazdy. Celem tych zmian jest poprawa płynności komunikacji miejskiej.
1: Olkusz, położony na wyżynie krakowsko-częstochowskiej, to miasto o bogatej historii, sięgającej wczesnego średniowiecza. Jego rozwój związany był z wydobyciem srebra i strategicznym położeniem na szlaku handlowym. W XVI wieku Olkusz przeżywał okres świetności, jednak z czasem złoża się wyczerpały, a miasto dotknęły zniszczenia. Dziś Olkusz przyciąga turystów licznymi zabytkami, takimi jak średniowieczny układ urbanistyczny, bazylika świętego Andrzeja Apostoła czy relikty murów obronnych.
2: Dziś maturzyści przystąpili do egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Egzamin rozpoczął się o godzinie 9 i trwał 120 minut. Jednym z zadań było napisanie e-maila do znajomego, co miało sprawdzić umiejętność relacjonowania wydarzeń i opisywania doświadczeń. Oficjalne odpowiedzi do arkuszy CKE będą dostępne później, a obecnie publikowane są jedynie sugerowane rozwiązania. W Ustroniu doszło do tragicznego pożaru budynku mieszkalnego przy ulicy Katowickiej, w którym zginęła 18-letnia obywatelka Czech. Mimo szybkiej akcji ratunkowej i zaangażowania licznych jednostek straży pożarnej, nie udało się uratować młodej kobiety. Prokuratura wszczęła śledztwo, a ciało ofiary zostanie poddane sekcji zwłok. Przyczyny pożaru są nadal badane przez specjalistów.
1: Dziś w Częstochowie zapadnie wyrok w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka, która wstrząsnęła Polską. Na ławie oskarżonych zasiadają Dawid B. i Magdalena B., którym grożą surowe kary za zabójstwo i pomoc w tej zbrodni. Proces ujawnił możliwe zaniedbania systemu ochrony dzieci, co wywołało debatę nad koniecznością zmian w prawie. Wyrok ma znaczenie nie tylko dla rodziny chłopca, ale i dla opinii publicznej.
2: Na jednym z białostockich zbiorników retencyjnych trwa dramatyczna sytuacja z udziałem rannego łabędzia. Ptak z uszkodzonym skrzydłem jest regularnie atakowany przez parę broniącą swojego gniazda. Specjaliści alarmują, że jeśli ptak nie zostanie szybko zabrany, grozi mu śmierć z wycieńczenia lub w wyniku ataków. Mieszkańcy Białegostoku apelują o pilną interwencję odpowiednich służb.
1: Łukasz K. z Wrocławia został skazany na 15 lat więzienia za kradzież luksusowego Audi i spowodowanie śmiertelnego wypadku pod Polkowicami w 2021 roku. Otrzymał także dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysokie kary finansowe. Wspólnicy Łukasza K., w tym prawniczka Ewelina S., również usłyszeli wyroki za udział w przestępstwie. Sąd uznał dowody za jednoznaczne, a prokuratura oceniła wyrok jako słuszny.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Wrocławia przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dla Białegostoku zaś termometry pokażą 19 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 7 metrów na sekundę. Dzisiejsza ciepła pogoda nadaje dniom optymizmu i delikatnej lekkości. Idealny czas na wyciszenie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Keylor Navas, znany bramkarz z Kostaryki, mógł w 2010 roku trafić do Wisły Kraków. Rozmowy były zaawansowane, ale ostatecznie do transferu nie doszło. Dariusz Dudka, były reprezentant Polski, potwierdził te informacje w wywiadzie. Navas później odnosił sukcesy z Realem Madryt, zdobywając m.in. 3 razy Ligę Mistrzów. Wojciech Mońka, młody obrońca Lecha Poznań, łączy walkę o Mistrzostwo Polski z egzaminami maturalnymi. 19-letni piłkarz przyznał, że matura była dla niego mniej stresująca niż debiut w wyjściowym składzie. W przygotowaniach do egzaminów pomogły mu nagrania Mietka Mietczyńskiego, które w przystępny sposób omawiają szkolne lektury. Sesja pisemnych egzaminów maturalnych potrwa do 21 maja.
2: 31 maja we Wrocławiu planowane jest towarzyskie spotkanie reprezentacji Polski z Ukrainą. Jednak termin ten może kolidować z barażami o Ekstraklasę, w których może zagrać Śląsk-Wrocław. Śląsk ma szansę na bezpośredni awans, ale w przypadku konieczności gry w barażach, finał również odbyłby się 31 maja we Wrocławiu. PZPN rozważa różne rozwiązania, w tym przeniesienie meczu reprezentacji do innego miasta lub rozegranie obu spotkań tego samego dnia. Możliwe, że baraż odbyłby się o 13, a mecz Polski wieczorem o 20:30.
1: Amerykanie już świętują zdobycie Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, choć turniej jeszcze się nie rozpoczął. Wszystko za sprawą reklamy Fox Sports, w której Christian Pulisic strzela zwycięskiego gola w finale z Brazylią. Spot wywołał ogromne poruszenie w mediach społecznościowych, zapowiadając emocje związane z Mundialem 2026. Turniej odbędzie się w USA, Kanadzie i Meksyku, a Amerykanie pokazują, że mierzą wysoko.
3: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
2: Kylian Mbappe znalazł się w centrum kontrowersji po tym, jak paparazzi uchwycili go na luksusowym jachcie u wybrzeży Sardynii w towarzystwie hiszpańskiej aktorki Esther Exposito. Kibice Realu Madryt są oburzeni, że zamiast rehabilitować kontuzjowane kolano przed El Clasico, francuski napastnik wybrał wakacje. Ponad 250 tysięcy fanów podpisało petycję domagającą się jego usunięcia z drużyny. Sytuację dodatkowo zaogniają doniesienia o napięciach między Mbappe a resztą zespołu oraz incydent z członkiem sztabu szkoleniowego.
1: Iga Świątek przygotowuje się do turnieju WTA w Rzymie, gdzie zagra swój pierwszy mecz w piątek. Po trudnym doświadczeniu w Madrycie, gdzie choroba pokrzyżowała jej plany, teraz trenuje pod okiem trenera Francisco Roiga, wprowadzając kluczowe zmiany w swojej grze. Świątek podkreśla, że cieszy się z powrotu do Rzymu i z treningów, które dają jej wiele radości. Dodatkowo Iga bierze udział w negocjacjach dotyczących wysokości premii w Roland Garros, licząc na konstruktywne rozmowy z władzami tenisowymi. Jakub Kiwior został definitywnie wykupiony przez FC Porto z Arsenalu za 17 milionów euro. Polak podpisał kontrakt do 2030 roku, a klauzula odstępnego wynosi 70 milionów euro. FC Porto, które niedawno zdobyło Mistrzostwo Portugalii, traktuje Kiwiora jako kluczowego zawodnika swojej defensywy. W drużynie Smoków grają także Jan Bednarek i młody Oskar Pietuszewski.
2: Polski sport pogrążył się w żałobie po śmierci 15-letniej Leny Wojtaszek, utalentowanej zawodniczki taekwondo z klubu OKSW Nysa. Ojciec Leny ujawnił, że jego córka zmagała się z depresją, a rodzina robiła wszystko, by jej pomóc. W poruszającym wpisie zaapelował, by nie ignorować problemów psychicznych młodzieży. Pogrzeb Leny odbył się dziś w Świdnicy.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Legia Warszawa zmaga się z poważnymi problemami kadrowymi. Paweł Wszołek i Arkadiusz Reca, kluczowi zawodnicy, doznali kontuzji w meczu z Widzewem Łódź i nie zagrają do końca sezonu. To duże osłabienie dla drużyny, która walczy o utrzymanie w Ekstraklasie, zajmując obecnie 11 miejsce. Przed Legią kluczowe mecze z Brookbet Termalicą Nieciecza, Lechią Gdańsk i Motorem Lublin. Stefan Horngacher po 7 latach przerwy wraca do polskich skoków narciarskich jako koordynator systemu szkoleniowego. Austriacki trener, który wcześniej przyczynił się do sukcesów polskiej reprezentacji, będzie teraz doradzał wszystkim kadrom narodowym. Maciej Maciusiak, główny szkoleniowiec, wyraził nadzieję na owocną współpracę, podkreślając, że Horngacher wniesie świeżość i dostęp do nowinek technicznych. Relacje między trenerami opierają się na wzajemnym szacunku i współpracy. Wieczysta Kraków, która miała szansę na awans do Ekstraklasy, stoi przed groźbą wycofania się z rozgrywek i degradacji do czwartej ligi. Główny sponsor klubu, Wojciech Kwiecień, rozważa wycofanie wsparcia finansowego, co może oznaczać koniec ambitnego projektu. W klubie panuje chaos, a trener Kazimierz Moskal po zakończeniu sezonu odejdzie ze stanowiska. Decyzje podjęte w najbliższych tygodniach będą kluczowe dla przyszłości Wieczystej. Wojciech Szczęsny, były bramkarz reprezentacji Polski, zdecydował się pozostać w FC Barcelona, mimo ofert z innych klubów La Liga. Po powrocie z emerytury w 2024 roku podpisał 2-letni kontrakt z katalońskim klubem, który obowiązuje do czerwca przyszłego roku. Szczęsny ceni sobie stabilizację życiową i spokój rodziny, a jego doświadczenie jest cennym wsparciem dla młodszych zawodników. Jego rodzina dobrze zaaklimatyzowała się w Barcelonie, a żona Marina rozwija tam swoje projekty muzyczne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1010 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 10 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. W Warszawie możemy spodziewać się temperatury 19 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Ciepło wprowadza do miasta lekki i optymistyczny nastrój. Idealny moment na spacer wśród przyrody.
4: Radio Super Express. Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia zapowiadają emocjonujący 3376 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 8 maja o 25 na TVP2. Daniel Sokalski zaskoczy wszystkich, pojawiając się wcześniej na Wigilii Upyrków, co wprowadzi nieco zamieszania. Lucyna, która zaprosiła go bez wiedzy rodziny, obiecała zająć się przygotowaniami, ale ostatecznie to na domownikach spoczną obowiązki. Daniel, chcąc spędzić ten czas z synem i byłą żoną, weźmie dzień wolny w pracy. W trakcie wieczerzy Lucyna pochwali potrawy, a Daniel z dumą przyzna, że sam lepił pierogi. Nie zapomni też o komplementach dla Asi, co wywoła mieszane uczucia wśród obecnych. Sytuację spróbuje ratować Emil, zmieniając temat, ale niezręczności będą nieuniknione.
2: W nadchodzącym odcinku z Barw Szczęścia emocje sięgną zenitu. Tomasz i Oliwka staną przed gorzką prawdą o swoim związku, a Justin postanowi przeprowadzić z Tomaszem szczerą rozmowę, która otworzy mu oczy na prawdziwe przyczyny rozpadu relacji. Tymczasem Madzia, widząc jak Oliwka zmaga się z emocjonalnym chaosem, zasugeruje jej rozpoczęcie terapii, by pomóc jej odzyskać równowagę. Odcinek 3379 zostanie wyemitowany 13 maja. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 25 na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD. Barwy Szczęścia to nie tylko telenowela, ale także lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy. W obsadzie zobaczymy m.in. Katarzynę Glinkę, Stanisławę Celińską i Zbigniewa Buczkowskiego. M jak miłość zaskakuje widzów powrotem Franki w odcinku specjalnym. Choć bohaterka nie żyje już od pół roku, pojawiła się ponownie w jubileuszowym epizodzie 25 lat M jak miłość. Nasz srebrny jubileusz. Ten wyjątkowy odcinek, który już był emitowany, przenosi widzów do przeszłości. Na letnie spotkanie rodziny Mostowiaków w Grabinie. Franka, uśmiechnięta i szczęśliwa, pojawia się u boku Pawła i ich synka Antosia. Odcinek pełen jest radości, wzruszeń i wspomnień, a także zabawnych scen z udziałem Kisielowej i Żaka. To sentymentalna podróż do czasów, gdy wszystko było na swoim miejscu. Dla fanów to nie tylko okazja do zobaczenia Franki, ale także przypomnienie dawnych, beztroskich chwil.
1: M jak miłość. W 1932 odcinku przynosi prawdziwe emocje. Olek Chodakowski wpada w poważne tarapaty, gdy nowy dyrektor kliniki, Aleksander Sowiński, knuje przeciwko niemu intrygę. Sowiński z pomocą Moniki podstawia Olkowi pacjentkę, by oskarżyć go o molestowanie. W spisek zostaje wciągnięta także pielęgniarka Tereska, która nie wierzy w oskarżenia i informuje o wszystkim Anetę. Aneta dowiaduje się również, że Sowiński obwinia Olka za problemy zdrowotne swojej siostry Ewy. Wszystko wskazuje na to, że dyrektor chce zniszczyć Chodakowskiego z zemsty. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 11 maja, o godzinie 20.55 na TVP2.
2: W 1935 odcinku M jak miłość Elżbieta Domańska nie ustaje w próbach uwiedzenia Marcina Chodakowskiego. Pomimo jej determinacji, Marcin pozostaje wierny swojej żonie Kamie. Elżbieta, niezrażona jego oporem, postanawia sfingować upadek, by zwabić go do swojej rezydencji. Jednak Marcin nie daje się nabrać i zabiera ją na badania, gdzie jej intryga zostaje odkryta. Po kolejnej porażce Domańska planuje skłócić Marcina z Kamą, by w końcu zdobyć jego serce. Czy jej plan się powiedzie? Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja o godzinie 20.55 na TVP2. M jak miłość zaskakuje widzów w 1931 odcinku, który już wkrótce pojawi się na ekranach. Aleksander Bożyk, wcielający się w rolę Miśka, syna Kingi i Piotrka, przeszedł widoczną metamorfozę. 14-letni aktor dosłownie rośnie na oczach widzów, a jego wygląd i zachowanie pokazują, że dojrzewa nie tylko fizycznie, ale i emocjonalnie. Wizyta rodziny Zduńskich w Grabinie ujawni także zmianę aktorek grających bliźniaczki, najmłodsze córki Kingi i Piotrka. Misiek, znany z pomysłowości i skłonności do pakowania się w kłopoty, teraz pokazuje większą samodzielność i dojrzałość. To wyraźny sygnał, że czas w serialu płynie, a młodsze pokolenie wchodzi w nowy etap życia. Odcinek zapowiada się emocjonująco i pełen niespodzianek. Na wspólnej wciąż zaskakuje emocjami i dramatami. W odcinkach 4209 i 4210 Mariusz Czerski przekracza kolejne granice, próbując odzyskać Olę siłą. Po nieudanej próbie pojednania Mariusz porywa ich syna Alka z przedszkola. Na ratunek przychodzi przystojny klient Oli, Zduński, który nie tylko ratuje ją z opresji, ale i oferuje wsparcie. W tle rozwija się kryzys w małżeństwie Jarka i Elizy, a Junior nie chce widzieć matki po jej romansie. Tymczasem Michał Brzozowski zmaga się z problemami zdrowotnymi po intensywnym życiu miłosnym z Lucy. Serial pełen jest napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji.
1: M jak Miłość zaskakuje widzów emocjonującymi zwrotami akcji. W nadchodzących odcinkach Artur Rogowski, lekarz z przychodni, wyzna miłość Joannie, co wstrząśnie życiem bohaterów. Jego uczucia do Joanny, początkowo skrywane, teraz wybuchną z pełną siłą. Artur nie tylko wyzna swoje uczucia, ale też zacznie całować Joannę, prosząc ją o zachowanie wewnętrznej siły. To dramatyczne wyznanie może być potężnym ciosem dla jego małżeństwa z Marysią. Widzowie z pewnością będą z niecierpliwością czekać na moment, gdy Marysia odkryje prawdę o podwójnym życiu swojego męża. Te wydarzenia z pewnością wprowadzą nowe napięcia i emocje do serialu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 7 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr północny osiągnie prędkość 10 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 10 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 6 metrów na sekundę. Chłodny majowy dzień zaprasza na spokojną kawę na tarasie, ale warto wziąć ze sobą koc.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Sławomir Mentzen, lider Konfederacji, ostro skrytykował generała Wiesława Kukułę, szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, podczas spotkania w Elblągu. Zarzucił mu brak kompetencji i nieodpowiednie podejście do obrony przed dronami. W odpowiedzi na te słowa szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Mariusz Błaszczak z PiS stanęli w obronie generała, podkreślając, że krytyka Mentzena jest nieodpowiedzialna. Spór ten wywołał szeroką dyskusję na temat granic krytyki wojska i bezpieczeństwa państwa.
0: Prawo i Sprawiedliwość zmaga się z problemami finansowymi, mimo ostatnich wpłat od sympatyków. Skarbnik partii, Henryk Kowalczyk, podkreśla, że regularne składki od europosłów płacą Joachim Brudziński, Tobiasz Bocheński i Marlena Maląg. Wśród posłów najhojniejsi są Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki, który wpłaca więcej niż wymagane minimum. Apel prezesa Kaczyńskiego o wsparcie finansowe przyniósł wyraźny wzrost wpłat.
2: Najnowszy sondaż Opinia 24 pokazuje, że Koalicja Obywatelska Donalda Tuska prowadzi z około 31,5% poparcia. Jednak to Prawo i Sprawiedliwość wraz z Konfederacją mogą liczyć na większość sejmową. PiS zdobywa około 21,5% głosów, a Konfederacja ponad 12%. Do Sejmu weszłyby także Konfederacja Korony Polskiej z ponad 8% i Lewica z 7%. Mimo przewagi KO w sondażach, obecna koalicja rządząca nie osiągnęłaby większości, co stawia pod znakiem zapytania możliwość utworzenia stabilnego rządu.
0: Unia Europejska intensyfikuje działania na rzecz wzmocnienia swojej autonomii obronnej, przeprowadzając ćwiczenia symulacyjne dotyczące artykułu 42, 7 Traktatu o Unii Europejskiej. Ćwiczenia te miały na celu sprawdzenie gotowości do wzajemnej pomocy w przypadku zagrożeń hybrydowych, takich jak cyberataki czy sabotaż. Inicjatywa ta jest odpowiedzią na wycofanie 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec i dążenie Europy do zmniejszenia zależności od USA przy jednoczesnym utrzymaniu Sojuszu Transatlantyckiego.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Polska armia kontynuuje modernizację, przyjmując nowe wozy zabezpieczenia technicznego M88A2 Herkules. Te pojazdy są kluczowe dla utrzymania gotowości bojowej czołgów Abrams, które Polska sukcesywnie wprowadza do służby. Herkulesy umożliwiają ewakuację ciężkich czołgów z pola walki oraz zapewniają wsparcie techniczne w trudnych warunkach. Dzięki temu polskie wojska pancerne zyskują na mobilności i efektywności. Francuska marka odzieżowa Okaidi wycofuje się z polskiego rynku, zamykając wszystkie 25 sklepów stacjonarnych oraz platformę online. Decyzja ta jest wynikiem trudności finansowych, z jakimi borykają się obecnie.

0: jeże i ptaki, które pomogą w walce z tymi szkodnikami.
1: Szminka od wieków jest symbolem kobiecości, ale wybór odpowiedniego koloru może być wyzwaniem. Chłodne, fioletowe tony mogą postarzać i podkreślać niedoskonałości cery, zwłaszcza u osób o ciepłym typie urody. Aby uniknąć niekorzystnego efektu, warto stosować cieplejszą konturówkę, która złagodzi rysy i oddzieli problematyczny kolor od skóry. Idealny odcień szminki powinien być o 2 tony ciemniejszy od naturalnego koloru ust.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Imię Beata, popularne w Polsce, ma w języku rumuńskim zaskakujące znaczenie, oznaczając osobę pijaną. Dla Polek może to być zabawne, jednak w polskim i łacińskim kontekście Beata oznacza błogosławioną i szczęśliwą. To pozytywne znaczenie przyczyniło się do popularności tego imienia w Polsce, szczególnie w drugiej połowie XX wieku. Obecnie nosi je ponad 200 tysięcy kobiet, choć rzadziej pojawia się na listach imion dla noworodków. Wiosna to kluczowy czas dla uprawy róż, kiedy rośliny potrzebują więcej składników odżywczych. Fusy z kawy, jako domowy nawóz, doskonale wspierają ich wzrost i kwitnienie, poprawiając strukturę gleby i dostarczając niezbędnych minerałów. Aby uniknąć pleśni, fusy muszą być suche przed aplikacją. Regularne zasilanie co 3 tygodnie zapewnia bujne kwitnienie aż do jesieni. Wiosenna pogoda w Polsce sprzyjała wypoczynkowi na świeżym powietrzu, co wykorzystała Marta Kaczyńska, spędzając majówkę na plaży. Towarzyszyli jej mąż Piotr i syn Stanisław, a wspólny czas umilały zabawy na piasku. Kaczyńska, znana z zamiłowania do opalania, korzystała z promieni słonecznych, jednak kapryśna pogoda zmusiła ją do ubrania się, gdy wiatr się nasilił.
0: Były premier Waldemar Pawlak spędził romantyczny wieczór z ukochaną na warszawskim Powiślu. Para zjadła kolację we włoskiej restauracji, a następnie spacerowała po parku, ciesząc się wiosenną pogodą. Pawlak wyglądał na zrelaksowanego, a jego partnerka nie kryła radości. Ich relacja wydaje się kwitnąć, co widać po uśmiechach i gestach.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane zachmurzenie i temperatura 7 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 17 stopni, a wiatr południowy będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Ciepłe dni w tej porze roku to zapowiedź budzącej się przyrody. Warto skorzystać z tej przyjemnej pogody.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Monika Richardson znowu w centrum uwagi, ale tym razem to nie ona, a jej córka Zofia kradnie show. 21-letnia piękność pojawiła się na Instagramie mamy i wywołała prawdziwą burzę zachwytów. Internauci nie mogą uwierzyć, że Zofia wygląda jak gwiazda, a sama Richardson z przymrużeniem oka przyznaje, że córka przesadziła z urodą. Czyżby Monika musiała teraz ustąpić miejsca młodszej generacji? Cameron Diaz i Benji Madden znowu w centrum uwagi, ale nie na czerwonym dywanie, tylko w domowym zaciszu. Para powitała na świecie trzecie dziecko, które jak poprzednie urodziła surogatka. Nowy członek rodziny, chłopiec o imieniu Nautas, ma już zapewnione życie pełne miłości i łacińskich inspiracji. Cameron, mimo że czuje się młodo, nie ukrywa obaw związanych z późnym macierzyństwem. Ale kto by się tym przejmował, gdy ma się w planach dożyć 107 lat?
2: Maciej Musiał, znany aktor i mistrz autopromocji, znowu podbija internet. Tym razem w roli modela bielizny. Jego najnowsze zdjęcia, na których w skąpym stroju parzy kawę i kosi trawnik, wywołały prawdziwą burzę w mediach społecznościowych. Internauci prześcigają się w kreatywnych komplementach, a sekcja komentarzy pęka w szwach od zachwytów nad jego muskulaturą. Czy to jeszcze kampania reklamowa, czy już sztuka uwodzenia? Mata, czyli Michał Matczak, znowu na PGE Narodowym 15 maja. Radio SK postanowiło umilić maturzystom z liceum Batorego stres egzaminacyjny, rozdając bilety na koncert. Szczęśliwcy musieli jednak zmierzyć się z zadaniem matematycznym, bo przecież nic za darmo. A dla tych, którzy nie zdążyli zdobyć wejściówek, Spotify daje szansę na wybór dodatkowego utworu do setlisty. Głosowanie trwa do 10 maja.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Warszawa na jeden wieczór stała się epicentrum modowego szaleństwa, gdzie celebryci prześcigali się w kreacjach, które mogłyby zawstydzić nawet najbardziej ekstrawaganckie pokazy. Sandra Kubicka w stylizacji przypominającej skórę węża przyciągnęła spojrzenia, podczas gdy Izabella Kszan udowodniła, że minimalizm to nowa ekstrawagancja. Jessica Mercedes błyszczała jak kula dyskotekowa, a Ada Fijał i Lidia Popiel zaskoczyły identycznymi spodniami, pokazując, że moda to nie tylko ubrania, ale i dystans do siebie. Wieczór pełen był modowych hitów i wpadek, które rozgrzały internet do czerwoności.
1: Roxy Węgiel wraca na scenę z hukiem, a jej nowa płyta Błękit już wkrótce ujrzy światło dzienne. Podczas plenerowych koncertów artystka nie tylko prezentuje nowe utwory, ale też cieszy się wsparciem całej rodziny, w tym męża, który zaskoczył wszystkich nowym wizerunkiem. Roxy nie zapomina o fanach, dzieląc się zdjęciami zza kulis w mediach społecznościowych. Wygląda na to, że lato 2026 będzie pełne muzycznych emocji i rodzinnych wzruszeń.
2: Na tegorocznej Met Gali 2026 Sam Smith i Christian Cowan postanowili zrobić coś, co przyciągnęło uwagę bardziej niż ich kreacje. Wygląda na to, że para postanowiła się zaręczyć, a wszystko zdradził pewien subtelny, ale znaczący detal. Ich romantyczna historia zaczęła się w 2022 roku, a teraz, niespełna dwa lata po oficjalnym potwierdzeniu związku, planują ślub. Christian Cowan, młody geniusz mody, który zachwycił samą Lady Gagę, teraz podbija serce Sama Smitha. Cóż, miłość i moda idą w parze. Billy Sheehan, znany basista z Mr. Big, zaskoczył wszystkich, wskazując najbardziej niedocenianego basistę w historii rocka. Jego wybór padł na Cliffa Williamsa z AC/DC, którego grę w Back in Black uznaje za najlepszą w historii. Sheehan opowiedział też o niesamowitym geście Williamsa, który podarował mu bas Hofner Beetle. Tymczasem Mr. Big, mimo zakończenia kariery koncertowej w 2024 roku, nie zamierza całkowicie zniknąć ze sceny muzycznej. Po wydaniu albumu Ten w 2024 roku planują jeszcze jedno studyjne wydawnictwo.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Jason Newsted, były basista Metallica, po długiej ciszy w mediach ujawnił, że walczył z rakiem gardła, co wyjaśnia jego nieobecność. W najnowszym wywiadzie zdradził, że prawdziwym powodem odejścia z zespołu nie były poboczne projekty, ale poważne uzależnienie, które zagrażało jego życiu. Co ciekawe, gdy poprosił kolegów z Metallica o przerwę na leczenie, ci odmówili. Teraz, po roku od operacji i miesiącu remisji, Newsted wraca na scenę z zespołem Jason Newsted and the Chop House Band. Kiedy niemieccy pionierzy muzyki eksperymentowali z syntezatorami, Scorpions postawili na przesterowaną gitarę i tradycyjny rock. Klaus Meine, wokalista zespołu, stracił głos w 1981 roku, co mogło być końcem ich kariery, ale zamiast tego stało się początkiem nowego rozdziału. Po operacjach i terapii wrócił z jeszcze potężniejszym głosem, a ich hity, jak Rock You Like a Hurricane czy Wind of Change, stały się hymnami pokoleń. Scorpions pokazali, że czasem prostota i pasja są potężniejsze niż najbardziej awangardowe eksperymenty.
1: Melanie C. ze Spice Girls w końcu przerwała milczenie na temat swojej relacji z Antonym Kiedisem z Red Hot Chili Peppers. Okazuje się, że utwór Emmett Remus z legendarnego albumu Californication jest o niej. Melanie przyznała, że była trochę zawstydzona pikantnym tekstem, ale jednocześnie zaszczycona, bo jest wielką fanką papryczek. Tymczasem Red Hot Chili Peppers nie próżnują i już pracują nad nowym albumem, próbując złapać ten magiczny groove w domu Johna Frusciante.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1009 hektopaskali. W Toruniu zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 10 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach. Na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 17 stopni. Ciepłe dni otulają miasto przyjaznym klimatem, który sprzyja aktywności na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Podczas rocznicy śmierci 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy rodzina i przyjaciele zgromadzili się, by uczcić jej pamięć. Spotkanie zostało przerwane przez interwencję policji po odkryciu podejrzanego pudełka, które zawierało truchło kota. Policja bada okoliczności tego incydentu, który dodatkowo wstrząsnął bliskimi zmarłej. Śledztwo w sprawie śmierci Mai nadal trwa, a głównym podejrzanym pozostaje Bartosz G.
2: W Siedlcach rozpoczął się proces Adama Cza, oskarżonego o zamordowanie ratownika medycznego Cezarego L. i próbę zabicia innego medyka. Do tragicznego zdarzenia doszło w styczniu ubiegłego roku, kiedy to Adam Cza, będąc pod wpływem alkoholu, zaatakował ratowników nożem. Oskarżony przyznał się do winy, ale twierdzi, że z powodu amnezji nie pamięta przebiegu zbrodni. Prokuratura domaga się surowego wyroku, a mężczyźnie grozi nawet dożywocie. Warszawa jest jedynym miastem w Polsce, gdzie liczba kobiet przekroczyła milion, co potwierdzają statystyki Głównego Urzędu Statystycznego z 2024 roku. Stolica przyciąga kobiety z całego kraju dzięki szerokim możliwościom zawodowym, edukacyjnym i rozrywkowym. Warszawa, z populacją ponad 1,86 miliona mieszkańców, pozostaje liderem demograficznym, a kobiety odgrywają kluczową rolę w jej rozwoju gospodarczym i społecznym.
1: Na warszawskich Siekierkach powstaje nowoczesne centrum handlowe Plac Wiślany, które ma odpowiedzieć na potrzeby rozwijającej się okolicy. Wśród pierwszych najemców znajdą się takie marki jak Biedronka, Drogeria DM, Media Expert i Green Cafe Nero. Otwarcie obiektu planowane jest na połowę 2027 roku. Dodatkowo przy centrum powstanie zielona strefa relaksu z placem zabaw i ławkami.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Wilanów przygotowuje się na wyjątkowe wydarzenie muzyczne. 9 maja na dziedzińcu Pałaców w Wilanowie odbędzie się impreza elektroniczna Circo Loco, która przyciągnie około 7 tysięcy uczestników. Mieszkańcy wyrażają obawy o wpływ hałasu na zabytkowe mury i brak wcześniejszych konsultacji. Organizatorzy zapewniają, że infrastruktura będzie tymczasowa, a dźwięk kontrolowany, co ma pomóc w utrzymaniu zabytku. Na warszawskim Żoliborzu doszło do dramatycznych wydarzeń w bloku przy ulicy Powązkowskiej. Mieszkańcy wezwali służby z powodu niepokojącego zapachu, który okazał się pochodzić od zwłok w stanie rozkładu. Podczas interwencji 68-letni mężczyzna wyskoczył z okna i zmarł na miejscu. Sprawę bada prokuratura, która ustala szczegóły zdarzenia. Pod Krakowem doszło do tragicznego wypadku, w którym 10-letnia Laura została potrącona przez SUV-a. Dziewczynka trafiła do szpitala z poważnymi obrażeniami mózgu i narządów wewnętrznych, a obecnie przebywa w klinice Budzik w Warszawie. Rodzice Laury nieustannie czuwają przy jej łóżku, wierząc w jej powrót do zdrowia, choć lekarze zalecają ostrożność w prognozach. Mieszkańcy okolicy, gdzie doszło do wypadku, od dawna alarmowali o braku chodników i niebezpiecznych warunkach na drodze.
2: 19-letni mieszkaniec gminy Oświęcim został aresztowany za znęcanie się nad rodziną oraz atak na policjanta. Sąd rejonowy w Oświęcimiu zdecydował o 3-miesięcznym areszcie tymczasowym dla młodego mężczyzny. Grozi mu do 5 lat więzienia za przemoc domową oraz dodatkowe kary za naruszenie nietykalności i znieważenie funkcjonariusza. Rodzina żyjąca w strachu zgłosiła sprawę na policję, co doprowadziło do zatrzymania agresora.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Krzeszowicach podczas zakrapianej imprezy doszło do dramatycznego incydentu. 23-letni mężczyzna postrzelił swojego rówieśnika w klatkę piersiową po kłótni o dziewczynę. Poszkodowany trafił do szpitala w stanie zagrażającym życiu, a sprawca został zatrzymany i tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu kara od 8 lat więzienia do dożywocia. Dziś maturzyści zmierzyli się z egzaminem pisemnym z języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym. Arkusze egzaminacyjne od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej będą dostępne online kilka godzin po zakończeniu egzaminu. Aby zdać, uczniowie muszą zdobyć co najmniej 18 punktów z 60 możliwych. Wyniki oficjalne zostaną ogłoszone w lipcu, ale już teraz można porównać swoje odpowiedzi z proponowanymi rozwiązaniami.
2: Na południu Polski, w powiecie gliwickim, wybuchł potężny pożar traw, który objął tereny w okolicach Kleszczowa, Rudzińca, Rzeczyc i Rudna. Ogień zmusił do całkowitego wstrzymania ruchu pociągów na głównej trasie kolejowej, łączącej Katowice z Wrocławiem. W akcji gaśniczej uczestniczy dromader z Lasów Państwowych oraz 14 zastępów Straży Pożarnej. Sytuacja jest poważna, a podróżni powinni śledzić komunikaty przewoźników.
1: gminie Radowo Małe 30-latek próbował uniknąć spotkania z policją, uciekając najpierw skuterem, a potem pieszo. Po porzuceniu pojazdu i pasażerki schował się w lodówce. Jednak policjanci szybko go odnaleźli. Mężczyzna miał 2 aktywne zakazy prowadzenia pojazdów i teraz odpowie przed sądem za złamanie przepisów. Noc spędził w policyjnym areszcie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na białostockim zbiorniku retencyjnym trwa dramatyczna sytuacja z udziałem rannego łabędzia. Ptak z uszkodzonym skrzydłem jest atakowany przez parę broniącą swojego gniazda. Ekspertka, dr Elżbieta Małyszko, ostrzega, że jeśli łabędź nie zostanie szybko odłowiony i przeniesiony w bezpieczne miejsce, grozi mu śmierć z wycieńczenia lub dalszych ataków. Służby muszą działać natychmiast, by uratować ptaka.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1008 hektopaskali. W Białymstoku temperatura wyniesie 16 stopni, z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Wrocławia przewidywana temperatura to też 16 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Wilgoć unosi się w powietrzu. Najlepiej otulić się płaszczem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W 2026 roku koperty z gotówką to najpopularniejszy prezent komunijny, a ich zawartość może sięgać nawet kilkunastu tysięcy złotych. Pieniądze te są własnością dziecka, a nie rodziców, co oznacza, że rodzice mogą nimi zarządzać, ale nie traktować jak własne. Wydatki przekraczające zwykły zarząd, takie jak pokrycie kosztów przyjęcia, wymagają zgody sądu. Po 13 urodzinach dziecko zyskuje ograniczoną zdolność do czynności prawnych, ale pieniądze z komunii nadal pozostają pod zarządem rodziców. Najlepszym rozwiązaniem jest otwarcie konta oszczędnościowego dla dziecka, co zapewnia bezpieczeństwo środków i uczy zarządzania finansami. Rząd Donalda Tuska przyjął projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych, które mają wspierać Polaków w oszczędzaniu i inwestowaniu. Nowe konta, wzorowane na szwedzkich rozwiązaniach, pozwolą inwestować w obligacje, lokaty, akcje i fundusze inwestycyjne. Inwestycje do 25 tysięcy złotych w obligacje i lokaty oraz do 100 tysięcy złotych w akcje i fundusze będą zwolnione z podatku. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku. Celem jest wzmocnienie polskiej gospodarki i repolonizacja kapitału. Każdy pełnoletni Polak będzie mógł założyć takie konto, korzystając z atrakcyjnych ulg podatkowych.
2: Od maja ZUS zaczyna wyliczać emerytury według nowych tablic GUS, co oznacza niższe świadczenia dla przyszłych emerytów. Choć miesięczne różnice mogą wydawać się niewielkie, w dłuższej perspektywie mogą wynieść nawet kilka tysięcy złotych. Zmiany dotyczą osób przechodzących na emeryturę po maju. Eksperci radzą, że opóźnienie przejścia na emeryturę może zwiększyć wysokość świadczenia. Dłuższe życie Polaków wpływa na obniżenie emerytur, ponieważ zgromadzony kapitał dzielony jest przez większą liczbę miesięcy. Waloryzacja kapitału wciąż pomaga łagodzić skutki nowych wyliczeń.
1: Komisja Europejska pracuje nad wprowadzeniem obowiązkowej aplikacji do weryfikacji wieku online całej Unii Europejskiej. Nowe przepisy mogą wpłynąć na działanie usług VPN, które są popularnym sposobem na obchodzenie takich regulacji. Wiceprzewodnicząca KE Henna Virkkunen zapowiedziała poszukiwanie rozwiązań, które uniemożliwią omijanie weryfikacji wieku za pomocą VPN. Testy aplikacji wykazały luki w zabezpieczeniach, które są obecnie poprawiane. Istnieje obawa, że ograniczenia dotyczące VPN mogą wpłynąć na wszystkich internautów, nie tylko na dzieci, którym przepisy mają zapewnić ochronę.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: W najbliższy piątek Polska podpisze umowę z Komisją Europejską w ramach programu SAFE, otwierając linię kredytową na niecałe 44 miliardy euro. Środki te zostaną przeznaczone na zakup sprzętu wojskowego, w tym realizację programu Tarcza Wschód. Aż 89% funduszy ma zasilić polski przemysł, głównie polską grupę zbrojeniową. Ze względu na weto prezydenta pieniądze nie trafią do policji i Straży Granicznej, ale rząd pracuje nad alternatywnym finansowaniem dla tych formacji. Oprocentowanie poszczególnych transz kredytu szacowane jest na około 3,18%.
2: Akcje Orlenu osiągnęły historyczne maksima na warszawskiej giełdzie, zbliżając się do poziomu 143 zł za akcję. Wzrost o prawie 4% na otwarciu przyciągnął uwagę inwestorów, zwłaszcza zagranicznych. Kluczowymi czynnikami tego sukcesu są wysokie ceny ropy naftowej oraz zapowiedziana dywidenda w wysokości 8 zł na akcję. Kapitalizacja rynkowa Orlenu przewyższyła już Gazprom i zmierza do przegonienia innych rosyjskich gigantów naftowych. Analitycy podkreślają, że te czynniki znacząco podnoszą atrakcyjność akcji Orlenu na rynku. Państwowa Inspekcja Pracy przygotowuje się do wprowadzenia nowych uprawnień kontrolnych, które wejdą w życie 8 lipca. Inspektorzy skupią się na umowach cywilnoprawnych, gdzie często dochodzi do naruszeń praw pracowników. Szczególną uwagę zwrócą na branże takie jak budownictwo, handel i usługi, gdzie dominują elastyczne formy zatrudnienia. Liczba skarg pracowników gwałtownie rośnie, co skłania PIP do bardziej zdecydowanych działań. Nowe przepisy przewidują wyższe kary dla pracodawców, a w skrajnych przypadkach możliwe będą sprawy sądowe. Inspekcja będzie również monitorować przypadki mobbingu, sprawdzając, czy firmy mają odpowiednie procedury.
1: Związkowa Alternatywa przedstawiła propozycję wprowadzenia 3-miesięcznego płatnego urlopu regeneracyjnego do kodeksu pracy. Po 7 latach pracy u jednego pracodawcy pracownik miałby prawo do takiego urlopu bez konieczności przedstawiania zwolnień lekarskich. Obecnie podobne przywileje mają m.in. nauczyciele i służby mundurowe. Projekt trafił już do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ale decyzji jeszcze nie podjęto. Eksperci przewidują, że wprowadzenie zmian może zająć sporo czasu. Jeśli pomysł zostanie zrealizowany, może Pomoże to zrewolucjonizować rynek pracy w Polsce.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Rząd Donalda Tuska przyjął projekt ustawy wprowadzającej bon senioralny. Doświadczenie ma wspierać osoby powyżej 65 lat, których dochód nie przekracza 3410 zł miesięcznie. Bon zapewni seniorom dostęp do usług opiekuńczych, takich jak pomoc w ubieraniu się, przygotowywaniu posiłków czy utrzymaniu porządku. Nowe przepisy będą wdrażane stopniowo. Początkowo w gminach bez publicznych usług opiekuńczych. Świadczenie to jest częścią Krajowego Planu Odbudowy i ma na celu poprawę jakości życia seniorów. Bon będzie dostępny dla obywateli Polski oraz innych krajów europejskich.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1010 hektopaskali. W Bydgoszczy zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 9 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 17 stopni. Dzisiejsza ciepła aura wprowadza miasto w lekki, radosny rytm. Idealny czas na spacer.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo w 911 odcinku przynosi długo oczekiwany przełom w relacji Nany i Poyraza. Emisja już w czwartek, 7 maja o 16:05 TVP1. Poyraz, pod wpływem tekina, decyduje się na odważny krok i całuje Mariam w policzek. Ten gest wywołuje burzę emocji i nieoczekiwane reakcje. Mariam, zaskoczona i oburzona, odpowiada mocnym kopniakiem, co prowadzi do gwałtownej kłótni. Mimo zewnętrznej złości, oboje nie mogą ukryć głęboko skrywanych uczuć. Czy ten moment stanie się początkiem nowego etapu w ich relacji? Wszystko wskazuje na to, że emocje wkrótce wezmą górę. Serial Panna Młoda zbliża się do emocjonującego 96. odcinka, który zostanie wyemitowany 14 maja na antenie TVP2. W tym odcinku widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń, które wstrząsną rezydencją. Hancer, główna bohaterka, podejmuje próbę samobójczą, co prowadzi do napiętej sytuacji. Cichan, jej mąż, odnajduje ją i zamyka w sypialni, co wywołuje ostrą kłótnię z Nusretem. Serial, który zadebiutował w Polsce na początku 2026 roku, zdobył już serca wielu widzów. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hancer i Turksewe jako Cichan. Produkcja liczy aż 325 dwugodzinnych epizodów, a jej koniec w Turcji wciąż jest nieznany, co oznacza, że polscy widzowie będą mogli śledzić losy bohaterów jeszcze przez długi czas.
2: W serialu M jak miłość nadchodzą emocjonujące chwile. W kolejnych odcinkach Artur Rogowski wyzna miłość Joannie, co wywoła prawdziwą burzę uczuć. Artur, mimo prób powstrzymania się, nie zdoła ukryć swoich emocji i w końcu powie Joannie, że się w niej zakochał. To wyznanie zmieni wszystko, a łzy Joanny tylko podkreślą dramatyzm sytuacji. Rogowski będzie błagał Joannę, by była silna i nie płakała, co tylko pogłębi emocjonalny chaos. Ta zdrada emocjonalna może okazać się dla Marysi ciosem nie do zniesienia. Czy prawda o uczuciach Artura wyjdzie na jaw? Ten wątek z pewnością dostarczy widzom wielu wzruszeń. W 1932 odcinku M jak miłość atmosfera gęstnieje, gdy Mariusz zaczyna podejrzewać, że Kasia coś przed nim ukrywa. Kasia, mimo wyrzutów sumienia, nie przyznaje się, że ojcem jej córki Zosi jest Jakub Karski. Mariusz, zaniepokojony zachowaniem żony, postanawia dowiedzieć się prawdy i zaczai się na Anetę przed kliniką. Aneta, choć zna tajemnicę Kasi, nie zdradzi jej przed Mariuszem. Kasia, zmagając się z wyrzutami sumienia, nie chce przyznać się do kłamstwa, co tylko pogłębia jej wewnętrzny konflikt. Odcinek pełen napięcia i emocji zostanie wyemitowany w poniedziałek, 11 maja o godzinie 20:55 na TVP2. Czy prawda w końcu wyjdzie na jaw?
1: W 1931 odcinku serialu M jak miłość, który zostanie wyemitowany we wtorek 5 maja 2026 roku, Artur Rogowski wyruszy na poranny jogging z Joanną Dobrzańską. Czas spędzony z piękną koleżanką okaże się dla niego tak przyjemny, że nie będzie chciał wracać do domu. Marysia, jego żona, zauważy nieobecność męża, ale nie podejrzewa, że to wpływ nowej kardiolożki. Tymczasem Agnes, córka Artura, szybko odkryje prawdę. Podczas dyżuru w pracy odbierze telefon z krakowskiego hotelu, który potwierdzi rezerwację pokoju dla Artura i Joanny. To odkrycie pozbawi ją wszelkich złudzeń co do intencji ojca. Wszystko to dzieje się za plecami niczego nie podejrzewającej Marysi. W 993 odcinku serialu Na dobre i na złe powrót Jakuba Dobrego do Leśnej Góry wywołuje spore zamieszanie. Maria staje przed trudnymi wyzwaniami, zarówno zawodowymi, jak i prywatnymi, a Michał stara się ją wspierać. Kamil Zawada zaczyna zadawać niewygodne pytania, które mogą odkryć dawne tajemnice. Blanka, mimo zaplanowanego wolnego, wraca do szpitala, by pomóc przy skomplikowanym porodzie. Tymczasem mała Nina, pod opieką Marii, nagle dostaje wysokiej gorączki, co prowadzi do emocjonujących chwil w szpitalu. Premiera tego odcinka odbędzie się 13 maja o godzinie 20:55 na kanale TVP2. Serial Na dobre i na złe od lat przyciąga widzów swoją mieszanką medycznych zagadek i osobistych dramatów.
2: Pierwsza miłość powraca z emocjonującym 4215 odcinkiem już w środę, 13 maja. Kalina staje przed nowymi wyzwaniami, gdy Edward odkrywa kluczowe informacje o Sandrze na Malcie, co może odmienić jej sytuację prawną. Tymczasem Alan i Mikołaj muszą zmierzyć się z zaginięciem Kostka, które okazuje się wynikiem manipulacji Kai. Marta i Szymon zacieśniają więzi podczas wspólnego gotowania, ale na horyzoncie pojawiają się nieoczekiwane problemy. W poprzednim odcinku Jurek wykorzystał pieniądze ze zwróconego pierścionka na zakup pieca dla Jadzi, a Olek zorganizował niespodziankę dla przyjaciela. Serial Pierwsza Miłość można oglądać na Polsacie od poniedziałku do piątku o 18:00, a także online w serwisie Polsat Box Go. Szpital Świętej Anny powraca z emocjonującym 127 odcinkiem. Kasia, pełna energii, rozpoczyna dyżur, ale jej spokój zostaje zakłócony przez brak kontaktu z Bartkiem. W szpitalu czeka na nią trudny przypadek młodego pacjenta z dusznościami po treningu karate. Tymczasem dyrektor Strecker ogłasza otwarcie bazy lotniczego pogotowia i przedstawia nową lekarkę-pilotkę. Wieczorem, niespodziewanie, w mieszkaniu Kasi pojawia się Bartek. Premiera tego odcinka odbędzie się 13 maja o godzinie 16:50 w telewizji TVN. Serial przyciąga widzów autentycznymi historiami i emocjonującymi relacjami między bohaterami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 7 stopni w Gdańsku, z wiatrem północnym o sile 9 metrów na sekundę. W Poznaniu zauważymy zachmurzenie całkowite, temperaturę 10 stopni, a wiatr północno-zachodni powieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Rześkie poranki i ciepłe popołudnia sprawiają, że aż chce się spędzać czas na świeżym powietrzu. To idealny moment na odkrywanie nowych miejsc.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. W Krakowie zbliża się referendum dotyczące odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Poseł Łukasz Kmita z PiS krytykuje obecnego prezydenta za wzrost bezrobocia i politykę podwyżek, przewidując jego odwołanie. Senator Monika Piątkowska broni Miszalskiego, podkreślając, że jego prezydentura różni się od poprzedniej, ale nie jest gorsza. Referendum jest postrzegane jako spontaniczny ruch mieszkańców, który popiera prawo i sprawiedliwość.
2: Były premier Mateusz Morawiecki ostro skrytykował Donalda Tuska za jego wypowiedzi dotyczące obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Morawiecki zarzucił Tuskowi, że stawia interesy Niemiec ponad polskie bezpieczeństwo, sprzeciwiając się przesunięciu amerykańskich żołnierzy z Niemiec do Polski. W opublikowanym na Twitterze filmie Morawiecki podkreślił, że każdy amerykański żołnierz na polskiej ziemi to większe bezpieczeństwo dla kraju. Tusk, według Morawieckiego, nie zasługuje na stanowisko premiera. Europejska Prokuratura Generalna zwróciła się do Sejmu o uchylenie immunitetu jednego z posłów w związku z gigantyczną aferą korupcyjną. Śledztwo dotyczy podejrzeń o płatną protekcję przy przetargu na modernizację infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Funkcjonariusze CBA zatrzymali 6 osób i zabezpieczyli 1 000 000 złotych w gotówce. Prokuratura posiada dowody, że poseł przyjmował korzyści finansowe w zamian za wpływy. Na pokładzie holenderskiego wycieczkowca MV Hondius, płynącego z Argentyny na Wyspy Kanaryjskie, wybuchła epidemia hantawirusa. Statek utknął w rejonie Wysp Zielonego Przylądka, nie mogąc wejść do portu. Na pokładzie znajduje się około 150 osób, w tym Polacy, którzy według MSZ czują się dobrze. Niestety, 3 osoby zmarły, a na statku trwają działania związane z epidemią. Światowa Organizacja Zdrowia uspokaja, że ryzyko dla szerszej grupy ludzi jest niewielkie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Książę William płaci rocznie około 35 milionów złotych podatku dochodowego, co stanowi połowę jego dochodów. Główne źródło jego przychodów to księstwo Cornwalli, przynoszące mu około 100 milionów złotych rocznie. Mimo że nie ma formalnego obowiązku, książę zdecydował się płacić najwyższą stawkę podatku, wynoszącą 45%. To efekt porozumienia z 2013 roku między brytyjskim rządem a królową Elżbietą II.
2: Stany Zjednoczone zrezygnowały z rozmieszczenia pocisków Tomahawk w Niemczech, co wywołało zaniepokojenie w Berlinie. Decyzja ta, będąca wynikiem zmiany polityki administracji Donalda Trumpa, osłabia zdolności odstraszania Niemiec i zwiększa ryzyko bezpośredniego zaangażowania wojsk amerykańskich w Europie. Niemcy planują teraz rozwój własnych systemów obronnych, w tym modernizację pocisków Taurus i współpracę w ramach europejskich projektów zbrojeniowych. Dziś maturzyści zmierzyli się z egzaminem z języka niemieckiego, który rozpoczął się o godzinie 9 i trwał 120 minut. Test sprawdzał umiejętności takie jak rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem oraz znajomość gramatyki i słownictwa. Uczniowie musieli także napisać krótką wypowiedź pisemną. Na stronie internetowej dostępne są już odpowiedzi do arkusza, co pozwala maturzystom oszacować swoje wyniki i zidentyfikować ewentualne błędy.
1: W Pepco pojawił się nowy hit wśród zabawek dla dzieci. Zestaw do tworzenia zapachowego slime z brokatem w wersji XL. Produkt cenie 30 zł.

0: ćwiczenia umysłowe, takie jak łamigłówki matematyczne, są kluczowe dla utrzymania sprawności mózgu. Regularne rozwiązywanie takich zadań wzmacnia połączenia nerwowe, poprawia koncentrację i zdolności logiczne. Przykładowe równanie do rozwiązania to 4 plus 6 razy 2 minus 10 podzielone przez 5 razy x równa się 10, gdzie x wynosi 3. Takie ćwiczenia to inwestycja w długowieczność poznawczą i lepszą jakość życia.
1: Zakurzony kokpit w samochodzie można łatwo odświeżyć, używając dziecięcej oliwki pielęgnacyjnej. Wystarczy przetrzeć nią deskę rozdzielczą, by odzyskała dawny blask i była mniej podatna na osiadanie kurzu. To prosty i tani sposób na czyste wnętrze auta, bez potrzeby sięgania po drogie preparaty. Senator Krzysztof Kwiatkowski wspomina swoją maturę z końca lat 80. w Zgierzu. Egzamin z historii zdał znakomicie, dzięki wiedzy zdobytej z serialu o wojnie secesyjnej. Miał trudności z matematyką, ale dzięki wsparciu nauczycielki zdał na trójkę. W tamtym czasie Służba Bezpieczeństwa próbowała mu przeszkodzić z powodu działalności w Federacji Młodzieży Walczącej, jednak pomoc nauczycieli pozwoliła mu spokojnie podejść do egzaminu.
0: 3 maja w Polsce obchodzono 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Para prezydencka uczestniczyła w mszy, uroczystościach na Zamku Królewskim oraz spotkaniu w ogrodach Pałacu Prezydenckiego. Prezydent Karol Nawrocki ogłosił powołanie Rady Nowej Konstytucji, a Orderem Orła Białego uhonorowano Andrzeja Poczobuta. Pierwsza dama, Marta Nawrocka, zwróciła uwagę stylizacją, a po oficjalnych uroczystościach zmieniła szpilki na wygodne sneakersy.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1012 hektopaskali. W Szczecinie umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 7 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 17 stopni. Ciepło wprowadza do miasta lekki i optymistyczny nastrój. Idealny moment na spacer wśród przyrody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Fitkau-Perepeczko właśnie skończyła 84 lata. Ale kto by się tym przejmował? Aktorka, znana z M jak Miłość, wciąż zachwyca młodzieńczym stylem i odwagą, której mogłyby pozazdrościć jej młodsze koleżanki. Głębokie dekolty, dopasowane sukienki i wyrazisty makijaż to jej znaki rozpoznawcze. A co z fascynacjami młodszymi mężczyznami? Cóż, Agnieszka twierdzi, że to tylko chwilowe romanse, które dodają jej blasku. Wiek to tylko liczba, prawda? Wielkimi krokami zbliża się Eurowizja 2026, a Polska zaskakuje. Alicja Szemplińska z utworem Pray i dwumetrową rampą w tle zdobyła serca fanów i bukmacherów, awansując na 10. miejsce w typowaniach do finału. Choć Finlandia wciąż króluje w zakładach, Polska ma teraz 46% szans na awans. Czyżbyśmy mieli doczekać się niespodzianki?
2: Bruce Willis, niegdyś gwiazda Hollywood, teraz zmaga się z nieuleczalną chorobą, a jego żona, Emma Heming-Willis, planuje przekazać jego mózg do badań po jego śmierci. To zaskakująca decyzja, która ma pomóc w zrozumieniu demencji, na którą cierpi aktor. Co ciekawe, Willis nie zdaje sobie sprawy ze swojego stanu zdrowia, co jego żona określa jako błogosławieństwo i przekleństwo jednocześnie. Rodzina wspiera tę decyzję, widząc w niej szansę na odkrycie tajemnic tej choroby. Sara Janicka, tancerka, która zdaje się mieć magiczny wpływ na polskich aktorów, znów jest na językach. Po romansie z Maciejem Zakościelnym, teraz Krystian Pesta otwarcie przyznaje, że widziałby ją u swojego boku w Tańcu z Gwiazdami. Choć Pesta nie miał jeszcze okazji poznać Janickiej osobiście, już teraz jest przekonany, że byłaby idealną partnerką taneczną. Cóż, wygląda na to, że Janicka ma w sobie coś, co przyciąga uwagę nawet na odległość.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: W programie Dancing with the Stars, Taniec z Gwiazdami, szykuje się prawdziwa taneczna rewolucja. Po raz pierwszy w historii show o kryształową kulę zawalczy małżeństwo. Hanna Żudziewicz i Jacek Jeszkę. To nie tylko starcie na parkiecie, ale i w domowym zaciszu. Bo przecież kto lepiej zna swoje słabe punkty niż własny małżony. Finał już w tę niedzielę, a emocje sięgają zenitu, bo kto by pomyślał, że taniec może być taką rodzinną sprawą. Dziś w sądzie zapadnie wyrok w sprawie alimentów Krzysztofa Rutkowskiego na jego nieślubnego syna. Detektyw chce płacić tylko 2000 zł, bo przecież żyje z emerytury i barteru. A matka chłopca domaga się 30 tysięcy, bo przecież synowie powinni mieć równe szanse. Ciekawe, czy sąd uwierzy w te bajki o biednym Rutkowskim, który nie zarabia, a jednocześnie żyje jak król. Natasza Zych, matka Aleksandra, nie kryje, że najchętniej wymazałaby Rutkowskiego z ich życia. Zbigniew Wodecki, którego głos znał każdy Polak, odszedł 22 maja 2017 roku, pozostawiając po sobie ogromną pustkę. Choć operacja bypassów początkowo się udała, tragiczny w skutkach udar zakończył jego życie. Pogrzeb w Krakowie zgromadził tłumy, a dźwięk trąbki grającej My Way wycisnął łzy z oczu nawet najtwardszym. Dziś, blisko 6 lat później, jego grób wciąż przyciąga fanów, choć przydałoby się mu małe czyszczenie. Iron Maiden, legendarna brytyjska formacja heavy metalowa, ma w swoim dorobku nie tylko koncerty na największych scenach świata, ale i polskie wesele. W 1984 roku, podczas pierwszej wizyty w Polsce, muzycy zagrali na przyjęciu weselnym w Poznaniu, bo nie mogli zdobyć alkoholu na kartki. Bruce Dickinson wspomina to wydarzenie jako surrealistyczne. Wokalista ciepło mówił o Polakach, podkreślając ich wytrwałość i jedność w trudnych czasach, żartując, że ich muzyka mogła być małą cegiełką w drodze do wolności.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Foo Fighters pokazali, że ich wiedza muzyczna jest na poziomie olimpijskim, biorąc udział w programie Track Star. Nate Mendel bez zająknięcia rozpoznał London Calling, a Chris Shiflett z dumą pokazał tatuaż The Clash. Dave Grohl, choć bezbłędnie rozpoznał Minor Threat, nie dał rady z fińskim glam rockiem Hanoi Rocks, a już w czerwcu zespół zagra na PGE Narodowym w Warszawie, promując swój nowy album Your Favorite Toy. W świecie muzyki trwa gorąca debata. Smartfony na koncertach, IT czy KIT? Timo Mentisaari z Megadeth uważa, że zakaz używania telefonów to świetny pomysł, bo pozwala fanom naprawdę poczuć muzykę. Z kolei John 5 z Motley Crue ma inne zdanie i zachęca do nagrywania i dzielenia się występami online. Czyżby koncerty bez smartfonów miały stać się nową normą? Czy to tylko chwilowa moda? Czas pokaże, kto ma rację. Amerykańskie trio Wunderbar znów zawita do Warszawy, by zagrać w kultowym klubie Hybrydy 29 września. Fani indie rocka mogą już zacierać ręce na tę wybuchową mieszankę zadziornych dźwięków i chwytliwych melodii. Zespół, który zdobył serca użytkowników TikToka utworem Alien Blues, promuje swój 6. album Surgery and Pleasure. Bilety już w sprzedaży, ale ceny to tajemnica większa niż skład Coca-Coli. John Lennon znów na językach. Tym razem za sprawą nowego dokumentu John Lennon – The Last Interview, który już przed premierą wzbudza kontrowersje. Reżyser Steven Soderbergh przyznał, że wykorzystał sztuczną inteligencję do stworzenia części materiału, co oczywiście wywołało burzę. Czyżby Lennon, który zawsze był o krok przed innymi, teraz miał stać się pionierem w świecie AI? Premiera na festiwalu w Cannes zapowiada się gorąco.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 10 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1009 hektopaskali. Ciepło nadaje dniom subtelnego uroku i lekkości. Warto wykorzystać tę pogodę na spacer lub chwilę relaksu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. W najbliższą niedzielę na Warszawskiej Pradze Północ odbędzie się Jarmark Floriański, którego główną atrakcją będzie koncert Zenona Martyniuka z zespołem Akcent. Wybór tego artysty wywołał jednak napięcia w zarządzie dzielnicy, co jest wynikiem politycznych tarć między koalicjantami. Mimo kontrowersji, burmistrz Gabriela Szóstek zapewnia, że impreza odbędzie się zgodnie z planem, a mieszkańcy mogą liczyć na dobrą zabawę. Festyn rozpocznie się o godzinie 14, a na uczestników czeka wiele atrakcji, w tym stoiska lokalnych rękodzielników. Na warszawskiej Białołęce rozpoczęła się budowa nowego kompleksu basenowego, który ma być gotowy w drugiej połowie 2027 roku. W uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego uczestniczył prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Nowy obiekt przy ulicy Ostruckiej będzie obejmował m.in. 8-torowy basen sportowy, strefę rekreacyjną, kompleks saun oraz wieżę widokową. Całkowity koszt inwestycji to ponad 92,5 miliona złotych, a projekt jest w całości finansowany przez miasto.
1: Podczas rocznicy śmierci 16-letniej Mai Kowalskiej w Mławie rodzina i bliscy natknęli się na zakopane pudełko w pobliżu miejsca tragedii. Policja zabezpieczyła teren, a po otwarciu pakunku okazało się, że zawierał szczątki kota. To odkrycie wstrząsnęło rodziną, która chciała uczcić pamięć Mai w spokoju. Policja prowadzi dochodzenie, by wyjaśnić, kto i dlaczego umieścił tam pudełko.
0: Warszawa jest jedynym miastem w Polsce, gdzie liczba kobiet przekroczyła milion, osiągając w 2024 roku 1,2136 mieszkanek. Stolica przyciąga kobiety z całego kraju dzięki szerokim możliwościom rozwoju zawodowego, edukacyjnego i osobistego. Kobiety stanowią większość populacji Warszawy, co wpływa na codzienne życie miasta, od rynku pracy po ofertę kulturalną. Warszawa pozostaje największym i najbardziej zróżnicowanym ośrodkiem miejskim w Polsce.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Sądzie Okręgowym w Siedlcach rozpoczął się proces Adama Cza, oskarżonego o zabójstwo ratownika medycznego Cezarego L. i usiłowanie zabójstwa jego kolegi. Do tragicznych wydarzeń doszło w styczniu ubiegłego roku, gdy Adam Cza, będąc pod wpływem alkoholu i leków, zaatakował ratowników nożem. Prokuratura domaga się surowej kary, podkreślając szczególne potępienie dla ataku na osoby niosące pomoc. Adamowi Cza grozi dożywocie. W Krakowie, na ulicy Długiej, od 6 maja wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu, mająca na celu rozwiązanie problemu blokowania tramwajów przez źle zaparkowane samochody. Wyznaczono 7 miejsc postojowych, dostępnych tylko dla posiadaczy abonamentu KR dla sektora A3. Dodatkowo, w wakacje planowane jest uruchomienie systemu automatycznego nadzoru, który ma szybko wykrywać nieprawidłowo zaparkowane pojazdy. Celem tych zmian jest poprawa płynności komunikacji miejskiej.
1: Olkusz, położony na wyżynie krakowsko-częstochowskiej, to miasto o bogatej historii, sięgającej wczesnego średniowiecza. Jego rozwój związany był z wydobyciem srebra i strategicznym położeniem na szlaku handlowym. W XVI wieku Olkusz przeżywał okres świetności, jednak z czasem złoża się wyczerpały, a miasto dotknęły zniszczenia. Dziś Olkusz przyciąga turystów licznymi zabytkami, takimi jak średniowieczny układ urbanistyczny, bazylika świętego Andrzeja Apostoła czy relikty murów obronnych. 10-letnia Laura została potrącona przez SUV-a w podkrakowskiej miejscowości, gdy przechodziła przez ulicę po wyjściu z autobusu. Dziewczynka doznała poważnych obrażeń, w tym urazu mózgu, i zapadła w śpiączkę, z której rodzice wyczekują jej wybudzenia w klinice Budzik. Miejsce wypadku to niebezpieczny odcinek drogi bez chodników i przejść dla pieszych, gdzie kierowcy często łamią przepisy. Rodzice Laury zbierają fundusze na jej rehabilitację, wierząc w powrót córki do zdrowia.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Ustroniu doszło do tragicznego pożaru budynku mieszkalnego przy ulicy Katowickiej, w którym zginęła 18-letnia obywatelka Czech. Mimo szybkiej akcji ratunkowej i zaangażowania licznych jednostek straży pożarnej, nie udało się uratować młodej kobiety. Prokuratura wszczęła śledztwo, a ciało ofiary zostanie poddane sekcji zwłok. Przyczyny pożaru są nadal badane przez specjalistów.
1: Sąd Okręgowy w Częstochowie ogłosił wyrok w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka. Ojczym chłopca, Dawid B., został skazany na 25 lat więzienia za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, a matka, Magdalena B., na 16 lat za współudział. Wyrok nie jest prawomocny, a przyrodnia siostra Kamilka zapowiedziała apelację, wyrażając rozczarowanie decyzją sądu.
0: W Szczecinie zakończono wiosenny przegląd zabytkowych pomp wodnych, znanych jako berlinki. Te żeliwne urządzenia z charakterystycznymi smoczymi wylewkami mają blisko 120 lat i są ważnym elementem miejskiego dziedzictwa. Obecnie około 60% z nich działa, a reszta wymaga konserwacji. Pompy nie tylko zdobią miasto, ale w sytuacjach nadzwyczajnych mogą zapewnić mieszkańcom dostęp do wody.
1: Białostocka prokuratura zatrzymała 33-letnią kobietę podejrzaną o zabójstwo byłego partnera. Ciało 38-letniego mężczyzny znaleziono pod koniec kwietnia w domu jednorodzinnym w Białymstoku. Kobieta miała zadać mu śmiertelny cios ostrym narzędziem w klatkę piersiową. Mimo postawionych zarzutów nie przyznaje się do winy i została aresztowana na 3 miesiące. Prokuratura oczekuje na wyniki sekcji zwłok.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą podobnie 16 stopni, a wiatr północno-wschodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Dzisiejsze ciepłe powietrze to doskonała okazja, by zwolnić tempo i cieszyć się otaczającym pięknem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Keylor Navas, znany bramkarz z Kostaryki, mógł w 2010 roku trafić do Wisły Kraków. Rozmowy były zaawansowane, ale ostatecznie do transferu nie doszło. Dariusz Dudka, były reprezentant Polski, potwierdził te informacje w wywiadzie. Navas później odnosił sukcesy z Realem Madryt, zdobywając m.in. 3 razy Ligę Mistrzów.
2: 31 maja we Wrocławiu planowane jest towarzyskie spotkanie reprezentacji Polski z Ukrainą. Jednak termin ten może kolidować z barażami o Ekstraklasę, w których może zagrać Śląsk-Wrocław. Śląsk ma szansę na bezpośredni awans, ale w przypadku konieczności gry w barażach, finał również odbyłby się 31 maja we Wrocławiu. PZPN rozważa różne rozwiązania, w tym przeniesienie meczu reprezentacji do innego miasta lub rozegranie obu spotkań tego samego dnia. Możliwe, że baraż odbyłby się o 13, a mecz Polski wieczorem o 20:30. Fabian Drzyzga, polski siatkarz, ponownie odniósł się do kontrowersyjnych wypowiedzi na temat Rosji, które wywołały szerokie dyskusje. W rozmowie z TVP Sport podkreślił, że dla niego sport i polityka to oddzielne kwestie, a jego słowa miały na celu jedynie przedstawienie sportowego punktu widzenia. Drzyzga, dwukrotny mistrz świata, prawdopodobnie wróci do gry w Polsce, podpisując kontrakt z Kuprum Stilon Gorzów. Mimo to jego wcześniejsze wypowiedzi wciąż budzą emocje wśród kibiców. Kylian Mbappe znalazł się w centrum kontrowersji po tym, jak paparazzi uchwycili go na luksusowym jachcie u wybrzeży Sardynii w towarzystwie hiszpańskiej aktorki Esther Exposito. Kibice Realu Madryt są oburzeni, że zamiast rehabilitować kontuzjowane kolano przed El Clasico, francuski napastnik wybrał wakacje. Ponad 250 tysięcy fanów podpisało petycję domagającą się jego usunięcia z drużyny. Sytuację dodatkowo zaogniają doniesienia o napięciach między Mbappe a resztą zespołu oraz incydent z członkiem sztabu szkoleniowego.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Podczas konferencji prasowej w Rzymie doszło do zabawnego incydentu z udziałem Igi Świątek i Aryny Sabalenki. Świątek niespodziewanie wtargnęła na salę, przerywając wypowiedź Sabalenki, co wywołało salwy śmiechu. Nagranie z tego wydarzenia szybko zyskało popularność w sieci. W turnieju Sabalenka zmierzy się z Barborą Krejcikową, a Świątek zagra z Darią Kasatkiną lub Katy McNally. Iga Świątek przygotowuje się do turnieju WTA w Rzymie, gdzie zagra swój pierwszy mecz w piątek. Po trudnym doświadczeniu w Madrycie, gdzie choroba pokrzyżowała jej plany, teraz trenuje pod okiem trenera Francisco Roiga, wprowadzając kluczowe zmiany w swojej grze. Świątek podkreśla, że cieszy się z powrotu do Rzymu i z treningów, które dają jej wiele radości. Dodatkowo Iga bierze udział w negocjacjach dotyczących wysokości premii w Roland Garros, licząc na konstruktywne rozmowy z władzami tenisowymi. Arsenal Londyn awansował do finału Ligi Mistrzów po zwycięstwie nad Atletico Madryt. Decydującą bramkę zdobył Bukayo Saka, zapewniając Londyńczykom miejsce w finale po 20 latach przerwy. Antoine Griezmann zakończył swoją europejską karierę w barwach Atletico, które ponownie nie zdołało sięgnąć po trofeum. Arsenal zmierzy się teraz z Bayernem Monachium lub PSG w finale zaplanowanym na 30 maja w Budapeszcie. Dziś maturzyści zdawali egzamin z języka obcego. Oskar Pietuszewski, piłkarz FC Porto, bez problemu poradził sobie z angielskim. Jeszcze dziś wieczorem wraca do Portugalii na ostatnie mecze sezonu, a resztę egzaminów napisze później. 18-letni zawodnik jest pełen optymizmu i dobrze przygotowany do matury.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Legia Warszawa zmaga się z poważnymi problemami kadrowymi. Paweł Wszołek i Arkadiusz Reca, kluczowi zawodnicy, doznali kontuzji w meczu z Widzewem Łódź i nie zagrają do końca sezonu. To duże osłabienie dla drużyny, która walczy o utrzymanie w Ekstraklasie, zajmując obecnie 11 miejsce. Przed Legią kluczowe mecze z Bruk Bet Termalicą Nieciecza, Lechią Gdańsk i Motorem Lublin. Stefan Horngacher po 7 latach przerwy wraca do polskich skoków narciarskich jako koordynator systemu szkoleniowego. Austriacki trener, który wcześniej przyczynił się do sukcesów polskiej reprezentacji, będzie teraz doradzał wszystkim kadrom narodowym. Maciej Maciusiak, główny szkoleniowiec, wyraził nadzieję na owocną współpracę, podkreślając, że Horngacher wniesie świeżość i dostęp do nowinek technicznych. Relacje między trenerami opierają się na wzajemnym szacunku i współpracy. Wieczysta Kraków, która miała szansę na awans do Ekstraklasy, stoi przed groźbą wycofania się z rozgrywek i degradacji do czwartej ligi. Główny sponsor klubu, Wojciech Kwiecień, rozważa wycofanie wsparcia finansowego, co może oznaczać koniec ambitnego projektu. W klubie panuje chaos, a trener Kazimierz Moskal po zakończeniu sezonu odejdzie ze stanowiska. Decyzje podjęte w najbliższych tygodniach będą kluczowe dla przyszłości Wieczystej. Wojciech Szczęsny, były bramkarz reprezentacji Polski, zdecydował się pozostać w FC Barcelona, mimo ofert z innych klubów La Liga. Po powrocie z emerytury w 2024 roku podpisał 2-letni kontrakt z katalońskim klubem, który obowiązuje do czerwca przyszłego roku. Szczęsny ceni sobie stabilizację życiową i spokój rodziny, a jego doświadczenie jest cennym wsparciem dla młodszych zawodników. Jego rodzina dobrze zaaklimatyzowała się w Barcelonie, a żona Marina rozwija tam swoje projekty muzyczne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz za oknem zachmurzenie całkowite z temperaturą 9 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1010 hektopaskali. Ciepło nadaje dniom subtelnego uroku i lekkości. Warto wykorzystać tę pogodę na spacer lub chwilę relaksu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1936 odcinku M jak miłość, emocje sięgną zenitu. Do życia Mikołaja powróci jego była partnerka Daria, która nie zamierza odpuścić. W poniedziałek, 25 maja, o godzinie 20.55 na TVP2, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Daria, pełna zazdrości i determinacji, zaatakuje Natalkę, świeżo zaręczoną z Adamem. W grę wejdzie nawet broń, co postawi życie Natalki pod dużym znakiem zapytania. Choć sytuacja wygląda groźnie, fani mogą odetchnąć z ulgą. Natalka przeżyje to starcie. Jak potoczą się dalsze losy bohaterów, dowiemy się po wakacyjnej przerwie. W 1936 odcinku M jak miłość, który zostanie wyemitowany 25 maja 2026 roku o godzinie 20.55 na TVP2, czeka nas emocjonujący zwrot akcji. Natalka odwoła ślub z Adamem Karskim, co zaskoczy wszystkich fanów serialu. Wnuczka Barbary, mimo przyjęcia pierścionka zaręczynowego, nie zdecyduje się na ceremonię z powodu głębokich wątpliwości. Zamiast tego Natalka ponownie zbliży się do Bartka, do którego wciąż żywi silne uczucia. W odcinku nie zabraknie również rozmów z babcią Barbarą, która usłyszy o rozterkach wnuczki. Dodatkowo w nowym sezonie pojawi się Mikołaj Lipiński, który może wprowadzić jeszcze więcej zamieszania w życie Natalki. Szykują się naprawdę zaskakujące wydarzenia. Pierwsza miłość zaprasza na emocjonujący odcinek, który zostanie wyemitowany w środę, 13 maja. Kalina staje przed wielką szansą na oczyszczenie z zarzutów, gdy Edward odnajduje Sandrę na Malcie. Jednak wezwanie do prokuratury nie daje jej spokoju. Tymczasem Mikołaj i Alan muszą zmierzyć się z zagadką zniknięcia Kostka, który pada ofiarą manipulacji swojej matki. Kaja, swojej nienawiści do Kaliny, posuwa się za daleko, narażając syna na ogromny stres. Marta i Szymon zbliżają się do siebie dzięki wspólnej pasji gotowania, ale ich sielanka może nie potrwać długo. Serial Pierwsza Miłość można oglądać od poniedziałku do piątku o 18 na Polsacie, a także online na platformie Polsat Box Go. W 867 odcinku serialu Akacjowa 38 emocje sięgną zenitu. Blanca zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi, które zagrażają jej ciąży. Liberto odkrywa tajemnicę Leonor, stając się powiernikiem sekretu, który nie powinien ujrzeć światła dziennego. Pułkownik Valverde, zaniepokojony o bezpieczeństwo Sylwii, postanawia działać na własną rękę. Tymczasem Casilda, pogrążona w smutku po stracie Martina, nieświadomie przesypia większość czasu. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się 13 maja o godzinie 18.55. na TVP1. Serial Akacjowa 38 przenosi widzów na ulicę Madrytu z początku XX wieku, gdzie życie wyższych sfer przeplata się z losem ich służących.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 917 odcinek, który zadebiutuje 13 maja o godzinie 16.05 na antenie TVP1. Nana, ignorując ostrzeżenia, wybiera się na zakupy, co prowadzi do niebezpiecznej sytuacji. Na szczęście Poyraz pojawia się w samą porę, by ją uratować. Tymczasem w domu Poyraza pojawia się nowa postać, która od razu interesuje się Naną. Ainur całkowicie poświęca się opiece nad Sinanem, co prowadzi do jej osłabienia. Ferit stara się naprawić relacje z Aisę, ale przeszkadzają mu w tym manipulacje Deryi. Serial Dziedzictwo nie przestaje zaskakiwać i wciągać widzów w skomplikowane losy bohaterów.
2: W 4714 odcinku serialu Klan emocje sięgają zenitu. Ula zaczyna żałować zgody na fikcyjny romans męża, gdy pod ich domem pojawiają się nieznajomi. Cornel planuje wyjście z Ostrą na premierę teatralną, co tylko potęguje napięcie. Agnieszka stawia się na komisariacie, by złożyć zeznania w sprawie pożaru, a Czesia martwi się o przyszłość przedszkola z powodu niżu demograficznego. Monika z niepokojem oczekuje wizyty Kai i Daniela, którzy przyjeżdżają do Warszawy na badania. Najnowszy odcinek będzie można obejrzeć 13 maja o godzinie 17.55 na TVP1. Klan to niezmiennie popularna saga o rodzinie Lubiczów, która od lat przyciąga widzów przed ekrany. Panna Młoda to turecki serial, który zyskał popularność w Polsce. Już 14 maja na antenie TVP2 zadebiutuje 96 odcinek tej emocjonującej opowieści. W najnowszym odcinku Hanser, główna bohaterka, przeżywa dramatyczne chwile, próbując popełnić samobójstwo. Bejza wyrzuca jej rzeczy z rezydencji, a Cichan, jej mąż, przywozi ją z powrotem i zamyka w sypialni. To prowadzi do wielkiej awantury z Nusretem. Serial, który rozpoczął swoją emisję w Polsce w styczniu tego roku, liczy obecnie 3 sezony i aż 325 odcinków. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hanser i Turkseve jako Cichan. Przygoda z Panną Młodą zapowiada się na długie lata, pełne emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. M jak miłość zaskakuje widzów emocjonującymi zwrotami akcji. W nadchodzących odcinkach Artur Rogowski, lekarz z przychodni, wyzna miłość Joannie, co wstrząśnie życiem bohaterów. Jego uczucia do Joanny, początkowo skrywane, teraz wybuchną z pełną siłą. Artur nie tylko wyzna swoje uczucia, ale też zacznie całować Joannę, prosząc ją o zachowanie wewnętrznej siły. To dramatyczne wyznanie może być potężnym ciosem dla jego małżeństwa z Marysią. Widzowie z pewnością będą z niecierpliwością czekać na moment, gdy Marysia odkryje prawdę o podwójnym życiu swojego męża. Te wydarzenia z pewnością wprowadzą nowe napięcia i emocje do serialu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 7 stopni w Gdańsku. Z wiatrem północnym o sile 9 metrów na sekundę. W Poznaniu zauważymy zachmurzenie całkowite, temperaturę 10 stopni, a wiatr północno-zachodni powieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Rześkie poranki i ciepłe popołudnia sprawiają, że aż chce się spędzać czas na świeżym powietrzu. To idealny moment na odkrywanie nowych miejsc.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną

0: Była 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Sławomir Mentzen ostro skrytykował generała Wiesława Kukułę, zarzucając mu brak kompetencji i niezrozumienie ekonomii wojny. Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu i lider Konfederacji, zdystansował się od tych słów, uznając je za obraźliwe i niezgodne z prawdą. Bosak podkreślił, że jego osobiste doświadczenia i rozmowy z generałem Kukułą świadczą o jego kompetencjach i odpowiedzialności. Wewnętrzny spór w Konfederacji może wpłynąć na wizerunek partii. Włodzimierz Czarzasty ostro skrytykował prezydenta Karola Nawrockiego w porannym programie radiowym. Polityk lewicy zarzucił prezydentowi, że jest bardziej aktywny w wetowaniu ustaw niż w promowaniu własnych projektów w Sejmie. Wypowiedź Czarzastego podkreśla napięcia w relacjach między prezydentem a parlamentem, zwracając uwagę na skuteczność głowy państwa w procesie legislacyjnym. Główny Inspektorat Transportu Drogowego stoi w obliczu poważnego kryzysu, który zagraża bezpieczeństwu na polskich drogach. Były szef GTD, Alvin Gajatur, ostrzega, że sytuacja jest dramatyczna i apeluje do rządu o natychmiastowe działania. Pracownicy inspekcji zapowiedzieli protesty na 20 maja i 3 czerwca, co może prowadzić do braku kontroli na drogach. Ministerstwo Infrastruktury pod przewodnictwem Dariusza Klimczaka jest krytykowane za brak reakcji na narastające problemy. Prawo i Sprawiedliwość zmaga się z problemami finansowymi, mimo ostatnich wpłat od sympatyków. Skarbnik partii, Henryk Kowalczyk, podkreśla, że regularne składki od europosłów płacą Joachim Brudziński, Tobiasz Bocheński i Marlena Maląg. Wśród posłów najhojniejsi są Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki, który wpłaca więcej niż wymagane minimum. Apel prezesa Kaczyńskiego o wsparcie finansowe przyniósł wyraźny wzrost wpłat.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Najnowszy sondaż Opinia 24 pokazuje, że Koalicja Obywatelska Donalda Tuska prowadzi z około 31,5% poparcia. Jednak to Prawo i Sprawiedliwość wraz z Konfederacją mogą liczyć na większość sejmową. PiS zdobywa około 21,5% głosów, a Konfederacja ponad 12%. Do Sejmu weszłyby także Konfederacja Korony Polskiej z ponad 8% i Lewica z 7%. Mimo przewagi KO w sondażach, obecna koalicja rządząca nie osiągnęłaby większości, co stawia pod znakiem zapytania możliwość utworzenia stabilnego rządu.
2: Radosław Sikorski ostro skrytykował Prawo i Sprawiedliwość za podejście do unijnego programu SAFE, nazywając ich działania czystą propagandą. SAFE to unijny instrument wsparcia obronności, z którego Polska ma być największym beneficjentem, otrzymując niecałe 44 miliardy euro. Szef MSZ zarzuca PiS, że nie potrafił wznieść się ponad partyjne spory w obliczu kwestii bezpieczeństwa państwa. Spór dotyczy nie tylko samego programu, ale także wiarygodności politycznej w sprawach obronności. Dziś w Dęblinie podpisano umowę na budowę unikalnego w Europie centrum serwisowego silników AGT-1500. Inwestycja o wartości ponad 165 milionów złotych ma uniezależnić Polskę od zagranicznych dostawców i wzmocnić zaplecze dla czołgów Abrams. Centrum, które powstanie w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 1, ma rozpocząć działalność w pierwszym kwartale 2028 roku. Projekt zakłada modernizację infrastruktury, szkolenie personelu oraz utworzenie magazynu części zamiennych. Dziś zakończył się egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Maturzyści czekają teraz na publikację oficjalnych arkuszy i sugerowanych odpowiedzi, które przygotują nauczyciele i eksperci. Centralna Komisja Egzaminacyjna wkrótce udostępni pełne arkusze z tegorocznymi zadaniami.
1: Słuchacie Radia Super Express. Ślimaki w ogrodzie mogą być prawdziwym utrapieniem, ale istnieją skuteczne

0: efektu warto stosować cieplejszą konturówkę, która złagodzi rysy i oddzieli problematyczny kolor od skóry. Idealny odcień szminki powinien być o 2 tony ciemniejszy od naturalnego koloru ust. Imię Beata, popularne w Polsce, ma w języku rumuńskim zaskakujące znaczenie, oznaczając osobę pijaną. Dla Polek może to być zabawne, jednak w polskim i łacińskim kontekście Beata oznacza błogosławioną i szczęśliwą. To pozytywne znaczenie przyczyniło się do popularności tego imienia w Polsce, szczególnie w drugiej połowie XX wieku. Obecnie nosi je ponad 200 tysięcy kobiet, choć rzadziej pojawia się na listach imion dla noworodków. Wiosna to kluczowy czas dla uprawy róż, kiedy rośliny potrzebują więcej składników odżywczych. Fusy z kawy, jako domowy nawóz, doskonale wspierają ich wzrost i kwitnienie, poprawiając strukturę gleby i dostarczając niezbędnych minerałów. Aby uniknąć pleśni, fusy muszą być suche przed aplikacją. Regularne zasilanie co 3 tygodnie zapewnia bujne kwitnienie aż do jesieni.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Szczecinie zapowiadane jest umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 7 stopni. Wiatr będzie wiał północno-wschodni z prędkością 4 metry na sekundę. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 17 stopni. Wiatr południowy osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. Bracia Duferowie znowu zaskakują, tym razem serwując nam The Boroughs, serial, w którym to nie młodzież, a amerykańscy seniorzy stawiają czoła kosmicznej inwazji. Akcja rozgrywa się na pustyni w Nowym Meksyku, gdzie emeryci z idylicznego osiedla muszą zmierzyć się z przerażającą tajemnicą. W rolach głównych zobaczymy m.in. Alfreda Molinę i Gina Davis. Premiera na Netflixie już 21 maja, więc przygotujcie się na kosmiczne przygody z babcią i dziadkiem w roli głównej. Olga Frycz i Albert Kosiński. Duet taneczny, który zamienił parkiet na plac zabaw. Zaczęło się od lekcji tańca, a skończyło na patchworkowej rodzinie z małym Janem na czele. Albert, tancerz z sercem na dłoni, zyskał nie tylko partnerkę do tańca, ale i rodzinę, którą uwielbia. Paparazzi uchwycili ich na rodzinnym wypadzie, pokazując, że miłość można znaleźć nawet w rytmie walca.
1: Świat show biznesu wstrząśnięty nagłą śmiercią Jakuba Łozy. Ten zaledwie 41-letni aktor i kulturysta, znany z serialu Barwy Szczęścia, odszedł niespodziewanie w nocy z 2 na 3 maja. Jeszcze niedawno inspirował innych do walki o zdrowie, a teraz jego ostatnie słowa o wierze i akceptacji brzmią jak przejmujące pożegnanie. Pogrzeb odbędzie się 7 maja w Rzeszowie, gdzie rodzina i fani pożegnają go na zawsze. Mata, czyli Michał Matczak. Znowu na PGE Narodowym 15 maja. Radio SK postanowiło umilić maturzystom z liceum Batorego stres egzaminacyjny, rozdając bilety na koncert. Szczęśliwcy musieli jednak zmierzyć się z zadaniem matematycznym, bo przecież nic za darmo. A dla tych, którzy nie zdążyli zdobyć wejściówek, Spotify daje szansę na wybór dodatkowego utworu do setlisty. Głosowanie trwa do 10 maja.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Artur Rojek, znany każdemu fanowi polskiej muzyki, obchodzi dziś swoje 54. urodziny. Kto by pomyślał, że ten legendarny muzyk, który zaczynał jako wokalista Mysłowic, mógł zostać nauczycielem WF-u. Jego życie to prawdziwa sinusoida. Od dramatycznego dzieciństwa, przez sportowe ambicje, aż po solową karierę pełną hitów. A teraz, jako organizator OFF Festiwalu, Rojek wciąż zaskakuje, współpracując z innymi artystami i tworząc muzyczne klasyki. Roxy Węgiel wraca na scenę z hukiem, a jej nowa płyta Błękit już wkrótce ujrzy światło dzienne. Podczas plenerowych koncertów artystka nie tylko prezentuje nowe utwory, ale też cieszy się wsparciem całej rodziny, w tym męża, który zaskoczył wszystkich nowym wizerunkiem. Roxy nie zapomina o fanach, dzieląc się zdjęciami zza kulis w mediach społecznościowych. Wygląda na to, że lato 2026 będzie pełne muzycznych emocji i rodzinnych wzruszeń.
1: Iron Maiden, legendarna Żelazna Dziewica, wspomina swoją pierwszą wizytę w Polsce w 1984 roku. Bruce Dickinson, wokalista zespołu, opowiada o surrealistycznym doświadczeniu grania na polskim weselu. Po koncercie w Poznaniu muzycy trafili na imprezę, gdzie zamiast własnych hitów zagrali covery Deep Purple i ZZ Top. Dickinson wspomina Polskę tamtych lat jako kraj pełen nielegalnych bootlegów i muzycznego undergroundu, który zdawał się być na progu rewolucji. Ciekawe, czy Iron Maiden rzeczywiście dołożyli swoją cegiełkę do polskiej transformacji. Kiedy niemieccy pionierzy muzyki eksperymentowali z syntezatorami, Scorpions postawili na przesterowaną gitarę i tradycyjny rock. Klaus Meine, wokalista zespołu, stracił głos w 1981 roku, co mogło być końcem ich kariery, ale zamiast tego stało się początkiem nowego rozdziału. Po operacjach i terapii wrócił z jeszcze potężniejszym głosem, a ich hity, jak Rock You Like a Hurricane czy Wind of Change, stały się hymnami pokoleń. Scorpions pokazali, że czasem prostota i pasja są potężniejsze niż najbardziej awangardowe eksperymenty.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Babie Lato powraca po raz czwarty, a w tym roku zaskakuje folkową wrażliwością i akustycznym brzmieniem. Natalia Grosiak, Bela i Katia tworzą nowy skład, który stawia na naturalność i żywe instrumenty, odcinając się od muzyki generowanej przez sztuczną inteligencję. To trzy różne muzyczne światy, które łączą się w harmonii, pokazując, że prawdziwa muzyka nie potrzebuje komputerów. Babie Lato zagra we wszystkich miastach trasy Erste Letnie Brzmienia 2026, udowadniając, że siła tkwi w autentyczności i wspólnym graniu. Tarja Turunen, niekwestionowana królowa symfonicznego metalu, powraca do Polski z nowym albumem Frisson Noir. Po 7 latach ciszy artystka zapowiada najcięższe brzmienia w swojej karierze, a na płycie pojawią się takie gwiazdy jak Marco Hietala czy Danny Field. Koncert w Gdańsku już 24 kwietnia przyszłego roku w klubie B90, gdzie fani będą mogli usłyszeć świeży materiał na żywo. Bilety już w sprzedaży, ale ceny to tajemnica większa niż sekrety Stonehenge.
0: Nick Holmes, lider legendarnego Paradise Lost, zaskakuje wyznaniem, że życie w trasie to już nie szalone imprezy, a raczej spokojne wieczory. Wokalista przyznaje, że teraz bardziej dba o formę i sen, bo liczy się tylko doskonały występ. Wspomina, że lata 90. były pełne wybryków, ale dziś na festiwalach panuje trzeźwa atmosfera. Paradise Lost, działający od końca lat 80., wciąż cieszy się ogromnym uznaniem, a ich ostatni album Ascension z 2025 roku potwierdza, że nie zamierzają zwalniać tempa.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Toruń za oknem, zachmurzenie całkowite z temperaturą 10 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1009 hektopaskali. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W centrum Warszawy doszło do tragicznego wypadku. 60-letnia kobieta wypadła z okna na 6. piętrze kamienicy przy ulicy Świętokrzyskiej i zginęła na miejscu. Służby natychmiast zabezpieczyły teren, a śledczy pod nadzorem prokuratury badają okoliczności zdarzenia. Wyniki sekcji zwłok mają pomóc w ustaleniu przyczyn tragedii.
2: W Siedlcach rozpoczął się proces Adama Cza, oskarżonego o zamordowanie ratownika medycznego Cezarego L. i próbę zabicia innego medyka. Do tragicznego zdarzenia doszło w styczniu ubiegłego roku, kiedy to Adam Cza, będąc pod wpływem alkoholu, zaatakował ratowników nożem. Oskarżony przyznał się do winy, ale twierdzi, że z powodu amnezji nie pamięta przebiegu zbrodni. Prokuratura domaga się surowego wyroku, a mężczyźnie grozi nawet dożywocie. Warszawa jest jedynym miastem w Polsce, gdzie liczba kobiet przekroczyła milion, co potwierdzają statystyki Głównego Urzędu Statystycznego z 2024 roku. Stolica przyciąga kobiety z całego kraju dzięki szerokim możliwościom zawodowym, edukacyjnym i rozrywkowym. Warszawa, z populacją ponad 1,86 miliona mieszkańców, pozostaje liderem demograficznym, a kobiety odgrywają kluczową rolę w jej rozwoju gospodarczym i społecznym.
1: Funkcjonariusze z Mokotowskiego Wydziału Kryminalnego rozbili nielegalny magazyn narkotyków przy ulicy Puławskiej. Zatrzymano 34-letniego mężczyznę, który posiadał niemal 18 kg marihuany i 300 gramów kokainy o czarnorynkowej wartości ponad miliona złotych. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu, a grozi mu nawet 10 lat więzienia. Śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa Warszawa-Ursynów.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na warszawskich Siekierkach powstaje nowoczesne centrum handlowe Plac Wiślany, które ma odpowiedzieć na potrzeby rozwijającej się okolicy. Wśród pierwszych najemców znajdą się takie marki jak Biedronka, Drogeria DM, Media Expert i Green Cafe Nero. Otwarcie obiektu planowane jest na połowę 2027 roku. Dodatkowo przy centrum powstanie zielona strefa relaksu z placem zabaw i ławkami. Wilanów przygotowuje się na wyjątkowe wydarzenie muzyczne. 9 maja na dziedzińcu pałacu w Wilanowie odbędzie się impreza elektroniczna Circo Loco, która przyciągnie około 7 tysięcy uczestników. Mieszkańcy wyrażają obawy o wpływ hałasu na zabytkowe mury i brak wcześniejszych konsultacji. Organizatorzy zapewniają, że infrastruktura będzie tymczasowa, a dźwięk kontrolowany, co ma pomóc w utrzymaniu zabytku.
2: W Małopolsce panuje wysokie zagrożenie pożarowe, a mieszkańcy otrzymują alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Służby apelują o ostrożność i unikanie używania ognia w lasach. Synoptycy przewidują deszcz w czwartek, 7 maja, co może zmniejszyć ryzyko pożarów, jednak towarzyszyć mu będą burze, co skutkuje żółtym alertem pogodowym. Sytuacja hydrologiczna jest zła, a susza szczególnie martwi rolników, grożąc zmniejszeniem zbiorów.
1: W Krzeszowicach podczas zakrapianej imprezy doszło do dramatycznego incydentu. 23-letni mężczyzna postrzelił swojego rówieśnika w klatkę piersiową po kłótni o dziewczynę. Poszkodowany trafił do szpitala w stanie zagrażającym życiu, a sprawca został zatrzymany i tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu kara od 8 lat więzienia do dożywocia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dziś uczniowie przystąpili do matury z języków obcych na poziomie podstawowym, w tym z języka rosyjskiego. Egzamin rozpoczął się o godzinie 9 i trwał 120 minut, obejmując zadania zrozumienia ze słuchu, tekstów pisanych, znajomości środków językowych oraz wypowiedzi pisemnej. Po zakończeniu egzaminu dostępne będą arkusze CKE oraz odpowiedzi, co pozwoli uczniom na samodzielne sprawdzenie swoich wyników.
1: Dziś w Częstochowie zapadnie wyrok w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka, która wstrząsnęła Polską. Na ławie oskarżonych zasiadają Dawid B. i Magdalena B., którym grożą surowe kary za zabójstwo i pomoc w tej zbrodni. Proces ujawnił możliwe zaniedbania systemu ochrony dzieci, co wywołało debatę nad koniecznością zmian w prawie. Wyrok ma znaczenie nie tylko dla rodziny chłopca, ale i dla opinii publicznej.
2: Oskar Pietruszewski, młody piłkarz FC Porto i wychowanek Jagiellonii Białystok, zmierzył się dziś z egzaminem maturalnym z języka angielskiego. Po wyjściu z egzaminu był pełen optymizmu, podkreślając, że dobrze się przygotował. Po maturze Oskar wyrusza do Portugalii, gdzie czekają go dwa kluczowe mecze w barwach FC Porto. Przed szkołą w Białymstoku zgromadzili się fani, by spotkać się z młodą gwiazdą. Na jednym z białostockich zbiorników retencyjnych trwa dramatyczna sytuacja z udziałem rannego łabędzia. Ptak, z uszkodzonym skrzydłem, jest regularnie atakowany przez parę broniącą swojego gniazda. Specjaliści alarmują, że jeśli ptak nie zostanie szybko zabrany, grozi mu śmierć z wycieńczenia lub w wyniku ataków. Mieszkańcy Białegostoku apelują o pilną interwencję odpowiednich służb.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Łukasz K. z Wrocławia został skazany na 15 lat więzienia za kradzież luksusowego Audi i spowodowanie opanowanie śmiertelnego wypadku pod Polkowicami w 2021 roku. Otrzymał także dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysokie kary finansowe. Wspólnicy Łukasza K., w tym prawniczka Ewelina S., również usłyszeli wyroki za udział w przestępstwie. Sąd uznał dowody za jednoznaczne, a prokuratura oceniła wyrok jako słuszny.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Białymstoku prognozowana temperatura to 16 stopni, z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. Natomiast we Wrocławiu termometry pokażą podobnie 16 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie 5 metrów na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Galeria Bemowo w Warszawie, działająca od ponad 25 lat, może zostać zburzona, by ustąpić miejsca nowemu osiedlu mieszkaniowemu. Deweloper planuje budowę ponad 1200 mieszkań dla około 3000 osób. Plany te spotkały się z ostrym sprzeciwem radnych i mieszkańców, którzy obawiają się utraty lokalnych usług, takich jak kino i restauracje. Radni krytykują także bliskość lotniska, wskazując na potencjalny hałas. W odpowiedzi planują przyjęcie uchwały o mikroplanie zagospodarowania, aby zablokować lub opóźnić inwestycje. Castorama Smart w Ostrowie Wielkopolskim, pierwszy taki sklep w Polsce, zostanie zamknięty 16 maja. Decyzja ta oznacza utratę pracy dla kilkudziesięciu osób, a szczegóły dotyczące odpraw czy przeniesień nie zostały jeszcze podane. Format Smart nie przyniósł oczekiwanych zysków, głównie z powodu bliskości dużego sklepu Castorama w Kaliszu. Mimo to firma nie rezygnuje z mniejszych formatów i planuje rozwój sieci Smart i Express w ramach strategii Ekspansja 2.0. Do zamknięcia sklepu trwa wyprzedaż, co może być okazją dla klientów. Stany Zjednoczone planują podnieść cła na samochody i ciężarówki z Unii Europejskiej do 25%. Decyzja ta wynika z oskarżeń Waszyngtonu, że Unia Europejska nie wywiązała się z wcześniejszych umów handlowych. Unia Europejska odrzuca te zarzuty, twierdząc, że to USA łamały porozumienia, między innymi podnosząc cła na metale. Konflikt handlowy między USA a Unią Europejską może się zaostrzyć, a nowe ograniczenia mogą zostać wprowadzone już latem. Sytuacja ta jest częścią szerszego sporu, który grozi eskalacją napięć między obydwoma partnerami handlowymi. Dwie znane firmy, Decora i Belpol, przez ponad 5 lat sztucznie zawyżały ceny paneli podłogowych. UOKiK wykrył, że ceny były utrzymywane poprzez groźby i monitorowanie sprzedawców. Dowody pochodzą z wewnętrznej korespondencji, a na firmy nałożono kary finansowe sięgające blisko 34 milionów złotych. Decora i Belpol podzieliły też rynek, eliminując konkurencję. Klienci, którzy przepłacili za panele, mogą teraz ubiegać się o odszkodowanie. Decyzja UOKiK nie jest jeszcze prawomocna, ale stanowi solidny dowód w sprawach sądowych.
0: Afera Zonda Krypto wstrząsnęła rynkiem kryptowalut, ujawniając mechanizmy, które doprowadziły do zniknięcia setek milionów złotych. Zaginiony w marcu 2022 roku Sylwester Suszek, założyciel giełdy BitBay, jest podejrzewany o bycie ofiarą zabójstwa w walce o kontrolę nad biznesem. Po jego zniknięciu majątek był systematycznie wyprzedawany przez Przemysława Krala i powiązane osoby, często z wykorzystaniem zagranicznych spółek. Zonda Krypto działała dzięki spółce TriPay, która jako krajowa instytucja płatnicza była nadzorowana przez KNF, co stwarzało pozory bezpieczeństwa. Łączne straty klientów giełdy mogą przekroczyć 350 milionów złotych. Prokuratura bada kryminalne tło sprawy, a śledczy sugerują, że rzeczywistą kontrolę nad przedsięwzięciem mógł sprawować Marian W.
1: Od 2004 roku, kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej, polska wieś przeszła ogromne zmiany. Rolnicy otrzymali łącznie 466 miliardów złotych wsparcia, co pozwoliło na modernizację gospodarstw i zakup nowoczesnego sprzętu. Dzięki temu dochody rolników wzrosły o 250%, a eksport polskiej żywności zwiększył się dziesięciokrotnie. Na wsiach powstały nowe drogi, wodociągi i kanalizacje, a także tysiące miejsc pracy poza rolnictwem. Młodzi rolnicy zyskali premię na start, co przyczyniło się do dalszego rozwoju. Dziś polska wieś to nowoczesne gospodarstwa i wyższy standard życia. Z najnowszego sondażu wynika, że prawie 60% Polaków woli otrzymywać formularze PIT-11 od pracodawcy, zamiast korzystać z e-Urzędu Skarbowego. Ministerstwo Finansów planuje jednak zmiany, które zwolnią pracodawców z obowiązku przekazywania tych dokumentów. Dane miałyby trafiać bezpośrednio do administracji skarbowej, co budzi obawy niecałych 43% ankietowanych o trudności w przekazywaniu 1,5% podatku na organizację pożytku publicznego. Tylko niecałe 27% badanych uważa, że wystarczy dostęp do danych wyłącznie w systemie rządowym. Badanie przeprowadzono na grupie 1000 dorosłych Polaków w styczniu. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy, który zmieni sposób przekazywania informacji podatkowych. Od 2027 roku pracodawcy nie będą musieli automatycznie dostarczać pracownikom formularzy PIT, 11 oraz innych podobnych dokumentów. Zmiana ma uprościć życie przedsiębiorcom i odciążyć działy kadr i płac. Pracownicy, którzy będą chcieli otrzymać PIT, 11 będą musieli złożyć odpowiedni wniosek. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku. L3Harris Technologies dostarczy zaawansowany system zarządzania dla nowych fregat typu miecznik marynarki wojennej RP. System ten ma zwiększyć wydajność, niezawodność i bezpieczeństwo okrętów, co jest kluczowe dla modernizacji polskich sił morskich. Program Miecznik zakłada budowę 3 fregat, które będą wyposażone w nowoczesne systemy uzbrojenia i dowodzenia. Pierwsza jednostka, o Rzeczpospolita Polska Wicher, ma zostać zwodowana w sierpniu. Kolejne jednostki, o Rzeczpospolita Polska Burza i o Rzeczpospolita Polska Huragan, mają wejść do służby do 2031 roku. Nowe fregaty mają przywrócić pełne zdolności eskortowe i obrony powietrznej polskiej floty.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Bydgoszczy, zachmurzenie całkowite i temperatura 9 stopni oraz wiatr północny o prędkości 4 metry na sekundę. W Warszawie lekkie opady deszczu i temperatura 17 stopni i wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1010 hektopaskali. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość wkracza w emocjonujący 1932 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 11 maja o 20.55 na TVP2. Marcin, mimo obietnic złożonych Kamie, nie potrafi zrezygnować z detektywistycznych przygód. W tajemnicy przed żoną dołącza do śledztwa prowadzonego przez Jakuba. Choć oficjalnie pracuje jako ochroniarz, adrenalina i ryzyko wciąż go przyciągają. Marcin i Jakub znów poczują się jak za dawnych lat, choć nie obejdzie się bez komplikacji. Kama zaczyna coś podejrzewać, a Jakub nie omieszka wytknąć Marcinowi, że żona ma na niego duży wpływ. Czy Marcinowi uda się pogodzić życie zawodowe z oczekiwaniami Kamy? Odpowiedzi już w najbliższym odcinku. W 4212 odcinku serialu Na Wspólnej widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń w życiu Jarka i Elizy. Po odkryciu zdrady żony z trenerem ich związek staje na krawędzi. Jarek, zmotywowany przez ojca, podejmuje decyzję o rozwodzie, co jest dla Elizy ogromnym ciosem. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się 14 maja na antenie TVN. W międzyczasie, w innych wątkach, Mariusz niespodziewanie traci przytomność podczas napiętej rozmowy z Markiem. Z kolei młodzieżowy wątek Julki i Leona przynosi romantyczne, ale i pełne napięcia chwile. Julka, choć zaintrygowana, nie jest jeszcze gotowa na zbliżenie, co wywołuje u jej matki Anki niepokój o stan emocjonalny córki.
2: Finał piątego sezonu Farmy zapowiada się niezwykle emocjonująco. Już w czwartek, 7 maja, na żywo, widzowie będą mieli okazję wybrać zwycięzcę, a ich rola może być większa niż kiedykolwiek. Influencer Bagi, który pojawi się podczas finału, zasugerował, że widzowie mogą otrzymać dodatkowy przywilej wpływający na wynik programu. Jego zapowiedź na Instagramie wywołała niemałe poruszenie. Czy będzie to specjalne głosowanie? Czy coś zupełnie nowego? Prowadzący program również podsycają emocje, zachęcając widzów do czujności. Wszystko wskazuje na to, że finał Farmy przyniesie niespodziewane zwroty akcji. Nocny Agent powróci z czwartym sezonem, który będzie jednocześnie ostatnim. Serial, który kiedyś królował na liście najpopularniejszych produkcji Netflixa, zakończy swoją historię w 2027 roku. Choć początkowo zdobył ogromną popularność, kolejne sezony nie przyciągnęły już tylu widzów. Twórca serialu, Sean Ryan, podkreśla, że decyzja o zakończeniu była świadomym wyborem, a nie wynikiem presji ze strony platformy. Fani wyrazili swoje niezadowolenie w mediach społecznościowych, ale Ryan zapewnia, że finałowy sezon będzie ekscytującym zakończeniem podróży Petera Sutherlanda. Prace nad nowymi odcinkami już trwają, a twórcy obiecują niezapomniane zakończenie.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 993 odcinku serialu Na Dobre i na Złe powrót Jakuba Dobrego do Leśnej Góry wywołuje spore zamieszanie. Maria staje przed trudnymi wyzwaniami, zarówno zawodowymi, jak i prywatnymi, a Michał stara się ją wspierać. Kamil Zawada zaczyna zadawać niewygodne pytania, które mogą odkryć dawne tajemnice. Blanka, mimo zaplanowanego wolnego, wraca do szpitala, by pomóc przy skomplikowanym porodzie. Tymczasem mała Nina, pod opieką Marii, nagle dostaje wysokiej gorączki, co prowadzi do emocjonujących chwil w szpitalu. Premiera tego odcinka odbędzie się 13 maja o godzinie 20.55 na kanale TVP2. Serial Na Dobre i na Złe od lat przyciąga widzów swoją mieszanką medycznych zagadek i osobistych dramatów.
1: Pierwsza miłość powraca z emocjonującym 4215 odcinkiem już w środę, 13 maja. Kalina staje przed nowymi wyzwaniami, gdy Edward odkrywa kluczowe informacje o Sandrze na Malcie, co może odmienić jej sytuację prawną. Tymczasem Alan i Mikołaj muszą zmierzyć się z zaginięciem Kostka, które okazuje się wynikiem manipulacji Kai. Marta i Szymon zacieśniają więzi podczas wspólnego gotowania, ale na horyzoncie pojawiają się nieoczekiwane problemy. W poprzednim odcinku Jurek wykorzystał pieniądze ze zwróconego pierścionka na zakup pieca dla Jadzi, a Olek zorganizował niespodziankę dla przyjaciela. Serial Pierwsza Miłość można oglądać na Polsacie od poniedziałku do piątku o 18:00, a także online w serwisie Polsat Box Go. Szpital Świętej Anny powraca z emocjonującym 127 odcinkiem. Kasia, pełna energii, rozpoczyna dyżur, ale jej spokój zostaje zakłócony przez brak kontaktu z Bartkiem. W szpitalu czeka na nią trudny przypadek młodego pacjenta z dusznościami po treningu karate. Tymczasem dyrektor Strecker ogłasza otwarcie bazy lotniczego pogotowia i przedstawia nową lekarkę-pilotkę. Wieczorem, niespodziewanie, w mieszkaniu Kasi pojawia się Bartek. Premiera tego odcinka odbędzie się 13 maja o godzinie 16:50 w telewizji TVN. Serial przyciąga widzów autentycznymi historiami i emocjonującymi relacjami między bohaterami.
2: 1936 odcinku M jak Miłość widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Maria odkryje szokującą prawdę o zdradzie swojego męża, Artura. Choć wcześniej nie podejrzewała niczego, jej świat legnie w gruzach, gdy córka Agnes poinformuje ją o potajemnych spotkaniach ojca z młodą lekarką Joanną. Finałowy odcinek przed przerwą wakacyjną, który zostanie wyemitowany 25 maja na TVP2, przyniesie kluczowe rozstrzygnięcia. Artur otwarcie wyzna Joannie miłość, co z ukrycia obserwuje Agnes. Zdradzona Maria opuści rodzinny dom w Grabinie, zdruzgotana rozpadem małżeństwa. Czy zdoła wybaczyć niewierność? Odpowiedź na to pytanie poznamy dopiero po wakacjach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 7 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 10 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1010 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. W Krakowie zbliża się referendum dotyczące odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Poseł Łukasz Kmita z PiS krytykuje obecnego prezydenta za wzrost bezrobocia i politykę podwyżek, przewidując jego odwołanie. Senator Monika Piątkowska broni Miszalskiego, podkreślając, że jego prezydentura różni się od poprzedniej, ale nie jest gorsza. Referendum jest postrzegane jako spontaniczny ruch mieszkańców, który popiera prawo i sprawiedliwość.
0: Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał wyrok dotyczący nowo powołanych sędziów Trybunału Konstytucyjnego w Polsce. Trybunał nakazał, by polskie władze nie utrudniały objęcia stanowisk przez tych sędziów, a decyzja zapadła jednomyślnie. Premier Donald Tusk szybko zareagował, podkreślając obowiązek usunięcia wszelkich przeszkód uniemożliwiających sędziom wykonywanie ich obowiązków. Wyrok jest wiążący i wymaga natychmiastowego działania ze strony polskich władz.
1: Sławomir Mentzen, lider Konfederacji, ostro skrytykował generała Wiesława Kukułę, szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, podczas spotkania w Elblągu. Zarzucił mu brak kompetencji i nieodpowiednie podejście do obrony przed dronami. W odpowiedzi na te słowa szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Mariusz Błaszczak z PiS stanęli w obronie generała, podkreślając, że krytyka Mentzena jest nieodpowiedzialna. Spór ten wywołał szeroką dyskusję na temat granic krytyki wojska i bezpieczeństwa państwa.
0: Europejska Prokuratura Generalna zwróciła się do Sejmu o uchylenie immunitetu jednego z posłów w związku z gigantyczną aferą korupcyjną. Śledztwo dotyczy podejrzeń o płatną protekcję przy przetargu na modernizację infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Funkcjonariusze CBA zatrzymali 6 osób i zabezpieczyli 1 000 000 złotych w gotówce. Prokuratura posiada dowody, że poseł przyjmował korzyści finansowe w zamian za wpływy. Polska Armia kontynuuje modernizację, przyjmując nowe wozy zabezpieczenia technicznego M88A-2 Herkules. Te pojazdy są kluczowe dla utrzymania gotowości bojowej czołgów Abrams, które Polska sukcesywnie wprowadza do służby. Herkulesy umożliwiają ewakuację ciężkich czołgów z pola walki oraz zapewniają wsparcie techniczne w trudnych warunkach. Dzięki temu polskie wojska pancerne zyskują na mobilności i efektywności. Dziś maturzyści w całej Polsce zakończyli pisemne egzaminy obowiązkowe, przystępując do matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Egzamin rozpoczął się o godzinie 9 i trwał 120 minut. Wśród zadań znalazło się pisanie e-maila, co wzbudziło sporo emocji. Pierwsze zdjęcia arkuszy pojawiły się w sieci już kilkanaście minut po rozpoczęciu egzaminu.
1: Podczas Milan Design Week 2026 miasto stało się globalnym centrum kreatywności, przyciągając ponad 300 tysięcy odwiedzających. Tegoroczna edycja skupiła się na emocjach i doświadczeniach, a nie tylko na przedmiotach. Szczególne wrażenie zrobiła imersyjna instalacja Idrits OU autorstwa Numero Chromatico, która angażowała widzów w sposób, jakiego wcześniej nie doświadczyli. Design przestaje być tylko o rzeczach, a staje się o relacjach i emocjach, co potwierdziły wydarzenia w Mediolanie. W Pepco pojawił się nowy hit wśród zabawek dla dzieci. Zestaw do tworzenia zapachowego slime z brokatem w wersji XL. Produkt ten zdobywa popularność dzięki atrakcyjnej cenie 30 zł oraz możliwości samodzielnego tworzenia elastycznej masy, co stymuluje kreatywność i zdolności manualne dzieci. Rodzice doceniają jego bezpieczeństwo i prostotę użytkowania, co czyni go idealnym wyborem na prezent lub kreatywne zajęcie w domu. Zestaw szybko znika z półek, więc warto się pospieszyć z zakupem.
0: Zakurzony kokpit w samochodzie można łatwo odświeżyć, używając dziecięcej oliwki pielęgnacyjnej. Wystarczy przetrzeć nią deskę rozdzielczą, by odzyskała dawny blask i była mniej podatna na osiadanie kurzu. To prosty i tani sposób na czyste wnętrze auta, bez potrzeby sięgania po drogie preparaty. Wiosna 2026 roku przynosi duże zmiany pogodowe. Po chłodnym kwietniu maj zapowiada się gorąco, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza. Największe upały spodziewane są 13 maja, szczególnie w centralnej i południowej Polsce. Osoby wrażliwe na zmiany pogody powinny zadbać o nawodnienie i unikać słońca. Wiosenna pogoda w Polsce sprzyjała wypoczynkowi na świeżym powietrzu, co wykorzystała Marta Kaczyńska, spędzając majówkę na plaży. Towarzyszyli jej

0: Młodzieży walczącej, jednak pomoc nauczycieli pozwoliła mu spokojnie podejść do egzaminu.
1: Były premier Waldemar Pawlak spędził romantyczny wieczór z ukochaną na warszawskim Powiślu. Para zjadła kolację we włoskiej restauracji, a następnie spacerowała po parku, ciesząc się wiosenną pogodą. Pawlak wyglądał na zrelaksowanego, a jego partnerka nie kryła radości. Ich relacja wydaje się kwitnąć, co widać po uśmiechach i gestach.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1012 hektopaskali. W Szczecinie umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 4 stopnie. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 15 stopni. Na chwilę obecną powietrze w Szczecinie oceniane jest jako dobre, a w Krakowie jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Fitkau-Perepeczko właśnie skończyła 84 lata. Ale kto by się tym przejmował? Aktorka, znana z M jak Miłość, wciąż zachwyca młodzieńczym stylem i odwagą, której mogłyby pozazdrościć jej młodsze koleżanki. Głębokie dekolty, dopasowane sukienki i wyrazisty makijaż to jej znaki rozpoznawcze. A co z fascynacjami młodszymi mężczyznami? Cóż, Agnieszka twierdzi, że to tylko chwilowe romanse, które dodają jej blasku. Wiek to tylko liczba, prawda?
2: Bruce Willis, niegdyś gwiazda Hollywood, teraz zmaga się z nieuleczalną chorobą, a jego żona, Emma Heming-Willis, planuje przekazać jego mózg do badań po jego śmierci. To zaskakująca decyzja, która ma pomóc w zrozumieniu demencji, na którą cierpi aktor. Co ciekawe, Willis nie zdaje sobie sprawy ze swojego stanu zdrowia, co jego żona określa jako błogosławieństwo i przekleństwo jednocześnie. Rodzina wspiera tę decyzję, widząc w niej szansę na odkrycie tajemnic tej choroby.
1: Justyna Kowalczyk-Tekieli, legenda polskich sportów zimowych, otworzyła się na temat osobistych tragedii. Nie tylko straciła męża w dramatycznych okolicznościach, ale także sama niemal nie przeżyła dzieciństwa. Jako niemowlę walczyła z poważną chorobą, a później doznała ciężkich oparzeń. Dzięki determinacji rodziców, którzy się nie poddali, Justyna przetrwała te trudne chwile. Cóż, życie bywa przewrotne, ale czasem to właśnie te najtrudniejsze momenty kształtują prawdziwych mistrzów. Maciej Musiał, znany aktor i mistrz autopromocji, znowu podbija internet. Tym razem w roli modela bielizny. Jego najnowsze zdjęcia, na których w skąpym stroju parzy kawę i kosi trawnik, wywołały prawdziwą burzę w mediach społecznościowych. Internauci prześcigają się w kreatywnych komplementach, a sekcja komentarzy pęka w szwach od zachwytów nad jego muskulaturą. Czy to jeszcze kampania reklamowa, czy już sztuka uwodzenia?
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: W programie Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami, szykuje się prawdziwa taneczna rewolucja. Po raz pierwszy w historii show o kryształową kulę zawalczy małżeństwo. Hanna Żudziewicz i Jacek Jeszkę. To nie tylko starcie na parkiecie, ale i w domowym zaciszu. Bo przecież kto lepiej zna swoje słabe punkty niż własny małżonek. Finał już w tę niedzielę, a emocje sięgają zenitu, bo kto by pomyślał, że taniec może być taką rodzinną sprawą. Dziś w sądzie zapadnie wyrok w sprawie alimentów Krzysztofa Rutkowskiego na jego nieślubnego syna. Detektyw chce płacić tylko 2000 zł, bo przecież żyje z emerytury i barteru, a matka chłopca domaga się 30 tysięcy, bo przecież synowie powinni mieć równe szanse. Ciekawe, czy sąd uwierzy w te bajki o biednym Rutkowskim, który nie zarabia, a jednocześnie żyje jak król. Natasza Zych, matka Aleksandra, nie kryje, że najchętniej wymazałaby Rutkowskiego z ich życia. Warszawa na jeden wieczór stała się epicentrum modowego szaleństwa, gdzie celebryci prześcigali się w kreacjach, które mogłyby zawstydzić nawet najbardziej ekstrawaganckie pokazy. Sandra Kubicka w stylizacji przypominającej skórę węża przyciągnęła spojrzenia, podczas gdy Izabella Kszan udowodniła, że minimalizm to nowa ekstrawagancja. Jessica Mercedes błyszczała jak kula dyskotekowa, a Ada Fijał i Lidia Popiel zaskoczyły identycznymi spodniami, pokazując, że moda to nie tylko ubrania, ale i dystans do siebie. Wieczór pełen był modowych hitów i wpadek, które rozgrzały internet do czerwoności. Jolanta Kwaśniewska, była pierwsza dama, z pełnym przekonaniem apeluje do seniorów, by porzucili stereotypy i skupili się na sobie. Zachęca do bycia nieco samolubnym, bo przecież wiek to tylko liczba, a życie trzeba celebrować tu i teraz. Fundacja Widzewa Łódź organizuje wydarzenie Serce Łodzi bije dla seniorów, które ma pokazać, że starsi to nie balast, a bezcenny zasób. Na stadionie Widzewa seniorzy będą mogli poczuć się jak piłkarze, a darmowe wejście 24 maja to tylko wisienka na torcie tej inicjatywy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Zbigniew Wodecki, którego głos znał każdy Polak, odszedł 22 maja 2017 roku, pozostawiając po sobie ogromną pustkę. Choć operacja bypassów początkowo się udała, tragiczny w skutkach udar zakończył jego życie. Pogrzeb w Krakowie zgromadził tłumy, a dźwięk trąbki grającej My Way wycisnął łzy z oczu nawet najtwardszym. Dziś, blisko 6 lat później, jego grób wciąż przyciąga fanów, choć przydałoby się mu małe czyszczenie. Jason Newsted, były basista Metalliki, po długiej ciszy w mediach ujawnił, że walczył z rakiem gardła, co wyjaśnia jego nieobecność. W najnowszym wywiadzie zdradził, że prawdziwym powodem odejścia z zespołu nie były poboczne projekty, ale poważne uzależnienie, które zagrażało jego życiu. Co ciekawe, gdy poprosił kolegów z Metalliki o przerwę na leczenie, ci odmówili. Teraz, po roku od operacji i miesiącu remisji, Newsted wraca na scenę z zespołem Jason Newsted and the Chop House Band.
2: Iron Maiden, legendarna Żelazna Dziewica, w 1992 roku wydała album Fear of the Dark, który okazał się końcem pewnej epoki. Bruce Dickinson, wokalista zespołu, postanowił wtedy opuścić skład, co było prawdziwym szokiem dla fanów. Album, choć początkowo przyjęty chłodno, z czasem zyskał uznanie, a utwór tytułowy stał się nieodłącznym elementem koncertów. Po odejściu Dickinsona zespół nie poddał się i zatrudnił Blaze'a Bayley'a, ale to powrót Dickinsona w 1999 roku przywrócił dawny blask Iron Maiden.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Toruniu zachmurzenie całkowite i temperatura 7 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Katowicach lekkie opady deszczu i temperatura 15 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 1 metr na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1009 hektopaskali. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Podczas rocznicy śmierci 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy rodzina i przyjaciele zgromadzili się, by uczcić jej pamięć. Spotkanie zostało przerwane przez interwencję policji po odkryciu podejrzanego pudełka, które zawierało truchło kota. Policja bada okoliczności tego incydentu, który dodatkowo wstrząsnął bliskimi zmarłej. Śledztwo w sprawie śmierci Mai nadal trwa, a głównym podejrzanym pozostaje Bartosz G.
2: W najbliższą niedzielę na warszawskiej Pradze Północ odbędzie się Jarmark Floriański, którego główną atrakcją będzie koncert Zenona Martyniuka z zespołem Akcent. Wybór tego artysty wywołał jednak napięcia w zarządzie dzielnicy, co jest wynikiem politycznych tarć między koalicjantami. Mimo kontrowersji, burmistrz Gabriela Szóstek zapewnia, że impreza odbędzie się zgodnie z planem, a mieszkańcy mogą liczyć na dobrą zabawę. Festyn rozpocznie się o godzinie 14, a na uczestników czeka wiele atrakcji, w tym stoiska lokalnych rękodzielników. Na warszawskiej Białołęce rozpoczęła się budowa nowego kompleksu basenowego, który ma być gotowy w drugiej połowie 2027 roku. W uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego uczestniczył prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Nowy obiekt przy ulicy Ostruckiej będzie obejmował m.in. 8-torowy basen sportowy, strefę rekreacyjną, kompleks saun oraz wieżę widokową. Całkowity koszt inwestycji to ponad 92,5 miliona złotych, a projekt jest w całości finansowany przez miasto. Warszawa jest jedynym miastem w Polsce, gdzie liczba kobiet przekroczyła milion, osiągając w 2024 roku 1,2136 mieszkanek. Stolica przyciąga kobiety z całego kraju dzięki szerokim możliwościom rozwoju zawodowego, edukacyjnego i osobistego. Kobiety stanowią większość populacji Warszawy, co wpływa na codzienne życie miasta, od rynku pracy po ofertę kulturalną. Warszawa pozostaje największym i najbardziej zróżnicowanym ośrodkiem miejskim w Polsce.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Sądzie Okręgowym w Siedlcach rozpoczął się proces Adama Cza, oskarżonego o zabójstwo ratownika medycznego Cezarego L. i usiłowanie zabójstwa jego kolegi. Do tragicznych wydarzeń doszło w styczniu ubiegłego roku, gdy Adam Cza, będąc pod wpływem alkoholu i leków, zaatakował ratowników nożem. Prokuratura domaga się surowej kary, podkreślając szczególne potępienie dla ataku na osoby niosące pomoc. Adamowi Cza grozi dożywocie.
1: Olkusz, położony na wyżynie krakowsko-częstochowskiej, to miasto o bogatej historii, sięgającej wczesnego średniowiecza. Jego rozwój związany był z wydobyciem srebra i strategicznym położeniem na szlaku handlowym. W XVI wieku Olkusz przeżywał okres świetności, jednak z czasem złoża się wyczerpały, a miasto dotknęły zniszczenia. Dziś Olkusz przyciąga turystów licznymi zabytkami, takimi jak średniowieczny układ urbanistyczny, bazylika świętego Andrzeja Apostoła czy relikty murów obronnych.
2: Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym w 2026 roku zbliża się wielkimi krokami. Jednym z kluczowych zadań jest napisanie rozprawki typu Opinion Essay, która wymaga jasnego wyrażenia opinii i poparcia jej logicznymi argumentami. Egzaminatorzy oceniają nie tylko poprawność językową, ale także umiejętność logicznego przedstawienia myśli w przejrzystej formie. Ważne jest, aby praca mieściła się w limicie od 200 do 250 słów i była napisana w formalnym stylu. W Ustroniu doszło do tragicznego pożaru budynku mieszkalnego przy ulicy Katowickiej, w którym zginęła 18-letnia obywatelka Czech. Mimo szybkiej akcji ratunkowej i zaangażowania licznych jednostek straży pożarnej, nie udało się uratować młodej kobiety. Prokuratura wszczęła śledztwo, a ciało ofiary zostanie poddane sekcji zwłok. Przyczyny pożaru są nadal badane przez specjalistów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Sąd Okręgowy w Częstochowie ogłosił wyrok w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka. Ojczym chłopca, Dawid B., został skazany na 25 lat więzienia za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, a matka, Magdalena B., na 16 lat za współudział. Wyrok nie jest prawomocny, a przyrodnia siostra Kamilka zapowiedziała apelację, wyrażając rozczarowanie decyzją sądu.
2: W gminie Radowo Małe doszło do nietypowej sytuacji, gdy 30-letni mężczyzna próbował uniknąć policji, uciekając najpierw na skuterze, a potem pieszo. Po porzuceniu pojazdu schował się w lodówce w swoim domu, jednak funkcjonariusze szybko go odnaleźli. Mężczyzna miał dwa zakazy prowadzenia pojazdów i teraz odpowie przed sądem za niezatrzymanie się do kontroli oraz inne zarzuty.
1: Szczecińska policja poszukuje 34-letniego Piotra Biernackiego, który zaginął między 12 a 13 kwietnia. Mężczyzna nie skontaktował się z rodziną od momentu wyjścia z domu przy ulicy Podhalańskiej. Policja apeluje do mieszkańców o pomoc w odnalezieniu zaginionego, zwracając uwagę na jego charakterystyczne długie brązowe włosy i wyrazisty zarost. Każda informacja może być kluczowa w tej sprawie. Białostocka prokuratura zatrzymała 33-letnią kobietę podejrzaną o zabójstwo byłego partnera. Ciało 38-letniego mężczyzny znaleziono pod koniec kwietnia w domu jednorodzinnym w Białymstoku. Kobieta miała zadać mu śmiertelny cios ostrym narzędziem w klatkę piersiową. Mimo postawionych zarzutów nie przyznaje się do winy i została aresztowana na 3 miesiące. Prokuratura oczekuje na wyniki sekcji zwłok.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. We Wrocławiu za oknem utrzymają się umiarkowane opady deszczu z temperaturą 11 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 13 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1008 hektopaskali. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Keylor Navas, znany bramkarz z Kostaryki, mógł w 2010 roku trafić do Wisły Kraków. Rozmowy były zaawansowane, ale ostatecznie do transferu nie doszło. Dariusz Dudka, były reprezentant Polski, potwierdził te informacje w wywiadzie. Navas później odnosił sukcesy z Realem Madryt, zdobywając m.in. 3 razy Ligę Mistrzów. W pierwszym meczu półfinałowym Ligi Mistrzów Paris Saint-Germain pokonał Bayern Monachium 5-4, co zachwyciło Jerzego Dudka. Były bramkarz reprezentacji Polski stawia na PSG w rewanżu, doceniając ich doświadczenie i ofensywną siłę. Dudek przewiduje, że w Monachium nie będzie już tak otwartej gry, ale emocji na pewno nie zabraknie.
2: 31 maja we Wrocławiu planowane jest towarzyskie spotkanie reprezentacji Polski z Ukrainą. Jednak termin ten może kolidować z barażami o ekstraklasę, w których może zagrać Śląsk-Wrocław. Śląsk ma szansę na bezpośredni awans, ale w przypadku konieczności gry w barażach, finał również odbyłby się 31 maja we Wrocławiu. PZPN rozważa różne rozwiązania, w tym przeniesienie meczu reprezentacji do innego miasta lub rozegranie obu spotkań tego samego dnia. Możliwe, że baraż odbyłby się o 13, a mecz Polski wieczorem o 20:30.
1: Amerykanie już świętują zdobycie Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, choć turniej jeszcze się nie rozpoczął. Wszystko za sprawą reklamy Fox Sports, której Christian Pulisic strzela zwycięskiego gola w finale z Brazylią. Spot wywołał ogromne poruszenie w mediach społecznościowych, zapowiadając emocje związane z Mundialem 2026. Turniej odbędzie się w USA, Kanadzie i Meksyku, a Amerykanie pokazują, że mierzą wysoko.
3: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Siatkarze Bogdanki Lublin są blisko zdobycia Mistrzostwa Polski, prowadząc 2-1 w finale Plus Ligi z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. Po przegranej w pierwszym meczu Bogdanka zdominowała kolejne spotkania, imponując ekspertom. Kapitan Marcin Komenda podkreśla wiarę w zespół, ale ostrzega przed trudną konfrontacją z Aluronem. Czy Lublin przypieczętuje tytuł na własnym boisku, czy Aluron doprowadzi do remisu?
2: Kylian Mbappe znalazł się w centrum kontrowersji po tym, jak paparazzi uchwycili go na luksusowym jachcie u wybrzeży Sardynii w towarzystwie hiszpańskiej aktorki Esther Exposito. Kibice Realu Madryt są oburzeni, że zamiast rehabilitować kontuzjowane kolano przed El Clasico, francuski napastnik wybrał wakacje. Ponad 250 tysięcy fanów podpisało petycję domagającą się jego usunięcia z drużyny. Sytuację dodatkowo zaogniają doniesienia o napięciach między Mbappe a resztą zespołu oraz incydent z członkiem sztabu szkoleniowego.
1: Podczas konferencji prasowej w Rzymie doszło do zabawnego incydentu z udziałem Igi Świątek i Aryny Sabalenki. Świątek niespodziewanie wtargnęła na salę, przerywając wypowiedź Sabalenki, co wywołało salwy śmiechu. Nagranie z tego wydarzenia szybko zyskało popularność w sieci. W turnieju Sabalenka zmierzy się z Barborą Krejcikową, a Świątek zagra z Darią Kasatkiną lub Katy McNally. Jakub Kiwior został definitywnie wykupiony przez FC Porto z Arsenalu za 17 milionów euro. Polak podpisał kontrakt do 2030 roku, a klauzula odstępnego wynosi 70 milionów euro. FC Porto, które niedawno zdobyło Mistrzostwo Portugalii, traktuje Kiwiora jako kluczowego zawodnika swojej defensywy. W drużynie Smoków grają także Jan Bednarek i młody Oskar Pietuszewski.
3: Słuchacie Radia Super Express.
1: Arsenal Londyn awansował do finału Ligi Mistrzów po zwycięstwie nad Atletico Madryt. Decydującą bramkę zdobył Bukayo Saka, zapewniając Londyńczykom miejsce w finale po 20 latach przerwy. Antoine Griezmann zakończył swoją europejską karierę w barwach Atletico, które ponownie nie zdołało sięgnąć po trofeum. Arsenal zmierzy się teraz z Bayernem Monachium lub PSG w finale zaplanowanym na 30 maja w Budapeszcie.
2: Polski sport pogrążył się w żałobie po śmierci 15-letniej Leny Wojtaszek, utalentowanej zawodniczki taekwondo z klubu OKS Wunysa. Ojciec Leny ujawnił, że jego córka zmagała się z depresją, a rodzina robiła wszystko, by jej pomóc. W poruszającym wpisie zaapelował, by nie ignorować problemów psychicznych młodzieży. Pogrzeb Leny odbył się dziś w Świdnicy.
1: Dziś maturzyści zdawali egzamin z języka obcego. Oskar Pietuszewski, piłkarz FC Porto, bez problemu poradził sobie z angielskim. Jeszcze dziś wieczorem wraca do Portugalii na ostatnie mecze sezonu, a resztę egzaminów napisze później. 18-letni zawodnik jest pełen optymizmu i dobrze przygotowany do matury. Legia Warszawa zmaga się z poważnymi problemami kadrowymi. Paweł Wszołek i Arkadiusz Reca, kluczowi zawodnicy, doznali kontuzji w meczu z Widzewem Łódź i nie zagrają do końca sezonu. To duże osłabienie dla drużyny, która walczy o utrzymanie w Ekstraklasie, zajmując obecnie 11 miejsce. Przed Legią kluczowe mecze z Bruk Bet Termalicą Nieciecza, Lechią Gdańsk i Motorem Lublin.
3: Słuchacie Radia Super Express.
1: Wieczysta Kraków, która miała szansę na awans do Ekstraklasy, stoi przed groźbą wycofania się z rozgrywek i degradacji do czwartej ligi. Główny sponsor klubu, Wojciech Kwiecień, rozważa wycofanie wsparcia finansowego, co może oznaczać koniec ambitnego projektu. W klubie panuje chaos, a trener Kazimierz Moskal po zakończeniu sezonu odejdzie ze stanowiska. Decyzje podjęte w najbliższych tygodniach będą kluczowe dla przyszłości Wieczystej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 7 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr północny osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 15 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy jakość powietrza jest dobra. Jednak dla Warszawy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
4: Radio Super Express.

0: leży twój świat.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Barwy szczęścia w 3389 odcinku przyniosą widzom zaskakujące odkrycia. Emisja już w środę, 27 maja o 25 na TVP2. Lucyna Zwierzchowska, która wykupiła udziały Iwony i zamieszkała w domu Pyrków, ujawni swoje prawdziwe intencje. Okazuje się, że jej synem jest Maciej Wilk, znany deweloper. Razem planują przejąć dom Pyrków, aby poprowadzić przez niego drogę do nowego osiedla. Lucyna sprytnie manipuluje Agatą i Ignacym, przekonując ich do podpisania umowy z Wilkiem. Wspólnie z synem świętuje sukces, a ich tajemnica pozostaje nieodkryta przez mieszkańców. Czy uda im się osiągnąć ostateczny cel? Odpowiedź już wkrótce.
3: M jak miłość w 1932 odcinku przyniesie prawdziwe emocje. Kasia, która zamieniła wyniki testów na ojcostwo, stanie w obliczu konsekwencji swoich działań. Anka Sokołowska, szantażystka, nie pozwoli jej zapomnieć o przeszłości. Wyrzuty sumienia będą dręczyć Kasię, a jej krzyki usłyszy Mariusz, który zacznie podejrzewać, że coś jest nie tak. Kasia będzie musiała zmierzyć się z prawdą, która powoli niszczy jej życie. Czy kłamstwo zniszczy jej szczęście? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 11 maja o 20:55 na TVP2.
2: W 1936 odcinku M jak miłość Joanna podejmie dramatyczną decyzję o odejściu z pracy w przychodni. Emocje sięgną zenitu, gdy rzuci papierami na biurko Artura Rogowskiego, wyznając, że nie może dłużej znieść uczucia zakochania w nim. Odcinek ten zostanie wyemitowany w poniedziałek, 25 maja, o godzinie 20:55 w TVP2. Joanna, nie mogąc dłużej pracować z Arturem, postanowi zakończyć swoją karierę w przychodni. Choć między nimi nie doszło do zdrady, napięcie jest nie do zniesienia. Artur, zaskoczony wyznaniem Joanny, również przyzna się do swoich uczuć. Ich emocjonalne spotkanie zaobserwuje Agnes, co tylko doda pikanterii tej sytuacji.
3: W 1936 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Do życia Mikołaja powróci jego była partnerka Daria, która nie zamierza odpuścić. W poniedziałek, 25 maja, o godzinie 20:55 na TVP2 widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Daria, pełna zazdrości i determinacji, zaatakuje Natalkę, świeżo zaręczoną z Adamem. W grę wejdzie nawet broń, co postawi życie Natalki pod dużym znakiem zapytania. Choć sytuacja wygląda groźnie, fani mogą odetchnąć z ulgą. Natalka przeżyje to starcie. Jak potoczą się dalsze losy bohaterów, dowiemy się po wakacyjnej przerwie.
1: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
3: W 1936 odcinku M jak miłość, który zostanie wyemitowany 25 maja 2026 roku o godzinie 20:55 na TVP2, czeka nas emocjonujący zwrot akcji. Natalka odwoła ślub z Adamem Karskim, co zaskoczy wszystkich fanów serialu. Wnuczka Barbary, mimo przyjęcia pierścionka zaręczynowego, nie zdecyduje się na ceremonię z powodu głębokich wątpliwości. Zamiast tego Natalka ponownie zbliży się do Bartka, do którego wciąż żywi silne uczucia. W odcinku nie zabraknie również rozmów z babcią Barbarą, która usłyszy o rozterkach wnuczki. Dodatkowo w nowym sezonie pojawi się Mikołaj Lipiński, który może wprowadzić jeszcze więcej zamieszania w życie Natalki. Szykują się naprawdę zaskakujące wydarzenia. W 867 odcinku serialu Akacjowa 38 emocje sięgną zenitu. Blanca zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi, które zagrażają jej ciąży. Liberto odkrywa tajemnicę Leonor, stając się powiernikiem sekretu, który nie powinien ujrzeć światła dziennego. Pułkownik Valverde, zaniepokojony o bezpieczeństwo Sylwii, postanawia działać na własną rękę. Tymczasem Casilda, pogrążona w smutku po stracie Martina, nieświadomie przesypia większość czasu. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się 13 maja o godzinie 18:55. Na TVP1. Serial Akacjowa 38 przenosi widzów na ulice Madrytu z początku XX wieku, gdzie życie wyższych sfer przeplata się z losem ich służących.
2: W 4714 odcinku serialu Klan emocje sięgają zenitu. Ula zaczyna żałować zgody na fikcyjny romans męża, gdy pod ich domem pojawiają się nieznajomi. Kornel planuje wyjście z Ostrą na premierę teatralną, co tylko potęguje napięcie. Agnieszka stawia się na komisariacie, by złożyć zeznania w sprawie pożaru, a Czesia martwi się o przyszłość przedszkola z powodu niżu demograficznego. Monika z niepokojem oczekuje wizyty Kai i Daniela, którzy przyjeżdżają do Warszawy na badania. Najnowszy odcinek będzie można obejrzeć 13 maja o godzinie 17:55 na TVP1. Klan to niezmiennie popularna saga o rodzinie Lubiczów, która od lat przyciąga widzów przed ekrany.
3: M jak Miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. Ostatni 1936 odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek 25 maja. Widzowie mogą spodziewać się wielu zaskoczeń. Joanna, grana przez Dominikę Sakowicz, postanowi odejść z przychodni, a wieczorem niespodziewanie odwiedzi ją Rogowski. Związek Natalii i Adama przeżyje poważny kryzys, gdy Natalia po raz kolejny przesunie datę ślubu. Mikołaj będzie musiał zmierzyć się z powrotem swojej byłej partnerki, Darii. Dzień po finale, 26 maja, TVP2 pokaże specjalny odcinek podsumowujący sezon, będący powtórką jubileuszowego wydania 25 lat M jak Miłość. To wyjątkowa okazja do nostalgicznych wspomnień przed wakacyjną przerwą.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W Gdańsku lekkie opady deszczu i temperatura 6 stopni oraz wiatr północny o prędkości 8 metrów na sekundę. W Poznaniu zachmurzenie całkowite i temperatura podobnie 6 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1010 hektopaskali. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Sławomir Mentzen ostro skrytykował generała Wiesława Kukułę, zarzucając mu brak kompetencji i niezrozumienie ekonomii wojny. Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu i lider Konfederacji, zdystansował się od tych słów, uznając je za obraźliwe i niezgodne z prawdą. Bosak podkreślił, że jego osobiste doświadczenia i rozmowy z generałem Kukułą świadczą o jego kompetencjach i odpowiedzialności. Wewnętrzny spór w Konfederacji może wpłynąć na wizerunek partii. Główny Inspektorat Transportu Drogowego stoi w obliczu poważnego kryzysu, który zagraża bezpieczeństwu na polskich drogach. Były szef GTD, Alvin Gajatur, ostrzega, że sytuacja jest dramatyczna i apeluje do rządu o natychmiastowe działania. Pracownicy inspekcji zapowiedzieli protesty na 20 maja i 3 czerwca, co może prowadzić do braku kontroli na drogach. Ministerstwo Infrastruktury pod przewodnictwem Dariusza Klimczaka jest krytykowane za brak reakcji na narastające problemy. W powiecie biłgorajskim trwa walka z pożarem, który objął już około 250 hektarów lasów. Premier Donald Tusk koordynuje akcję ratowniczą z udziałem strażaków, żołnierzy i sprzętu lotniczego. Niestety, podczas działań rozbił się samolot gaśniczy, a pilot zginął. Sytuację utrudniają silny wiatr i niska wilgotność, co zwiększa ryzyko rozprzestrzeniania się ognia. Prawo i Sprawiedliwość zmaga się z problemami finansowymi, mimo ostatnich wpłat od sympatyków. Skarbnik partii, Henryk Kowalczyk, podkreśla, że regularne składki od europosłów płacą Joachim Brudziński, Tobiasz Bocheński i Marlena Maląg. Wśród posłów najhojniejsi są Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki, który wpłaca więcej niż wymagane minimum. Apel prezesa Kaczyńskiego o wsparcie finansowe przyniósł wyraźny wzrost wpłat.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Radosław Sikorski ostro skrytykował Prawo i Sprawiedliwość za podejście do unijnego programu SAFE, nazywając ich działania czystą propagandą. SAFE to unijny instrument wsparcia obronności, z którego Polska ma być największym beneficjentem, otrzymując niecałe 44 miliardy euro. Szef MSZ zarzuca PiS, że nie potrafił wznieść się ponad partyjne spory w obliczu kwestii bezpieczeństwa państwa. Spór dotyczy nie tylko samego programu, ale także wiarygodności politycznej w sprawach obronności. Dziś w Dęblinie podpisano umowę na budowę unikalnego w Europie centrum serwisowego silników AGT-1500. Inwestycja o wartości ponad 165 milionów złotych ma uniezależnić Polskę od zagranicznych dostawców i wzmocnić zaplecze dla czołgów Abrams. Centrum, które powstanie w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 1, ma rozpocząć działalność w pierwszym kwartale 2028 roku. Projekt zakłada modernizację infrastruktury, szkolenie personelu oraz utworzenie magazynu części zamiennych. Bobby Vickery, szeryf hrabstwa Calhoun w Teksasie, po wizycie w Polsce podkreśla, że współczesny świat przestępczy bardziej zarabia na ludziach niż na narkotykach. Podczas pobytu w Polsce Vickery był pod wrażeniem czystości, życzliwości ludzi i poczucia bezpieczeństwa, szczególnie w Warszawie. Szeryf planuje zacieśnić współpracę polsko-teksańskich służb i wymianę doświadczeń, podkreślając wyjątkową siłę Polaków w odbudowie kraju. Francuska marka odzieżowa Okaidi wycofuje się z polskiego rynku, zamykając wszystkie 25 sklepów stacjonarnych oraz platformę online. Decyzja ta jest wynikiem trudności finansowych, z jakimi borykają się obecnie liczne marki odzieżowe, w tym konkurencja ze strony e-commerce i firm fast fashion. W wyniku zamknięcia sklepów pracę straciło 57 osób. Okaidi, oferująca ubrania dla dzieci i młodzieży, była obecna w Polsce od 2012 roku.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Ślimaki w ogrodzie mogą być prawdziwym utrapieniem, ale istnieją skuteczne sposoby na ich odstraszenie. Eksperci polecają użycie mieszanki octu i wody, którą należy spryskiwać okolice korzeni roślin, unikając liści. Dodatkowo warto zastosować fizyczne bariery, takie jak pokruszone skorupki jaj czy węgiel drzewny, które utrudniają ślimakom dostęp do rabat. Warto też zaprosić do ogrodu naturalnych wrogów ślimaków, takich jak jeże i ptaki, które pomogą w walce z tymi szkodnikami.
2: Szminka od wieków jest symbolem kobiecości, ale wybór odpowiedniego koloru może być wyzwaniem. Chłodne, fioletowe tony mogą postarzać i podkreślać niedoskonałości cery, zwłaszcza u osób o ciepłym typie urody. Aby uniknąć niekorzystnego efektu, warto stosować cieplejszą konturówkę, która złagodzi rysy i oddzieli problematyczny kolor od skóry. Idealny odcień szminki powinien być o 2 tony ciemniejszy od naturalnego koloru ust. Imię Beata, popularne w Polsce, ma w języku rumuńskim zaskakujące znaczenie, oznaczając osobę pijaną. Dla Polek może to być zabawne, jednak w polskim i łacińskim kontekście Beata oznacza błogosławioną i szczęśliwą. To pozytywne znaczenie przyczyniło się do popularności tego imienia.

0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 4 stopnie. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 15 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1012 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Szczecinie oceniane jest jako dobre, a w Krakowie jako umiarkowane.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: tym dziś żyje Polska.
1: Medycy zamiast pomagać, zabijali dla zysków. Nazwano ich łowcami skór. Chciwość i brak ludzkich odruchów pchnęły ich w ramiona przestępczego półświatka. Mordercy w karetkach, zbrodniarze w kitlach, handlarze zwłok. Na przestrzeni lat różnie nazywano uczestników całego procederu. Mimo żmudnego procesu nigdy na 100% nie udało się ustalić, ile faktycznie osób padło ich ofiarami. Kilka? Kilkanaście, kilkadziesiąt, a może kilkaset albo kilka tysięcy. Sprawa łowców skór zszokowała i oburzyła opinię publiczną, ale wstrząsnęła również środowiskiem służb ratunkowych. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni.
2: Pokój Zbrodni.
1: Gdy wzywamy karetkę pogotowia, liczymy na pomoc. W tej sprawie zamiast ratunku sprowadzaliśmy na siebie śmierć. Przerażająca afera wokół łowców skór została ujawniona za sprawą śledztwa dziennikarzy Gazety Wyborczej i Radia Łódź w 2002 roku. Historia stała się nawet inspiracją dla licznych publikacji i reportaży oraz filmów dokumentalnego i sensacyjnego. Z ustaleń reporterów wynikało, że w łódzkim pogotowiu ratunkowym miało dochodzić do zabijania pacjentów. Tam handluje się zwłokami, sprzedają lekarze, sanitariusze, kierowcy karetek i dyspozytorzy. Kupują zakłady pogrzebowe. Zmarłego nazywa się skórą. Dla zdobycia skóry być może nawet zabijano. Tak brzmiał fragment artykułu Wyborczej przed laty. W toku śledztwa być może zamieniono na pewno. Powstało jednak pytanie, ile tych zabójstw faktycznie było. Medialna burza wokół sprawy wywołała kolosalną dyskusję w Polsce na temat służb ratunkowych i opieki medycznej. 23 stycznia 2002 roku, kiedy Gazeta Wyborcza opublikowała przełomowy materiał, gazety zabrakło już o 8 rano. Każdy chciał poznać efekty dziennikarskiego śledztwa, które zapoczątkował anonimowy list wysłany do redakcji przez jednego z czytelników. W apelu prosił on reporterów, by przyjrzeli się zagadkowej relacji między właścicielami zakładów pogrzebowych a pracownikami pogotowia ratunkowego. Tomasz Patora i Marcin Stelmasiak ujawnili przestępstwa o skali, która przeraziła także ich samych. Łowcy skór to jedna z najbardziej wstrząsających zbrodni medycznych w Polsce, a być może i na świecie. Lekarze oraz sanitariusze mieli celowo uśmiercać pacjentów, ponieważ za informacje o zwłokach otrzymywali łapówki od zakładów pogrzebowych. Początki handlu miały mieć miejsce w szpitalu Wojskowej Akademii Medycznej, ponieważ w budynku swoje biuro miał jeden z pierwszych zakładów pogrzebowych w Łodzi. Na jego czele stał m.in. były sanitariusz pogotowia. To on wymyślił handel i połączył działalność swoich dwóch zawodów, czyniąc z nich przerażającą hybrydę. W programie Uwaga TVN, w którym wypowiadali się autorzy materiału o łowcach skór, tłumaczono, że na początku właściciele zakładów pogrzebowych przekupywali sanitariuszy alkoholem. Potem w zamian za informacje o zgonie wręczali sprzęt elektroniczny, a wreszcie gotówkę. Koszt łapówek przenosili na rodziny zmarłych w postaci dodatkowych opłat. Było to żerowanie na rodzinach tych osób, bo ci ludzie nie myśleli logicznie, więc można było wyciągnąć dużo pieniędzy za wszystko. Za zniesienie ciała, za to, że nie znosi się w prześcieradle, tylko na noszach. Za wszystko brało się pieniądze. Pieniądz naganiał pieniądz, opowiadał w telewizji Tomasz Wójcik, właściciel zakładu pogrzebowego w latach 90. Najpierw wyłącznie informowano konkretny zakład, że zmarł pacjent. Potem jednak chciwość wpędzała medyków w działania, które zwiększały prawdopodobieństwo, że dana osoba nie przeżyje. Po to, by można było potem sprzedać jej skórę. W serialu Łowcy skór, który powstał na podstawie tych wydarzeń, wyjaśniano, że proceder polegał także na tym, by do pacjenta oczekującego pomocy nie wysyłać najbliższej karetki pogotowia. Zamiast tego dyspozytor wybierał zespoły, które znajdowały się daleko. Celowo jechano powoli, by świadomie opóźnić udzielanie pomocy i nie zdążyć na czas. Jechali sobie na obiad, stali tam i dopiero za jakieś 40 minut przyjeżdżali do człowieka nieprzytomnego, po to, żeby on sam umarł, mówił w serialu kierowca karetki łódzkiego pogotowia. Informacje o niewyjaśnionych zgonach docierały do dziennikarzy w zatrważającym tempie. Nagła śmierć mężczyzny chorego psychicznie, niespodziewany zgon kobiety mającej jedynie wysypkę, w końcu śmierć zupełnie zdrowego 34-latka. Jeden ze świadków opowiadał, jak załoga pogotowia prowadziła jego babcię do karetki, mimo że szpital znajdował się tuż obok. Kobietę wywieziono dalej, w międzyczasie podając jej pawulon. Pani Danuta nigdy do szpitala nie dojechała. Miała być tylko jedną z wielu osób, które w ten sposób uśmiercono. Pankuronium, lek kryjący się pod nazwą handlową pawulon, to substancja stosowana jako środek zwiotczający mięśnie. Podanie tego leku powoduje zniesienie napięcia mięśni odpowiedzialnych za oddychanie. W procesie utraty świadomości, w tym przypadku z powodu niedotlenienia, ostatnim zmysłem, który ulega wyłączeniu, jest słuch. Jeszcze żyli, już nie oddychali. Dusili się i mogli usłyszeć, jak ten zbrodniarz wzywa firmę pogrzebową. Tłumaczył w serialu Łowcy Skór Ignacy Baumberg, anestezjolog. To są opowieści z dna piekła i niezwykle trudno jest o tym mówić. Dodawał. Przedawkowanie pankuronium, jak nie trudno się już domyślić, prowadzi do zgonu. W Stanach Zjednoczonych, gdzie kara śmierci jest legalna, ten lek stosuje się właśnie jako jedną z substancji podawaną skazańcom w czasie farmakologicznej egzekucji. Nadmierne zużycie pawulonu w niektórych zespołach karetek odnotowało finalnie dwóch pracowników pogotowia w Łodzi, dr Janusz Morawski i Renata Warężak-Kuziel. Dzięki własnemu śledztwu doszli do tego, kto prawdopodobnie uśmierca pacjentów. Jestem zbyt przerażony, żeby myśleć, ile osób mogło być ofiarami tego procederu, jeśli uwzględnilibyśmy wszystkie ilości leków, które wypłynęły. Wychodzą upiorne liczby, mówił dr Janusz Morawski. Dziennikarz Tomasz Patora dodawał, że nie ma żadnych wątpliwości. Ponad 1000 osób zostało zabitych. Do tego dochodzi ogromna liczba tych, którzy umierali bez ingerencji, ale z powodu zaniechań ratowników, poprzez opóźnianie działań pomocowych czy przyjazdu karetki. Pozwalano im umrzeć, nie ratując ich, a potem zarabiano na tym pieniądze. Tomasz S., były dyspozytor łódzkiego pogotowia, miał być głównym organizatorem procederu handlu informacjami o zgonach. W jego sprawie oraz 36 innych osób prokuratura umorzyła jednak śledztwo z uwagi na brak dowodów. Podejrzanym nie udało się też udowodnić ewentualnych oszustw. Oprócz lekarzy i sanitariuszy oskarżono kilkudziesięciu pracowników pogotowia i właścicieli firm pogrzebowych o udział w procederze handlu informacjami o zgonach pacjentów. Finalnie właśnie w 2012 roku, po 10 latach, śledztwo zostało umorzone. Co prawda prokuratura miała pewność, że do takiego handlu na kolosalną skalę dochodziło, ale uznano, że pracownicy pogotowia nie robili tego w związku z pełnioną przez siebie funkcją, więc nie można postawić im zarzutów o korupcji. Wiele osób zostało więc tak naprawdę bezkarnych, a z medialnych doniesień wynika, że przez kolejne lata nadal pracowali w zawodzie. Co istotne, w toku śledztwa ustalono też, że proceder odbywał się nie tylko w Łodzi, lecz również w Warszawie czy Krakowie, a nawet w innych miastach w całej Polsce. Proces, który dotyczył podejrzanych o udział w grupie przestępczej, śledziło bardzo dużo osób, a jeszcze więcej zastanawiało się, czy ich bliscy nie padli ofiarami mrocznego handlu skórami. Czy babcia, która niedawno zmarła, mogła jeszcze żyć? Czy mąż tej kobiety, który wcale nie czuł się aż tak źle, naprawdę nagle przestał oddychać? Czy dziadek kilkuletniego chłopca, który zasłabł w mieszkaniu, miałby szansę na przeżycie, gdyby pomoc dotarła na czas? Takie pytania kłębiły się w setkach polskich domów. W czterech ścianach blaszanej karetki spotykają się nadzieja pacjenta, zaufanie rodziny i potrzeba pomocy z bezwzględnym działaniem agenta ciemności, ubranego w strój sanitariusza. Bezwzględnego, cynicznego, gardzącego ludzkim życiem człowieka. Mówił na sali sądowej przewodniczący składu sędziowskiego, sędzia Jarosław Papis, który orzekał winę oskarżonych, bo ostatecznie do skazania kilku osób doszło. Czterem pracownikom łódzkiego pogotowia nieprawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi z 20 stycznia 2007 roku i prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego z 9 czerwca 2008 roku udowodniono udział w zabójstwie pacjentów. 27 października 2009 roku Sąd Najwyższy oddalił kasację i ostatecznie utrzymał wyrok. Ta sprawa pokazuje, jak głęboki może być upadek człowieka, gdy pękną w nim hamulce moralne. Jeden z oskarżonych wręcz chełpił się dokonanym zabójstwem. Mówił, że puknął kobietę, która miała wysypkę. To oznaczało pozbawienie jej życia. W pamięci pozostanie nadany przez media tej sprawie kryptonim – Łowcy Skór, ale też to, że skazani wyceniali ludzkie życie i to tak nisko – 1000 zł do podziału na czterech. Mówił wówczas sędzia Stanisław Zabłocki. Sanitariusz Andrzej Nowocien, pseudonim dr Ebrantil, usłyszał karę dożywotniego więzienia. Mężczyzna miał zabić 4 pacjentów i pomagać innemu sanitariuszowi w 5 morderstwie. Karę 25 lat więzienia usłyszał Karol Banaś za szczególnie okrutne zabójstwo pani Ludmiły i pomoc Andrzejowi w dokonanych przez niego morderstwach. Na 6 lat więzienia skazano natomiast lekarza pogotowia Janusza Kulińskiego. Otrzymał on także 10-letni zakaz zakaz wykonywania zawodu za umyślne narażenie na śmierć 10 pacjentów. Lekarz Paweł Wasilewski usłyszał z kolei wyrok 5 lat więzienia za narażenie 4 chorych. On także dostał 10-letni zakaz wykonywania zawodu. Sąd zgodził się na publikację nazwisk sprawców ku przestrodze. Nie były to jednak jedyne kary w sprawie. W lipcu 2008 roku Sąd Okręgowy w Łodzi w innym procesie skazał jeszcze 5 byłych pracowników pogotowia, w tym 3 lekarzy, na kary od 2 lat do 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 5 lat. Sąd uznał, że wszyscy pomogli w oszustwie na szkodę rodzin zmarłych pacjentów i przyjmowali pieniądze od zakładów pogrzebowych za informacje o zgonach. Prokuratura odwołała się od wyroku, uznając karę za zbyt łagodne. Odwołanie złożyli także obrońcy, którzy chcieli ponownego procesu. W międzyczasie trwało śledztwo obejmujące lato od 1998 do 2002 roku i dotyczące zgonów ponad 2000 pacjentów. Główne wątki zahaczały o stosowanie niewłaściwej terapii lub niewłaściwych leków, korupcji w związku z informacjami o zgonach pacjentów oraz celowego opóźniania wysyłania karetek. W sumie podejrzanych było ponad 40 osób, m.in. lekarze, właściciele lub pracownicy zakładów pogrzebowych oraz byli pracownicy pogotowia. Większość z tych osób, niemal wszyscy, z uwagi na brak dowodów, została ostatecznie uniewinniona. Sędzia Sądu Najwyższego, który utrzymał wyrok skazujący wobec kilku późniejszych oskarżonych, podkreślał, że sprawa łowców skór nie powinna rzutować na całokształt służby zdrowia czy pogotowia ratunkowego. To była odpowiedź na panikę wśród ludzi, którzy od czasu wybuchu afery bali się dzwonić po karetkę. To jest tragicznie wynaturzony wycinek, ale malutki, mroczny margines, mówił sędzia. Zatrważający pozostaje fakt, że większość z tych osób, które ostatecznie zostały skazane, zdążyły już wyjść na wolność i żyją, jak gdyby nigdy nic. Mogą też już wykonywać swój zawód ponownie. Sprawa łowców skór rzeczywiście mocno nadszarpnęła wizerunek ratowników medycznych i lekarzy. Stała się też przyczynkiem do ogólnopolskiej dyskusji na temat służby zdrowia w Polsce. Po upływie lat wiele się zmieniło, ale najbardziej oburzającym pozostaje fakt bezkarności dziesiątek osób, które były zaangażowane w ten szokujący proceder. Dziękuję, że jesteś z nami, bo tworzymy ten program właśnie dla Ciebie. Zostaw po sobie komentarz lub polubienie, a żeby nie przegapić żadnego odcinka Pokoju Zbrodni, zasubskrybuj ten kanał. Twoje wsparcie ma dla nas ogromne znaczenie. Kliknij w polecane materiały i poznaj najbardziej intrygujące historie, które dla Ciebie przygotowaliśmy. Zasubskrybuj Pokój Zbrodni, aby nie przegapić najbardziej mrocznych i fascynujących spraw. Bądź na bieżąco z tym, co porusza i intryguje. Pokój Zbrodni.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Bracia Duferowie znowu zaskakują, tym razem serwując nam The Boroughs, serial, w którym to nie młodzież, a amerykańscy seniorzy stawiają czoła kosmicznej inwazji. Akcja rozgrywa się na pustyni w Nowym Meksyku, gdzie emeryci z idylicznego osiedla muszą zmierzyć się z przerażającą tajemnicą. W rolach głównych zobaczymy m.in. Alfreda Molinę i Ginę Davis. Premiera na Netflixie już 21 maja, więc przygotujcie się na kosmiczne przygody z babcią i dziadkiem w roli głównej. Olga Frycz i Albert Kosiński. Duet taneczny, który zamienił parkiet na plac zabaw. Zaczęło się od lekcji tańca, a skończyło na patchworkowej rodzinie z małym Janem na czele. Albert, tancerz z sercem na dłoni, zyskał nie tylko partnerkę do tańca, ale i rodzinę, którą uwielbia. Paparazzi uchwycili ich na rodzinnym wypadzie, pokazując, że miłość można znaleźć nawet w rytmie walca.
2: Mata, czyli Michał Matczak, znowu na PGE Narodowym 15 maja. Radio SK postanowiło umilić maturzystom z liceum Batorego stres egzaminacyjny, rozdając bilety na koncert. Szczęśliwcy musieli jednak zmierzyć się z zadaniem matematycznym, bo przecież nic za darmo. A dla tych, którzy nie zdążyli zdobyć wejściówek, Spotify daje szansę na wybór dodatkowego utworu do setlisty. Głosowanie trwa do 10 maja.
1: Roxy Węgiel wraca na scenę z hukiem, a jej nowa płyta Błękit już wkrótce ujrzy światło dzienne. Podczas plenerowych koncertów artystka nie tylko prezentuje nowe utwory, ale też cieszy się wsparciem całej rodziny, w tym męża, który zaskoczył wszystkich nowym wizerunkiem. Roxy nie zapomina o fanach, dzieląc się zdjęciami zza kulis w mediach społecznościowych. Wygląda na to, że lato 2026 będzie pełne muzycznych emocji i rodzinnych wzruszeń.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Kolejna edycja Azja Express zbliża się wielkimi krokami, a lista uczestników rośnie. Michał Danilczuk, znany z Tańca z Gwiazdami, porzucił Polsat i dołączył do ekipy TVN. W towarzystwie Jacka Jelonka, który symbolicznie przekazał mu kopertę, Danilczuk ogłosił swój udział w programie. Ciekawe, czy bez nawigacji znajdzie drogę przez Azję, skoro gubi się nawet wracając do domu. Iron Maiden, legendarna brytyjska formacja heavy metalowa, ma w swoim dorobku nie tylko koncerty na największych scenach świata, ale i polskie wesele. W 1984 roku, podczas pierwszej wizyty w Polsce, muzycy zagrali na przyjęciu weselnym w Poznaniu, bo nie mogli zdobyć alkoholu na kartki. Bruce Dickinson wspomina to wydarzenie jako surrealistyczne. Wokalista ciepło mówił o Polakach, podkreślając ich wytrwałość i jedność w trudnych czasach, żartując, że ich muzyka mogła być małą cegiełką w drodze do wolności. Foo Fighters pokazali, że ich wiedza muzyczna jest na poziomie olimpijskim, biorąc udział w programie Track Star. Nate Mendel bez zająknięcia rozpoznał London Calling, a Chris Shiflett z dumą pokazał tatuaż The Clash. Dave Grohl, choć bezbłędnie rozpoznał Minor Threat, nie dał rady z fińskim glam rockiem Hanoi Rocks. A już w czerwcu zespół zagra na PGE Narodowym w Warszawie, promując swój nowy album Your Favorite Toy. W świecie muzyki trwa gorąca debata. Smartfony na koncertach, hit czy kit? Timo Mäntysaari z Megadeth uważa, że zakaz używania telefonów to świetny pomysł, bo pozwala fanom naprawdę poczuć muzykę. Z kolei John 5 z Motley Crue ma inne zdanie i zachęca do nagrywania i dzielenia się występami online. Czyżby koncerty bez smartfonów miały stać się nową normą? Czy to tylko chwilowa moda? Czas pokaże, kto ma rację.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Babie Lato powraca po raz czwarty, a w tym roku zaskakuje folkową wrażliwością i akustycznym brzmieniem. Natalia Grosiak, Bela i Katia tworzą nowy skład, który stawia na naturalność i żywe instrumenty, odcinając się od muzyki generowanej przez sztuczną inteligencję. To trzy różne muzyczne światy, które łączą się w harmonii, pokazując, że prawdziwa muzyka nie potrzebuje komputeru. Babie Lato zagra we wszystkich miastach trasy Erste Letnie Brzmienia 2026, udowadniając, że siła tkwi w autentyczności i wspólnym graniu. Rubens, nasz niezależny artysta, znów zaskakuje. Jego nowy singiel Pod Palmą to hymn zmęczonych miejskim zgiełkiem, którzy marzą o ucieczce w spokój i prostotę. Po sukcesach z nominacjami do Fryderyków i eksperymentach z Britpopem, Rubens otworzy scenę w Gdańsku na festiwalu Męskie Granie. Czyżby szykował się nowy król alternatywnej sceny muzycznej? Amerykańskie trio Wunderbar znów zawita do Warszawy, by zagrać w kultowym klubie Hybrydy 29 września. Fani indie rocka mogą już zacierać ręce na tę wybuchową mieszankę zadziornych dźwięków i chwytliwych melodii. Zespół, który zdobył serca użytkowników TikToka utworem Alien Blues, promuje swój szósty album Surgery and Pleasure. Bilety już w sprzedaży, ale ceny to tajemnica większa niż skład Coca-Coli.
1: Nick Holmes, lider legendarnego Paradise Lost, zaskakuje wyznaniem, że życie w trasie to już nie szalone imprezy, a raczej spokojne wieczory. Wokalista przyznaje, że teraz bardziej dba o formę i sen, bo liczy się tylko doskonały występ. Wspomina, że lata 90. były pełne wybryków, ale dziś na festiwalach panuje trzeźwa atmosfera. Paradise Lost, działający od końca lat 80., wciąż cieszy się ogromnym uznaniem, a ich ostatni album Ascension z 2025 roku potwierdza, że nie zamierzają zwalniać tempa.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 7 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 15 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1009 hektopaskali. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W warszawskiej dzielnicy Wola doszło do skandalu w jednym z lokali gastronomicznych. 25-letni pracownik ukradkiem filmował kobiety w pracowniczej toalecie. Sprawca został zatrzymany przez policję i usłyszał zarzuty, za które grozi mu do 5 lat więzienia. Mężczyzna jest obecnie pod nadzorem policyjnym i ma zakaz zbliżania się do ofiar.
2: Warszawa jest jedynym miastem w Polsce, gdzie liczba kobiet przekroczyła 1 000 000, co potwierdzają statystyki Głównego Urzędu Statystycznego z 2024 roku. Stolica przyciąga kobiety z całego kraju dzięki szerokim możliwościom zawodowym, edukacyjnym i rozrywkowym. Warszawa, z populacją ponad 1,86 miliona mieszkańców, pozostaje liderem demograficznym, a kobiety odgrywają kluczową rolę w jej rozwoju gospodarczym i społecznym.
1: Funkcjonariusze z Mokotowskiego Wydziału Kryminalnego rozbili nielegalny magazyn narkotyków przy ulicy Puławskiej. Zatrzymano 34-letniego mężczyznę, który posiadał niemal 18 kg marihuany i 300 gramów kokainy o czarnorynkowej wartości ponad 1 000 000 zł. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu, a grozi mu nawet 10 lat więzienia. Śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa Warszawa-Ursynów.
2: Na warszawskim Żoliborzu, w mieszkaniu przy ulicy Powązkowskiej, policja odkryła rozkładające się zwłoki owinięte w folię. W trakcie interwencji 68-letni mężczyzna wyskoczył z okna i zginął na miejscu. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa oraz namowy do samobójstwa. Sąsiedzi od dawna skarżyli się na nieprzyjemny zapach dochodzący z mieszkania.
3: Słuchacie Radia Super Express.
1: Podczas rocznicy śmierci 16-letniej Mai Kowalskiej w Mławie rodzina i bliscy natknęli się na zakopane pudełko w pobliżu miejsca tragedii. Policja zabezpieczyła teren, a po otwarciu pakunku okazało się, że zawierał szczątki kota. To odkrycie wstrząsnęło rodziną, która chciała uczcić pamięć Mai w spokoju. Policja prowadzi dochodzenie, by wyjaśnić, kto i dlaczego umieścił tam pudełko. Na warszawskich Siekierkach powstaje nowoczesne centrum handlowe Plac Wiślany, które ma odpowiedzieć na potrzeby rozwijającej się okolicy. Wśród pierwszych najemców znajdą się takie marki jak Biedronka, Drogeria DM, Media Expert i Green Cafe Nero. Otwarcie obiektu planowane jest na połowę 2027 roku. Dodatkowo przy centrum powstanie zielona strefa relaksu z placem zabaw i ławkami. Dziś odbył się egzamin maturalny z języka niemieckiego, który rozpoczął się o godzinie 9. Maturzyści mieli 120 minut na rozwiązanie zadań sprawdzających kluczowe kompetencje językowe, takie jak rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem oraz wypowiedź pisemna. Po egzaminie wielu uczniów szuka odpowiedzi, aby oszacować swoje wyniki. Oficjalne klucze odpowiedzi zostaną opublikowane przez CKE, ale w internecie można już znaleźć rozwiązania przygotowane przez ekspertów. Dziś w Częstochowie zapadnie wyrok w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka, która wstrząsnęła Polską. Na ławie oskarżonych zasiadają Dawid B. i Magdalena B., którym grożą surowe kary za zabójstwo i pomoc w tej zbrodni. Proces ujawnił możliwe zaniedbania systemu ochrony dzieci, co wywołało debatę nad koniecznością zmian w prawie. Wyrok ma znaczenie nie tylko dla rodziny chłopca, ale i dla opinii publicznej.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Szczecińskie żeliwne pompy, znane jako berlinki, pomyślnie przeszły wiosenne kontrole techniczne. Z blisko 130 pomp wodnych w mieście, 28 posiada status zabytku, a większość z nich nadal działa. Te historyczne instalacje nie tylko zachwycają detalami architektonicznymi, ale także pełnią funkcję awaryjnych źródeł wody. Dzięki staraniom zakładu wodociągów i kanalizacji pompy są regularnie odnawiane, co pozwala im zachować oryginalny charakter i funkcjonalność.
1: W gminie Radowo Małe 30-latek próbował uniknąć spotkania z policją, uciekając najpierw skuterem, a potem pieszo. Po porzuceniu pojazdu i pasażerki schował się w lodówce. Jednak policjanci szybko go odnaleźli. Mężczyzna miał 2 aktywne zakazy prowadzenia pojazdów i teraz odpowie przed sądem za złamanie przepisów. Noc spędził w policyjnym areszcie.
2: Oskar Pietruszewski, młody piłkarz FC Porto i wychowanek Jagiellonii Białystok, zmierzył się dziś z egzaminem maturalnym z języka angielskiego. Po wyjściu z egzaminu był pełen optymizmu, podkreślając, że dobrze się przygotował. Po maturze Oskar wyrusza do Portugalii, gdzie czekają go 2 kluczowe mecze w barwach FC Porto. Przed szkołą w Białymstoku zgromadzili się fani, by spotkać się z młodą gwiazdą. Na jednym z białostockich zbiorników retencyjnych trwa dramatyczna sytuacja z udziałem rannego łabędzia. Ptak z uszkodzonym skrzydłem jest regularnie atakowany przez parę broniącą swojego gniazda. Specjaliści alarmują, że jeśli ptak nie zostanie szybko zabrany, grozi mu śmierć z wycieńczenia lub w wyniku ataków. Mieszkańcy Białegostoku apelują o pilną interwencję odpowiednich służb.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Łukasz K. z Wrocławia został skazany na 15 lat więzienia za kradzież luksusowego Audi i spowodowanie śmiertelności śmiertelnego wypadku pod Polkowicami w 2021 roku. Otrzymał także dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysokie kary finansowe. Wspólnicy Łukasza K., w tym prawniczka Ewelina S., również usłyszeli wyroki za udział w przestępstwie. Sąd uznał dowody za jednoznaczne, a prokuratura oceniła wyrok jako słuszny.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. We Wrocławiu za oknem utrzymają się umiarkowane opady deszczu z temperaturą 11 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 13 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1008 hektopaskali. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W 2026 roku koperty z gotówką to najpopularniejszy prezent komunijny, a ich zawartość może sięgać nawet kilkunastu tysięcy złotych. Pieniądze te są własnością dziecka, a nie rodziców, co oznacza, że rodzice mogą nimi zarządzać, ale nie traktować jak własne. Wydatki przekraczające zwykły zarząd, takie jak pokrycie kosztów przyjęcia, wymagają zgody sądu. Po 13 urodzinach dziecko zyskuje ograniczoną zdolność do czynności prawnych, ale pieniądze z komunii nadal pozostają pod zarządem rodziców. Najlepszym rozwiązaniem jest otwarcie konta oszczędnościowego dla dziecka, co zapewnia bezpieczeństwo środków i uczy zarządzania finansami. Rząd Donalda Tuska przyjął projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych, które mają wspierać Polaków w oszczędzaniu i inwestowaniu. Nowe konta, wzorowane na szwedzkich rozwiązaniach, pozwolą inwestować w obligacje, lokaty, akcje i fundusze inwestycyjne. Inwestycje do 25 tysięcy złotych w obligacje i lokaty oraz do 100 tysięcy złotych w akcje i fundusze będą zwolnione z podatku. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku. Celem jest wzmocnienie polskiej gospodarki i repolonizacja kapitału. Każdy pełnoletni Polak będzie mógł założyć takie konto, korzystając z atrakcyjnych ulg podatkowych.
2: Od maja ZUS zaczyna wyliczać emerytury według nowych tablic GUS, co oznacza niższe świadczenia dla przyszłych emerytów. Choć miesięczne różnice mogą wydawać się niewielkie, w dłuższej perspektywie mogą wynieść nawet kilka tysięcy złotych. Zmiany dotyczą osób przechodzących na emeryturę po maju. Eksperci radzą, że opóźnienie przejścia na emeryturę może zwiększyć wysokość świadczenia. Dłuższe życie Polaków wpływa na obniżenie emerytur, ponieważ zgromadzony kapitał dzielony jest przez większą liczbę miesięcy. Waloryzacja kapitału wciąż pomaga łagodzić skutki nowych wyliczeń.
1: Komisja Europejska pracuje nad wprowadzeniem obowiązkowej aplikacji do weryfikacji wieku online w całej Unii Europejskiej. Nowe przepisy mogą wpłynąć na działanie usług VPN, które są popularnym sposobem na obchodzenie takich regulacji. Wiceprzewodnicząca KE Henna Virkkunen zapowiedziała poszukiwanie rozwiązań, które uniemożliwią omijanie weryfikacji wieku za pomocą VPN. Testy aplikacji wykazały luki w zabezpieczeniach, które są obecnie poprawiane. Istnieje obawa, że ograniczenia dotyczące VPN mogą wpłynąć na wszystkich internautów, nie tylko na dzieci, którym przepisy mają zapewnić ochronę.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: W najbliższy piątek Polska podpisze umowę z Komisją Europejską w ramach programu SAFE, otwierając linię kredytową na niecałe 44 miliardy euro. Środki te zostaną przeznaczone na zakup sprzętu wojskowego, w tym realizację programu Tarcza Wschód. Aż 89% funduszy ma zasilić polski przemysł, głównie polską grupę zbrojeniową. Ze względu na weto prezydenta pieniądze nie trafią do policji i Straży Granicznej, ale rząd pracuje nad alternatywnym finansowaniem dla tych formacji. Oprocentowanie poszczególnych transz kredytu szacowane jest na około 3,18%.
2: Akcje Orlenu osiągnęły historyczne maksima na warszawskiej giełdzie, zbliżając się do poziomu 143 zł za akcję. Wzrost o prawie 4% na otwarciu przyciągnął uwagę inwestorów, zwłaszcza zagranicznych. Kluczowymi czynnikami tego sukcesu są wysokie ceny ropy naftowej oraz zapowiedziana dywidenda w wysokości 8 zł na akcję. Kapitalizacja rynkowa Orlenu przewyższyła już Gazprom i zmierza do przegonienia innych rosyjskich gigantów naftowych. Analitycy podkreślają, że te czynniki znacząco podnoszą atrakcyjność akcji Orlenu na rynku. Po roku od pierwszych obniżek stóp procentowych Polacy odczuli ulgę w portfelach. Główna stopa procentowa spadła z niecałych 6% do niecałych 4%, co przekłada się na niższe raty kredytów. Kredytobiorcy hipoteczni ze zmiennym oprocentowaniem mogą oszczędzać nawet 500 zł miesięcznie. W przypadku dużych kredytów różnice są jeszcze większe, sięgając nawet kilku tysięcy złotych miesięcznie. Niestety, osoby z kredytami o stałym oprocentowaniu nie odczuwają tych zmian. Eksperci radzą, by sprawdzać możliwości renegocjacji warunków kredytowych, ponieważ sytuacja na rynku wciąż się zmienia.
1: Rząd Donalda Tuska przyjął projekt ustawy wprowadzającej bon senioralny. To świadczenie ma wspierać osoby powyżej 65 lat, których dochód nie przekracza 3410 zł miesięcznie. Bon zapewni seniorom dostęp do usług opiekuńczych, takich jak pomoc w ubieraniu się, przygotowywaniu posiłków czy utrzymaniu porządku. Nowe przepisy będą wdrażane stopniowo, początkowo w gminach bez publicznych usług opiekuńczych. Świadczenie to jest częścią Krajowego Planu Odbudowy i ma na celu poprawę jakości życia seniorów. Bon będzie dostępny dla obywateli Polski oraz innych krajów europejskich.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Ukraińska sieć odzieżowa WOWK wycofuje się z Polski po niespełna 3 latach działalności. Mimo początkowej inwestycji 300 tysięcy euro i otwarcia salonu w Warszawie, firma nie zdołała przyciągnąć wystarczającej liczby klientów. Główne przyczyny to strategia skupiona na ukraińskich konsumentach oraz opóźnione uruchomienie sklepu internetowego. WOWK musiał także stawić czoła wysokim kosztom działalności i silnej konkurencji na polskim rynku. Mimo wycofania się z Polski, marka nadal działa prężnie w Ukrainie, gdzie posiada 56 sklepów. Zachęca również polskich klientów do zakupów w swoim ukraińskim sklepie online.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 7 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 15 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1010 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Bydgoszczy powietrze jest dobre, a w Warszawie umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Cała 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. W Krakowie zbliża się referendum dotyczące odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Poseł Łukasz Kmita z PiS krytykuje obecnego prezydenta za wzrost bezrobocia i politykę podwyżek, przewidując jego odwołanie. Senator Monika Piątkowska broni Miszalskiego, podkreślając, że jego prezydentura różni się od poprzedniej, ale nie jest gorsza. Referendum jest postrzegane jako spontaniczny ruch mieszkańców, który popiera prawo i sprawiedliwość.
0: Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał wyrok dotyczący nowo powołanych sędziów Trybunału Konstytucyjnego w Polsce. Trybunał nakazał, by polskie władze nie utrudniały objęcia stanowisk przez tych sędziów, a decyzja zapadła jednomyślnie. Premier Donald Tusk szybko zareagował, podkreślając obowiązek usunięcia wszelkich przeszkód uniemożliwiających sędziom wykonywanie ich obowiązków. Wyrok jest wiążący i wymaga natychmiastowego działania ze strony polskich władz.
1: Sławomir Mentzen, lider Konfederacji, ostro skrytykował generała Wiesława Kukułę, szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, podczas spotkania w Elblągu. Zarzucił mu brak kompetencji i nieodpowiednie podejście do obrony przed dronami. W odpowiedzi na te słowa szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Mariusz Błaszczak z PiS stanęli w obronie generała, podkreślając, że krytyka Mentzena jest nieodpowiedzialna. Spór ten wywołał szeroką dyskusję na temat granic krytyki wojska i bezpieczeństwa państwa.
0: Europejska Prokuratura Generalna zwróciła się do Sejmu o uchylenie immunitetu jednego z posłów w związku z gigantyczną aferą korupcyjną. Śledztwo dotyczy podejrzeń o płatną protekcję przy przetargu na modernizację infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Funkcjonariusze CBA zatrzymali 6 osób i zabezpieczyli 1 000 000 złotych w gotówce. Prokuratura posiada dowody, że poseł przyjmował korzyści finansowe w zamian za wpływy.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Prezydent Karol Nawrocki odwiedził Litwę, gdzie wraz z prezydentem Gitanasem Nausedą nadzorował manewry wojskowe Brave Griffin 26-2 w przesmyku suwalskim. W ćwiczeniach uczestniczyły siły zbrojne Polski, Litwy, USA i Portugalii, a ich celem było zwiększenie interoperacyjności i przygotowanie do obrony wschodniej flanki NATO. Podczas wizyty omówiono także współpracę obronną i przygotowania do nadchodzącego szczytu NATO w Ankarze. Prezydent Nawrocki z uznaniem wypowiedział się o polskich żołnierzach, podkreślając ich zdolności do współdziałania z sojusznikami.
1: Najnowszy sondaż Opinia 24 pokazuje, że Koalicja Obywatelska Donalda Tuska prowadzi z około 31,5% poparcia. Jednak to Prawo i Sprawiedliwość wraz z Konfederacją mogą liczyć na większość sejmową. PiS zdobywa około 21,5% głosów, a Konfederacja ponad 12%. Do Sejmu weszłyby także Konfederacja Korony Polskiej z ponad 8% i Lewica z 7%. Mimo przewagi KO w sondażach, obecna koalicja rządząca nie osiągnęłaby większości, co stawia pod znakiem zapytania możliwość utworzenia stabilnego rządu.
0: Ukraina intensyfikuje pracę nad własnym systemem obrony przeciwrakietowej w obliczu niedoborów amerykańskich pocisków. Trzy kluczowych do obrony przed rosyjskimi rakietami. Prezydent Wołodymyr Zełenski wyznaczył cel stworzenia ukraińskiego systemu antyrakietowego w ciągu roku, podkreślając potrzebę europejskiej niezależności produkcji uzbrojenia. Ukraińskie firmy, takie jak Firepoint, już pracują nad projektami, które mogą zmniejszyć zależność Europy od amerykańskich dostaw. Analitycy proponują unijny program ASAP for Air Defense z budżetem do 10 miliardów euro, aby zwiększyć europejską produkcję pocisków przechwytujących.
1: Podczas Milan Design Week 2026 miasto stało się globalnym centrum kreatywności, przyciągając ponad 300 tysięcy odwiedzających. Tegoroczna edycja skupiła się na emocjach i doświadczeniach, a nie tylko na przedmiotach. Szczególne wrażenie zrobiła imersyjna instalacja Idrit O.U. autorstwa Numero Chromatico, która angażowała widzów w sposób, jakiego wcześniej nie doświadczyli. Design przestaje być tylko o rzeczach, a staje się o relacjach i emocjach, co potwierdziły wydarzenia w Mediolanie.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Pepco pojawił się nowy hit wśród zabawek dla dzieci. Zestaw do tworzenia zapachowego slime z brokatem w wersji XL. Produkt ten zdobywa popularność dzięki atrakcyjnej cenie 30 zł oraz możliwości samodzielnego tworzenia elastycznej masy, co stymuluje kreatywność i zdolności manualne dzieci. Rodzice doceniają jego bezpieczeństwo i prostotę użytkowania, co czyni go idealnym wyborem na prezent lub kreatywne zajęcie w domu. Zestaw szybko znika z półek, więc warto się pospieszyć z zakupem.
0: Aby pozbyć się nieprzyjemnego zapachu stęchlizny z prania, warto sięgnąć po prosty trik z wykorzystaniem sody oczyszczonej i olejków eterycznych. Wystarczy dodać 4 łyżki sody i kilka kropel olejku do bębna pralki, aby cieszyć się świeżością ubrań. Kluczowe jest także regularne czyszczenie pralki, co zapobiega rozwojowi pleśni i nieprzyjemnym zapachom. Raz w miesiącu warto przeprowadzić gruntowne mycie bębna i uszczelek.
1: Były premier Waldemar Pawlak spędził romantyczny wieczór z ukochaną na warszawskim Powiślu. Para zjadła kolację we włoskiej restauracji, a następnie spacerowała po parku, ciesząc się wiosenną pogodą. Pawlak wyglądał na zrelaksowanego, a jego partnerka nie kryła radości. Ich relacja wydaje się kwitnąć, co widać po uśmiechach i gestach.

0: podczas gdy w Krakowie jakość powietrza jest umiarkowana.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
2: Reklama.
3: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Monika Richardson znowu w centrum uwagi. Ale tym razem to nie ona, a jej córka Zofia kradnie show. 21-letnia piękność pojawiła się na Instagramie mamy i wywołała prawdziwą burzę zachwytów. Internauci nie mogą uwierzyć, że Zofia wygląda jak gwiazda. A sama Richardson z przymrużeniem oka przyznaje, że córka przesadziła z urodą. Czyżby Monika musiała teraz ustąpić miejsce młodszej generacji? Krzysztof Rutkowski, znany detektyw i celebryta, wreszcie usłyszał wyrok w sprawie alimentów na swojego nieślubnego syna. Sąd zdecydował, że zamiast dotychczasowych 2000 zł, Rutkowski będzie płacił zawrotne 3000 zł miesięcznie. Matka chłopca, która domagała się 30 tysięcy, może być nieco rozczarowana, ale Rutkowski jest w pełni zadowolony, twierdząc, że to wystarczy na potrzeby syna. Cóż, życie w blasku fleszy nie zawsze idzie w parze z blaskiem portfela.
2: W programie Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami, szykuje się prawdziwa taneczna rewolucja. Po raz pierwszy w historii show o kryształową kulę zawalczy małżeństwo. Hanna Żudziewicz i Jacek Jeszke. To nie tylko starcie na parkiecie, ale i w domowym zaciszu. Bo przecież kto lepiej zna swoje słabe punkty niż własny małżonek. Finał już w tę niedzielę, a emocje sięgają zenitu, bo kto by pomyślał, że taniec może być taką rodzinną sprawą. Warszawa na jeden wieczór stała się epicentrum modowego szaleństwa, gdzie celebryci prześcigali się w kreacjach, które mogłyby zawstydzić nawet najbardziej ekstrawaganckie pokazy. Sandra Kubicka w stylizacji przypominającej skórę węża przyciągnęła spojrzenia, podczas gdy Izabella Kszan udowodniła, że minimalizm to nowa ekstrawagancja. Jessica Mercedes błyszczała jak kula dyskotekowa, a Ada Fijał i Lidia Popiel zaskoczyły identycznymi spodniami, pokazując, że moda to nie tylko ubrania, ale i dystans do siebie. Wieczór pełen był modowych hitów i wpadek, które rozgrzały internet do czerwoności.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Artur Rojek, znany każdemu fanowi polskiej muzyki, obchodzi dziś swoje 54. urodziny. Kto by pomyślał, że ten legendarny muzyk, który zaczynał jako wokalista Mysłowic, mógł zostać nauczycielem WF-u. Jego życie to prawdziwa sinusoida. Od dramatycznego dzieciństwa, przez sportowe ambicje, aż po solową karierę pełną hitów. A teraz, jako organizator OFF Festiwalu, Rojek wciąż zaskakuje, współpracując z innymi artystami i tworząc muzyczne klasyki.
2: Jolanta Kwaśniewska, była pierwsza dama, z pełnym przekonaniem apeluje do seniorów, by porzucili stereotypy i skupili się na sobie. Zachęca do bycia nieco samolubnym, bo przecież wiek to tylko liczba, a życie trzeba celebrować tu i teraz. Fundacja Widzewa Łódź organizuje wydarzenie Serce Łodzi bije dla seniorów, które ma pokazać, że starsi to nie balast, a bezcenny zasób. Na stadionie Widzewa seniorzy będą mogli poczuć się jak piłkarze, a darmowe wejście 24 maja to tylko wisienka na torcie tej inicjatywy. Zbigniew Wodecki, którego głos znał każdy Polak, odszedł 22 maja 2017 roku, pozostawiając po sobie ogromną pustkę. Choć operacja bypassów początkowo się udała, tragiczny w skutkach udar zakończył jego życie. Pogrzeb w Krakowie zgromadził tłumy, a dźwięk trąbki grającej My Way wycisnął łzy z oczu nawet najtwardszym. Dziś, blisko 6 lat później, jego grób wciąż przyciąga fanów, choć przydałoby się mu małe czyszczenie.
1: Agnieszka Pilaszewska, znana z Miodowych lat, przeżywa teraz trudne chwile po stracie matki. Jej emocjonalny wpis na Instagramie poruszył serca fanów i przyjaciół z branży. Współczucie płynie szerokim strumieniem, a wśród wspierających są takie gwiazdy jak Beata Ścibakówna i Katarzyna Zielińska. Wydaje się, że nawet w świecie show biznesu, gdzie emocje często są na pokaz, prawdziwe wsparcie ma swoją wartość.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Jason Newsted, były basista Metallica, po długiej ciszy w mediach ujawnił, że walczył z rakiem gardła, co wyjaśnia jego nieobecność. W najnowszym wywiadzie zdradził, że prawdziwym powodem odejścia z zespołu nie były poboczne projekty, ale poważne uzależnienie, które zagrażało jego życiu. Co ciekawe, gdy poprosił kolegów z Metallica o przerwę na leczenie, ci odmówili. Teraz, po roku od operacji i miesiącu remisji, Newsted wraca na scenę z zespołem Jason Newsted and the Chop House Band. Kiedy niemieccy pionierzy muzyki eksperymentowali z syntezatorami, Scorpions postawili na przesterowaną gitarę i tradycyjny rock. Klaus Meine, wokalista zespołu, stracił głos w 1981 roku, co mogło być końcem ich kariery, ale zamiast tego stało się początkiem nowego rozdziału. Po operacjach i terapii wrócił z jeszcze potężniejszym głosem, a ich hity, jak Rock You Like a Hurricane czy Wind of Change, stały się hymnami pokoleń. Scorpions pokazali, że czasem prostota i pasja są potężniejsze niż najbardziej awangardowe eksperymenty.
1: Iron Maiden, legendarna Żelazna Dziewica, w 1992 roku wydała album Fear of the Dark, który okazał się końcem pewnej epoki. Bruce Dickinson, wokalista zespołu, postanowił wtedy opuścić skład, co było prawdziwym szokiem dla fanów. Album, choć początkowo przyjęty chłodno, z czasem zyskał uznanie, a utwór tytułowy stał się nieodłącznym elementem koncertów. Po odejściu Dickinsona zespół nie poddał się i zatrudnił Blaze'a Bayleya, ale to powrót Dickinsona w 1999 roku przywrócił dawny blask Iron Maiden.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1009 hektopaskali. W Toruniu zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 7 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 15 stopni. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W centrum Warszawy doszło do tragicznego wypadku. 60-letnia kobieta wypadła z okna na 6. piętrze kamienicy przy ulicy Świętokrzyskiej i zginęła na miejscu. Służby natychmiast zabezpieczyły teren, a śledczy pod nadzorem prokuratury badają okoliczności zdarzenia. Wyniki sekcji zwłok mają pomóc w ustaleniu przyczyn tragedii.
2: W Siedlcach rozpoczął się proces Adama Cza, oskarżonego o zamordowanie ratownika medycznego Cezarego L. i próbę zabicia innego medyka. Do tragicznego zdarzenia doszło w styczniu ubiegłego roku, kiedy to Adam Cza, będąc pod wpływem alkoholu, zaatakował ratowników nożem. Oskarżony przyznał się do winy, ale twierdzi, że z powodu amnezji nie pamięta przebiegu zbrodni. Prokuratura domaga się surowego wyroku, a mężczyźnie grozi nawet dożywocie. Na lotnisku Chopina w Warszawie zarządzono ewakuację części terminala z powodu pozostawionej bez nadzoru walizki. Saperzy i Straż Graniczna zamknęli strefy C, D i E, ale loty odbywały się bez zakłóceń. Po dokładnym sprawdzeniu bagażu nie stwierdzono zagrożenia i strefy ponownie otwarto. Przypomina się, że pozostawienie bagażu bez opieki grozi grzywną. Na warszawskim Żoliborzu odkryto ciało w stanie zaawansowanego rozkładu, owinięte w foliowy worek. Podczas interwencji policji z okna wyskoczył 68-letni mężczyzna, co zakończyło się jego śmiercią. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa i doprowadzenia do samobójstwa. Kluczowe dla wyjaśnienia sprawy będą sekcje zwłok i badania DNA.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Warszawa jest jedynym miastem w Polsce, gdzie liczba kobiet przekroczyła milion, osiągając w 2024 roku 1,2136 mieszkanek. Stolica przyciąga kobiety z całego kraju dzięki szerokim możliwościom rozwoju zawodowego, edukacyjnego i osobistego. Kobiety stanowią większość populacji Warszawy, co wpływa na codzienne życie miasta, od rynku pracy po ofertę kulturalną. Warszawa pozostaje największym i najbardziej zróżnicowanym ośrodkiem miejskim w Polsce.
1: Olkusz, położony na wyżynie krakowsko-częstochowskiej, to miasto o bogatej historii, sięgającej wczesnego średniowiecza. Jego rozwój związany był z wydobyciem srebra i strategicznym położeniem na szlaku handlowym. W XVI wieku Olkusz przeżywał okres świetności, jednak z czasem złoża się wyczerpały, a miasto dotknęły zniszczenia. Dziś Olkusz przyciąga turystów licznymi zabytkami, takimi jak średniowieczny układ urbanistyczny, bazylika świętego Andrzeja Apostoła czy relikty murów obronnych. W Krzeszowicach podczas zakrapianej imprezy doszło do dramatycznego incydentu. 23-letni mężczyzna postrzelił swojego rówieśnika w klatkę piersiową po kłótni o dziewczynę. Poszkodowany trafił do szpitala w stanie zagrażającym życiu, a sprawca został zatrzymany i tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu kara od 8 lat więzienia do dożywocia. Dziś maturzyści przystąpili do egzaminu z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym w dwóch formułach – 2015 i 2023. Egzamin rozpoczął się o godzinie 9 i trwał 150 minut. Arkusze z pytaniami przygotowała Centralna Komisja Egzaminacyjna. W sieci dostępne są już nieoficjalne odpowiedzi, które mogą pomóc uczniom w ocenie swoich wyników.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Referendum w Bytomiu nie odbędzie się, mimo że zebrano ponad 12 tysięcy podpisów. Po weryfikacji okazało się, że tylko 7410 z nich było ważnych, a aż 4621 uznano za nieważne, w tym 179 należało do osób zmarłych. Prezydent miasta, Mariusz Wołosz, zapowiedział zgłoszenie sprawy do prokuratury z powodu podejrzenia fałszerstwa. Podobne inicjatywy referendalne trwają w Chorzowie i Będzinie, gdzie wciąż trwa weryfikacja podpisów. Sąd okręgowy w Częstochowie ogłosił wyrok w sprawie zabójstwa 8-latka, Kamilka. Ojczym chłopca został skazany na 25 lat więzienia, a matka na 16 lat. Wyrok nie jest prawomocny, a siostra zmarłego zapowiada apelację popieraną przez prawników i rzecznika praw dziecka. Prokuratura również rozważa złożenie apelacji, dążąc do surowszej kary dla sprawców tej tragedii.
2: W gminie Radowo Małe doszło do nietypowej sytuacji, gdy 30-letni mężczyzna próbował uniknąć policji, uciekając najpierw na skuterze, a potem pieszo. Po porzuceniu pojazdu schował się w lodówce w swoim domu, jednak funkcjonariusze szybko go odnaleźli. Mężczyzna miał 2 zakazy prowadzenia pojazdów i teraz odpowie przed sądem za niezatrzymanie się do kontroli oraz inne zarzuty.
1: Szczecińska policja poszukuje 34-letniego Piotra Biernackiego, który zaginął między 12 a 13 kwietnia. Mężczyzna nie skontaktował się z rodziną od momentu wyjścia z domu przy ulicy Podhalańskiej. Policja apeluje do mieszkańców o pomoc w odnalezieniu zaginionego, zwracając uwagę na jego charakterystyczne długie brązowe włosy i wyrazisty zarost. Każda informacja może być kluczowa w tej sprawie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Szczecinie zakończono wiosenny przegląd zabytkowych pomp wodnych, znanych jako berlinki. Te żeliwne urządzenia z charakterystycznymi smoczymi wylewkami mają blisko 120 lat i są ważnym elementem miejskiego dziedzictwa. Obecnie około 60% z nich działa, a reszta wymaga konserwacji. Pompy nie tylko zdobią miasto, ale w sytuacjach nadzwyczajnych mogą zapewnić mieszkańcom dostęp do wody.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje umiarkowane opady deszczu i temperaturę 11 stopni we Wrocławiu. Z wiatrem północno-wschodnim o sile 5 metrów na sekundę. W Białymstoku zauważymy umiarkowane zachmurzenie, temperaturę 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni powieje z prędkością 1 metr na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: W pierwszym meczu półfinałowym Ligi Mistrzów Paris Saint-Germain pokonał Bayern Monachium 5-4, co zachwyciło Jerzego Dudka. Były bramkarz reprezentacji Polski stawia na PSG w rewanżu, doceniając ich doświadczenie i ofensywną siłę. Dudek przewiduje, że w Monachium nie będzie już tak otwartej gry, ale emocji na pewno nie zabraknie.
2: 31 maja we Wrocławiu planowane jest towarzyskie spotkanie reprezentacji Polski z Ukrainą. Jednak termin ten może kolidować z barażami o Ekstraklasę, w których może zagrać Śląsk-Wrocław. Śląsk ma szansę na bezpośredni awans, ale w przypadku konieczności gry w barażach, finał również odbyłby się 31 maja we Wrocławiu. PZPN rozważa różne rozwiązania, w tym przeniesienie meczu reprezentacji do innego miasta lub rozegranie obu spotkań tego samego dnia. Możliwe, że baraż odbyłby się o 13, a mecz Polski wieczorem o 20:30.
1: Amerykanie już świętują zdobycie Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, choć turniej jeszcze się nie rozpoczął. Wszystko za sprawą reklamy Fox Sports, w której Christian Pulisic strzela zwycięskiego gola w finale z Brazylią. Spot wywołał ogromne poruszenie w mediach społecznościowych, zapowiadając emocje związane z Mundialem 2026. Turniej odbędzie się w USA, Kanadzie i Meksyku, a Amerykanie pokazują, że mierzą wysoko. Siatkarze Bogdanki Lublin są blisko zdobycia Mistrzostwa Polski, prowadząc 2-1 w finale Plus Ligi z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. Po przegranej w pierwszym meczu Bogdanka zdominowała kolejne spotkania, imponując ekspertom. Kapitan Marcin Komenda podkreśla wiarę w zespół, ale ostrzega przed trudną konfrontacją z Aluronem. Czy Lublin przypieczętuje tytuł na własnym boisku, czy Aluron doprowadzi do remisu?
0: Radio Super Express. Sport. Fabian Drzyzga, polski siatkarz, ponownie odniósł się do kontrowersyjnych wypowiedzi na temat Rosji, które wywołały szerokie dyskusje. W rozmowie z TVP Sport podkreślił, że dla niego sport i polityka to oddzielne kwestie, a jego słowa miały na celu jedynie przedstawienie sportowego punktu widzenia. Drzyzga, dwukrotny mistrz świata, prawdopodobnie wróci do gry w Polsce, podpisując kontrakt z Kuprum Stilon Gorzów. Mimo to jego wcześniejsze wypowiedzi wciąż budzą emocje wśród kibiców.
1: W sobotę w Koszalinie odbędzie się gala Fame 31, gdzie dojdzie do rewanżu między Denisem Badbojem Załęckim a Mateuszem Don Diego Kubiszynem. Ich pierwsza walka, pełna emocji i napięcia, zakończyła się zwycięstwem Kubiszyna. Tym razem zawodnicy zmierzą się na zasadach boksu w małych rękawicach, co zapowiada dynamiczne starcie. Dziś o 20 odbędzie się program Face 2 Face, gdzie dojdzie do słownej konfrontacji między zawodnikami.
2: Kylian Mbappe znalazł się w centrum kontrowersji po tym, jak paparazzi uchwycili go na luksusowym jachcie u wybrzeży Sardynii w towarzystwie hiszpańskiej aktorki Esther Exposito. Kibice Realu Madryt są oburzeni, że zamiast rehabilitować kontuzjowane kolano przed El Clasico, francuski napastnik wybrał wakacje. Ponad 250 tysięcy fanów podpisało petycję domagającą się jego usunięcia z drużyny. Sytuację dodatkowo zaogniają doniesienia o napięciach między Mbappe a resztą zespołu oraz incydent z członkiem sztabu szkoleniowego.
1: Podczas konferencji prasowej w Rzymie doszło do zabawnego incydentu z udziałem Igi Świątek i Aryny Sabalenki. Świątek niespodziewanie wtargnęła na salę, przerywając wypowiedź Sabalenki, co wywołało salwy śmiechu. Nagranie z tego wydarzenia szybko zyskało popularność w sieci. W turnieju Sabalenka zmierzy się z Barborą Krejcikową, a Świątek zagra z Darią Kasatkiną lub Katy McNally.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Iga Świątek przygotowuje się do turnieju WTA w Rzymie, gdzie zagra swój pierwszy mecz w piątek. Po trudnym doświadczeniu w Madrycie, gdzie choroba pokrzyżowała jej plany, teraz trenuje pod okiem trenera Francisco Roiga, wprowadzając kluczowe zmiany w swojej grze. Świątek podkreśla, że cieszy się z powrotu do Rzymu i z treningów, które dają jej wiele radości. Dodatkowo Iga bierze udział w negocjacjach dotyczących wysokości premii w Roland Garros, licząc na konstruktywne rozmowy z władzami tenisowymi. Jakub Kiwior został definitywnie wykupiony przez FC Porto z Arsenalu za 17 milionów euro. Polak podpisał kontrakt do 2030 roku, a klauzula odstępnego wynosi 70 milionów euro. FC Porto, które niedawno zdobyło Mistrzostwo Portugalii, traktuje Kiwiora jako kluczowego zawodnika swojej defensywy. W drużynie Smoków grają także Jan Bednarek i młody Oskar Pietuszewski. Arsenal Londyn awansował do finału Ligi Mistrzów po zwycięstwie nad Atletico Madryt. Decydującą bramkę zdobył Bukayo Saka, zapewniając Londyńczykom miejsce w finale po 20 latach przerwy. Antoine Griezmann zakończył swoją europejską karierę w barwach Atletico, które ponownie nie zdołało sięgnąć po trofeum. Arsenal zmierzy się teraz z Bayernem Monachium lub PSG w finale zaplanowanym na 30 maja w Budapeszcie. Wieczysta Kraków, która miała szansę na awans do Ekstraklasy, stoi przed groźbą wycofania się z rozgrywek i degradacji do czwartej ligi. Główny sponsor klubu, Wojciech Kwiecień, rozważa wycofanie wsparcia finansowego, co może oznaczać koniec ambitnego projektu. W klubie panuje chaos, a trener Kazimierz Moskal po zakończeniu sezonu odejdzie ze stanowiska. Decyzje podjęte w najbliższych tygodniach będą kluczowe dla przyszłości Wieczystej.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 15 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1008 hektopaskali. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość wkracza w emocjonujący 1932 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 11 maja o 20.55 na TVP2. Marcin, mimo obietnic złożonych Kamie, nie potrafi zrezygnować z detektywistycznych przygód. W tajemnicy przed żoną dołącza do śledztwa prowadzonego przez Jakuba. Choć oficjalnie pracuje jako ochroniarz, adrenalina i ryzyko wciąż go przyciągają. Marcin i Jakub znów poczują się jak za dawnych lat, choć nie obejdzie się bez komplikacji. Kama zaczyna coś podejrzewać, a Jakub nie omieszka wytknąć Marcinowi, że żona ma na niego duży wpływ. Czy Marcinowi uda się pogodzić życie zawodowe z oczekiwaniami Kamy? Odpowiedzi już w najbliższym odcinku.
2: W 1936 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Do życia Mikołaja powróci jego była partnerka Daria, która nie zamierza odpuścić. W poniedziałek, 25 maja o godzinie 20.55 na TVP2 widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Daria, pełna zazdrości i determinacji, zaatakuje Natalkę świeżo zaręczoną z Adamem. W grę wejdzie nawet broń, co postawi życie Natalki pod dużym znakiem zapytania. Choć sytuacja wygląda groźnie, fani mogą odetchnąć z ulgą. Natalka przeżyje to starcie. Jak potoczą się dalsze losy bohaterów, dowiemy się po wakacyjnej przerwie. W 1936 odcinku M jak miłość, który zostanie wyemitowany 25 maja 2026 roku o godzinie 20.55 na TVP2, czeka nas emocjonujący zwrot akcji. Natalka odwoła ślub z Adamem Karskim, co zaskoczy wszystkich fanów serialu. Wnuczka Barbary, mimo przyjęcia pierścionka zaręczynowego, nie zdecyduje się na ceremonię z powodu głębokich wątpliwości. Zamiast tego Natalka ponownie zbliży się do Bartka, do którego wciąż żywi silne uczucia. W odcinku nie zabraknie również rozmów z babcią Barbarą, która usłyszy o rozterkach wnuczki. Dodatkowo w nowym sezonie pojawi się Mikołaj Lipiński, który może wprowadzić jeszcze więcej zamieszania w życie Natalki. Szykują się naprawdę zaskakujące wydarzenia.
1: W 4714 odcinku serialu Klan emocje sięgają zenitu. Ula zaczyna żałować zgody na fikcyjny romans męża, gdy pod ich domem pojawiają się nieznajomi. Kornel planuje wyjście z Ostrą na premierę teatralną, co tylko potęguje napięcie. Agnieszka stawia się na komisariacie, by złożyć zeznania w sprawie pożaru, a Czesia martwi się o przyszłość przedszkola z powodu niżu demograficznego. Monika z niepokojem oczekuje wizyty Kai i Daniela, którzy przyjeżdżają do Warszawy na badania. Najnowszy odcinek będzie można obejrzeć 13 maja o godzinie 17.55 na TVP1. Klan to niezmiennie popularna saga o rodzinie Lubiczów, która od lat przyciąga widzów przed ekrany.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. Ostatni 1936 odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek 25 maja. Widzowie mogą spodziewać się wielu zaskoczeń. Joanna, grana przez Dominikę Sakowicz, postanowi odejść z przychodni, a wieczorem niespodziewanie odwiedzi ją Rogowski. Związek Natalii i Adama przeżyje poważny kryzys, gdy Natalia po raz kolejny przesunie datę ślubu. Mikołaj będzie musiał zmierzyć się z powrotem swojej byłej partnerki, Darii. Dzień po finale, 26 maja, TVP2 pokaże specjalny odcinek podsumowujący sezon, będący powtórką jubileuszowego wydania 25 lat M jak miłość. To wyjątkowa okazja do nostalgicznych wspomnień przed wakacyjną przerwą. W 4212 odcinku na wspólnej emocje sięgają zenitu. Jarek, po zdradzie Elizy z trenerem ich syna, staje przed trudnym wyborem. Choć Eliza próbuje ratować małżeństwo, Jarek decyduje się na rozwód, co wprawia ją w rozpad. W tle tych wydarzeń Czerski traci przytomność po konfrontacji z Markiem, co dodaje dramatyzmu całej sytuacji. Tymczasem Julka, po zakończeniu szlabanu, odwiedza Leona, ale ich spotkanie kończy się napięciem, gdy Leon nie respektuje jej granic. To odcinek pełen napięcia i emocji, który z pewnością ciągnie przed ekrany wielu widzów. Panna Młoda w 96 odcinku przyniesie emocjonujące zwroty akcji. Hancer, po odkryciu prawdy o swoim mężu Cichanie, postanawia popełnić samobójstwo. W dramatycznym momencie wyskakuje z pędzącego samochodu, co wprawia Cichana w przerażenie. Na szczęście Hancer przeżywa ten desperacki krok. Cichan, zdeterminowany, by utrzymać małżeństwo, nie cofnie się przed niczym, by zatrzymać żonę przy sobie. Jego agresywne zachowanie wzbudza w Hancer strach i niepewność. Mimo wszystko Cichan zabiera nieprzytomną Hancer do rezydencji, gdzie zamyka ją w sypialni, by nie mogła uciec. Odcinek pełen napięcia i emocji już 14 maja o 17.20 TVP2.
1: Pierwsza miłość powraca z emocjonującym 4215 odcinkiem już w środę, 13 maja. Kalina staje przed nowymi wyzwaniami, gdy Edward odkrywa kluczowe informacje o Sandrze na Malcie, co może odmienić jej sytuację prawną. Tymczasem Alan i Mikołaj muszą zmierzyć się z zaginięciem Kostka, które okazuje się wynikiem manipulacji Kai. Marta i Szymon zacieśniają więzi podczas wspólnego gotowania, ale na horyzoncie pojawiają się nieoczekiwane problemy. W poprzednim odcinku Jurek wykorzystał pieniądze ze zwróconego pierścionka na zakup pieca dla Jadzi, a Olek zorganizował niespodziankę dla przyjaciela. Serial Pierwsza Miłość można oglądać na Polsacie od poniedziałku do piątku o 18:00, a także online w serwisie Polsat Box Go.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku lekkie opady deszczu i temperatura 6 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W Poznaniu zachmurzenie całkowite i temperatura również 6 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1010 hektopaskali. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
6: Je te cherche dans la foule. Et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Sławomir Mentzen ostro skrytykował generała Wiesława Kukułę, zarzucając mu brak kompetencji i niezrozumienie ekonomii wojny. Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu i lider Konfederacji, zdystansował się od tych słów, uznając je za obraźliwe i niezgodne z prawdą. Bosak podkreślił, że jego osobiste doświadczenia i rozmowy z generałem Kukułą świadczą o jego kompetencjach i odpowiedzialności. Wewnętrzny spór w Konfederacji może wpłynąć na wizerunek partii.
3: W Wilanowie odbył się pogrzeb Andrzeja Olechowskiego, byłego ministra finansów i spraw zagranicznych, który zmarł 25 kwietnia w wieku 78 lat. Uroczystości zgromadziły wielu znanych polityków, w tym Bronisława Komorowskiego, Marcina Święcickiego i Wojciecha Olejniczaka. Olechowski, jako jedna z kluczowych postaci transformacji ustrojowej, pozostawał ważny dla różnych środowisk politycznych. Jego pogrzeb stał się symbolicznym spotkaniem osób, które współtworzyły polskie życie publiczne po 1989 roku.
2: Główny Inspektorat Transportu Drogowego stoi w obliczu poważnego kryzysu, który zagraża bezpieczeństwu na polskich drogach. Były szef GTD, Alvin Gajatur, ostrzega, że sytuacja jest dramatyczna i apeluje do rządu o natychmiastowe działania. Pracownicy inspekcji zapowiedzieli protesty na 20 maja i 3 czerwca, co może prowadzić do braku kontroli na drogach. Ministerstwo Infrastruktury pod przewodnictwem Dariusza Klimczaka jest krytykowane za brak reakcji na narastające problemy. Były premier Mateusz Morawiecki ostro skrytykował Donalda Tuska za jego wypowiedzi dotyczące obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Morawiecki zarzucił Tuskowi, że stawia interesy Niemiec ponad polskie bezpieczeństwo, sprzeciwiając się przesunięciu amerykańskich żołnierzy z Niemiec do Polski. W opublikowanym na Twitterze filmie Morawiecki podkreślił, że każdy amerykański żołnierz na polskiej ziemi to większe bezpieczeństwo dla kraju. Tusk, według Morawieckiego, nie zasługuje na stanowisko premiera.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W powiecie biłgorajskim trwa walka z pożarem, który objął już około 250 hektarów lasów. Premier Donald Tusk koordynuje akcję ratowniczą z udziałem strażaków, żołnierzy i sprzętu lotniczego. Niestety, podczas działań rozbił się samolot gaśniczy, a pilot zginął. Sytuację utrudniają silny wiatr i niska wilgotność, co zwiększa ryzyko rozprzestrzeniania się ognia. Radosław Sikorski ostro skrytykował Prawo i Sprawiedliwość za podejście do unijnego programu SAFE, nazywając ich działania czystą propagandą. SAFE to unijny instrument wsparcia obronności, z którego Polska ma być największym beneficjentem, otrzymując niecałe 44 miliardy euro. Szef MSZ zarzuca PiS, że nie potrafił wznieść się ponad partyjne spory w obliczu kwestii bezpieczeństwa państwa. Spór dotyczy nie tylko samego programu, ale także wiarygodności politycznej w sprawach obronności. Dziś w Dęblinie podpisano umowę na budowę unikalnego w Europie centrum serwisowego silników AGT-1500. Inwestycja o wartości ponad 165 milionów złotych ma uniezależnić Polskę od zagranicznych dostawców i wzmocnić zaplecze dla czołgów Abrams. Centrum, które powstanie w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 1, ma rozpocząć działalność w pierwszym kwartale 2028 roku. Projekt zakłada modernizację infrastruktury, szkolenie personelu oraz utworzenie magazynu części zamiennych.
3: W Schaumburgu pod Chicago doszło do tragicznego zdarzenia. 43-letnia Catherine Kat Torbik została znaleziona martwa w swoim domu, a jej śmierć uznano za zabójstwo przez uduszenie. Policja zatrzymała do przesłuchania mężczyznę, który przebywał w domu, ale nie postawiono mu jeszcze zarzutów. Społeczność lokalna i współpracownicy z salonu Fox River Med Spa opłakują jej stratę, organizując zbiórkę na rzecz ofiar przemocy domowej.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Dziś maturzyści w całej Polsce zakończyli pisemne egzaminy obowiązkowe, przystępując do matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Egzamin rozpoczął się o godzinie 9 i trwał 120 minut. Wśród zadań znalazło się pisanie e-maila, co wzbudziło sporo emocji. Pierwsze zdjęcia arkuszy pojawiły się w sieci już kilkanaście minut po rozpoczęciu egzaminu. Imię Beata, popularne w Polsce, ma w języku rumuńskim zaskakujące znaczenie, oznaczając osobę pijaną. Dla Polek może to być zabawne, jednak w polskim i łacińskim kontekście Beata oznacza błogosławioną i szczęśliwą. To pozytywne znaczenie przyczyniło się do popularności tego imienia w Polsce, szczególnie w drugiej połowie XX wieku. Obecnie nosi je ponad 200 tysięcy kobiet, choć rzadziej pojawia się na listach imion dla noworodków. Wiosna to kluczowy czas dla uprawy róż, kiedy rośliny potrzebują więcej składników odżywczych. Fusy z kawy, jako domowy nawóz, doskonale wspierają ich wzrost i kwitnienie, poprawiając strukturę gleby i dostarczając niezbędnych minerałów. Aby uniknąć pleśni, fusy muszą być suche przed aplikacją. Regularne zasilanie co 3 tygodnie zapewnia bujne kwitnienie aż do jesieni. Wiosna 2026 roku przynosi duże zmiany pogodowe. Po chłodnym kwietniu maj zapowiada się gorąco, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza. Największe upały spodziewane są 13 maja, szczególnie w centralnej i południowej Polsce. Osoby wrażliwe na zmiany pogody powinny zadbać o nawodnienie i unikać słońca.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane zachmurzenie i temperatura 4 stopnie w Szczecinie, gdzie wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 15 stopni, a wiatr południowy będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Stan powietrza w Szczecinie obecnie pozostaje dobry.

0: pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Fitkau-Perepeczko właśnie skończyła 84 lata, ale kto by się tym przejmował? Aktorka, znana z M jak Miłość, wciąż zachwyca młodzieńczym stylem i odwagą, której mogłyby pozazdrościć jej młodsze koleżanki. Głębokie dekolty, dopasowane sukienki i wyrazisty makijaż to jej znaki rozpoznawcze. A co z fascynacjami młodszymi mężczyznami? Cóż, Agnieszka twierdzi, że to tylko chwilowe romanse, które dodają jej blasku. Wiek to tylko liczba, prawda?
2: Bruce Willis, niegdyś gwiazda Hollywood, teraz zmaga się z nieuleczalną chorobą, a jego żona, Emma Heming-Willis, planuje przekazać jego mózg do badań po jego śmierci. To zaskakująca decyzja, która ma pomóc w zrozumieniu demencji, na którą cierpi aktor. Co ciekawe, Willis nie zdaje sobie sprawy ze swojego stanu zdrowia, co jego żona określa jako błogosławieństwo i przekleństwo jednocześnie. Rodzina wspiera tę decyzję, widząc w niej szansę na odkrycie tajemnic tej choroby. Bracia Dafferowie znowu zaskakują, tym razem serwując nam The Boroughs, serial, w którym to nie młodzież, a amerykańscy seniorzy stawiają czoła kosmicznej inwazji. Akcja rozgrywa się na pustyni w Nowym Meksyku, gdzie emeryci z idylicznego osiedla muszą zmierzyć się z przerażającą tajemnicą. W rolach głównych zobaczymy m.in. Alfreda Molinę i Gina Davis. Premiera na Netflixie już 21 maja, więc przygotujcie się na kosmiczne przygody z babcią i dziadkiem w roli głównej.
1: Justyna Kowalczyk-Tekieli, legenda polskich sportów zimowych, otworzyła się na temat osobistych tragedii. Nie tylko straciła męża w dramatycznych okolicznościach, ale także sama niemal nie przeżyła dzieciństwa. Jako niemowlę walczyła z poważną chorobą, a później doznała ciężkich oparzeń. Dzięki determinacji rodziców, którzy się nie poddali, Justyna przetrwała te trudne chwile. Cóż, życie bywa przewrotne, ale czasem to właśnie te najtrudniejsze momenty kształtują prawdziwych mistrzów.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Dziś w sądzie zapadnie wyrok w sprawie alimentów Krzysztofa Rutkowskiego na jego nieślubnego syna. Detektyw chce płacić tylko 2000 zł, bo przecież żyje z emerytury i barteru, a matka chłopca domaga się 30 tysięcy, bo przecież synowie powinni mieć równe szanse. Ciekawe, czy sąd uwierzy w te bajki o biednym Rutkowskim, który nie zarabia, a jednocześnie żyje jak król. Natasza Zych, matka Aleksandra, nie kryje, że najchętniej wymazałaby Rutkowskiego z ich życia.
2: W polskim showbiznesie trwa prawdziwy wyścig koncertowy. Konrad Skolimowski, niekwestionowany rekordzista, planuje aż 504 występy do końca roku, a na deser 3 duże imprezy sylwestrowe. Tymczasem Roxana Węgiel, z kalendarzem pełnym po brzegi, rusza w trasę z ponad 60 koncertami, często grając 2 razy dziennie w różnych miastach. Jej portfel zapełnia się w zawrotnym tempie, bo za jeden występ zgarnia nawet 70 tysięcy złotych. Kto by pomyślał, że muzyka to taki dochodowy sport ekstremalny? Wielkie emocje przed nami, bo już 12 maja Alicja Szemplińska wystąpi w półfinale Eurowizji 2026 w Wiedniu. Nasza reprezentantka może liczyć na wsparcie Marianny Kłos, zeszłorocznej gwiazdy Eurowizji Junior, która życzy jej powodzenia. Tymczasem w sobotę finał The Voice Kids wyłoni nowego reprezentanta Polski na Eurowizję Junior. A gdzie odbędzie się ten konkurs? Plotki mówią o Macedonii Północnej, ale kto wie, może to tylko kolejna eurowizyjna tajemnica. Warszawa pożegnała dziś Andrzeja Olechowskiego, współtwórcę Platformy Obywatelskiej, a przy okazji człowieka, który mógł zostać prezesem PZPN. Na pogrzebie pojawił się premier Donald Tusk, jedyny z 3 tenorów, który wciąż jest z nami. Wśród żałobników dostrzeżono także Wojciecha Mana, który mimo balkonika nie mógł opuścić ostatniego pożegnania przyjaciela. Ciekawe, ilu z obecnych wiedziało o sportowych ambicjach Olechowskiego, które mogły zmienić polski futbol.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Iron Maiden, legendarna brytyjska formacja heavy metalowa, ma w swoim dorobku nie tylko koncerty na największych scenach świata, ale i polskie wesele. W 1984 roku, podczas pierwszej wizyty w Polsce, muzycy zagrali na przyjęciu weselnym w Poznaniu, bo nie mogli zdobyć alkoholu na kartki. Bruce Dickinson wspomina to wydarzenie jako surrealistyczne. Wokalista ciepło mówił o Polakach, podkreślając ich wytrwałość i jedność w trudnych czasach, żartując, że ich muzyka mogła być małą cegiełką w drodze do wolności. Foo Fighters pokazali, że ich wiedza muzyczna jest na poziomie olimpijskim, biorąc udział w programie Track Star. Nate Mendel bez zająknięcia rozpoznał London Calling, a Chris Shiflett z dumą pokazał tatuaż The Clash. Dave Grohl, choć bezbłędnie rozpoznał Minor Threat, nie dał rady z fińskim glam rockiem Hanoi Rocks, a już w czerwcu zespół zagra na PGE Narodowym w Warszawie, promując swój nowy album Your Favorite Toy.
2: Nick Holmes, lider legendarnego Paradise Lost, zaskakuje wyznaniem, że życie w trasie to już nie szalone imprezy, a raczej spokojne wieczory. Wokalista przyznaje, że teraz bardziej dba o formę i sen, bo liczy się tylko doskonały występ. Wspomina, że lata 90. były pełne wybryków, ale dziś na festiwalach panuje trzeźwa atmosfera. Paradise Lost, działający od końca lat 80., wciąż cieszy się ogromnym uznaniem, a ich ostatni album Ascension z 2025 roku potwierdza, że nie zamierzają zwalniać tempa.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1009 hektopaskali. Dla Torunia prognozowana temperatura to 7 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Katowicach termometry pokażą 20 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W warszawskiej dzielnicy Wola doszło do skandalu w jednym z lokali gastronomicznych. 25-letni pracownik ukradkiem filmował kobiety w pracowniczej toalecie. Sprawca został zatrzymany przez policję i usłyszał zarzuty, za które grozi mu do 5 lat więzienia. Mężczyzna jest obecnie pod nadzorem policyjnym i ma zakaz zbliżania się do ofiar. Podczas rocznicy śmierci 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy rodzina i przyjaciele zgromadzili się, by uczcić jej pamięć. Spotkanie zostało przerwane przez interwencję policji po odkryciu podejrzanego pudełka, które zawierało truchło kota. Policja bada okoliczności tego incydentu, który dodatkowo wstrząsnął bliskimi zmarłej. Śledztwo w sprawie śmierci Mai nadal trwa, a głównym podejrzanym pozostaje Bartosz G.
2: Warszawa jest jedynym miastem w Polsce, gdzie liczba kobiet przekroczyła 1 000 000, co potwierdzają statystyki Głównego Urzędu Statystycznego z 2024 roku. Stolica przyciąga kobiety z całego kraju dzięki szerokim możliwościom zawodowym, edukacyjnym i rozrywkowym. Warszawa, z populacją ponad 1,86 miliona mieszkańców, pozostaje liderem demograficznym, a kobiety odgrywają kluczową rolę w jej rozwoju gospodarczym i społecznym.
1: Funkcjonariusze z Mokotowskiego Wydziału Kryminalnego rozbili nielegalny magazyn narkotyków przy ulicy Puławskiej. Zatrzymano 34-letniego mężczyznę, który posiadał niemal 18 kg marihuany i 300 g kokainy o czarnorynkowej wartości ponad 1 000 000 zł. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu, a grozi mu nawet 10 lat więzienia. Śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa Warszawa-Ursynów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na warszawskim Żoliborzu, w mieszkaniu przy ulicy Powązkowskiej, policja odkryła rozkładające się zwłoki owinięte w folię. W trakcie interwencji 68-letni mężczyzna wyskoczył z okna i zginął na miejscu. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa oraz namowy do samobójstwa. Sąsiedzi od dawna skarżyli się na nieprzyjemny zapach dochodzący z mieszkania. W najbliższą niedzielę na warszawskiej Pradze Północ odbędzie się Jarmark Floriański, którego główną atrakcją będzie koncert Zenona Martyniuka z zespołem Akcent. Wybór tego artysty wywołał jednak napięcia w zarządzie dzielnicy, co jest wynikiem politycznych tarć między koalicjantami. Mimo kontrowersji, burmistrz Gabriela Szóstek zapewnia, że impreza odbędzie się zgodnie z planem, a mieszkańcy mogą liczyć na dobrą zabawę. Festyn rozpocznie się o godzinie 14, a na uczestników czeka wiele atrakcji, w tym stoiska lokalnych rękodzielników. W Sądzie Okręgowym w Siedlcach rozpoczął się proces Adama Cza, oskarżonego o zabójstwo ratownika medycznego Cezarego L. i usiłowanie zabójstwa jego kolegi. Do tragicznych wydarzeń doszło w styczniu ubiegłego roku, gdy Adam Cza, będąc pod wpływem alkoholu i leków, zaatakował ratowników nożem. Prokuratura domaga się surowej kary, podkreślając szczególne potępienie dla ataku na osoby niosące pomoc. Adamowi Cza grozi dożywocie.
1: W piwnicznej Zdroju trwają intensywne poszukiwania 30-letniej kobiety i jej 2 małych synów, którzy zaginęli w środę, 6 maja. W akcję zaangażowane są policja, strażacy oraz ratownicy GOPR. Poszukiwania prowadzone są w trudnym, górzystym terenie. Służby starają się ustalić okoliczności zaginięcia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dziś odbył się egzamin maturalny z języka niemieckiego, który rozpoczął się o godzinie 9. Maturzyści mieli 120 minut na rozwiązanie zadań sprawdzających kluczowe kompetencje językowe, takie jak rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem oraz wypowiedź pisemna. Po egzaminie wielu uczniów szuka odpowiedzi, aby oszacować swoje wyniki. Oficjalne klucze odpowiedzi zostaną opublikowane przez CKE, ale w internecie można już znaleźć rozwiązania przygotowane przez ekspertów. Sąd Okręgowy w Częstochowie ogłosił wyrok w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka. Ojczym chłopca, Dawid B., został skazany na 25 lat więzienia za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, a matka, Magdalena B., na 16 lat za współudział. Wyrok nie jest prawomocny, a przyrodnia siostra Kamilka zapowiedziała apelację, wyrażając rozczarowanie decyzją sądu. W gminie Radowo Małe 30-latek próbował uniknąć spotkania z policją, uciekając najpierw skuterem, a potem pieszo. Po porzuceniu pojazdu i pasażerki schował się w lodówce. Jednak policjanci szybko go odnaleźli. Mężczyzna miał 2 aktywne zakazy prowadzenia pojazdów i teraz odpowie przed sądem za złamanie przepisów. Noc spędził w policyjnym areszcie. Białostocka prokuratura zatrzymała 33-letnią kobietę podejrzaną o zabójstwo byłego partnera. Ciało 38-letniego mężczyzny znaleziono pod koniec kwietnia w domu jednorodzinnym w Białymstoku. Kobieta miała zadać mu śmiertelny cios ostrym narzędziem w klatkę piersiową. Mimo postawionych zarzutów nie przyznaje się do winy i została aresztowana na 3 miesiące. Prokuratura oczekuje na wyniki sekcji zwłok.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Oskar Pietruszewski, młody piłkarz FC Porto i wychowanek Jagiellonii Białystok. Białystok. Zmierzył się dziś z egzaminem maturalnym z języka angielskiego. Po wyjściu z egzaminu był pełen optymizmu, podkreślając, że dobrze się przygotował. Po maturze Oskar wyrusza do Portugalii, gdzie czekają go dwa kluczowe mecze w barwach FC Porto. Przed szkołą w Białymstoku zgromadzili się fani, by spotkać się z młodą gwiazdą.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: We Wrocławiu zapowiadane są umiarkowane opady deszczu z temperaturą 11 stopni. Wiatr będzie wiał północno-wschodni z prędkością 5 metrów na sekundę. W Białymstoku prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 18 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
7: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Galeria Bemowo w Warszawie, działająca od ponad 25 lat, może zostać zburzona, by ustąpić miejsca nowemu osiedlu mieszkaniowemu. Deweloper planuje budowę ponad 1200 mieszkań dla około 3000 osób. Plany te spotkały się z ostrym sprzeciwem radnych i mieszkańców, którzy obawiają się utraty lokalnych usług, takich jak kino i restauracje. Radni krytykują także bliskość lotniska, wskazując na potencjalny hałas. W odpowiedzi planują przyjęcie uchwały o mikroplanie zagospodarowania, aby zablokować lub opóźnić inwestycje. Castorama Smart w Ostrowie Wielkopolskim, pierwszy taki sklep w Polsce, zostanie zamknięty 16 maja. Decyzja ta oznacza utratę pracy dla kilkudziesięciu osób, a szczegóły dotyczące odpraw czy przeniesień nie zostały jeszcze podane. Format Smart nie przyniósł oczekiwanych zysków, głównie z powodu bliskości dużego sklepu Castorama w Kaliszu. Mimo to firma nie rezygnuje z mniejszych formatów i planuje rozwój sieci Smart i Express w ramach strategii Ekspansja 2.0. Do zamknięcia sklepu trwa wyprzedaż, co może być okazją dla klientów. Dwie znane firmy, Decora i Belpol, przez ponad 5 lat sztucznie zawyżały ceny paneli podłogowych. UOKiK wykrył, że ceny były utrzymywane poprzez groźby i monitorowanie sprzedawców. Dowody pochodzą z wewnętrznej korespondencji, a na firmy nałożono kary finansowe sięgające blisko 34 milionów złotych. Decora i Belpol podzieliły też rynek, eliminując konkurencję. Klienci, którzy przepłacili za panele, mogą teraz ubiegać się o odszkodowanie. Decyzja UOKiK nie jest jeszcze prawomocna, ale stanowi solidny dowód w sprawach sądowych. Otodom, jeden z największych portali ogłoszeniowych w Polsce, wprowadza nowe zasady rozliczeń z agencjami nieruchomości, co wywołało falę krytyki. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczął postępowanie wyjaśniające w odpowiedzi na skargi pośredników dotyczące drastycznych podwyżek i niejasnych reguł. Nowy model opłat uzależnia wysokość opłat od łącznej wartości nieruchomości oferowanych przez pośrednika, co może znacząco wpłynąć na koszty dla agencji działających na drogich rynkach. UOKiK bada, czy Otodom nadużywa swojej pozycji rynkowej, co mogłoby ograniczyć konkurencję. Wynik postępowania może wpłynąć na ceny nieruchomości, które mogą wzrosnąć, jeśli koszty zostaną przerzucone na klientów.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: PKP Intercity wprowadziło nowy program lojalnościowy Moje IC, który ma zachęcić pasażerów do częstszych podróży pociągami. Uczestnicy programu zbierają punkty za każdy kupiony bilet, które można wymienić na zniżki. Aby dołączyć do programu, trzeba wypełnić formularz w aplikacji mobilnej. Na start można otrzymać 500 punktów, a w dniu urodzin dodatkowe 250. Jednak wartość punktów nie jest wysoka, oferując około 4% zniżki na bilety. Program może przynieść niewielkie oszczędności dla regularnych pasażerów, ale nie rewolucyjne obniżki cen. Termin składania wniosków o świadczenie 800+ minął 30 kwietnia. Osoby, które zdążyły złożyć dokumenty na czas, mogą liczyć na ciągłość wypłat od czerwca. Ci, którzy się spóźnili, mają czas do 30 czerwca, aby złożyć wniosek i otrzymać świadczenie z wyrównaniem za czerwiec. Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną, korzystając z platform takich jak PUE ZUS czy aplikacja mZUS. Nowe zasady dotyczą cudzoziemców, którzy muszą być aktywni zawodowo, a ich dzieci uczęszczać do polskich szkół, aby otrzymać świadczenie. Zmiany te nie dotyczą obywateli Polski oraz krajów Unii Europejskiej, EFTA i Wielkiej Brytanii.
2: W dniach 10-13 maja 2026 roku w Warszawie i Kajetanach odbędzie się 18. Międzynarodowa Konferencja CI 2026, poświęcona implantom ślimakowym i innym technologiom implantacyjnym. Polska po raz pierwszy jest gospodarzem tego prestiżowego wydarzenia, które przyciągnie ekspertów z całego świata. Kluczowe tematy obejmują nowe technologie, robotykę oraz znaczenie rehabilitacji w leczeniu zaburzeń słuchu. Organizacja konferencji podkreśla wiodącą rolę Światowego Centrum Słuchu w międzynarodowej medycynie słuchu. Według WHO do 2050 roku aż 2,5 miliarda ludzi może mieć problemy ze słuchem, co czyni rozwój technologii implantacyjnych niezwykle istotnym. Zmarł Ted Turner, założyciel CNN i pionier całodobowej telewizji informacyjnej. Miał 87 lat. Turner był wizjonerem, który zrewolucjonizował sposób, w jaki oglądamy wiadomości. Jego medialne imperium obejmowało nie tylko telewizję, ale także sport, w tym drużynę Atlanta Braves. Znany z odwagi i kontrowersji, był także jednym z największych filantropów, przekazując $1 miliard na rzecz ONZ. W ostatnich latach zmagał się z otępieniem z ciałami Lewiego, wycofując się z życia publicznego.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Nie wszyscy muszą pracować do ustawowego wieku emerytalnego. ZUS umożliwia wcześniejsze przejście na emeryturę dla osób urodzonych między 1948 a 1969 rokiem, które pracowały w trudnych warunkach. Dotyczy to zawodów takich jak prace pod ziemią, przetwarzanie azbestu czy służby mundurowe. Kluczowe jest posiadanie dokumentu potwierdzającego charakter pracy, co najczęściej odbywa się poprzez wpis w świadectwie pracy. Wymagany jest także odpowiedni staż ubezpieczeniowy – 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Wniosek o wcześniejszą emeryturę należy złożyć przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 15 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1008 hektopaskali. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w 3389 odcinku przyniosą widzom zaskakujące odkrycia. Emisja już w środę, 27 maja o 25 na TVP2. Lucyna Zwierzchowska, która wykupiła udziały Iwony i zamieszkała w domu Pyrków, ujawni swoje prawdziwe intencje. Okazuje się, że jej synem jest Maciej Wilk, znany deweloper. Razem planują przejąć dom Pyrków, aby poprowadzić przez niego drogę do nowego osiedla. Lucyna sprytnie manipuluje Agatą i Ignacym, przekonując ich do podpisania umowy z Wilkiem. Wspólnie z synem świętują sukces, a ich tajemnica pozostaje nieodkryta przez mieszkańców. Czy uda im się osiągnąć ostateczny cel? Odpowiedź już wkrótce.
2: Dziedzictwo wraca z emocjonującym odcinkiem numer 918, który zadebiutuje 14 maja o 16.05 na TVP1. Kancel nie ustaje w swoich intrygach, zostawiając pułapkę na Nanę i Pojraza, co prowadzi do nieoczekiwanych konsekwencji. Tymczasem Nana otrzymuje propozycję kariery w modelingu, ale decyduje się ją odrzucić, wybierając inne wartości. Na rodzinny piknik Ferita wkracza Deria, burząc sielankową atmosferę i realizując swój niebezpieczny plan. Serial można oglądać codziennie, a dla tych, którzy przegapią emisję, wszystkie odcinki są dostępne na TVP VOD. Dziedzictwo to opowieść o losach dwóch sióstr, Seher i Kefser, które muszą stawić czoła życiowym wyzwaniom. W głównych rolach występują Halil Ibrahim Ceyhan i Syla Türkoğlu. W 96. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Hanser, zdradzona przez Cihana, podejmie desperacką próbę samobójczą, wyskakując z jadącego auta. Mimo że jej ciało upadnie na drogę, kobieta przeżyje ten dramatyczny akt. Cihan, zamiast wezwać pomoc, zabierze nieprzytomną żonę do rezydencji, gdzie zamknie ją w sypialni, by uniemożliwić jej kolejną ucieczkę. Jego agresywne zachowanie i determinacja, by zatrzymać Hanser przy sobie, przerażą ją jeszcze bardziej. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że Bejza była żona Cihana, urodzi jego dziecko. Emisja tego emocjonującego odcinka już wkrótce na antenie TVP2. M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. Ostatni odcinek przed wakacyjną przerwą, numer 1936, zostanie wyemitowany 25 maja. W tym odcinku Artur Rogowski zdradzi swoją żonę, Marysię z Joanną, co wywoła burzę emocji. Ślub Natalki i Adama Karskiego zostanie odwołany, a w ich związku pojawią się poważne wątpliwości. Nowa bohaterka, która wkroczy do serialu, okaże się nie tylko intrygująca, ale i niebezpieczna. Rodzina Chodakowskich stanie przed wielkim zagrożeniem ze strony Sowińskiego, który nie cofnie się przed niczym. W finale sezonu szczęście zapanuje w rodzinie Doroty i Bartka, którzy będą mieli powód do świętowania. Dzień później, 26 maja, widzowie będą mogli obejrzeć specjalny odcinek jubileuszowy 25 lat M jak miłość.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Na dobre i na złe, w 993 odcinku przynosi dramatyczne wydarzenia. Maria ponownie spotka swojego gwałciciela, Jakuba Dobrego, który wraca do szpitala w Leśnej Górze. Jakub, bezczelnie udając, że nic się nie stało, wręcza Marii kwiaty, co wywołuje u niej panikę. Michał, nieświadomy przeszłości Marii, staje w jej obronie. Jakub planuje zostać ordynatorem w Leśnej Górze, co tylko zaostrza konflikt. Michał, wściekły na Jakuba, rzuca się na niego z pięściami, co prowadzi do dramatycznej konfrontacji na szpitalnym parkingu. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 13 maja, o godzinie 20.55 na TVP2. W hotelu Paradise emocje sięgają zenitu. Weronika wraca do gry z nadzieją na odnowienie relacji z Tobiaszem, ale sytuacja szybko się komplikuje. Tobiasz, który wcześniej zbliżył się do Marty, również wraca do willi, co wywołuje niemałe zamieszanie. Ich spotkanie jest chłodne, a napięcie można kroić nożem. Tobiasz nie kryje zaskoczenia i przyznaje, że czeka ich wiele rozmów. Widzowie zastanawiają się, czy powrót Marty jest możliwy, co mogłoby jeszcze bardziej podgrzać atmosferę. Wszystko wskazuje na to, że to dopiero początek emocjonujących zwrotów akcji w tym sezonie.
1: W powakacyjnych odcinkach uwielbianego serialu emocje sięgną zenitu. Kardiolożka Joanna postanowi złożyć wypowiedzenie, ale jej szef, Artur Rogowski, kategorycznie je odrzuci. Romans między nimi rozkwitnie, prowadząc do dramatycznej konfrontacji z rodziną Mostowiaków. Joanna zostanie w Lipnicy, a Artur otwarcie przyzna się do swoich uczuć, co wywoła burzę emocji. Agnes, córka Artura, nie zamierza dłużej milczeć i zdradzi prawdę Marysi. W nadchodzących odcinkach widzowie zobaczą dramatyczne starcie z seniorką rodu, Barbarą, która stanowczo przywoła Artura do porządku. Czy ten miłosny trójkąt przetrwa nadchodzący kryzys? Czas pokaże. 1932 odcinku M jak miłość Marcin Chodakowski powraca do detektywistycznych przygód, mimo że obiecał Kamie spokojniejsze życie. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w poniedziałek, 11 maja, na TVP2. Marcin, choć formalnie opuścił agencję detektywistyczną, nie potrafi zrezygnować z adrenaliny, którą daje mu praca z Jakubem Karskim. Ukrywając swoje działania przed Kamą, Marcin naraża się na jej podejrzenia i nieprzyjemne konsekwencje. Współpraca z Jakubem przynosi mu nie tylko dreszczyk emocji, ale i kłopoty w relacji z ukochaną. Jakub nie omieszka skomentować, że Marcin jest pod wpływem Kamy, co prowadzi do napięć między przyjaciółmi. Ten odcinek to prawdziwa mieszanka emocji, tajemnic i niebezpiecznych sytuacji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Gdańsku lekkie opady deszczu i temperatura 6 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W Poznaniu zachmurzenie całkowite i temperatura też 6 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1010 hektopaskali. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Sławomir Mentzen, lider Konfederacji, ostro skrytykował generała Wiesława Kukułę, szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, podczas spotkania w Elblągu. Zarzucił mu brak kompetencji i nieodpowiednie podejście do obrony przed dronami. W odpowiedzi na te słowa szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Mariusz Błaszczak z PiS stanęli w obronie generała, podkreślając, że krytyka Mentzena jest nieodpowiedzialna. Spór ten wywołał szeroką dyskusję na temat granic krytyki wojska i bezpieczeństwa państwa.
0: Prawo i Sprawiedliwość zmaga się z problemami finansowymi, mimo ostatnich wpłat od sympatyków. Skarbnik partii, Henryk Kowalczyk, podkreśla, że regularne składki od europosłów płacą Joachim Brudziński, Tobiasz Bocheński i Marlena Maląg. Wśród posłów najhojniejsi są Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki, który wpłaca więcej niż wymagane minimum. Apel prezesa Kaczyńskiego o wsparcie finansowe przyniósł wyraźny wzrost wpłat.
2: Najnowszy sondaż Opinia 24 pokazuje, że Koalicja Obywatelska Donalda Tuska prowadzi z około 31,5% poparcia. Jednak to Prawo i Sprawiedliwość wraz z Konfederacją mogą liczyć na większość sejmową. PiS zdobywa około 21,5% głosów, a Konfederacja ponad 12%. Do Sejmu weszłyby także Konfederacja Korony Polskiej z ponad 8% i Lewica z 7%. Mimo przewagi KO w sondażach, obecna koalicja rządząca nie osiągnęłaby większości, co stawia pod znakiem zapytania możliwość utworzenia stabilnego rządu.
0: Unia Europejska intensyfikuje działania na rzecz wzmocnienia swojej autonomii obronnej, przeprowadzając ćwiczenia symulacyjne dotyczące artykułu 42, 7 Traktatu o Unii Europejskiej. Ćwiczenia te miały na celu sprawdzenie gotowości do wzajemnej pomocy w przypadku zagrożeń hybrydowych, takich jak cyberataki czy sabotaż. Inicjatywa ta jest odpowiedzią na wycofanie 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec i dążenie Europy do zmniejszenia zależności od USA przy jednoczesnym utrzymaniu Sojuszu Transatlantyckiego.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Polska Armia kontynuuje modernizację, przyjmując nowe wozy zabezpieczenia technicznego M-88A-2 Herkules. Te pojazdy są kluczowe dla utrzymania gotowości bojowej czołgów Abrams, które Polska sukcesywnie wprowadza do służby. Herkulesy umożliwiają ewakuację ciężkich czołgów z pola walki oraz zapewniają wsparcie techniczne w trudnych warunkach. Dzięki temu polskie wojska pancerne zyskują na mobilności i efektywności. Francuska marka odzieżowa Okaidi wycofuje się z polskiego rynku, zamykając wszystkie 25 sklepów stacjonarnych oraz platformę online. Decyzja ta jest wynikiem trudności finansowych, z jakimi borykają się obecnie liczne marki odzieżowe, w tym konkurencja ze strony e-commerce i firm fast fashion. W wyniku zamknięcia sklepów pracę straciło 57 osób. Okaidi, oferująca ubrania dla dzieci i młodzieży, była obecna w Polsce od 2012 roku.
2: Ślimaki w ogrodzie mogą być prawdziwym utrapieniem, ale istnieją skuteczne sposoby na ich odstraszenie. Eksperci polecają użycie mieszanki octu i wody, którą należy spryskiwać okolice korzeni roślin, unikając liści. Dodatkowo warto zastosować fizyczne bariery, takie jak pokruszone skorupki jaj czy węgiel drzewny, które utrudniają ślimakom dostęp do rabat. Warto też zaprosić do ogrodu naturalnych wrogów ślimaków, takich jak jeże i ptaki, które pomogą w walce z tymi szkodnikami.
0: Szminka od wieków jest symbolem kobiecości, ale wybór odpowiedniego koloru może być wyzwaniem. Chłodne, fioletowe tony mogą postarzać i podkreślać niedoskonałości cery, zwłaszcza u osób o ciepłym typie urody. Aby uniknąć niekorzystnego efektu, warto stosować cieplejszą konturówkę, która złagodzi rysy i oddzieli problematyczny kolor od skóry. Idealny odcień szminki powinien być o 2 tony ciemniejszy od naturalnego koloru ust.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Imię Beata, popularne w Polsce, ma w języku rumuńskim zaskakujące znaczenie, oznaczając osobę pijaną. Dla Polek może to być zabawne, jednak w polskim i łacińskim kontekście Beata oznacza błogosławioną i szczęśliwą. To pozytywne znaczenie przyczyniło się do popularności tego imienia w Polsce, szczególnie w drugiej połowie XX wieku. Obecnie nosi je ponad 200 tysięcy kobiet, choć rzadziej pojawia się na listach imion dla noworodków. Wiosna to kluczowy czas dla uprawy róż, kiedy rośliny potrzebują więcej składników odżywczych. Fusy z kawy, jako domowy nawóz, doskonale wspierają ich wzrost i kwitnienie, poprawiając strukturę gleby i dostarczając niezbędnych minerałów. Aby uniknąć pleśni, fusy muszą być suche przed aplikacją. Regularne zasilanie co 3 tygodnie zapewnia bujne kwitnienie aż do jesieni. Wiosenna pogoda w Polsce sprzyjała wypoczynkowi na świeżym powietrzu, co wykorzystała Marta Kaczyńska, spędzając majówkę na plaży. Towarzyszyli jej mąż Piotr i syn Stanisław, a wspólny czas umilały zabawy na piasku. Kaczyńska, znana z zamiłowania do opalania, korzystała z promieni słonecznych, jednak kapryśna pogoda zmusiła ją do ubrania się, gdy wiatr się nasilił.
2: Były premier Waldemar Pawlak spędził romantyczny wieczór z ukochaną na warszawskim Powiślu. Para zjadła kolację we włoskiej restauracji, a następnie spacerowała po parku, ciesząc się wiosenną pogodą. Pawlak wyglądał na zrelaksowanego, a jego partnerka nie kryła radości. Ich relacja wydaje się kwitnąć, co widać po uśmiechach i gestach.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1012 hektopaskali. Dla Szczecina prognozowana temperatura to 4 stopnie, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Krakowie termometry pokażą 18 stopni i małe zachmurzenie. Obecnie w Szczecinie powietrze jest dobre, podczas gdy w Krakowie jakość powietrza jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza. Tom można ufać, skoro

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Monika Richardson znowu w centrum uwagi. Ale tym razem to nie ona, a jej córka Zofia kradnie show. 21-letnia piękność pojawiła się na Instagramie mamy i wywołała prawdziwą burzę zachwytów. Internauci nie mogą uwierzyć, że Zofia wygląda jak gwiazda. A sama Richardson z przymrużeniem oka przyznaje, że córka przesadziła z urodą. Czyżby Monika musiała teraz ustąpić miejsca młodszej generacji? Cameron Diaz i Benji Madden znowu w centrum uwagi, ale nie na czerwonym dywanie, tylko w domowym zaciszu. Para powitała na świecie trzecie dziecko, które jak poprzednie urodziła surogatka. Nowy członek rodziny, chłopiec o imieniu Nautas, ma już zapewnione życie pełne miłości i łacińskich inspiracji. Cameron, mimo że czuje się młodo, nie ukrywa obaw związanych z późnym macierzyństwem. Ale kto by się tym przejmował, gdy ma się w planach dożyć 107 lat?
2: Maciej Musiał, znany aktor i mistrz autopromocji, znowu podbija internet. Tym razem w roli modela bielizny. Jego najnowsze zdjęcia, na których w skąpym stroju parzy kawę i kosi trawnik, wywołały prawdziwą burzę w mediach społecznościowych. Internauci prześcigają się w kreatywnych komplementach, a sekcja komentarzy pęka w szwach od zachwytów nad jego muskulaturą. Czy to jeszcze kampania reklamowa, czy już sztuka uwodzenia? Mata, czyli Michał Matczak, znowu na PGE Narodowym 15 maja. Radio SK postanowiło umilić maturzystom z liceum Batorego stres egzaminacyjny, rozdając bilety na koncert. Szczęśliwcy musieli jednak zmierzyć się z zadaniem matematycznym, bo przecież nic za darmo. A dla tych, którzy nie zdążyli zdobyć wejściówek, Spotify daje szansę na wybór dodatkowego utworu do setlisty. Głosowanie trwa do 10 maja.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Warszawa na jeden wieczór stała się epicentrum modowego szaleństwa, gdzie celebryci prześcigali się w kreacjach, które mogłyby zawstydzić nawet najbardziej ekstrawaganckie pokazy. Sandra Kubicka w stylizacji przypominającej skórę węża przyciągnęła spojrzenia, podczas gdy Izabella Kszan udowodniła, że minimalizm to nowa ekstrawagancja. Jessica Mercedes błyszczała jak kula dyskotekowa, a Ada Fijał i Lidia Popiel zaskoczyły identycznymi spodniami, pokazując, że moda to nie tylko ubrania, ale i dystans do siebie. Wieczór pełen był modowych hitów i wpadek, które rozgrzały internet do czerwoności.
1: Roxy Węgiel wraca na scenę z hukiem, a jej nowa płyta Błękit już wkrótce ujrzy światło dzienne. Podczas plenerowych koncertów artystka nie tylko prezentuje nowe utwory, ale też cieszy się wsparciem całej rodziny, w tym męża, który zaskoczył wszystkich nowym wizerunkiem. Roxy nie zapomina o fanach, dzieląc się zdjęciami zza kulis w mediach społecznościowych. Wygląda na to, że lato 2026 będzie pełne muzycznych emocji i rodzinnych wzruszeń.
2: Na tegorocznej Met Gali 2026 Sam Smith i Christian Cowan postanowili zrobić coś, co przyciągnęło uwagę bardziej niż ich kreacje. Wygląda na to, że para postanowiła się zaręczyć, a wszystko zdradził pewien subtelny, ale znaczący detal. Ich romantyczna historia zaczęła się w 2022 roku, a teraz, niespełna dwa lata po oficjalnym potwierdzeniu związku, planują ślub. Christian Cowan, młody geniusz mody, który zachwycił samą Lady Gagę, teraz podbija serce Sama Smitha. Cóż, miłość i moda idą w parze. Billy Sheehan, znany basista z Mr. Big, zaskoczył wszystkich, wskazując najbardziej niedocenianego basistę w historii rocka. Jego wybór padł na Cliffa Williamsa z AC/DC, którego grę w Back in Black uznaje za najlepszą w historii. Sheehan opowiedział też o niesamowitym geście Williamsa, który podarował mu bas Hofner Beetle. Tymczasem Mr. Big, mimo zakończenia kariery koncertowej w 2024 roku, nie zamierza całkowicie zniknąć ze sceny muzycznej. Po wydaniu albumu Ten w 2024 roku planują jeszcze jedno studyjne wydawnictwo.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Jason Newsted, były basista Metallica, po długiej ciszy w mediach ujawnił, że walczył z rakiem gardła, co wyjaśnia jego nieobecność. W najnowszym wywiadzie zdradził, że prawdziwym powodem odejścia z zespołu nie były poboczne projekty, ale poważne uzależnienie, które zagrażało jego życiu. Co ciekawe, gdy poprosił kolegów z Metallica o przerwę na leczenie, ci odmówili. Teraz, po roku od operacji i miesiącu remisji, Newsted wraca na scenę z zespołem Jason Newsted and the Chop House Band. Kiedy niemieccy pionierzy muzyki eksperymentowali z syntezatorami, Scorpions postawili na przesterowaną gitarę i tradycyjny rock. Klaus Meine, wokalista zespołu, stracił głos w 1981 roku, co mogło być końcem ich kariery, ale zamiast tego stało się początkiem nowego rozdziału. Po operacjach i terapii wrócił z jeszcze potężniejszym głosem, a ich hity, jak Rock You Like a Hurricane czy Wind of Change, stały się hymnami pokoleń. Scorpions pokazali, że czasem prostota i pasja są potężniejsze niż najbardziej awangardowe eksperymenty.
1: Melanie C. ze Spice Girls w końcu przerwała milczenie na temat swojej relacji z Antonym Kiedisem z Red Hot Chili Peppers. Okazuje się, że utwór Emmett Remus z legendarnego albumu Californication jest o niej. Melanie przyznała, że była trochę zawstydzona pikantnym tekstem, ale jednocześnie zaszczycona, bo jest wielką fanką papryczek. Tymczasem Red Hot Chili Peppers nie próżnują i już pracują nad nowym albumem, próbując złapać ten magiczny groove w domu Johna Frusciante.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1009 hektopaskali. W Toruniu odnotujemy 7 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. W Katowicach możemy spodziewać się temperatury 20 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Podczas rocznicy śmierci 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy rodzina i przyjaciele zgromadzili się, by uczcić jej pamięć. Spotkanie zostało przerwane przez interwencję policji po odkryciu podejrzanego pudełka, które zawierało truchło kota. Policja bada okoliczności tego incydentu, który dodatkowo wstrząsnął bliskimi zmarłej. Śledztwo w sprawie śmierci Mai nadal trwa, a głównym podejrzanym pozostaje Bartosz G.
2: W Siedlcach rozpoczął się proces Adama Cza, oskarżonego o zamordowanie ratownika medycznego Cezarego L. i próbę zabicia innego medyka. Do tragicznego zdarzenia doszło w styczniu ubiegłego roku, kiedy to Adam Cza, będąc pod wpływem alkoholu, zaatakował ratowników nożem. Oskarżony przyznał się do winy, ale twierdzi, że z powodu amnezji nie pamięta przebiegu zbrodni. Prokuratura domaga się surowego wyroku, a mężczyźnie grozi nawet dożywocie. Warszawa jest jedynym miastem w Polsce, gdzie liczba kobiet przekroczyła milion, co potwierdzają statystyki Głównego Urzędu Statystycznego z 2024 roku. Stolica przyciąga kobiety z całego kraju dzięki szerokim możliwościom zawodowym, edukacyjnym i rozrywkowym. Warszawa, z populacją ponad 1,86 miliona mieszkańców, pozostaje liderem demograficznym, a kobiety odgrywają kluczową rolę w jej rozwoju gospodarczym i społecznym.
1: Na warszawskich Siekierkach powstaje nowoczesne centrum handlowe Plac Wiślany, które ma odpowiedzieć na potrzeby rozwijającej się okolicy. Wśród pierwszych najemców znajdą się takie marki jak Biedronka, Drogeria DM, Media Expert i Green Cafe Nero. Otwarcie obiektu planowane jest na połowę 2027 roku. Dodatkowo przy centrum powstanie zielona strefa relaksu z placem zabaw i ławkami.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Wilanów przygotowuje się na wyjątkowe wydarzenie muzyczne. 9 maja na dziedzińcu Pałacu w Wilanowie odbędzie się impreza elektroniczna Circo Loco, która przyciągnie około 7 tysięcy uczestników. Mieszkańcy wyrażają obawy o wpływ hałasu na zabytkowe mury i brak wcześniejszych konsultacji. Organizatorzy zapewniają, że infrastruktura będzie tymczasowa, a dźwięk kontrolowany, co ma pomóc w utrzymaniu zabytku. Na warszawskim Żoliborzu doszło do dramatycznych wydarzeń w bloku przy ulicy Powązkowskiej. Mieszkańcy wezwali służby z powodu niepokojącego zapachu, który okazał się pochodzić od zwłok w stanie rozkładu. Podczas interwencji 68-letni mężczyzna wyskoczył z okna i zmarł na miejscu. Sprawę bada prokuratura, która ustala szczegóły zdarzenia. Pod Krakowem doszło do tragicznego wypadku, w którym 10-letnia Laura została potrącona przez SUV-a. Dziewczynka trafiła do szpitala z poważnymi obrażeniami mózgu i narządów wewnętrznych, a obecnie przebywa w klinice Budzik w Warszawie. Rodzice Laury nieustannie czuwają przy jej łóżku, wierząc w jej powrót do zdrowia, choć lekarze zalecają ostrożność w prognozach. Mieszkańcy okolicy, gdzie doszło do wypadku, od dawna alarmowali o braku chodników i niebezpiecznych warunkach na drodze.
2: 19-letni mieszkaniec gminy Oświęcim został aresztowany za znęcanie się nad rodziną oraz atak na policjanta. Sąd rejonowy w Oświęcimiu zdecydował o 3-miesięcznym areszcie tymczasowym dla młodego mężczyzny. Grozi mu do 5 lat więzienia za przemoc domową oraz dodatkowe kary za naruszenie nietykalności i znieważenie funkcjonariusza. Rodzina żyjąca w strachu zgłosiła sprawę na policję, co doprowadziło do zatrzymania agresora.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Krzeszowicach podczas zakrapianej imprezy doszło do dramatycznego incydentu. 23-letni mężczyzna postrzelił swojego rówieśnika w klatkę piersiową po kłótni o dziewczynę. Poszkodowany trafił do szpitala w stanie zagrażającym życiu, a sprawca został zatrzymany i tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu kara od 8 lat więzienia do dożywocia. Dziś maturzyści zmierzyli się z egzaminem pisemnym z języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym. Arkusze egzaminacyjne od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej będą dostępne online kilka godzin po zakończeniu egzaminu. Aby zdać, uczniowie muszą zdobyć co najmniej 18 punktów z 60 możliwych. Wyniki oficjalne zostaną ogłoszone w lipcu, ale już teraz można porównać swoje odpowiedzi z proponowanymi rozwiązaniami.
2: Na południu Polski, w powiecie gliwickim, wybuchł potężny pożar traw, który objął tereny w okolicach Kleszczowa, Rudzińca, Rzeczyc i Rudna. Ogień zmusił do całkowitego wstrzymania ruchu pociągów na głównej trasie kolejowej, łączącej Katowice z Wrocławiem. W akcji gaśniczej uczestniczy dromader z Lasów Państwowych oraz 14 zastępów Straży Pożarnej. Sytuacja jest poważna, a podróżni powinni śledzić komunikaty przewoźników.
1: gminie Radowo Małe 30-latek próbował uniknąć spotkania z policją, uciekając najpierw skuterem, a potem pieszo. Po porzuceniu pojazdu i pasażerki schował się w lodówce. Jednak policjanci szybko go odnaleźli. Mężczyzna miał 2 aktywne zakazy prowadzenia pojazdów i teraz odpowie przed sądem za złamanie przepisów. Noc spędził w policyjnym areszcie.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na białostockim zbiorniku retencyjnym trwa dramatyczna sytuacja z udziałem rannego łabędzia. Ptak z uszkodzonym skrzydłem jest atakowany przez parę broniącą swojego gniazda. Ekspertka, dr Elżbieta Małyszko, ostrzega, że jeśli łabędź nie zostanie szybko odłowiony i przeniesiony w bezpieczne miejsce, grozi mu śmierć z wycieńczenia lub dalszych ataków. Służby muszą działać natychmiast, by uratować ptaka.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Wrocław za oknem umiarkowane opady deszczu z temperaturą 11 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1008 hektopaskali. Jakość powietrza w obydwóch miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Jedna nić, 2 dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano 2 dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4 osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W 2026 roku koperty z gotówką to najpopularniejszy prezent komunijny, a ich zawartość może sięgać nawet kilkunastu tysięcy złotych. Pieniądze te są własnością dziecka, a nie rodziców, co oznacza, że rodzice mogą nimi zarządzać, ale nie traktować jak własne. Wydatki przekraczające zwykły zarząd, takie jak pokrycie kosztów przyjęcia, wymagają zgody sądu. Po 13 urodzinach dziecko zyskuje ograniczoną zdolność do czynności prawnych, ale pieniądze z komunii nadal pozostają pod zarządem rodziców. Najlepszym rozwiązaniem jest otwarcie konta oszczędnościowego dla dziecka, co zapewnia bezpieczeństwo środków i uczy zarządzania finansami. Rząd Donalda Tuska przyjął projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych, które mają wspierać Polaków w oszczędzaniu i inwestowaniu. Nowe konta, wzorowane na szwedzkich rozwiązaniach, pozwolą inwestować w obligacje, lokaty, akcje i fundusze inwestycyjne. Inwestycje do 25 tysięcy złotych w obligacje i lokaty oraz do 100 tysięcy złotych w akcje i fundusze będą zwolnione z podatku. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku. Celem jest wzmocnienie polskiej gospodarki i repolonizacja kapitału. Każdy pełnoletni Polak będzie mógł założyć takie konto, korzystając z atrakcyjnych ulg podatkowych.
2: Od maja ZUS zaczyna wyliczać emerytury według nowych tablic GUS, co oznacza niższe świadczenia dla przyszłych emerytów. Choć miesięczne różnice mogą wydawać się niewielkie, w dłuższej perspektywie mogą wynieść nawet kilka tysięcy złotych. Zmiany dotyczą osób przechodzących na emeryturę po maju. Eksperci radzą, że opóźnienie przejścia na emeryturę może zwiększyć wysokość świadczenia. Dłuższe życie Polaków wpływa na obniżenie emerytur, ponieważ zgromadzony kapitał dzielony jest przez większą liczbę miesięcy. Waloryzacja kapitału wciąż pomaga łagodzić skutki nowych wyliczeń.
1: Komisja Europejska pracuje nad wprowadzeniem obowiązkowej aplikacji do weryfikacji wieku online całej Unii Europejskiej. Nowe przepisy mogą wpłynąć na działanie usług VPN, które są popularnym sposobem na obchodzenie takich regulacji. Wiceprzewodnicząca KE Henna Virkkunen zapowiedziała poszukiwanie rozwiązań, które uniemożliwią omijanie weryfikacji wieku za pomocą VPN. Testy aplikacji wykazały luki w zabezpieczeniach, które są obecnie poprawiane. Istnieje obawa, że ograniczenia dotyczące VPN mogą wpłynąć na wszystkich internautów, nie tylko na dzieci, którym przepisy mają zapewnić ochronę.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: W najbliższy piątek Polska podpisze umowę z Komisją Europejską w ramach programu SAFE, otwierając linię kredytową na niecałe 44 miliardy euro. Środki te zostaną przeznaczone na zakup sprzętu wojskowego, w tym realizację programu Tarcza Wschód. Aż 89% funduszy ma zasilić polski przemysł, głównie polską grupę zbrojeniową. Ze względu na weto prezydenta pieniądze nie trafią do Policji i Straży Granicznej, ale rząd pracuje nad alternatywnym finansowaniem dla tych formacji. Oprocentowanie poszczególnych transz kredytu szacowane jest na około 3,18%.
2: Akcje Orlenu osiągnęły historyczne maksima na warszawskiej giełdzie, zbliżając się do poziomu 143 zł za akcję. Wzrost o prawie 4% na otwarciu przyciągnął uwagę inwestorów, zwłaszcza zagranicznych. Kluczowymi czynnikami tego sukcesu są wysokie ceny ropy naftowej oraz zapowiedziana dywidenda w wysokości 8 zł na akcję. Kapitalizacja rynkowa Orlenu przewyższyła już Gazprom i zmierza do przegonienia innych rosyjskich gigantów naftowych. Analitycy podkreślają, że te czynniki znacząco podnoszą atrakcyjność akcji Orlenu na rynku. Państwowa Inspekcja Pracy przygotowuje się do wprowadzenia nowych uprawnień kontrolnych, które wejdą w życie 8 lipca. Inspektorzy skupią się na umowach cywilnoprawnych, gdzie często dochodzi do naruszeń praw pracowników. Szczególną uwagę zwrócą na branże takie jak budownictwo, handel i usługi, gdzie dominują elastyczne formy zatrudnienia. Liczba skarg pracowników gwałtownie rośnie, co skłania PIP do bardziej zdecydowanych działań. Nowe przepisy przewidują wyższe kary dla pracodawców, a w skrajnych przypadkach możliwe będą sprawy sądowe. Inspekcja będzie również monitorować przypadki mobbingu, sprawdzając, czy firmy mają odpowiednie procedury.
1: Związkowa Alternatywa przedstawiła propozycję wprowadzenia 3-miesięcznego płatnego urlopu regeneracyjnego do kodeksu pracy. Po 7 latach pracy u jednego pracodawcy pracownik miałby prawo do takiego urlopu bez konieczności przedstawiania zwolnień lekarskich. Obecnie podobne przywileje mają m.in. nauczyciele i służby mundurowe. Projekt trafił już do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ale decyzji jeszcze nie podjęto. Eksperci przewidują, że wprowadzenie zmian może zająć sporo czasu. Jeśli pomysł zostanie zrealizowany, może może to zrewolucjonizować rynek pracy w Polsce.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Rząd Donalda Tuska przyjął projekt ustawy wprowadzającej bon senioralny. To świadczenie ma wspierać osoby powyżej 65 lat, których dochód nie przekracza 3410 zł miesięcznie. Bon zapewni seniorom dostęp do usług opiekuńczych, takich jak pomoc w ubieraniu się, przygotowywaniu posiłków czy utrzymaniu porządku. Nowe przepisy będą wdrażane stopniowo, początkowo w gminach bez publicznych usług opiekuńczych. Świadczenie to jest częścią Krajowego Planu Odbudowy i ma na celu poprawę jakości życia seniorów. Bon będzie dostępny dla obywateli Polski oraz innych krajów europejskich.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy umiarkowane zachmurzenie i temperatura 14 stopni oraz wiatr północny o prędkości 3 metry na sekundę. W Warszawie lekkie opady deszczu i temperatura 15 stopni i wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1008 hektopaskali. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo w 911 odcinku przynosi długo oczekiwany przełom w relacji Nany i Poyraza. Emisja już w czwartek, 7 maja o 16:05 TVP1. Poyraz, pod wpływem tekina, decyduje się na odważny krok i całuje Mariam w policzek. Ten gest wywołuje burzę emocji i nieoczekiwane reakcje. Mariam, zaskoczona i oburzona, odpowiada mocnym kopniakiem, co prowadzi do gwałtownej kłótni. Mimo zewnętrznej złości, oboje nie mogą ukryć głęboko skrywanych uczuć. Czy ten moment stanie się początkiem nowego etapu w ich relacji? Wszystko wskazuje na to, że emocje wkrótce wezmą górę. Serial Panna Młoda zbliża się do emocjonującego 96. odcinka, który zostanie wyemitowany 14 maja na antenie TVP2. W tym odcinku widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń, które wstrząsną rezydencją. Hancer, główna bohaterka, podejmuje próbę samobójczą, co prowadzi do napiętej sytuacji. Cichan, jej mąż, odnajduje ją i zamyka w sypialni, co wywołuje ostrą kłótnię z Nusretem. Serial, który zadebiutował w Polsce na początku 2026 roku, zdobył już serca wielu widzów. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hancer i Turkseve jako Cichan. Produkcja liczy aż 325 dwugodzinnych epizodów, a jej koniec w Turcji wciąż jest nieznany, co oznacza, że polscy widzowie będą mogli śledzić losy bohaterów jeszcze przez długi czas.
0: W serialu M jak miłość nadchodzą emocjonujące chwile. W kolejnych odcinkach Artur Rogowski wyzna miłość Joannie, co wywoła prawdziwą burzę uczuć. Artur, mimo prób powstrzymania się, nie zdoła ukryć swoich emocji i w końcu powie Joannie, że się w niej zakochał. To wyznanie zmieni wszystko, a łzy Joanny tylko podkreślą dramatyzm sytuacji. Rogowski będzie błagał Joannę, by była silna i nie płakała, co tylko pogłębi emocjonalny chaos. Ta zdrada emocjonalna może okazać się dla Marysi ciosem nie do zniesienia. Czy prawda o uczuciach Artura wyjdzie na jaw? Ten wątek z pewnością dostarczy widzom wielu wzruszeń. W 1932 odcinku M jak miłość atmosfera gęstnieje, gdy Mariusz zaczyna podejrzewać, że Kasia coś przed nim ukrywa. Kasia, mimo wyrzutów sumienia, nie przyznaje się, że ojcem jej córki Zosi jest Jakub Karski. Mariusz, zaniepokojony zachowaniem żony, postanawia dowiedzieć się prawdy i zaczai się na Anetę przed kliniką. Aneta, choć zna tajemnicę Kasi, nie zdradzi jej przed Mariuszem. Kasia, zmagając się z wyrzutami sumienia, nie chce przyznać się do kłamstwa, co tylko pogłębia jej wewnętrzny konflikt. Odcinek pełen napięcia i emocji zostanie wyemitowany w poniedziałek, 11 maja o godzinie 20:55 na TVP2. Czy prawda w końcu wyjdzie na jaw?
1: W 1931 odcinku serialu M jak miłość, który zostanie wyemitowany we wtorek 5 maja 2026 roku, Artur Rogowski wyruszy na poranny jogging z Joanną Dobrzańską. Czas spędzony z piękną koleżanką okaże się dla niego tak przyjemny, że nie będzie chciał wracać do domu. Marysia, jego żona, zauważy nieobecność męża, ale nie podejrzewa, że to wpływ nowej kardiolożki. Tymczasem Agnes, córka Artura, szybko odkryje prawdę. Podczas dyżuru w pracy odbierze telefon z krakowskiego hotelu, który potwierdzi rezerwację pokoju dla Artura i Joanny. To odkrycie pozbawi ją wszelkich złudzeń co do intencji ojca. Wszystko to dzieje się za plecami niczego nie podejrzewającej Marysi. W 993 odcinku serialu Na dobre i na złe powrót Jakuba Dobrego do Leśnej Góry wywołuje spore zamieszanie. Maria staje przed trudnymi wyzwaniami, zarówno zawodowymi, jak i prywatnymi, a Michał stara się ją wspierać. Kamil Zawada zaczyna zadawać niewygodne pytania, które mogą odkryć dawne tajemnice. Blanka, mimo zaplanowanego wolnego, wraca do szpitala, by pomóc przy skomplikowanym porodzie. Tymczasem mała Nina, pod opieką Marii, nagle dostaje wysokiej gorączki, co prowadzi do emocjonujących chwil w szpitalu. Premiera tego odcinka odbędzie się 13 maja o godzinie 20:55 na kanale TVP2. Serial Na dobre i na złe od lat przyciąga widzów swoją mieszanką medycznych zagadek i osobistych dramatów.
0: Pierwsza miłość powraca z emocjonującym 4215 odcinkiem już w środę, 13 maja. Kalina staje przed nowymi wyzwaniami, gdy Edward odkrywa kluczowe informacje o Sandrze na Malcie, co może odmienić jej sytuację prawną. Tymczasem Alan i Mikołaj muszą zmierzyć się z zaginięciem Kostka, które okazuje się wynikiem manipulacji Kai. Marta i Szymon zacieśniają więzi podczas wspólnego gotowania, ale na horyzoncie pojawiają się nieoczekiwane problemy. W poprzednim odcinku Jurek wykorzystał pieniądze ze zwróconego pierścionka na zakup pieca dla Jadzi, a Olek zorganizował niespodziankę dla przyjaciela. Serial Pierwsza miłość można oglądać na Polsacie od poniedziałku do piątku o 18:00, a także online w serwisie Polsat Box Go. Szpital Świętej Anny powraca z emocjonującym 127 odcinkiem. Kasia, pełna energii, rozpoczyna dyżur, ale jej spokój zostaje zakłócony przez brak kontaktu z Bartkiem. W szpitalu czeka na nią trudny przypadek młodego pacjenta z dusznościami po treningu karate. Tymczasem dyrektor Strecker ogłasza otwarcie bazy lotniczego pogotowia i przedstawia nową lekarkę-pilotkę. Wieczorem, niespodziewanie, w mieszkaniu Kasi pojawia się Bartek. Premiera tego odcinka odbędzie się 13 maja o godzinie 16:50 w telewizji TVN. Serial przyciąga widzów autentycznymi historiami i emocjonującymi relacjami między bohaterami.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1008 hektopaskali. W Gdańsku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 6 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu. Na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 11 stopni. Stan powietrza w Gdańsku obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Poznaniu jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. W Krakowie zbliża się referendum dotyczące odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Poseł Łukasz Kmita z PiS krytykuje obecnego prezydenta za wzrost bezrobocia i politykę podwyżek, przewidując jego odwołanie. Senator Monika Piątkowska broni Miszalskiego, podkreślając, że jego prezydentura różni się od poprzedniej, ale nie jest gorsza. Referendum jest postrzegane jako spontaniczny ruch mieszkańców, który popiera prawo i sprawiedliwość.
0: Były premier Mateusz Morawiecki ostro skrytykował Donalda Tuska za jego wypowiedzi dotyczące obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Morawiecki zarzucił Tuskowi, że stawia interesy Niemiec ponad polskie bezpieczeństwo, sprzeciwiając się przesunięciu amerykańskich żołnierzy z Niemiec do Polski. W opublikowanym na Twitterze filmie Morawiecki podkreślił, że każdy amerykański żołnierz na polskiej ziemi to większe bezpieczeństwo dla kraju. Tusk, według Morawieckiego, nie zasługuje na stanowisko premiera. Europejska Prokuratura Generalna zwróciła się do Sejmu o uchylenie immunitetu jednego z posłów w związku z gigantyczną aferą korupcyjną. Śledztwo dotyczy podejrzeń o płatną protekcję przy przetargu na modernizację infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Funkcjonariusze CBA zatrzymali 6 osób i zabezpieczyli 1 000 000 złotych w gotówce. Prokuratura posiada dowody, że poseł przyjmował korzyści finansowe w zamian za wpływy. Na pokładzie holenderskiego wycieczkowca MV Hondius, płynącego z Argentyny na Wyspy Kanaryjskie, wybuchła epidemia hantawirusa. Statek utknął w rejonie Wysp Zielonego Przylądka, nie mogąc wejść do portu. Na pokładzie znajduje się około 150 osób, w tym Polacy, którzy według MSZ czują się dobrze. Niestety, 3 osoby zmarły, a na statku trwają działania związane z epidemią. Światowa Organizacja Zdrowia uspokaja, że ryzyko dla szerszej grupy ludzi jest niewielkie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Książę William płaci rocznie około 35 milionów złotych podatku dochodowego, co stanowi połowę jego dochodów. Główne źródło jego przychodów to księstwo Cornwalli, przynoszące mu około 100 milionów złotych rocznie. Mimo że nie ma formalnego obowiązku, książę zdecydował się płacić najwyższą stawkę podatku, wynoszącą 45%. To efekt porozumienia z 2013 roku między brytyjskim rządem a królową Elżbietą II.
0: Stany Zjednoczone zrezygnowały z rozmieszczenia pocisków Tomahawk w Niemczech, co wywołało zaniepokojenie w Berlinie. Decyzja ta, będąca wynikiem zmiany polityki administracji Donalda Trumpa, osłabia zdolności odstraszania Niemiec i zwiększa ryzyko bezpośredniego zaangażowania wojsk amerykańskich w Europie. Niemcy planują teraz rozwój własnych systemów obronnych, w tym modernizację pocisków Taurus i współpracę w ramach europejskich projektów zbrojeniowych. Dziś maturzyści zmierzyli się z egzaminem z języka niemieckiego, który rozpoczął się o godzinie 9 i trwał 120 minut. Test sprawdzał umiejętności takie jak rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem oraz znajomość gramatyki i słownictwa. Uczniowie musieli także napisać krótką wypowiedź pisemną. Na stronie internetowej dostępne są już odpowiedzi do arkusza, co pozwala maturzystom oszacować swoje wyniki i zidentyfikować ewentualne błędy.
1: W Pepco pojawił się nowy hit wśród zabawek dla dzieci. Zestaw do tworzenia zapachowego slime z brokatem w wersji XL. Produkt ten zdobywa popularność dzięki atrakcyjnej cenie 30 zł oraz możliwości samodzielnego tworzenia elastycznej masy, co stymuluje kreatywność i zdolności manualne dzieci. Rodzice doceniają jego bezpieczeństwo i prostotę użytkowania, co czyni go idealnym wyborem na prezent lub kreatywne zajęcie w domu. Zestaw szybko znika z półek, więc warto się pospieszyć z zakupem.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Codzienne ćwiczenia umysłowe, takie jak łamigłówki matematyczne, są kluczowe dla utrzymania sprawności mózgu. Regularne rozwiązywanie takich zadań wzmacnia połączenia nerwowe, poprawia koncentrację i zdolności logiczne. Przykładowe równanie do rozwiązania to 4 plus 6 razy 2 minus 10 podzielone przez 5 razy x równa się 10, gdzie x wynosi 3. Takie ćwiczenia to inwestycja w długowieczność poznawczą i lepszą jakość życia.
0: Zakurzony kokpit w samochodzie można łatwo odświeżyć, używając dziecięcej oliwki pielęgnacyjnej. Wystarczy przetrzeć nią deskę rozdzielczą, by odzyskała dawny blask i była mniej podatna na osiadanie kurzu. To prosty i tani sposób na czyste wnętrze auta, bez potrzeby sięgania po drogie preparaty. Senator Krzysztof Kwiatkowski wspomina swoją maturę z końca lat 80. w Zgierzu. Egzamin z historii zdał znakomicie, dzięki wiedzy zdobytej z serialu o wojnie secesyjnej. Miał trudności z matematyką, ale dzięki wsparciu nauczycielki zdał na trójkę. W tamtym czasie Służba Bezpieczeństwa próbowała mu przeszkodzić z powodu działalności w Federacji Młodzieży Walczącej, jednak pomoc nauczycieli pozwoliła mu spokojnie podejść do egzaminu.
1: 3 maja w Polsce obchodzono 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Para prezydencka uczestniczyła w mszy, uroczystościach na Zamku Królewskim oraz spotkaniu w ogrodach Pałacu Prezydenckiego. Prezydent Karol Nawrocki ogłosił powołanie Rady Nowej Konstytucji, a Orderem Orła Białego uhonorowano Andrzeja Poczobuta. Pierwsza dama, Marta Nawrocka, zwróciła uwagę stylizacją, a po oficjalnych uroczystościach zmieniła szpilki na wygodne sneakersy.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1015 hektopaskali. Dla Szczecina prognozowana temperatura to 4 stopnie, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Krakowie termometry pokażą 18 stopni i zachmurzenie całkowite. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja. Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach. Nie była szara.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Fitkau-Perepeczko właśnie skończyła 84 lata, ale kto by się tym przejmował? Aktorka, znana z M jak Miłość, wciąż zachwyca młodzieńczym stylem i odwagą, której mogłyby pozazdrościć jej młodsze koleżanki. Głębokie dekolty, dopasowane sukienki i wyrazisty makijaż to jej znaki rozpoznawcze. A co z fascynacjami młodszymi mężczyznami? Cóż, Agnieszka twierdzi, że to tylko chwilowe romanse, które dodają jej blasku. Wiek to tylko liczba, prawda? Wielkimi krokami zbliża się Eurowizja 2026, a Polska zaskakuje. Alicja Szemplińska z utworem Pray i dwumetrową rampą w tle zdobyła serca fanów i bukmacherów, awansując na 10. miejsce w typowaniach do finału. Choć Finlandia wciąż króluje w zakładach, Polska ma teraz 46% szans na awans. Czyżbyśmy mieli doczekać się niespodzianki?
2: Bruce Willis, niegdyś gwiazda Hollywood, teraz zmaga się z nieuleczalną chorobą, a jego żona, Emma Heming-Willis, planuje przekazać jego mózg do badań po jego śmierci. To zaskakująca decyzja, która ma pomóc w zrozumieniu demencji, na którą cierpi aktor. Co ciekawe, Willis nie zdaje sobie sprawy ze swojego stanu zdrowia, co jego żona określa jako błogosławieństwo i przekleństwo jednocześnie. Rodzina wspiera tę decyzję, widząc w niej szansę na odkrycie tajemnic tej choroby. Sara Janicka, tancerka, która zdaje się mieć magiczny wpływ na polskich aktorów, znów jest na językach. Po romansie z Maciejem Zakościelnym, teraz Krystian Pesta otwarcie przyznaje, że widziałby ją u swojego boku w Tańcu z Gwiazdami. Choć Pesta nie miał jeszcze okazji poznać Janickiej osobiście, już teraz jest przekonany, że byłaby idealną partnerką taneczną. Cóż, wygląda na to, że Janicka ma w sobie coś, co przyciąga uwagę nawet na odległość.
3: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: W programie Dancing with the Stars, Taniec z Gwiazdami, szykuje się prawdziwa taneczna rewolucja. Po raz pierwszy w historii show o kryształową kulę zawalczy małżeństwo. Hanna Żudziewicz i Jacek Jeszkę. To nie tylko starcie na parkiecie, ale i w domowym zaciszu. Bo przecież kto lepiej zna swoje słabe punkty niż własny małżony. Finał już w tę niedzielę, a emocje sięgają zenitu, bo kto by pomyślał, że taniec może być taką rodzinną sprawą. Dziś w sądzie zapadnie wyrok w sprawie alimentów Krzysztofa Rutkowskiego na jego nieślubnego syna. Detektyw chce płacić tylko 2000 zł, bo przecież żyje z emerytury i barteru. A matka chłopca domaga się 30 tysięcy, bo przecież synowie powinni mieć równe szanse. Ciekawe, czy sąd uwierzy w te bajki o biednym Rutkowskim, który nie zarabia, a jednocześnie żyje jak król. Natasza Zych, matka Aleksandra, nie kryje, że najchętniej wymazałaby Rutkowskiego z ich życia. Zbigniew Wodecki, którego głos znał każdy Polak, odszedł 22 maja 2017 roku, pozostawiając po sobie ogromną pustkę. Choć operacja bypassów początkowo się udała, tragiczny w skutkach udar zakończył jego życie. Pogrzeb w Krakowie zgromadził tłumy, a dźwięk trąbki grającej My Way wycisnął łzy z oczu nawet najtwardszym. Dziś, blisko 6 lat później, jego grób wciąż przyciąga fanów, choć przydałoby się mu małe czyszczenie. Iron Maiden, legendarna brytyjska formacja heavy metalowa, ma w swoim dorobku nie tylko koncerty na największych scenach świata, ale i polskie wesele. W 1984 roku, podczas pierwszej wizyty w Polsce, muzycy zagrali na przyjęciu weselnym w Poznaniu, bo nie mogli zdobyć alkoholu na kartki. Bruce Dickinson wspomina to wydarzenie jako surrealistyczne. Wokalista ciepło mówił o Polakach, podkreślając ich wytrwałość i jedność w trudnych czasach, żartując, że ich muzyka mogła być małą cegiełką w drodze do wolności.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Foo Fighters pokazali, że ich wiedza muzyczna jest na poziomie olimpijskim, biorąc udział w programie Track Star. Nate Mendel bez zająknięcia rozpoznał London Calling, a Chris Shiflett z dumą pokazał tatuaż The Clash. Dave Grohl, choć bezbłędnie rozpoznał Minor Threat, nie dał rady z fińskim glam rockiem Hanoi Rocks, a już w czerwcu zespół zagra na PGE Narodowym w Warszawie, promując swój nowy album Your Favorite Toy. W świecie muzyki trwa gorąca debata. Smartfony na koncertach, hit czy kit? Timu Mäntysaari z Megadeth uważa, że zakaz używania telefonów to świetny pomysł, bo pozwala fanom naprawdę poczuć muzykę. Z kolei John 5 z Motley Crue ma inne zdanie i zachęca do nagrywania i dzielenia się występami online. Czyżby koncerty bez smartfonów miały stać się nową normą? Czy to tylko chwilowa moda? Czas pokaże, kto ma rację. Amerykańskie trio Wunderbar znów zawita do Warszawy, by zagrać w kultowym klubie Hybrydy 29 września. Fani indie rocka mogą już zacierać ręce na tę wybuchową mieszankę zadziornych dźwięków i chwytliwych melodii. Zespół, który zdobył serca użytkowników TikToka utworem Alien Blues, promuje swój 6. album Surgery and Pleasure. Bilety już w sprzedaży, ale ceny to tajemnica większa niż skład Coca-Coli. John Lennon znów na językach. Tym razem za sprawą nowego dokumentu John Lennon – The Last Interview, który już przed premierą wzbudza kontrowersje. Reżyser Steven Soderbergh przyznał, że wykorzystał sztuczną inteligencję do stworzenia części materiału, co oczywiście wywołało burzę. Czyżby Lennon, który zawsze był o krok przed innymi, teraz miał stać się pionierem w świecie AI? Premiera na festiwalu w Cannes zapowiada się gorąco.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Torunia przewidywana temperatura wynosi 7 stopni, a wiatr północny osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Dla Katowic zaś termometry pokażą 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 7 metrów na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
0: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. W najbliższą niedzielę na warszawskiej Pradze Północ odbędzie się Jarmark Floriański, którego główną atrakcją będzie koncert Zenona Martyniuka z zespołem Akcent. Wybór tego artysty wywołał jednak napięcia w zarządzie dzielnicy, co jest wynikiem politycznych tarć między koalicjantami. Mimo kontrowersji, burmistrz Gabriela Szóstek zapewnia, że impreza odbędzie się zgodnie z planem, a mieszkańcy mogą liczyć na dobrą zabawę. Festyn rozpocznie się o godzinie 14, a na uczestników czeka wiele atrakcji, w tym stoiska lokalnych rękodzielników. Na warszawskiej Białołęce rozpoczęła się budowa nowego kompleksu basenowego, który ma być gotowy w drugiej połowie 2027 roku. W uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego uczestniczył prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Nowy obiekt przy ulicy Ostruckiej będzie obejmował m.in. 8-torowy basen sportowy, strefę rekreacyjną, kompleks saun oraz wieżę widokową. Całkowity koszt inwestycji to ponad 92,5 miliona złotych, a projekt jest w całości finansowany przez miasto.
1: Podczas rocznicy śmierci 16-letniej Mai Kowalskiej w Mławie rodzina i bliscy natknęli się na zakopane pudełko w pobliżu miejsca tragedii. Policja zabezpieczyła teren, a po otwarciu pakunku okazało się, że zawierał szczątki kota. To odkrycie wstrząsnęło rodziną, która chciała uczcić pamięć Mai w spokoju. Policja prowadzi dochodzenie, by wyjaśnić, kto i dlaczego umieścił tam pudełko.
0: Warszawa jest jedynym miastem w Polsce, gdzie liczba kobiet przekroczyła milion, osiągając w 2024 roku 1,2136 mieszkanek. Stolica przyciąga kobiety z całego kraju dzięki szerokim możliwościom rozwoju zawodowego, edukacyjnego i osobistego. Kobiety stanowią większość populacji Warszawy, co wpływa na codzienne życie miasta, od rynku pracy po ofertę kulturalną. Warszawa pozostaje największym i najbardziej zróżnicowanym ośrodkiem miejskim w Polsce.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Sądzie Okręgowym w Siedlcach rozpoczął się proces Adama Cza, oskarżonego o zabójstwo ratownika medycznego Cezarego L. i usiłowanie zabójstwa jego kolegi. Do tragicznych wydarzeń doszło w styczniu ubiegłego roku, gdy Adam Cza, będąc pod wpływem alkoholu i leków, zaatakował ratowników nożem. Prokuratura domaga się surowej kary, podkreślając szczególne potępienie dla ataku na osoby niosące pomoc. Adamowi Cza grozi dożywocie. W Krakowie, na ulicy Długiej, od 6 maja wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu, mająca na celu rozwiązanie problemu blokowania tramwajów przez źle zaparkowane samochody. Wyznaczono 7 miejsc postojowych, dostępnych tylko dla posiadaczy abonamentu KR dla sektora A3. Dodatkowo, w wakacje planowane jest uruchomienie systemu automatycznego nadzoru, który ma szybko wykrywać nieprawidłowo zaparkowane pojazdy. Celem tych zmian jest poprawa płynności komunikacji miejskiej.
1: Olkusz, położony na wyżynie krakowsko-częstochowskiej, to miasto o bogatej historii, sięgającej wczesnego średniowiecza. Jego rozwój związany był z wydobyciem srebra i strategicznym położeniem na szlaku handlowym. W XVI wieku Olkusz przeżywał okres świetności, jednak z czasem złoża się wyczerpały, a miasto dotknęły zniszczenia. Dziś Olkusz przyciąga turystów licznymi zabytkami, takimi jak średniowieczny układ urbanistyczny, bazylika świętego Andrzeja Apostoła czy relikty murów obronnych. 10-letnia Laura została potrącona przez SUV-a w podkrakowskiej miejscowości, gdy przechodziła przez ulicę po wyjściu z autobusu. Dziewczynka doznała poważnych obrażeń, w tym urazu mózgu, i zapadła w śpiączkę, z której rodzice wyczekują jej wybudzenia w klinice Budzik. Miejsce wypadku to niebezpieczny odcinek drogi bez chodników i przejść dla pieszych, gdzie kierowcy często łamią przepisy. Rodzice Laury zbierają fundusze na jej rehabilitację, wierząc w powrót córki do zdrowia.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Ustroniu doszło do tragicznego pożaru budynku mieszkalnego przy ulicy Katowickiej, w którym zginęła 18-letnia obywatelka Czech. Mimo szybkiej akcji ratunkowej i zaangażowania licznych jednostek straży pożarnej, nie udało się uratować młodej kobiety. Prokuratura wszczęła śledztwo, a ciało ofiary zostanie poddane sekcji zwłok. Przyczyny pożaru są nadal badane przez specjalistów.
1: Sąd Okręgowy w Częstochowie ogłosił wyrok w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka. Ojczym chłopca, Dawid B., został skazany na 25 lat więzienia za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, a matka, Magdalena B., na 16 lat za współudział. Wyrok nie jest prawomocny, a przyrodnia siostra Kamilka zapowiedziała apelację, wyrażając rozczarowanie decyzją sądu.
0: W Szczecinie zakończono wiosenny przegląd zabytkowych pomp wodnych, znanych jako berlinki. Te żeliwne urządzenia z charakterystycznymi smoczymi wylewkami mają blisko 120 lat i są ważnym elementem miejskiego dziedzictwa. Obecnie około 60% z nich działa, a reszta wymaga konserwacji. Pompy nie tylko zdobią miasto, ale w sytuacjach nadzwyczajnych mogą zapewnić mieszkańcom dostęp do wody.
1: Białostocka prokuratura zatrzymała 33-letnią kobietę podejrzaną o zabójstwo byłego partnera. Ciało 38-letniego mężczyzny znaleziono pod koniec kwietnia w domu jednorodzinnym w Białymstoku. Kobieta miała zadać mu śmiertelny cios ostrym narzędziem w klatkę piersiową. Mimo postawionych zarzutów nie przyznaje się do winy i została aresztowana na 3 miesiące. Prokuratura oczekuje na wyniki sekcji zwłok.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1012 hektopaskali. Dla Wrocławia przewiduje się 8 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Białymstoku termometry pokażą 15 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Na ten moment we Wrocławiu jakość powietrza jest dobra, a w Białymstoku umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Keylor Navas, znany bramkarz z Kostaryki, mógł w 2010 roku trafić do Wisły Kraków. Rozmowy były zaawansowane, ale ostatecznie do transferu nie doszło. Dariusz Dudka, były reprezentant Polski, potwierdził te informacje w wywiadzie. Navas później odnosił sukcesy z Realem Madryt, zdobywając m.in. 3 razy Ligę Mistrzów.
2: 31 maja we Wrocławiu planowane jest towarzyskie spotkanie reprezentacji Polski z Ukrainą. Jednak termin ten może kolidować z barażami o ekstraklasę, w których może zagrać Śląsk-Wrocław. Śląsk ma szansę na bezpośredni awans, ale w przypadku konieczności gry w barażach, finał również odbyłby się 31 maja we Wrocławiu. PZPN rozważa różne rozwiązania, w tym przeniesienie meczu reprezentacji do innego miasta lub rozegranie obu spotkań tego samego dnia. Możliwe, że baraż odbyłby się o 13, a mecz Polski wieczorem o 20:30. Fabian Drzyzga, polski siatkarz, ponownie odniósł się do kontrowersyjnych wypowiedzi na temat Rosji, które wywołały szerokie dyskusje. W rozmowie z TVP Sport podkreślił, że dla niego sport i polityka to oddzielne kwestie, a jego słowa miały na celu jedynie przedstawienie sportowego punktu widzenia. Drzyzga, dwukrotny mistrz świata, prawdopodobnie wróci do gry w Polsce, podpisując kontrakt z Kuprum Stilon Gorzów. Mimo to jego wcześniejsze wypowiedzi wciąż budzą emocje wśród kibiców. Kylian Mbappe znalazł się w centrum kontrowersji po tym, jak paparazzi uchwycili go na luksusowym jachcie u wybrzeży Sardynii w towarzystwie hiszpańskiej aktorki Esther Exposito. Kibice Realu Madryt są oburzeni, że zamiast rehabilitować kontuzjowane kolano przed El Clasico, francuski napastnik wybrał wakacje. Ponad 250 tysięcy fanów podpisało petycję domagającą się jego usunięcia z drużyny. Sytuację dodatkowo zaogniają doniesienia o napięciach między Mbappe a resztą zespołu oraz incydent z członkiem sztabu szkoleniowego.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Podczas konferencji prasowej w Rzymie doszło do zabawnego incydentu z udziałem Igi Świątek i Aryny Sabalenki. Świątek niespodziewanie wtargnęła na salę, przerywając wypowiedź Sabalenki, co wywołało salwy śmiechu. Nagranie z tego wydarzenia szybko zyskało popularność w sieci. W turnieju Sabalenka zmierzy się z Barborą Krejcikową, a Świątek zagra z Darią Kasatkiną lub Katy McNally. Iga Świątek przygotowuje się do turnieju WTA w Rzymie, gdzie zagra swój pierwszy mecz w piątek. Po trudnym doświadczeniu w Madrycie, gdzie choroba pokrzyżowała jej plany, teraz trenuje pod okiem trenera Francisco Roiga, wprowadzając kluczowe zmiany w swojej grze. Świątek podkreśla, że cieszy się z powrotu do Rzymu i z treningów, które dają jej wiele radości. Dodatkowo Iga bierze udział w negocjacjach dotyczących wysokości premii w Roland Garros, licząc na konstruktywne rozmowy z władzami tenisowymi. Arsenal Londyn awansował do finału Ligi Mistrzów po zwycięstwie nad Atletico Madryt. Decydującą bramkę zdobył Bukayo Saka, zapewniając Londyńczykom miejsce w finale po 20 latach przerwy. Antoine Griezmann zakończył swoją europejską karierę w barwach Atletico, które ponownie nie zdołało sięgnąć po trofeum. Arsenal zmierzy się teraz z Bayernem Monachium lub PSG w finale zaplanowanym na 30 maja w Budapeszcie. Dziś maturzyści zdawali egzamin z języka obcego. Oskar Pietuszewski, piłkarz FC Porto, bez problemu poradził sobie z angielskim. Jeszcze dziś wieczorem wraca do Portugalii na ostatnie mecze sezonu, a resztę egzaminów napisze później. 18-letni zawodnik jest pełen optymizmu i dobrze przygotowany do matury.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Legia Warszawa zmaga się z poważnymi problemami kadrowymi. Paweł Wszołek i Arkadiusz Reca, kluczowi zawodnicy, doznali kontuzji w meczu z Widzewem Łódź i nie zagrają do końca sezonu. To duże osłabienie dla drużyny, która walczy o utrzymanie w Ekstraklasie, zajmując obecnie 11 miejsce. Przed Legią kluczowe mecze z Bruk Bet Termalicą Nieciecza, Lechią Gdańsk i Motorem Lublin. Stefan Horngacher po 7 latach przerwy wraca do polskich skoków narciarskich jako koordynator systemu szkoleniowego. Austriacki trener, który wcześniej przyczynił się do sukcesów polskiej reprezentacji, będzie teraz doradzał wszystkim kadrom narodowym. Maciej Maciusiak, główny szkoleniowiec, wyraził nadzieję na owocną współpracę, podkreślając, że Horngacher wniesie świeżość i dostęp do nowinek technicznych. Relacje między trenerami opierają się na wzajemnym szacunku i współpracy. Wieczysta Kraków, która miała szansę na awans do Ekstraklasy, stoi przed groźbą wycofania się z rozgrywek i degradacji do czwartej ligi. Główny sponsor klubu, Wojciech Kwiecień, rozważa wycofanie wsparcia finansowego, co może oznaczać koniec ambitnego projektu. W klubie panuje chaos, a trener Kazimierz Moskal po zakończeniu sezonu odejdzie ze stanowiska. Decyzje podjęte w najbliższych tygodniach będą kluczowe dla przyszłości Wieczystej. Wojciech Szczęsny, były bramkarz reprezentacji Polski, zdecydował się pozostać w FC Barcelona, mimo ofert z innych klubów La Liga. Po powrocie z emerytury w 2024 roku podpisał dwuletni kontrakt z katalońskim klubem, który obowiązuje do czerwca przyszłego roku. Szczęsny ceni sobie stabilizację życiową i spokój rodziny, a jego doświadczenie jest cennym wsparciem dla młodszych zawodników. Jego rodzina dobrze zaaklimatyzowała się w Barcelonie, a żona Marina rozwija tam swoje projekty muzyczne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1011 hektopaskali. W Bydgoszczy zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 8 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 9 stopni. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1936 odcinku M jak miłość, emocje sięgną zenitu. Do życia Mikołaja powróci jego była partnerka, Daria, która nie zamierza odpuścić. W poniedziałek, 25 maja, o godzinie 20.55 na TVP2, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Daria, pełna zazdrości i determinacji, zaatakuje Natalkę, świeżo zaręczoną z Adamem. W grę wejdzie nawet broń, co postawi życie Natalki pod dużym znakiem zapytania. Choć sytuacja wygląda groźnie, fani mogą odetchnąć z ulgą. Natalka przeżyje to starcie. Jak potoczą się dalsze losy bohaterów, dowiemy się po wakacyjnej przerwie. W 1936 odcinku M jak miłość, który zostanie wyemitowany 25 maja 2026 roku o godzinie 20.55 na TVP2, czeka nas emocjonujący zwrot akcji. Natalka odwoła ślub z Adamem Karskim, co zaskoczy wszystkich fanów serialu. Wnuczka Barbary, mimo przyjęcia pierścionka zaręczynowego, nie zdecyduje się na ceremonię z powodu głębokich wątpliwości. Zamiast tego Natalka ponownie zbliży się do Bartka, do którego wciąż żywi silne uczucia. W odcinku nie zabraknie również rozmów z babcią Barbarą, która usłyszy o rozterkach wnuczki. Dodatkowo w nowym sezonie pojawi się Mikołaj Lipiński, który może wprowadzić jeszcze więcej zamieszania w życie Natalki. Szykują się naprawdę zaskakujące wydarzenia. Pierwsza miłość zaprasza na emocjonujący odcinek, który zostanie wyemitowany w środę, 13 maja. Kalina staje przed wielką szansą na oczyszczenie z zarzutów, gdy Edward odnajduje Sandrę na Malcie. Jednak wezwanie do prokuratury nie daje jej spokoju. Tymczasem Mikołaj i Alan muszą zmierzyć się z zagadką zniknięcia Kostka, który pada ofiarą manipulacji swojej matki. Kaja, swojej nienawiści do Kaliny, posuwa się za daleko, narażając syna na ogromny stres. Marta i Szymon zbliżają się do siebie dzięki wspólnej pasji gotowania, ale ich sielanka może nie potrwać długo. Serial Pierwsza Miłość można oglądać od poniedziałku do piątku o 18 na Polsacie, a także online na platformie Polsat Box Go. W 867 odcinku serialu Akacjowa 38 emocje sięgną zenitu. Blanca zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi, które zagrażają jej ciąży. Liberto odkrywa tajemnicę Leonor, stając się powiernikiem sekretu, który nie powinien ujrzeć światła dziennego. Pułkownik Valverde, zaniepokojony o bezpieczeństwo Sylwii, postanawia działać na własną rękę. Tymczasem Casilda, pogrążona w smutku po stracie Martina, nieświadomie przesypia większość czasu. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się 13 maja o godzinie 18.55. na TVP1. Serial Akacjowa 38 przenosi widzów na ulicę Madrytu z początku XX wieku, gdzie życie wyższych sfer przeplata się z losem ich służących.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 917 odcinek, który zadebiutuje 13 maja o godzinie 16.05 na antenie TVP1. Nana, ignorując ostrzeżenia, wybiera się na zakupy, co prowadzi do niebezpiecznej sytuacji. Na szczęście Poyraz pojawia się w samą porę, by ją uratować. Tymczasem w domu Poyraza pojawia się nowa postać, która od razu interesuje się Naną. Aynur całkowicie poświęca się opiece nad Sinanem, co prowadzi do jej osłabienia. Ferit stara się naprawić relacje z Aisę, ale przeszkadzają mu w tym manipulacje Deryi. Serial Dziedzictwo nie przestaje zaskakiwać i wciągać widzów w skomplikowane losy bohaterów.
2: W 4714 odcinku serialu Klan emocje sięgają zenitu. Ula zaczyna żałować zgody na fikcyjny romans męża, gdy pod ich domem pojawiają się nieznajomi. Cornel planuje wyjście z Ostrą na premierę teatralną, co tylko potęguje napięcie. Agnieszka stawia się na komisariacie, by złożyć zeznania w sprawie pożaru, a Czesia martwi się o przyszłość przedszkola z powodu niżu demograficznego. Monika z niepokojem oczekuje wizyty Kai i Daniela, którzy przyjeżdżają do Warszawy na badania. Najnowszy odcinek będzie można obejrzeć 13 maja o godzinie 17.55 na TVP1. Klan to niezmiennie popularna saga o rodzinie Lubiczów, która od lat przyciąga widzów przed ekrany. Panna Młoda to turecki serial, który zyskał popularność w Polsce. Już 14 maja na antenie TVP2 zadebiutuje 96. odcinek tej emocjonującej opowieści. W najnowszym odcinku Hanser, główna bohaterka, przeżywa dramatyczne chwile, próbując popełnić samobójstwo. Bejza wyrzuca jej rzeczy z rezydencji, a Cichan, jej mąż, przywozi ją z powrotem i zamyka w sypialni. To prowadzi do wielkiej awantury z Nusretem. Serial, który rozpoczął swoją emisję w Polsce w styczniu tego roku, liczy obecnie 3 sezony i aż 325 odcinków. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hanser i Turkseve jako Cichan. Przygoda z Panną Młodą zapowiada się na długie lata, pełne emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. M jak miłość zaskakuje widzów emocjonującymi zwrotami akcji. W nadchodzących odcinkach Artur Rogowski, lekarz z przychodni, wyzna miłość Joannie, co wstrząśnie życiem bohaterów. Jego uczucia do Joanny, początkowo skrywane, teraz wybuchną z pełną siłą. Artur nie tylko wyzna swoje uczucia, ale też zacznie całować Joannę, prosząc ją o zachowanie wewnętrznej siły. To dramatyczne wyznanie może być potężnym ciosem dla jego małżeństwa z Marysią. Widzowie z pewnością będą z niecierpliwością czekać na moment, gdy Marysia odkryje prawdę o podwójnym życiu swojego męża. Te wydarzenia z pewnością wprowadzą nowe napięcia i emocje do serialu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1012 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 6 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 9 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że w Gdańsku powietrze jest umiarkowane, a w Poznaniu dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Sławomir Mentzen ostro skrytykował generała Wiesława Kukułę, zarzucając mu brak kompetencji i niezrozumienie ekonomii wojny. Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu i lider Konfederacji, zdystansował się od tych słów, uznając je za obraźliwe i niezgodne z prawdą. Bosak podkreślił, że jego osobiste doświadczenia i rozmowy z generałem Kukułą świadczą o jego kompetencjach i odpowiedzialności. Wewnętrzny spór w Konfederacji może wpłynąć na wizerunek partii. Włodzimierz Czarzasty ostro skrytykował prezydenta Karola Nawrockiego w porannym programie radiowym. Polityk lewicy zarzucił prezydentowi, że jest bardziej aktywny w wetowaniu ustaw niż w promowaniu własnych projektów w Sejmie. Wypowiedź Czarzastego podkreśla napięcia w relacjach między prezydentem a parlamentem, zwracając uwagę na skuteczność głowy państwa w procesie legislacyjnym. Główny Inspektorat Transportu Drogowego stoi w obliczu poważnego kryzysu, który zagraża bezpieczeństwu na polskich drogach. Były szef GTD, Alvin Gajatur, ostrzega, że sytuacja jest dramatyczna i apeluje do rządu o natychmiastowe działania. Pracownicy inspekcji zapowiedzieli protesty na 20 maja i 3 czerwca, co może prowadzić do braku kontroli na drogach. Ministerstwo Infrastruktury pod przewodnictwem Dariusza Klimczaka jest krytykowane za brak reakcji na narastające problemy. Prawo i Sprawiedliwość zmaga się z problemami finansowymi, mimo ostatnich wpłat od sympatyków. Skarbnik partii, Henryk Kowalczyk, podkreśla, że regularne składki od europosłów płacą Joachim Brudziński, Tobiasz Bocheński i Marlena Maląg. Wśród posłów najhojniejsi są Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki, który wpłaca więcej niż wymagane minimum. Apel prezesa Kaczyńskiego o wsparcie finansowe przyniósł wyraźny wzrost wpłat.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Najnowszy sondaż Opinia 24 pokazuje, że Koalicja Obywatelska Donalda Tuska prowadzi z około 31,5% poparcia. Jednak to Prawo i Sprawiedliwość wraz z Konfederacją mogą liczyć na większość sejmową. PiS zdobywa około 21,5% głosów, a Konfederacja ponad 12%. Do Sejmu weszłyby także Konfederacja Korony Polskiej z ponad 8% i Lewica z 7%. Mimo przewagi KO w sondażach, obecna koalicja rządząca nie osiągnęłaby większości, co stawia pod znakiem zapytania możliwość utworzenia stabilnego rządu.
0: Radosław Sikorski ostro skrytykował Prawo i Sprawiedliwość za podejście do unijnego programu SAFE, nazywając ich działania czystą propagandą. SAFE to unijny instrument wsparcia obronności, z którego Polska ma być największym beneficjentem, otrzymując niecałe 44 miliardy euro. Szef MSZ zarzuca PiS, że nie potrafił wznieść się ponad partyjne spory w obliczu kwestii bezpieczeństwa państwa. Spór dotyczy nie tylko samego programu, ale także wiarygodności politycznej w sprawach obronności. Dziś w Dęblinie podpisano umowę na budowę unikalnego w Europie centrum serwisowego silników AGT-1500. Inwestycja o wartości ponad 165 milionów złotych ma uniezależnić Polskę od zagranicznych dostawców i wzmocnić zaplecze dla czołgów Abrams. Centrum, które powstanie w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 1, ma rozpocząć działalność w pierwszym kwartale 2028 roku. Projekt zakłada modernizację infrastruktury, szkolenie personelu oraz utworzenie magazynu części zamiennych. Dziś zakończył się egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Maturzyści czekają teraz na publikację oficjalnych arkuszy i sugerowanych odpowiedzi, które przygotują nauczyciele i eksperci. Centralna Komisja Egzaminacyjna wkrótce udostępni pełne arkusze z tegorocznymi zadaniami.
1: Słuchacie Radia Super Express. Ślimaki w ogrodzie mogą być prawdziwym utrapieniem, ale istnieją skuteczne sposoby na ich odstraszenie. Eksperci polecają użycie mieszanki octu i wody, którą należy spryskiwać okolice korzeni roślin, unikając liści. Dodatkowo warto zastosować fizyczne bariery, takie jak pokruszone skorupki jaj czy węgiel drzewny, które utrudniają ślimakom dostęp do rabat. Warto też zaprosić do ogrodu naturalnych wrogów ślimaków, takich jak jeże i ptaki, które pomogą w walce z tymi szkodnikami.
0: Szminka od wieków jest symbolem kobiecości, ale wybór odpowiedniego koloru może być wyzwaniem. Chłodne, fioletowe tony mogą postarzać i podkreślać niedoskonałości cery, zwłaszcza u osób o ciepłym typie urody. Aby uniknąć niekorzystnego efektu, warto stosować cieplejszą konturówkę, która złagodzi rysy i oddzieli problematyczny kolor od skóry. Idealny odcień szminki powinien być o 2 tony ciemniejszy od naturalnego koloru ust. Imię Beata, popularne w Polsce, ma w języku rumuńskim zaskakujące znaczenie, oznaczając osobę pijaną. Dla Polek może to być zabawne, jednak w polskim i łacińskim kontekście Beata oznacza błogosławioną i szczęśliwą. To pozytywne znaczenie przyczyniło się do popularności tego imienia w Polsce, szczególnie w drugiej połowie XX wieku. Obecnie nosi je ponad 200 tysięcy kobiet, choć rzadziej pojawia się na listach imion dla noworodków. Wiosna to kluczowy czas dla uprawy róż, kiedy rośliny potrzebują więcej składników odżywczych. Fusy z kawy, jako domowy nawóz, doskonale wspierają ich wzrost i kwitnienie, poprawiając strukturę gleby i dostarczając niezbędnych minerałów. Aby uniknąć pleśni, fusy muszą być suche przed aplikacją. Regularne zasilanie co 3 tygodnie zapewnia bujne kwitnienie aż do jesieni.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1014 hektopaskali. Termometry w Szczecinie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 8 stopni. Z kolei dla Krakowa temperatura będzie wynosić 18 stopni Celsjusza. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Bracia Duferowie znowu zaskakują, tym razem serwując nam The Boroughs, serial, w którym to nie młodzież, a amerykańscy seniorzy stawiają czoła kosmicznej inwazji. Akcja rozgrywa się na pustyni w Nowym Meksyku, gdzie emeryci z idylicznego osiedla muszą zmierzyć się z przerażającą tajemnicą. W rolach głównych zobaczymy m.in. Alfreda Molinę i Gina Davis. Premiera na Netflixie już 21 maja, więc przygotujcie się na kosmiczne przygody z babcią i dziadkiem w roli głównej. Olga Frycz i Albert Kosiński. Duet taneczny, który zamienił parkiet na plac zabaw. Zaczęło się od lekcji tańca, a skończyło na patchworkowej rodzinie z małym Janem na czele. Albert, tancerz z sercem na dłoni, zyskał nie tylko partnerkę do tańca, ale i rodzinę, którą uwielbia. Paparazzi uchwycili ich na rodzinnym wypadzie, pokazując, że miłość można znaleźć nawet w rytmie walca.
2: Świat show biznesu wstrząśnięty nagłą śmiercią Jakuba Łozy. Ten zaledwie 41-letni aktor i kulturysta, znany z serialu Barwy Szczęścia, odszedł niespodziewanie w nocy z 2 na 3 maja. Jeszcze niedawno inspirował innych do walki o zdrowie, a teraz jego ostatnie słowa o wierze i akceptacji brzmią jak przejmujące pożegnanie. Pogrzeb odbędzie się 7 maja w Rzeszowie, gdzie rodzina i fani pożegnają go na zawsze. Mata, czyli Michał Matczak, znowu na PGE Narodowym 15 maja. Radio SK postanowiło umilić maturzystom z liceum Batorego stres egzaminacyjny, rozdając bilety na koncert. Szczęśliwcy musieli jednak zmierzyć się z zadaniem matematycznym, bo przecież nic za darmo. A dla tych, którzy nie zdążyli zdobyć wejściówek, Spotify daje szansę na wybór dodatkowego utworu do setlisty. Głosowanie trwa do 10 maja.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Artur Rojek, znany każdemu fanowi polskiej muzyki, obchodzi dziś swoje 54. urodziny. Kto by pomyślał, że ten legendarny muzyk, który zaczynał jako wokalista Mysłowic, mógł zostać nauczycielem WF-u. Jego życie to prawdziwa sinusoida. Od dramatycznego dzieciństwa, przez sportowe ambicje, aż po solową karierę pełną hitów. A teraz, jako organizator OFF Festiwalu, Rojek wciąż zaskakuje, współpracując z innymi artystami i tworząc muzyczne klasyki. Roxy Węgiel wraca na scenę z hukiem, a jej nowa płyta Błękit już wkrótce ujrzy światło dzienne. Podczas plenerowych koncertów artystka nie tylko prezentuje nowe utwory, ale też cieszy się wsparciem całej rodziny, w tym męża, który zaskoczył wszystkich nowym wizerunkiem. Roxy nie zapomina o fanach, dzieląc się zdjęciami zza kulis w mediach społecznościowych. Wygląda na to, że lato 2026 będzie pełne muzycznych emocji i rodzinnych wzruszeń.
2: Iron Maiden, legendarna Żelazna Dziewica, wspomina swoją pierwszą wizytę w Polsce w 1984 roku. Bruce Dickinson, wokalista zespołu, opowiada o surrealistycznym doświadczeniu grania na polskim weselu. Po koncercie w Poznaniu muzycy trafili na imprezę, gdzie zamiast własnych hitów zagrali covery Deep Purple i ZZ Top. Dickinson wspomina Polskę tamtych lat jako kraj pełen nielegalnych bootlegów i muzycznego undergroundu, który zdawał się być na progu rewolucji. Ciekawe, czy Iron Maiden rzeczywiście dołożyli swoją cegiełkę do polskiej transformacji. Kiedy niemieccy pionierzy muzyki eksperymentowali z syntezatorami, Scorpions postawili na przesterowaną gitarę i tradycyjny rock. Klaus Meine, wokalista zespołu, stracił głos w 1981 roku, co mogło być końcem ich kariery, ale zamiast tego stało się początkiem nowego rozdziału. Po operacjach i terapii wrócił z jeszcze potężniejszym głosem, a ich hity, jak Rock You Like a Hurricane czy Wind of Change, stały się hymnami pokoleń. Scorpions pokazali, że czasem prostota i pasja są potężniejsze niż najbardziej awangardowe eksperymenty.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Babie Lato powraca po raz czwarty, a w tym roku zaskakuje folkową wrażliwością i akustycznym brzmieniem. Natalia Grosiak, Bela i Katia tworzą nowy skład, który stawia na naturalność i żywe instrumenty, odcinając się od muzyki generowanej przez sztuczną inteligencję. To trzy różne muzyczne światy, które łączą się w harmonii, pokazując, że prawdziwa muzyka nie potrzebuje komputerów. Babie Lato zagra we wszystkich miastach trasy Ersteletnie Brzmienia 2026, udowadniając, że siła tkwi w autentyczności i wspólnym graniu. Tarja Turunen, niekwestionowana królowa symfonicznego metalu, powraca do Polski z nowym albumem Frisson Noir. Po 7 latach ciszy artystka zapowiada najcięższe brzmienia w swojej karierze, a na płycie pojawią się takie gwiazdy jak Marco Hietala czy Danny Field. Koncert w Gdańsku już 24 kwietnia przyszłego roku w klubie B90, gdzie fani będą mogli usłyszeć świeży materiał na żywo. Bilety już w sprzedaży, ale ceny to tajemnica większa niż sekrety Stonehenge.
1: Nick Holmes, lider legendarnego Paradise Lost, zaskakuje wyznaniem, że życie w trasie to już nie szalone imprezy, a raczej spokojne wieczory. Wokalista przyznaje, że teraz bardziej dba o formę i sen, bo liczy się tylko doskonały występ. Wspomina, że lata 90. były pełne wybryków, ale dziś na festiwalach panuje trzeźwa atmosfera. Paradise Lost, działający od końca lat 80., wciąż cieszy się ogromnym uznaniem, a ich ostatni album Ascension z 2025 roku potwierdza, że nie zamierzają zwalniać tempa.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Torunia przewidywana temperatura wynosi 8 stopni, a wiatr północny osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dla Katowic zaś termometry pokażą 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 7 metrów na sekundę. W Toruniu jakość powietrza jest dobra, jednak dla Katowic sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W centrum Warszawy doszło do tragicznego wypadku. 60-letnia kobieta wypadła z okna na 6. piętrze kamienicy przy ulicy Świętokrzyskiej i zginęła na miejscu. Służby natychmiast zabezpieczyły teren, a śledczy pod nadzorem prokuratury badają okoliczności zdarzenia. Wyniki sekcji zwłok mają pomóc w ustaleniu przyczyn tragedii.
2: W Siedlcach rozpoczął się proces Adama Cza, oskarżonego o zamordowanie ratownika medycznego Cezarego L. i próbę zabicia innego medyka. Do tragicznego zdarzenia doszło w styczniu ubiegłego roku, kiedy to Adam Cza, będąc pod wpływem alkoholu, zaatakował ratowników nożem. Oskarżony przyznał się do winy, ale twierdzi, że z powodu amnezji nie pamięta przebiegu zbrodni. Prokuratura domaga się surowego wyroku, a mężczyźnie grozi nawet dożywocie. Warszawa jest jedynym miastem w Polsce, gdzie liczba kobiet przekroczyła milion, co potwierdzają statystyki Głównego Urzędu Statystycznego z 2024 roku. Stolica przyciąga kobiety z całego kraju dzięki szerokim możliwościom zawodowym, edukacyjnym i rozrywkowym. Warszawa z populacją ponad 1,86 miliona mieszkańców pozostaje liderem demograficznym, a kobiety odgrywają kluczową rolę w jej rozwoju gospodarczym i społecznym.
1: Funkcjonariusze z Mokotowskiego Wydziału Kryminalnego rozbili nielegalny magazyn narkotyków przy ulicy Puławskiej. Zatrzymano 34-letniego mężczyznę, który posiadał niemal 18 kg marihuany i 300 gramów kokainy o czarnorynkowej wartości ponad miliona złotych. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu, a grozi mu nawet 10 lat więzienia. Śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa Warszawa-Ursynów.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na warszawskich Siekierkach powstaje nowoczesne centrum handlowe Plac Wiślany, które ma odpowiedzieć na potrzeby rozwijającej się okolicy. Wśród pierwszych najemców znajdą się takie marki jak Biedronka, Drogeria DM, Media Expert i Green Cafe Nero. Otwarcie obiektu planowane jest na połowę 2027 roku. Dodatkowo przy centrum powstanie zielona strefa relaksu z placem zabaw i ławkami. Wilanów przygotowuje się na wyjątkowe wydarzenie muzyczne. 9 maja na dziedzińcu pałacu w Wilanowie odbędzie się impreza elektroniczna Circo Loco, która przyciągnie około 7 tysięcy uczestników. Mieszkańcy wyrażają obawy o wpływ hałasu na zabytkowe mury i brak wcześniejszych konsultacji. Organizatorzy zapewniają, że infrastruktura będzie tymczasowa, a dźwięk kontrolowany, co ma pomóc w utrzymaniu zabytku.
2: W Małopolsce panuje wysokie zagrożenie pożarowe, a mieszkańcy otrzymują alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Służby apelują o ostrożność i unikanie używania ognia w lasach. Synoptycy przewidują deszcz w czwartek, 7 maja, co może zmniejszyć ryzyko pożarów. Jednak towarzyszyć mu będą burze, co skutkuje żółtym alertem pogodowym. Sytuacja hydrologiczna jest zła, a susza szczególnie martwi rolników, grożąc zmniejszeniem zbiorów.
1: W Krzeszowicach podczas zakrapianej imprezy doszło do dramatycznego incydentu. 23-letni mężczyzna postrzelił swojego rówieśnika w klatkę piersiową po kłótni o dziewczynę. Poszkodowany trafił do szpitala w stanie zagrażającym życiu, a sprawca został zatrzymany i tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu kara od 8 lat więzienia do dożywocia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dziś uczniowie przystąpili do matury z języków obcych na poziomie podstawowym, w tym z języka rosyjskiego. Egzamin rozpoczął się o godzinie 9 i trwał 120 minut, obejmując zadania zrozumienia ze słuchu, tekstów pisanych, znajomości środków językowych oraz wypowiedzi pisemnej. Po zakończeniu egzaminu dostępne będą arkusze cyki E oraz odpowiedzi, co pozwoli uczniom na samodzielne sprawdzenie swoich wyników.
1: Dziś w Częstochowie zapadnie wyrok w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka, która wstrząsnęła Polską. Na ławie oskarżonych zasiadają Dawid B. i Magdalena B., którym grożą surowe kary za zabójstwo i pomoc w tej zbrodni. Proces ujawnił możliwe zaniedbania systemu ochrony dzieci, co wywołało debatę nad koniecznością zmian w prawie. Wyrok ma znaczenie nie tylko dla rodziny chłopca, ale i dla opinii publicznej.
2: Oskar Pietruszewski, młody piłkarz FC Porto i wychowanek Jagiellonii Białystok, zmierzył się dziś z egzaminem maturalnym z języka angielskiego. Po wyjściu z egzaminu był pełen optymizmu, podkreślając, że dobrze się przygotował. Po maturze Oskar wyrusza do Portugalii, gdzie czekają go dwa kluczowe mecze w barwach FC Porto. Przed szkołą w Białymstoku zgromadzili się fani, by spotkać się z młodą gwiazdą. Na jednym z białostockich zbiorników retencyjnych trwa dramatyczna sytuacja z udziałem rannego łabędzia. Ptak, z uszkodzonym skrzydłem, jest regularnie atakowany przez parę broniącą swojego gniazda. Specjaliści alarmują, że jeśli ptak nie zostanie szybko zabrany, grozi mu śmierć z wycieńczenia lub w wyniku ataków. Mieszkańcy Białegostoku apelują o pilną interwencję odpowiednich służb.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Łukasz K. z Wrocławia został skazany na 15 lat więzienia za kradzież luksusowego Audi i spowodowanie spowodowanie śmiertelnego wypadku pod Polkowicami w 2021 roku. Otrzymał także dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysokie kary finansowe. Wspólnicy Łukasza K., w tym prawniczka Ewelina S., również usłyszeli wyroki za udział w przestępstwie. Sąd uznał dowody za jednoznaczne, a prokuratura oceniła wyrok jako słuszny.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie opady deszczu. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1011 hektopaskali. Dla Wrocławia prognozowana temperatura to 10 stopni, a widoczne będzie umiarkowane opady deszczu. W Białymstoku termometry pokażą 14 stopni i lekkie opady deszczu. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Galeria Bemowo w Warszawie, działająca od ponad 25 lat, może zostać zburzona, by ustąpić miejsca nowemu osiedlu mieszkaniowemu. Deweloper planuje budowę ponad 1200 mieszkań dla około 3000 osób. Plany te spotkały się z ostrym sprzeciwem radnych i mieszkańców, którzy obawiają się utraty lokalnych usług, takich jak kino i restauracje. Radni krytykują także bliskość lotniska, wskazując na potencjalny hałas. W odpowiedzi planują przyjęcie uchwały o mikroplanie zagospodarowania, aby zablokować lub opóźnić inwestycje. Castorama Smart w Ostrowie Wielkopolskim, pierwszy taki sklep w Polsce, zostanie zamknięty 16 maja. Decyzja ta oznacza utratę pracy dla kilkudziesięciu osób, a szczegóły dotyczące odpraw czy przeniesień nie zostały jeszcze podane. Format Smart nie przyniósł oczekiwanych zysków, głównie z powodu bliskości dużego sklepu Castorama w Kaliszu. Mimo to firma nie rezygnuje z mniejszych formatów i planuje rozwój sieci Smart i Express w ramach strategii Ekspansja 2.0. Do zamknięcia sklepu trwa wyprzedaż, co może być okazją dla klientów. Stany Zjednoczone planują podnieść cła na samochody i ciężarówki z Unii Europejskiej do 25%. Decyzja ta wynika z oskarżeń Waszyngtonu, że Unia Europejska nie wywiązała się z wcześniejszych umów handlowych. Unia Europejska odrzuca te zarzuty, twierdząc, że to USA łamały porozumienia, między innymi podnosząc cła na metale. Konflikt handlowy między USA a Unią Europejską może się zaostrzyć, a nowe ograniczenia mogą zostać wprowadzone już latem. Sytuacja ta jest częścią szerszego sporu, który grozi eskalacją napięć między obydwoma partnerami handlowymi. Dwie znane firmy, Decora i Belpol, przez ponad 5 lat sztucznie zawyżały ceny paneli podłogowych. UOKiK wykrył, że ceny były utrzymywane poprzez groźby i monitorowanie sprzedawców. Dowody pochodzą z wewnętrznej korespondencji, a na firmy nałożono kary finansowe sięgające blisko 34 milionów złotych. Decora i Belpol podzieliły też rynek, eliminując konkurencję. Klienci, którzy przepłacili za panele, mogą teraz ubiegać się o odszkodowanie. Decyzja UOKiK nie jest jeszcze prawomocna, ale stanowi solidny dowód w sprawach sądowych.
0: Afera Zonda Krypto wstrząsnęła rynkiem kryptowalut, ujawniając mechanizmy, które doprowadziły do zniknięcia setek milionów złotych. Zaginiony w marcu 2022 roku Sylwester Suszek, założyciel giełdy BitBay, jest podejrzewany o bycie ofiarą zabójstwa w walce o kontrolę nad biznesem. Po jego zniknięciu majątek był systematycznie wyprzedawany przez Przemysława Krala i powiązane osoby, często z wykorzystaniem zagranicznych spółek. Zonda Krypto działała dzięki spółce TriPay, która jako krajowa instytucja płatnicza była nadzorowana przez KNF, co stwarzało pozory bezpieczeństwa. Łączne straty klientów giełdy mogą przekroczyć 350 milionów złotych. Prokuratura bada kryminalne tło sprawy, a śledczy sugerują, że rzeczywistą kontrolę nad przedsięwzięciem mógł sprawować Marian W.
1: Od 2004 roku, kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej, polska wieś przeszła ogromne zmiany. Rolnicy otrzymali łącznie 466 miliardów złotych wsparcia, co pozwoliło na modernizację gospodarstw i zakup nowoczesnego sprzętu. Dzięki temu dochody rolników wzrosły o 250%, a eksport polskiej żywności zwiększył się dziesięciokrotnie. Na wsiach powstały nowe drogi, wodociągi i kanalizacje, a także tysiące miejsc pracy poza rolnictwem. Młodzi rolnicy zyskali premię na start, co przyczyniło się do dalszego rozwoju. Dziś polska wieś to nowoczesne gospodarstwa i wyższy standard życia. Z najnowszego sondażu wynika, że prawie 60% Polaków woli otrzymywać formularze PIT-11 od pracodawcy, zamiast korzystać z e-Urzędu Skarbowego. Ministerstwo Finansów planuje jednak zmiany, które zwolnią pracodawców z obowiązku przekazywania tych dokumentów. Dane miałyby trafiać bezpośrednio do administracji skarbowej, co budzi obawy niecałych 43% ankietowanych o trudności w przekazywaniu 1,5% podatku na organizację pożytku publicznego. Tylko niecałe 27% badanych uważa, że wystarczy dostęp do danych wyłącznie w systemie rządowym. Badanie przeprowadzono na grupie 1000 dorosłych Polaków w styczniu. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy, który zmieni sposób przekazywania informacji podatkowych. Od 2027 roku pracodawcy nie będą musieli automatycznie dostarczać pracownikom formularzy PIT, 11 oraz innych podobnych dokumentów. Zmiana ma uprościć życie przedsiębiorcom i odciążyć działy kadr i płac. Pracownicy, którzy będą chcieli otrzymać PIT, 11 będą musieli złożyć odpowiedni wniosek. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku. L3Harris Technologies dostarczy zaawansowany system zarządzania dla nowych fregat typu Miecznik Marynarki Wojennej RP. System ten ma zwiększyć wydajność, niezawodność i bezpieczeństwo okrętów, co jest kluczowe dla modernizacji polskich sił morskich. Program Miecznik zakłada budowę 3 fregat, które będą wyposażone w nowoczesne systemy uzbrojenia i dowodzenia. Pierwsza jednostka, o Rzeczpospolita Polska Wicher, ma zostać zwodowana w sierpniu. Kolejne jednostki, o Rzeczpospolita Polska Burza i o Rzeczpospolita Polska Huragan, mają wejść do służby do 2031 roku. Nowe fregaty mają przywrócić pełne zdolności eskortowe i obrony powietrznej polskiej floty.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Bydgoszczy zachmurzenie całkowite i temperatura 6 stopni oraz wiatr północny o prędkości 5 metrów na sekundę. W Warszawie lekkie opady deszczu i temperatura 14 stopni i wiatr północny o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1011 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość wkracza w emocjonujący 1932 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 11 maja o 20.55 na TVP2. Marcin, mimo obietnic złożonych Kamie, nie potrafi zrezygnować z detektywistycznych przygód. W tajemnicy przed żoną dołącza do śledztwa prowadzonego przez Jakuba. Choć oficjalnie pracuje jako ochroniarz, adrenalina i ryzyko wciąż go przyciągają. Marcin i Jakub znów poczują się jak za dawnych lat, choć nie obejdzie się bez komplikacji. Kama zaczyna coś podejrzewać, a Jakub nie omieszka wytknąć Marcinowi, że żona ma na niego duży wpływ. Czy Marcinowi uda się pogodzić życie zawodowe z oczekiwaniami Kamy? Odpowiedzi już w najbliższym odcinku. W 4212 odcinku serialu Na Wspólnej widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń w życiu Jarka i Elizy. Po odkryciu zdrady żony z trenerem ich związek staje na krawędzi. Jarek, zmotywowany przez ojca, podejmuje decyzję o rozwodzie, co jest dla Elizy ogromnym ciosem. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się 14 maja na antenie TVN. W międzyczasie, w innych wątkach, Mariusz niespodziewanie traci przytomność podczas napiętej rozmowy z Markiem. Z kolei młodzieżowy wątek Julki i Leona przynosi romantyczne, ale i pełne napięcia chwile. Julka, choć zaintrygowana, nie jest jeszcze gotowa na zbliżenie, co wywołuje u jej matki Anki niepokój o stan emocjonalny córki.
2: Finał piątego sezonu Farmy zapowiada się niezwykle emocjonująco. Już w czwartek, 7 maja, na żywo, widzowie będą mieli okazję wybrać zwycięzcę, a ich rola może być większa niż kiedykolwiek. Influencer Bagi, który pojawi się podczas finału, zasugerował, że widzowie mogą otrzymać dodatkowy przywilej wpływający na wynik programu. Jego zapowiedź na Instagramie wywołała niemałe poruszenie. Czy będzie to specjalne głosowanie, czy coś zupełnie nowego? Prowadzący program również podsycają emocje, zachęcając widzów do czujności. Wszystko wskazuje na to, że finał Farmy przyniesie niespodziewane zwroty akcji. Nocny Agent powróci z czwartym sezonem, który będzie jednocześnie ostatnim. Serial, który kiedyś królował na liście najpopularniejszych produkcji Netflixa, zakończy swoją historię w 2027 roku. Choć początkowo zdobył ogromną popularność, kolejne sezony nie przyciągnęły już tylu widzów. Twórca serialu, Sean Ryan, podkreśla, że decyzja o zakończeniu była świadomym wyborem, a nie wynikiem presji ze strony platformy. Fani wyrazili swoje niezadowolenie w mediach społecznościowych, ale Ryan zapewnia, że finałowy sezon będzie ekscytującym zakończeniem podróży Petera Sutherlanda. Prace nad nowymi odcinkami już trwają, a twórcy obiecują niezapomniane zakończenie.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 993 odcinku serialu Na dobre i na złe powrót Jakuba Dobrego do Leśnej Góry wywołuje spore zamieszanie. Maria staje przed trudnymi wyzwaniami, zarówno zawodowymi, jak i prywatnymi, a Michał stara się ją wspierać. Kamil Zawada zaczyna zadawać niewygodne pytania, które mogą odkryć dawne tajemnice. Blanka, mimo zaplanowanego wolnego, wraca do szpitala, by pomóc przy skomplikowanym porodzie. Tymczasem mała Nina, pod opieką Marii, nagle dostaje wysokiej gorączki, co prowadzi do emocjonujących chwil w szpitalu. Premiera tego odcinka odbędzie się 13 maja o godzinie 20.55 na kanale TVP2. Serial Na dobre i na złe od lat przyciąga widzów swoją mieszanką medycznych zagadek i osobistych dramatów.
1: Pierwsza miłość powraca z emocjonującym 4215 odcinkiem już w środę, 13 maja. Kalina staje przed nowymi wyzwaniami, gdy Edward odkrywa kluczowe informacje o Sandrze na Malcie, co może odmienić jej sytuację prawną. Tymczasem Alan i Mikołaj muszą zmierzyć się z zaginięciem Kostka, które okazuje się wynikiem manipulacji Kai. Marta i Szymon zacieśniają więzi podczas wspólnego gotowania, ale na horyzoncie pojawiają się nieoczekiwane problemy. W poprzednim odcinku Jurek wykorzystał pieniądze ze zwróconego pierścionka na zakup pieca dla Jadzi, a Olek zorganizował niespodziankę dla przyjaciela. Serial Pierwsza Miłość można oglądać na Polsacie od poniedziałku do piątku o 18, a także online w serwisie Polsat Box Go. Szpital Świętej Anny powraca z emocjonującym 127 odcinkiem. Kasia, pełna energii, rozpoczyna dyżur, ale jej spokój zostaje zakłócony przez brak kontaktu z Bartkiem. W szpitalu czeka na nią trudny przypadek młodego pacjenta z dusznościami po treningu karate. Tymczasem dyrektor Strecker ogłasza otwarcie bazy lotniczego pogotowia i przedstawia nową lekarkę-pilotkę. Wieczorem, niespodziewanie, w mieszkaniu Kasi pojawia się Bartek. Premiera tego odcinka odbędzie się 13 maja o godzinie 16.50 w telewizji TVN. Serial przyciąga widzów autentycznymi historiami i emocjonującymi relacjami między bohaterami.
2: 1936 odcinku M jak miłość widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Maria odkryje szokującą prawdę o zdradzie swojego męża, Artura. Choć wcześniej nie podejrzewała niczego, jej świat legnie w gruzach, gdy córka Agnes poinformuje ją o potajemnych spotkaniach ojca z młodą lekarką Joanną. Finałowy odcinek przed przerwą wakacyjną, który zostanie wyemitowany 25 maja na TVP2, przyniesie kluczowe rozstrzygnięcia. Artur otwarcie wyzna Joannie miłość, co z ukrycia obserwuje Agnes. Zdradzona Maria opuści rodzinny dom w Grabinie, zdruzgotana rozpadem małżeństwa. Czy zdoła wybaczyć niewierność? Odpowiedź na to pytanie poznamy dopiero po wakacjach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1012 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 6 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 9 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że w Gdańsku powietrze jest umiarkowane, a w Poznaniu dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: tym dziś żyje Polska.
1: Stoi. Loka.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. W Krakowie zbliża się referendum dotyczące odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Poseł Łukasz Kmita z PiS krytykuje obecnego prezydenta za wzrost bezrobocia i politykę podwyżek, przewidując jego odwołanie. Senator Monika Piątkowska broni Miszalskiego, podkreślając, że jego prezydentura różni się od poprzedniej, ale nie jest gorsza. Referendum jest postrzegane jako spontaniczny ruch mieszkańców, który popiera prawo i sprawiedliwość.
0: Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał wyrok dotyczący nowo powołanych sędziów Trybunału Konstytucyjnego w Polsce. Trybunał nakazał, by polskie władze nie utrudniały objęcia stanowisk przez tych sędziów, a decyzja zapadła jednomyślnie. Premier Donald Tusk szybko zareagował, podkreślając obowiązek usunięcia wszelkich przeszkód uniemożliwiających sędziom wykonywanie ich obowiązków. Wyrok jest wiążący i wymaga natychmiastowego działania ze strony polskich władz.
1: Sławomir Mentzen, lider Konfederacji, ostro skrytykował generała Wiesława Kukułę, szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, podczas spotkania w Elblągu. Zarzucił mu brak kompetencji i nieodpowiednie podejście do obrony przed dronami. W odpowiedzi na te słowa szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Mariusz Błaszczak z PiS stanęli w obronie generała, podkreślając, że krytyka Mentzena jest nieodpowiedzialna. Spór ten wywołał szeroką dyskusję na temat granic krytyki wojska i bezpieczeństwa państwa.
0: Europejska Prokuratura Generalna zwróciła się do Sejmu o uchylenie immunitetu jednego z posłów w związku z gigantyczną aferą korupcyjną. Śledztwo dotyczy podejrzeń o płatną protekcję przy przetargu na modernizację infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Funkcjonariusze CBA zatrzymali 6 osób i zabezpieczyli 1 000 000 złotych w gotówce. Prokuratura posiada dowody, że poseł przyjmował korzyści finansowe w zamian za wpływy. Polska Armia kontynuuje modernizację, przyjmując nowe wozy zabezpieczenia technicznego M-88A-2 Herkules. Te pojazdy są kluczowe dla utrzymania gotowości bojowej czołgów Abrams, które Polska sukcesywnie wprowadza do służby. Herkulesy umożliwiają ewakuację ciężkich czołgów z pola walki oraz zapewniają wsparcie techniczne w trudnych warunkach. Dzięki temu polskie wojska pancerne zyskują na mobilności i efektywności. Dziś maturzyści w całej Polsce zakończyli pisemne egzaminy obowiązkowe, przystępując do matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Egzamin rozpoczął się o godzinie 9 i trwał 120 minut. Wśród zadań znalazło się pisanie e-maila, co wzbudziło sporo emocji. Pierwsze zdjęcia arkuszy pojawiły się w sieci już kilkanaście minut po rozpoczęciu egzaminu.
1: Podczas Milan Design Week 2026 miasto stało się globalnym centrum kreatywności, przyciągając ponad 300 tysięcy odwiedzających. Tegoroczna edycja skupiła się na emocjach i doświadczeniach, a nie tylko na przedmiotach.